Trójce czas na nocną Polskę. Sandra Suska, Tomasz Żonda, witamy. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny i wraz z nami polska muzyka. Na początek był zespół Illusion i Świata Skraj. Nie będę ukrywał, że od dawna, od paru tygodni jest to mój ulubiony polski utwór. Dziś będzie w nocnej Polsce gość. Będzie Patrycja Markowska. Właśnie wydała swoją nową płytę, a właściwie Polskie Radio wydało dwie płyty nawet, bo jedna z płyt jest akustyczna, druga płyta jest płytą elektryczną. 25 lat na scenie, mnóstwo gości i o tym wszystkim Patrycja w nocnej Polsce już opowie za chwilę.

0: gorąco!
1: Tylko w studiu Patrycja Markowska. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, ale się cieszę.
1: Dawno się nie było.
0: Dawno, czekałam na ten moment.
1: Płyta, właściwie dwie płyty naraz. Płyta akustyczna i płyta elektryczna. Nie ukrywam, że ta elektryczna podoba mi się bardziej.
0: Tak? Tak. A dlatego, to ekstra, że to mówisz,
1: bo... ty jesteś rockową dziewczyną, więc wiesz, no dla mnie ta akustyka troszkę odziera cię z tego, co jest w swoim sercu.
0: Co ty mówisz? Boże, to jest takie, wiesz, to, dlaczego się cieszę z tego? Dlatego, że są tak skrajne opinie. Na przykład ludzie po tym koncercie mi mówili, że nie znałem cię takiej... taki Darek, przyjaciel, mówi, w ogóle nie znałem takiej twojej odsłony, że to jest taki utwór Coraz mniej, gdzie jest na końcu piękna solówka trąbki i prawie jazzowy utwór, no to nagrany z płyty Statą Droga. On mówi, w życiu cię nie słyszałem w takim repertuarze, w takich rejestrach nisko zaśpiewanych, więc to jest fajne, wiesz, że mogłam pokazać po prostu takie dwie odsłony, bo my gramy i koncerty akustyczne i elektryczne, więc... I to jest bliskie mojemu sercu. Tu jest taka intymność i inne instrumentarium. Właśnie pojawiły się trąbki czy Leszek Możdżer na fortepianie, a tutaj z kolei jest to, co gramy najczęściej, czyli gitary, wiesz, trochę elektroniki.
1: Powiem tak. Płyta jedna i druga otwierana jest utworami mocno nostalgicznymi, bardzo wzbudzającymi niepokój.
0: Naprawdę?
1: Bo wokół tego, co się dzieje wokół nas, tam jest wojna w jednym i drugim właściwie. Dzień za dniem.
0: Chciałam bardzo, jak pisałam w ogóle teksty w życiu, to wiesz, dla mnie zawsze takim... Kochałam Beatlesów całe życie i myślałam sobie, Boże, jak ja mogę w ogóle dobijać 25 lat na scenie i nie mieć tekstów, które powiedzą o czymś tak ważnym, co jest w moim sercu, co właśnie mnie niepokoi. I powiem ci szczerze, że poruszyłeś takiego czułej takiej struny, bo ja zaśpiewałam teraz na jednym z koncertów z Orkiestrą Wojska Polskiego dwa utwory, Dzień za dniem i Miłość, wiara, nadzieja z ostatniej płyty.
1: Właśnie te dwa wybrałem, bo te otwierają właśnie jedną i drugą płytę.
0: Tak. I słuchaj, z Orkiestrą w ogóle Wojska Polskiego to zabrzmiało tak, że ja oszalałam. W sensie, marzy mi się teraz koncert z orkiestrą w ogóle. Mariusz Dziubek, który jest wspaniałym dyrygentem, świetne aranżacje. I pomyślałam sobie, że naprawdę, ja nie wiem, czy ja najbardziej dumna w moim życiu nie jestem z tych dwóch tekstów.

0: listów, bo one tak ze mnie wypłynęły i tak poruszyły tę ważną część mnie, którą mam w sobie. Kiedy urodziłam syna, zastanawiałam się, na jakim świecie będzie żył, że bardzo się cieszę, że one po prostu powstały. I dlatego zobacz, jakiego masz czuja. Dlatego one też otwierają te koncerty, bo chciałam zacząć tekstami, które są mocne, które przekazują coś bardzo, bardzo ważnego.
1: Ale zdarza się, że oddajesz te teksty komuś innemu.
0: Ale rzadko.
1: Rzadko, ale kiedy są to twoje teksty, wyłącznie twoje, to ja staram się omijać te, które nie są twoje, dlatego że ja czuć w nich...
0: Co ty mówisz?
1: Czuć w nich brak
0: ciebie.
1: Ty dobry
0: jesteś agent. No trochę tak, ale wiesz, to też jak na przykład Rysio Kunce, który napisał piosenkę Jeszcze raz, to jest, wiesz, jeden z moich największych przebojów i ludzie się zawsze dopominają o ten utwór. Rysiek jest łobuzem w pisaniu i intelektualistą łobuzem i po prostu ten tekst, mimo że jest o seksie i o miłości, i on nie jest trywialny. I jak nie mam pomysłu na tekst, to się nie zmuszam, bo to jest jeszcze gorsze. Wiesz, jak jest czasami fajny utwór, który czuję, że ma potencjał, ale nie jest to... nie wypływa to od razu z mojego serca, to ja nie trzymam w szufladzie, bo ani nie chcę blokować tej kompozycji, a mam takich kilku zaprzyjaźnionych tekściarzy, którzy po prostu no, wpada coś, tak jak piosenka Drogi kolego, napisana przez mojego byłego chłopaka Olafa Tryznę, który, ja bym w życiu takiego tekstu nie napisała, więc zawsze ten tekst z zewnątrz daje jakąś taką, wiesz, inną jakość. No.
1: Nie, bo to jest przebój. Dlatego tak mówisz.
0: No może, może.
1: Ale to nie jest Patrycja Markowska, drogi kolego, nie.
0: Myślisz, ale to jest niesamowite, naprawdę. Pierwszą osobą jesteś, która mi to mówi.
1: Dobrze, to w takim razie krótka przerwa. Wrócimy do rozmowy za momencik.
2: Sama nie mogę w to uwierzyć, że ten utwór ma 25 lat. Moi drodzy, z Marcinem, który tutaj śpiewał akurat, śpiewam najdłużej. On jest najdłużej w tym składzie moim zespołowym. Także okrzyk dla Marcina.
3: Dziękuję.

0: Piosenka, którą wybrałaś na singla z tej płyty, właściwie z tych płyt, z płyty akustycznej Księżycowy, Księżycowa.
1: Księżycowy.
0: Księżycowy, dobrze powiedziałem.
1: Tak, tak.
0: Bo tak mi się myli z utworem innego zespołu zupełnie.
1: Tak, ale to przypadek. Całkowity, naprawdę. Ja wiem, czasami napiszę jakiś tekst i daję tytuł i potem rejestrując go w Zaiksie dopiero widzę, że tam jest już 6 utworów o tym tytule. I...
0: Ale teraz już można.
1: Teraz można.
0: Kiedyś trzeba było wymyślać dziwne tytuły.
1: Dziwne tytuły, żeby zmieniać. Tak, tak.
0: Opowiedz troszkę o pomyśle na gości, którzy się pojawili na płycie, bo na tej płycie no, są goście właściwie z różnych światów muzycznych, bo wspomniałeś Leszka Możdżera,
1: tak.
0: Ale już też ty masz dwóch regałowców, że tak się wyrażę, tak. Kamil Bednarek. Zresztą będą pojawiali się w drugiej części ci regałowcy, ale pamiętajmy, że przecież Andrzej Krzywy też wziął się z muzyki reggae.
1: Tak,
0: bo był zespół Dub, zanim się Demono pojawiło.
1: Tak, i to był świetny... Ja w ogóle bardzo lubię reggae. Wiesz, to, ten utwór powstał właśnie z tego połączenia, że Kamil Bednarek...
0: Który... O nim powiemy za chwilę. Teraz mów o Księżycowym.
1: O Księżycowym. Numer, który, czy jest elektryczny, czy akustyczny, jaką ma aranżację, to jest poruszający. I to jest taka piosenka, za którą poszli ludzie. Ona była bardzo dużo grana w stacjach radiowych, a jednocześnie jest dosyć ambitnym utworem. Więc to wiesz, sam wiesz, tyle lat pracując w stacji radiowej, że to się nieczęsto zdarza. W sensie, żeby aż tak połączyć piosenkę, że ona jest hitem, bo często jest albo jedno, albo drugie. Więc ja po prostu cenię tę piosenkę za to, że ona jest bliska mojemu sercu i czy jest w takiej akustycznej odsłonie, gramy ją elektrycznie na koncertach, to ona się broni. No i tekst napisany po obejrzeniu filmu Niczego nie żałuję o Edith Piaf i rola Emmanuel Senie, gdzie gra prostytutkę. Ja kiedyś spotkałam Emmanuel Senie i powiedziała mi, słuchaj, ja napisałam utwór inspirując się twoją rolą. A ona mówi, przecież ja tam gram dziwkę. A ja mówię, tak. O, właśnie o tej postaci napisałam ten utwór, więc to fajne. I, no, mam taki sentyment. To tak naprawdę nie do końca nawet ja tego Księżycowego wybrałam na singla. Bo ja bym nie umiała wybrać, Tomek. Tam jest, czy co ma być piosenka z Możdżerem, czy z Rejem Wilsonem, czy Księżycowy. Tam jest taki... Mi było ciężko w ogóle wybrać utwory na ten koncert. Z 10 płyt, które przez te 25 lat, wiesz, nagrałam, no to starałam się tak, żeby były przeboje, ale też, żeby były utwory, które cenię ja osobiście, tak jak właśnie w Hotelowych Korytarzach, czy kilka innych utworów, które napisałam i... Ciężko się było zdecydować, więc tutaj już radio, Polskie Radio, które wydaje tę płytę, wybrało piosenkę Księżycowy. I dobrze, że zdecydowali za mnie.
0: Ja mam takie wrażenie, bo znam się już ładnych parę lat, że ty nie starasz się oceniać ludzi po zawodzie. Starasz się bardziej oceniać po duszy i po tym, jak ty są, kiedy ta otoczka całkowicie zginie.
1: A to bo fajnie, myślę, że to bardzo duży komplement.
0: Myślę, że spokojnie z dziewczyną, która... Para się tym najstarszym zawodem świata, ale para się, bo musi.
1: Oczywiście.
0: Z różnych powodów. Ja nie mówię tylko powodów takich, że jest niewolnicą seksualną, co jest bardzo częste, ale z drugiej strony nie ma innego wyboru w życiu.
1: Drodzy Państwo,
0: bo
1: polecam...
0: wychowałaś tu, gdzie się wychowała.
1: Oczywiście, że tak. W ogóle ocenianie ludzi ma krótkie nogi, bo to się okazuje, im starsza jestem, tym... wiesz, jak byłam młodsza, to te osądy mi było szybciej rzucać. A teraz powiem ci, że jak... nabieram doświadczenia życiowego, to ocenianie jest bardzo zgubne. Co w internecie niestety się dzieje nagminnie i to wiesz, zostaje ślad, więc przestrzegałabym przed szybkimi osądami. Ale polecam Państwu gorąco serial Piekło Kobiet.

0: Kobiet na HBO, gdzie wyreżyserowała ten serial dziewczyna, która kiedyś mi zrobiła teledysk do piosenki Z Twoich Rąk, czyli Ania Maliszewska.
1: To zrobiła mnóstwo teledysków swoją drogą.
0: Tak, a widziałeś ten serial?
1: Jeszcze nie widziałem,
0: jest
1: niestety.
0: Tak poruszający i tak pokazuje tam, jak właśnie ciężko jest w ogóle oceniać, zwłaszcza los kobiet przez dekady. Z tego wychodzimy oczywiście powoli, walczymy o siebie, ale pięknie, także i tak jest. A wiesz, nauczył mnie tego braku oceniania tata, który w ogóle tak nie ocenia ludzi. Naprawdę. I on nawet nie to, że mi to wykładał, czy jakoś próbował mi to włożyć do głowy, tylko jakby ja nigdy nie zapomnę wizyty naszej na jakimś super ekskluzywnym raucie. Muzycy, aktorzy. I tata zniknął na godzinę, wiesz. Ja mówię, gdzie on jest? Tu wszyscy na ściankach bylują, a tata z panią babcią klozetową, która tam, jakaś taka, słuchaj, super babka, która się chichrała, trzymała się za brzuch, jak z nim gadała, on ją rozśmieszał. Ja mówię, że to było najfajniejsze spotkanie na tej imprezie i wiesz, nikomu nie ujmując, ale często na tych imprezach branżowych jest dużo takiej pozy, a tutaj to było, i tak po prostu mam takie DNA.

0: Leszek Możdżer. To wielki zaszczyt, wielka przyjemność.
1: Wspomniałaś o Leszku Możdżerze. Wyznanie, ten utwór, kiedy wystarczy, że się rozpocznie, to powoduje, że chociaż jest to płyta akustyczna i oczywiście fortepian jest instrumentem akustycznym, tak. To wprowadza klimat takiej zupełnej magii.
0: To jest coś,
1: co wchodzisz i czekasz, co się jeszcze może wydarzyć, co spowoduje, że pójdziemy dalej.
0: Ja mam to samo. Przysięgam ci. W ogóle, jak wiesz, bo co jest ważne, ja z Leszkiem Możdżerem nagrałam ten utwór kilka lat temu na krótką płytę o miłości i my go ani razu nie zagraliśmy na żywo. I to był pierwszy koncert i od razu wychodzi płyta piękna, winylowa, która i ten utwór zarejestrowany. Wiesz, ja miałam ogromną tremę, bo my się z Leszkiem kumplujemy, ale jakby on jest w zupełnie innym świecie muzycznym. Ja zabrałam na jego koncert mojego syna kilka tygodni temu i myślałam sobie, jak mój syn 18-letni, który interesuje się bardziej rapem, odbierze koncert Leszka Możdżera i bałam się, że on po pół godziny zacznie się wiercić. Co, ja był tak zaczarowany. Leszek jest magikiem. On wychodzi na bosaka na scenę i zabiera w taki świat, dlatego jest takim geniuszem. On zabiera w swój świat magiczny. I powiem ci, naprawdę nie chcę, żeby to patetycznie zabrzmiało, ale jak ja z nim stanęłam na scenie i zaczęliśmy grać ten utwór, to było coś tak niesamowitego w powietrzu i w ogóle od niego biła jeszcze tak dobra energia. On tak mnie wspierał tym graniem, że mnie poniosło. To jest bardzo trudny utwór i wokalnie, i emocjonalnie, i bałam się go bardzo. Chyba najbardziej na tym koncercie bałam się tej piosenki. Ale jakoś on mnie poprowadził.
1: Powiem tak, myślę, że cały problem, a propos tego, co powiedziałeś swoim synu, który żyje muzyką rapową, że my przestaliśmy być wychowywani z szacunkiem do przeszłości, ale do tej przyszłości dalszej, czyli do muzyki klasycznej na przykład. Jak ja byłem w szkole, było wychowanie muzyczne, gdzie nam puszczano z płyt, być może, ja powiem proste, to będzie może troszkę nadużycie, ale utwory klasyczne, które były klasyką absolutną i które miały pełną melodię.
0: Tak.
1: Że mogłeś usłyszeć
0: czyli
1: w nich...
0: Czyli były hitem, można powiedzieć.
1: Beethoven choćby.
0: Tak,
1: no
0: to hity.
1: Ja teraz byłem, na początku września, byłem na dwóch koncertach Filharmonii Berlińskiej, na koncercie orkiestry londyńskiej, która grała między innymi 9. symfonię Brucknera. Gdzie ja siedziałem, ja znam te wszystkie symfonie na pamięć, tylko że akurat w wykonaniu orkiestry Barenboima głównie. I siedziałem i czułem, że on zabiera mi w pewien opowieść o pewnych klimatach. Mogłem zamknąć oczy i otworzyć wyobraźnię. Nas się tego nie uczy w tej chwili.
0: No nie.
1: Kolejny koncert to był koncert wiedeńskiej orkiestry, gdzie była Hilary Hahn. Jedna z najlepszych skrzypaczek na świecie.
0: Tak.
1: 3 nagrody Grammy na koncie. Chyba 3, może i więcej w tej chwili już. Gdzie ona wyszła na scenę jak królowa. Jak wzięła skrzypce w dłoń, to nieważne, czy grała z orkiestrą, czy na bisach bez orkiestry, to czułeś się w magii. I tę magię masz z Możdżerem tutaj.
0: Bardzo dziękuję, że to mówisz. Wiesz, że ja akurat, jak wspomniałeś o tym, ja przypomniałam sobie teraz to. Ty wiesz, że ja mojemu synowi, jak był mały, jechałam z nim, włączałam muzykę klasyczną i mówiłam, co widzisz? Teraz mi to przypomniałeś. I on mi mówił, teraz to chyba biegnie jakiś zając po łące i goni go tam dzik, wiesz. I ja mówię, fajnie, wiesz, bo ja na przykład widzę to i to. I teraz mi się przypomniało, bo zazwyczaj sobie dużo jako mamie wypominam, co zrobiłam źle.

0: ale to akurat zrobiłam dobrze, że może on dlatego tak przeżył koncert Leszka, bo on był naprawdę zachwycony tym koncertem i wytrzymał, że właśnie mu to kiedyś takie rzeczy robiłam z głową. I wiesz, no to jest turbo ważne, bo teraz wszystko jest wirtualnie podane na tacy. Te TikToki, szybkość. Tak, ale nawet takie głupoty, które ci zapychają tą głowę. Ale żeby poruszyć wyobraźnię, dlatego tak ważne jest dla mnie też czytanie książek.
1: Mózg popcornowy, jak to się ładnie mówi. To może teraz będzie troszkę elektrycznych rzeczy.

0: wiem, że to nie jest wiara, nadzieja, miłość, tylko jakoś inaczej.
1: Miłość, wiara, nadzieja. Zaczęłam od miłości, bo byłam bardzo zakochana, jestem nadal. To stąd. Dlatego zaczęliśmy od tego słowa.
0: Czyli kolejny utwór, który w naszych czasach, w których żyjemy, gdzie właściwie żyjemy na granicy, nie wiemy, co się wydarzy za miesiąc, dwa, trzy. Niby tak się człowiek czuje zwykle na koniec wieku, a my ten koniec wieku mamy w ćwiartce
1: tak.
0: Nowego.
1: Bardzo dla mnie ważny utwór, tak jak wspominałam, tekstowo, ale też i muzycznie, bo ostatnia płyta studyjna Obłęd dotknęła elektronicznych klimatów. Pojechaliśmy do Berlina zrobić teledysk w ważnych miejscach też, wiesz, jest pomnik żydowski. Bałam się tam kręcić zdjęcia, że zostanę pojechana i zjechana, ale chcieliśmy w tym mur berliński oczywiście pokazać różne symbole tego miasta razem z tym tekstem i cieszę się, że ten teledysk tam powstał i przez te 25 lat mojej drogi zawodowej to, że ja dotykam sobie tych różnych klimatów i różnego instrumentarium, że tu jest na tej płycie akurat elektronicznie, że jest trochę depeszowo, kręci mnie po prostu, że ja wiesz, zawsze filtruję to przez siebie, ale że się inspiruję i że mam na to pomysły, że mam taki zespół, który w to wszedł cały. To jest dla mnie bardzo wyjątkowe.
0: Ale Niemcy mają coś takiego. My zupełnie inaczej postrzegamy ten naród, który się całkowicie powinien zmienił.
1: Tak.
0: No teraz niestety tam wraca pewna
1: frakcja. Też o tym pomyślałam.
0: Natomiast jak wchodzisz do Filharmonii Berlińskiej, która jest z zewnątrz, no prawie jak blaszak typu Lipsk. Nie wiem, czy byłaś kiedykolwiek tam. Mm-mm. Jest to z zewnątrz,
1: w Lipsku?
0: Nie, w Berlinie. Takie, są u nas biurowce typu Lipsk, takie tak. Oklejone takim czymś.
1: Tak, tak.
0: I ta filharmonia z zewnątrz wygląda po prostu brzydko.
1: Tak.
0: Natomiast wchodzisz do środka i tam, po pierwsze, akustyka jest taka, że dookoła słychać świetnie. Chociaż nigdy nie byłem z tyłu, ale koledzy byli...
1: Zupełnie jak na Narodowym.
0: Ale na przykład są w ścianach wmontowane witraże, które są wzorowane na witrażach katedry, która stoi w centrum miasta. Więc ten szacunek dla historii, chociaż jest to coś nowoczesnego, tam ciągle istnieje.
1: Najlepiej, czyli nowoczesność połączona z inspiracją przeszłości.
0: Więc w takim razie już może skończmy z tym bardzo poważnym elementem. Teraz będą panowie od muzyki reggae, a to już teraz.
1: Kamil Bednarek i Andrzej Krzywy.
2: Woo! Dobry wieczór! Yeah!

0: Pati, kochana, 100 lat.
1: To przez energię Pati, słuchajcie.
2: Kochani, dajcie hałas dla Pati!
1: Kolejnych 25 lat, żeby zawsze ciebie cieszyło.
3: Albo i 50. No.
1: Albo 50 nawet. Wielki hałas dla Patrycji! Cieszymy się, że możemy być częścią tego koncertu. Dziękujemy!
3: Dziękujemy.
4: Wspominaliśmy o Kamilu Bednarku, wspominaliśmy o Andrzeju Krzywym, a wspominam również o Patrycji Markowskiej, która jest w studiu.
5: Dziękuję.
4: Reggae jest czymś, z czym raczej bym ciebie nie kojarzył. Chociaż to artyści rockowi kiedyś, tak zwani piosenkarze, bo to jeszcze kiedyś był taki zawód piosenkarz.
5: Tak.
4: Mówi, to teraz będzie piosenka w stylu reggae. I tak. Zadałem sobie, w jakim stylu reggae? O co chodzi?
5: Romans z reggae.
4: Ty masz tutaj ten styl reggae przez chwilę, a ten styl reggae tak. jest jak najbardziej naturalny. Bo masz dwóch gości, którzy po prostu siedzieli w tym od zawsze.
5: Od zawsze i to oni mnie zaprosili do tej piosenki. Podobno na początku miała ją śpiewać inna wokalistka. Nie chcą mi do tej pory zdradzić, kto to miał być. Ale ponieważ ja z Andrzejem Krzywym się przecinałam gdzieś na koncertach, śpiewaliśmy razem, to padło moje nazwisko i powiem ci, że ja po prostu uważam, że żeby... To jest tak jak trochę z komediami dobrymi, że żeby zrobić dobrą, radosną piosenkę, ale nietrywialną, niebanalną, nie jest to łatwe. I ja uważam, że taką piosenką jest ten utwór, Fale, że jak ja go usłyszałam w pierwszej wersji demo, wysłali mi, czy ja chcę to zaśpiewać, to ja powiedziałam, mogę jutro. Mi się tak spodobała ta piosenka z tym tekstem. To jak Kamil w ogóle też śpiewa swoją część i wiadomo, Andrzej też, to jest dla mnie bardzo... oni są bliscy mojemu sercu. Ja, Tomek, też staram się zawsze śpiewać z ludźmi, którzy mają podobną wrażliwość. Bo jak tylko się zdarza, że coś jest sztucznego, to ja potem bardzo to przeżywam. Ja muszę mieć na scenie osoby, które lubię, jeżeli chodzi o zespół i duetowiczów. Więc
4: ale ty jak wchodzisz w coś sztucznego, to czuć od razu.
5: No, wiem. No wiem, ale zdarza się, wiesz, jak się ma 25 lat drogi zawodowej, to nie zawsze się wie, co zrobić. Czasami jakieś programy, w których brałam udział, albo jakieś, wiesz, no... To niestety, jak się dużo robi, to się też popełnia błędy. Ja się już chodzę na terapię, więc pogodziłam się z tym, że tych błędów też trochę było w tej drodze.
4: W takim razie w tej chwili będzie piosenka, która... Wspominasz tam i o tacie, wspominasz o pewnym pisarzu.
5: Tak, o Wiesławie Myśliwskim.
4: Posłuchajmy, a potem porozmawiamy.
5: Są takie osoby bardzo wyjątkowe. Pamiętam, jak mi tata podsunął książkę Wiesława Myśliwskiego, Widnokrąg, traktat o łuskaniu fasoli. Zakochałam się w tych słowach. I poznałam pana Wiesława i będę to nieść w sercu zawsze. Dla niego dzisiaj ten utwór. Na szczęście zdążył go jeszcze posłuchać.

0: Bardzo dziękuję.
1: Kiedy się urodziłaś, tata stał u progu wielkiej kariery. Kiedy dojrzewałaś, kiedy miałaś świadomość, kiedy już potrafiłaś mówić troszkę po polsku też również, tak. Nie tylko tata już był gwiazdą.
0: Tak.
1: Jak się żyło? Jak się żyło, jeśli chodzi o edukację muzyczną, edukację emocjonalną z kimś, kto dla całego świata był kimś, a dla ciebie był tatą?
0: Emocjonalnie bywało bardzo trudno. Nie będę tutaj słodzić. Jak masz, wiesz, dzieci potrzebują przewidywalności, spokoju.
1: Ciepła.
0: Ciepła. Ciepła miałam dużo. Ale rock and roll, szaleństwa, właśnie nieprzewidywalność, brak stałego rytmu, nie służył mi dobrze. Ja jestem bardzo wrażliwa od dziecka, nadwrażliwa i dużo mnie to, często mnie to bolało. To na 100%. Natomiast każdy kij ma dwa końce. Ja miałam dom pełen miłości i muzyki. Czyli słuchanie Raya Charlesa, Beatlesów, Stonesów, Stevie'ego Wondera, Phila Collinsa, Petera Gabriela, wiesz, cały ten świat, Tiny Turner, cały ten świat muzyki jak gąbka wchłonęłam w siebie. I to były piękne czasy, ale jednocześnie trudne, bo też trzeba powiedzieć, że jak tata miał ten cały boom z Perfektem, to ja tego tak nie pamiętam aż, bo ja wtedy miałam 2-3 latka. Natomiast cały mój okres potem dojrzewania takiej świadomości, tata był poza muzyką. Zbigniew Hołdys rozwiązał zespół i tata pracował na metrze, prowadził roboty budowlane. Więc ja się wychowywałam z dala od blichtru, od wielkomiejskiej jakiejś takiej aury, tylko ja byłam w podwarszawskim Józefowie wychowywana bardzo skromnie. I to myślę też spowodowało, jaka jestem teraz, bo...
1: Tata nie uczestniczył w pisaniu piosenek, które były na pierwszych płytach Perfektu. Tak. Był wokalistą, w związku z tym przypuszczam, tej kasy za dużo w domu nie było.
0: Nie było. Nie było kasy, nie było... wiesz, mieszkaliśmy w rozwalającym się drewnianym domu. Dopiero jak tata zaczął prowadzić roboty budowlane, to postawili taki betonowy dom.

0: nie było bardzo biednie, ale też nie przelewało się i ja byłam raczej wychowywana ostro, w sensie tak z miłością, ale raczej tam nie... To, jak teraz rodzice podchodzą do dzieci, wiesz, sztab psychologów, tutaj Uber, tu cię zawiozę, tam zajęcia dodatkowe, to absolutnie nie. Musiałam sobie raczej sama wchodzić swoimi ścieżkami i nie wiem, czy to niedobrze. W sensie to mi uzbroiło w taką odporność teraz, że każdy mały sukces mnie turbo cieszy. Każda rzecz, którą, wiesz, sobie sama wychodzę, to mam ogromną z tego satysfakcję. Więc nie przewaliło mi się przez te lata w głowie.
1: Właśnie, bo wszyscy, kiedy mówimy Patrycja Markowska, uważają, że ona miała takie świetne życie, bo tata bogaty, tata popularny. Tymczasem nie mają świadomości tego, że ten tata był popularny, potem to wszystko zdechło.
0: Tak,
1: 87
0: tak.
1: Rok to jest powrót perfektu. Jeszcze przez chwilę też z Hołdysem, tak. Bo słynny koncert w Spodku w tak. Katowicach, tak. Gdzie to też chyba skłoniło twojego tatę i kolegów z perfektu, żeby jednak na własne konto coś zacząć robić.
0: Tak, ale wiesz, jaki to był stres? Bo akurat to pamiętam, bo ja już wtedy miałam z 15 lat i to był ogromny stres dla taty. Jakaś słaba recenzja się wtedy ukazała po tym koncercie, złośliwa. Nie było wtedy takiego linczu w internecie, jak jest teraz, ale też tam jakieś złośliwości się pojawiały, więc to nie było tak słodko wcale. Wcale nie było tak słodko. On, wiesz, w tym zawodzie, żeby tyle lat, kilkadziesiąt lat tworzyć muzykę z silnymi osobowościami, z ludźmi, którzy są często uzależnieni albo mają swoje ego, albo to jest naprawdę turbo trudne. To się tak wydaje. Tak na moment zabłysnąć sobie, coś zrobić jest łatwiej, ale tak, żeby prowadzić swoją drogę muzyczną, wydawać płyty i być wiernym sobie i nie zwariować i właśnie nie popaść w używki jest bardzo trudno.
1: Rozmawiałaś z tatą o Łukaszu Trapale?
0: Tak.
1: Jak on reaguje na jego udział?
0: Dobrze,
1: w
0: nie, tata w ogóle nie słuchaj. On jest antyzazdrosny i antytaki właśnie zaborczy. To nie jest egocentryk. Mój tata jest w ogóle anty taką postacią skierowaną na siebie, tylko raczej do świata i on nie grają. W sensie on ma inną trochę, inne podejście, że uważa, że wiesz, trzeba zejść ze sceny niepokonanym, że ten rozdział jego się zakończył. Ale on nigdy nie był typem, który by zabraniał komuś czegoś robić, jak ma ochotę. Pamiętam, jak jego menadżerka wtedy, Agnieszka Jaworska, mówi, a mogę się też zajmować Lemonem? A tata, no jasne. Wiesz, a Perfekt wtedy w szczycie. Więc w ogóle on mi pokazuje, totalnie mi uczy dystansu do tego zawodu. Szanuj ludzi, wiesz, rób to od serca i ten, ale nie zwariuj. Wracaj do domu, bierz browar, idź z psem do lasu i wiesz, obejrzyj dobry program, czy przeczytaj dobrą książkę, a nie wariuj dla tej pracy, bo nie warto. I to jest, myślę, bardzo mądre podejście.
1: Wychowałeś się w Józefowie. Nie zdradzaj szczegółów, gdzie mieszkasz w tej chwili, ale mieszkasz w Warszawie, czy gdzieś uciekłaś troszkę poza?
0: Tak pod Warszawą, można powiedzieć. W Warszawie,
1: czy naturę masz?
0: Ale mam kawałek ogródka, tak. Mój mąż się zakochał sobie w karmieniu ptaków teraz, więc wydaje jakieś w ogóle fortunę na karmniki oraz te wszystkie, słuchaj, jedzonka. I ja nie wiem, ja myślę, że wszystkie sikorki z podwarszawskich lasów są u nas aktualnie, gdybyś do nas przyjechał nas odwiedzić i po prostu mamy jakieś zatrzęsienie ptaków, więc tak, i on, wiesz, to jest taka mantra nasza.
1: Patrycja Markowska, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Myślę, że wrócimy do rozmowy jeszcze kiedyś, kiedy zaczniesz pracować nad czymś zupełnie nowym.
0: Będę czekać.
1: 25-lecie mamy zaliczone.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dzięki.

Gościem Nocnej Polski była Patrycja Markowska. Wspominała Patrycja troszkę o swoim tacie, właściwie troszkę wymusiłem na niej te wspomnienia, ale myślę, że warto było posłuchać tego, co działo się wtedy, kiedy Patrycja rozpoczynała swoje bytowanie na świecie, a tata był gwiazdą. To może teraz właśnie Grzegorz Markowski wraz z zespołem WHE za chwilę, potem w piosence, właściwie w balladzie z filmu 07 Zgłoś się, z serialu, to właśnie Grzegorz Markowski tam śpiewał ten główny motyw, który pojawiał się na antenie telewizorów. No i potem modlitwa. To już coś dla fanów zespołu Breakout.

Grzegorz Markowski trzy razy w Nocnej Polsce wraz z zespołem WH, a potem już w piosence, właściwie w balladzie z serialu 07 z Goście, no i modlitwa Bogdan Lepl i Tadeusz Nalepa, Breakout, a tym razem w wersji właśnie Grzegorza Markowskiego. To teraz może będzie muzyka, którą może państwo usłyszą za tydzień? Nie, myślę, że państwo usłyszą, bo gościem za tydzień będzie zespół BNDK, czyli Gabor Benedek i jego tata Jan Benedek. O czym opowiedzą? Posłuchać proszę nas za tydzień, a my posłuchamy w tej chwili trzech nagrań, trzech też bardzo różnych nagrań, bo pierwsze z nich to będzie nowy singiel z płyty, która nosi tytuł Vintage, która ukazała się 1 października. Potem będzie Sydney Polak wraz z zespołem BNDK, no i na koniec tej trójeczki będzie utwór Can't Stop. To Janek Benedek sprzed 20 lat.

BNDK, Sydney Polak i BNDK oraz Jan Benedek w nagraniu pod tytułem Can't Stop. To piosenka, która pojawiła się na antenie naszej mniej więcej 20 lat temu. A za tydzień BNDK w nocnej Polsce. Kto teraz? Teraz będzie Filip Mizia. Filip przysłał mi kilka dni temu swoje nowe nagrania. To będzie już zupełnie inne oblicze tego artysty. Przypomnę, że mogą Państwo go pamiętać z audycji Trójka Żąda Debiutów oraz z naszych nocnych spotkań. Filip, który wychował się w Szwecji, potem powrócił jako już dorosły człowiek do Wrocławia. No i teraz szykuje się w daleką podróż. Dokąd? Myślę, że też niedługo nam opowie, ale zanim poznamy te nowe nagrania, bo jeszcze nie było ich premiery, posłuchajmy trzech utworów troszkę starszych. Filip Mizia.

I'm okay. Życie to i anima. Trzy razy w nocnej Polsce Filip Mizia. Nie ukrywam, że moim ulubionym utworem Filipa była piosenka ta właśnie zaśpiewana po angielsku, ale to była piosenka, którą on nagrał dla specjalnej akcji, która pomagała walczyć z depresją młodych ludzi. I'm okay. I myślę, że dosyć podobne będą te nagrania. Chociaż nie, to będzie zupełnie co innego. Na razie nic Państwu nie zdradzę. To był Filip w tych rzeczach nieco starszych. A już o godzinie 7 rano zróbmy sobotę, będzie między innymi o kosmetyce.

0: wiesz, tak żeby było ładnie.
1: Okej.
0: Tak z serca, wiesz.
2: Na tłustych wargach jeszcze ślad tych brudnych, słonych nocy. Różowy błysk policzków zgasł. Spłynęły kocie oczy.

0: I tak.
1: Nie szukaj mnie, ukryłam się, nie poznasz twarzy pod makijażem. Nie szukaj mnie, ukryłam się, nie poznasz twarzy.

0: twarz pod makijaż.
1: Wolna jesteś.
0: Dzięki.
1: Dzięki. Jakie to było?
0: No, dodam, że byłem studentem, który przyjeżdżałem, z Danii przyjechałem na wakacje do kumpla, on mieszkał w jakiejś ruinie blisko Wisły w Krakowie i puszczali mi granaty Przemyk, nie? No, i co teraz? To ma szczęście.
1: A w innym części kraju ona sama.
0: No, po prostu mówię tak. Tak to ma być właśnie, no, to jest szczęście.
1: Miło ma być.
0: No,
1: ma
0: dzięki
1: być
0: mama, dobrze, że płaciłaś za lekcję akordonu, no. Teraz mogę tutaj z latą Przemyk nagrywać.
1: Jakie to było miłe, Czesław, kocham cię.
2: Zespół Opera Mysłowic, a także Renata Przemyk wraz z Czesławem Mozilem. Komu moja twarz z twarzą Marilyn Monroe i makijaż twarzy? Zadamy sobie pytanie po 7 rano, czy łatwiej mężczyzna zaciągnąć do dentysty, czy do kosmetologa?

Kasia Linz i Rendezvous. To była Nocna Polska. Sandra Suska, Tomasz Żonda, dziękujemy. I mam nadzieję, że Państwo będą z nami również przez cały dzień i noc, bo Trójka nadaje 24 godziny na dobę.

0: Autopromocja.
1: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
2: Zwyczajna kobieta.
1: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
3: Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić?
4: Jak i dlaczego znalazła się w...
3: Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
1: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
2: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książek. Zwyczajna kobieta. W każdą środę po 20 w Trójce. Pierwszy odcinek już dostępny w podcastach na polskieradio.pl. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
0: Autopromocja.

Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Wczoraj 75 lat skończył Sting. Wokalista, basista, właściwie multiinstrumentalista, znany z grupy The Police, a także z bogatej kariery solowej. Oczywiście zaczniemy od nagrań The Police. The Police to jeden z niewielu zespołów w historii muzyki rockowej, któremu udało się połączyć ambitną muzykę alternatywną z niezwykle chwytliwymi melodiami, osiągając przy okazji status globalnej gwiazdy. Wszyscy trzej muzycy, czyli Sting, basista, Andy Summers, gitarzysta, i Stewart Copeland, perkusista, to bardzo dobrzy instrumentaliści i świetnie się uzupełniający. Sting w tym gronie pełnił szczególnie

szczególną rolę, dlatego że prócz śpiewu i gry na basie komponował melodie, które stawały się później światowymi przebojami. Pierwszy album, debiutancka płyta długogrająca The Police, ukazała się w końcu 1978 roku i była zatytułowana Outlandos d'Amour. Warto wspomnieć, że nagranie tego albumu kosztowało zaledwie 1500 funtów. Na obecne pieniądze to jest mniej więcej 9000 funtów. I te pieniądze muzycy pożyczyli od menadżera, czyli Milesa Copelanda, prywatnie brata perkusisty. No i efekt przeszedł oczekiwania, bo płyta Outlandos d'Amour uznana została za jedno z najważniejszych wydawnictw 1978 roku. Sprzedano grubo ponad 2 miliony egzemplarzy. I na płycie udało się muzykom połączyć surową, punkową energię i bogate, przestrzenne brzmienie z jazzowym feelingiem.

Słuchaliśmy grupy The Police z debiutanckiego albumu Outlandos d'Amour. Tytuły utworów Can't Stand Losing You, So Lonely to dwa przeboje singlowe, zwłaszcza ten pierwszy. Drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów i później jeszcze Next to You i Truth Hits Everybody. Outlandos d'Amour, szóste miejsce na liście bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii, a uwaga, najwyżej w Holandii, bo druga pozycja. Druga płyta grupy The Police, zatytułowana Regatta de Blanc, ukazała się w roku 1979 i w porównaniu z płytą debiutancką nie ma tu jakiejś szczególnej rewolucji brzmieniowej. Nadal mamy do czynienia ze zgrabną mieszanką nowej fali, reggae i ska.

To były cztery piosenki grupy The Police z albumu Regatta de Blanc. Wszystkie ukazały się na singlach. Pierwsze dwie, Message in a Bottle i Walking on the Moon, dotarły na szczyt listy przebojów Wielkiej Brytanii. To wielkie, właściwie europejskie, światowe przeboje zespołu. A później jeszcze usłyszeliśmy Bring on the Night i The Bed's Too Big Without You. Album zyskał wielką popularność w Wielkiej Brytanii, Holandii, także Australii. W tych trzech krajach dotarł na szczyt listy bestsellerów właśnie albumowych. Rok 1980 przyniósł premierę trzeciej płyty długogrającej grupy The Police, zatytułowanej Zenyatta Mondatta. To płyta z okresu przejściowego, trochę mniej zadziorności w porównaniu z poprzednimi nagraniami, a całość z kolei dopieszczona i wypolerowana pod względem brzmieniowym i produkcyjnym.

Canary in a Coal Mine. To ten utwór jako ostatni właśnie przed momentem wybrzmiał, a wcześniej Don't Stand So Close to Me. Pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów. De du du du, de da da da, również singiel, również przebój i wreszcie Driven to Tears. Wszystkie piosenki pochodzą z trzeciego albumu grupy The Police Zeniata Mondata. Pierwsze miejsce na liście bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii, w Australii i uwaga, w Hiszpanii. W Ameryce, czyli w Stanach Zjednoczonych, trochę lepiej niż wcześniej, bo już piąta pozycja. Ghost in the Machine, czwarty album grupy The Police, ukazał się w roku 1981 i wczoraj minęło równo 45 lat od premiery tego wydawnictwa. Tu mamy do czynienia z nieco bogatszym brzmieniem, z naciskiem na wykorzystanie instrumentów klawiszowych, w tym syntezatorów, które obsługiwali po trosze właściwie wszyscy trzej muzycy. Pojawia się też brzmienie saksofonu, na którym zagrał Sting.

Słuchaliśmy nagrań z czwartego albumu grupy The Police, Ghost in the Machine, z roku 1981. Najpierw dwa, a właściwie trzy przeboje, bo Invisible Sun, Every Little Thing She Does Is Magic i Spirits in the Material World, a później jeszcze Demolition Man. Największy przebój, największą karierę z wymienionych zrobił Every Little Thing She Does Is Magic. Pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów i nie tylko. W roku 1983 ukazała się piąta płyta długogrająca grupy The Police, ale zanim to nastąpiło, rok wcześniej Sting zaśpiewał solo, piosenkę w filmie Brimstone and Treacle.

Spread a Little Happiness. Pierwszy solowy przebój Stinga. Piosenka w roku 1982 pojawiła się w oprawie filmu Brimstone and Trickle. Teraz wracamy do grupy The Police. Jak już wspomniałem, w roku 1983 ukazała się piąta płyta długogrająca w dorobku The Police, Synchronicity. Niestety zarazem ostatnia. To najbardziej dopracowany album w całym dorobku zespołu i zarazem największy sukces komercyjny na koncie. Dodam, że to po prostu najlepsza płyta w całej karierze zrealizowana przez The Police.

Za nami nagrania z płyty Synchronicity. Kolejno Every Breath You Take, największy przebój z tego albumu i w ogóle jeden z największych w całym dorobku The Police. Pierwsze miejsce zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych oraz także na listach w innych krajach. Później Wrapped Around Your Finger, Synchronicity 2 i King of Pain. Sam album Synchronicity dotarł na szczyt list bestsellerów. W Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Nowej Zelandii, w Kanadzie i w Hiszpanii. Niestety po wydaniu płyty Synchronicity, nie od razu, ale jeszcze była trasa koncertowa i po jakimś czasie grupa The Police po prostu zawiesiła działalność. No dochodziło do konfliktów na tle i prywatnym, i przede wszystkim artystycznym. Sting pierwszy album solowy wydał dosyć szybko, bo już w roku 1985 i za chwilę trzy piosenki z tej właśnie płyty. Zaczyna If You Love Somebody, Set Them Free, największy przebój z The Dream of Blue Turtles, czyli właśnie tego pierwszego albumu Stinga.

If You Love Somebody, Set Them Free, Fortress Around Your Heart i Russians. Te piosenki już za nami, wszystkie pochodzą z płyty The Dream of Blue Turtles, wydanej w roku 1985. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Do nagrań wczorajszego jubilata wrócimy jutro, a na zakończenie jeszcze trzy utwory. Najpierw Phil Collins i gościnnie Sting w chórkach, One More Night. Później Sting w roli głównej z grupą Dire Straits, Money for Nothing. I wreszcie Arcadia i The Promise. Dziękuję. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, antena.
2: Dzień dobry. Jest 5 czerwca.
3: Druga premiera tej jesieni w Teatrze Polskiego Radia.
4: Maria Bruni. Pierwszy piątek miesiąca. Reżyseria i adaptacja Agata Biziuk.
5: Panie realizatorze, co tutaj się dzieje?
2: Proszę opuścić studio i nie przeszkadzać mi w pracy.
3: Proponujemy na wszelki wypadek słuchanie od samego początku.
6: Gram rolę prezentera w pewnym radiu.
3: Dzisiaj po 19:00.
6: Scena teatralna Trójki. Polecam. Marcin Hycar.
0: Autopromocja.
7: Najdłuższy sygnał powiadomił nas o tym, że jest 6 w sobotę. Paweł Turski, dzień dobry. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
8: Paliwo na stacjach jest tańsze, rząd wprowadził nową odsłonę programu Ceny Paliw Niżej. 680 tysięcy rodzin skorzystało ze wsparcia w ramach programu Aktywny Rodzic. Polska-Rumunia 6-0, piłkarze odnieśli dawno niewidziane zwycięstwo. Od dziś mniej zapłacimy za paliwo. Benzyna 95 ma kosztować 6 zł 73 grosze, a za olej napędowy zapłacimy 7 zł 88 groszy. Wchodzi w życie kolejna odsłona rządowego pakietu Ceny Paliw Niżej.
9: Maksymalne limity cenowe ustalone obwieszczeniem ministra energii będą obowiązywały do poniedziałku i po weekendzie opublikowany zostanie nowy dokument w tej sprawie. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że pakiet będzie funkcjonował do końca roku.
10: Rozporządzenie dotyczące VAT-u, rozporządzenie dotyczące akcyzy jest obowiązujące do końca roku, więc ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące.
9: Po obniżkach ceny paliw w naszym kraju będą niższe niż za granicą, przez co może dojść do zjawiska turystyki paliwowej. Analityk rynku paliw dr Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl nie spodziewa się jednak, by miało to dużą skalę.
11: Pamiętajmy, że też inne kraje takie pakiety osłonowe u siebie realizują i to nie będzie tak zupełnie tak, że Polska będzie w całości, tak powiem, ofiarą turystyki paliwowej.
9: Pakiet CPN ma kosztować około 5 miliardów złotych, a środki na sfinansowanie będą pochodziły z podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
8: W MON powstaje ustawa na czas wojny. Projekt nowych przepisów ma usprawnić kierowanie obroną kraju, przyspieszyć

0: zmniejszyć przerzut wojsk oraz dostosować procedury do współczesnych zagrożeń hybrydowych, cybernetycznych i dezinformacyjnych. Na razie ustawa jest w uzgodnieniach międzyresortowych, mówi wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Szef MON-u tłumaczy, dlaczego nowa ustawa jest potrzebna.
1: Relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysowego, to wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
0: Obecne rozwiązania dotyczące przygotowań obronnych są rozproszone w kilku rozporządzeniach rządu wydanych już po uchwaleniu w 2022 roku ustawy o obronie ojczyzny. 680 tysięcy rodzin skorzystało do tej pory ze wsparcia w ramach programu Aktywny Rodzic. Potocznie nazywany babciowym, system pomocy finansowej dla rodziców obchodził swoje drugie urodziny. Program to kluczowe wsparcie dla rodzin z małych miejscowości, mówi wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
2: Tam, gdzie tych usług nigdy nie było, myśmy je stworzyli. Rodzice, dziadkowie korzystają z tego, co udaje nam się robić. Mają poczucie bezpieczeństwa, rozwijają swoje piękne rodziny.
0: Program Aktywny Rodzic został uruchomiony 1 października 2024 roku. Polska-Rumunia 6-0. Reprezentacja Polski w piłce nożnej w trzecim meczu Ligi Narodów wreszcie wygrała. Pokaźne zwycięstwo na Stadionie Narodowym w Warszawie obserwował Adam Malecki.
3: Gole dla biało-czerwonych na Stadionie Narodowym strzelali Robert Lewandowski, 3, to jego 90., 91. i 92. trafienie z orzełkiem na piersi w 170 spotkaniach. Do tego trafiali Piotr Zieliński, Przemysław Frankowski i Jan Bednarek. Efektownej wygranej pomógł fakt, że od 22. minuty graliśmy z przewagą jednego zawodnika. Potem jak czerwoną kartkę za faul na Lewandowskim ujrzał rumuński obrońca Dragusin. To miało spory wpływ na przebieg spotkania, przyznaje pomocnik Sebastian.
4: Na pewno była duża dominacja ze względu na to, że przeciwnik grał w osłabieniu. Myślę, że też nasze słowa w przerwie były ważne, żeby dalej dążyć do strzelenia bramki. No i tak się wydarzyło i jesteśmy z tego zadowoleni.
3: Dla nas gorsza informacja jest inna. Żółtą kartkę otrzymał Lewandowski, a to oznacza, że kapitana reprezentacji zabraknie w poniedziałkowym wyjazdowym meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Polacy po trzech meczach zajmują trzecie miejsce właśnie za Bośnią i Szwedami. Warszawa, Adam Malecki.
0: Tatrzański Park Narodowy przypomina, że w okresie godowym samce jeleni są pobudzone i mogą być niebezpieczne. Rywalizują o samice także na ulicach Zakopanego. Do sieci trafiło nagranie dwóch byków, które walczyły na ulicy. W takich sytuacjach nie podchodźmy bliżej, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Zostawmy zwierzętom miejsce i spokojnie się oddalmy, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Te sytuacje będą się powtarzać. Mamy dzikie zwierzęta, które żyły i wychowały się w mieście, więc to jest dla nich naturalne środowisko, więc te walki to jest element ich życia. Walka zawsze jest na śmierć i życie, więc tutaj jakby takie zagrożenie nawet śmiertelności wśród jeleni jest jak najbardziej wygra lepszy. Nie ma co się oszukiwać. Mówimy tutaj o prawach natury, które są brutalne.
0: Ryki jeleni można usłyszeć z kilku kilometrów. Lepiej na nie nie odpowiadać, bo samiec może potraktować taki odgłos jako wyzwanie do walki i ruszyć w naszą stronę.
6: Klimat.
0: Niecałe 6% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Zła jakość powietrza w Zawierciu, w Lublinie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Rybniku, Koninie, Koliszu i Tczewie jest umiarkowana. W pozostałej części kraju powietrze jest dobrej albo bardzo dobrej jakości. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Niby mamy już jesień i październik, niby bo pogoda dziś letnia. W całym kraju będzie słonecznie i ciepło, termometry wskażą po południu od 17 stopni w Kołobrzegu, przez 18 w Augustowie i Pile, 21 w Płocku oraz Zgorzelcu, do 23 w Zabrzu.
9: Autopromocja.
10: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
11: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
10: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
11: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
10: Od 5 do 8 października o 11.50. Tylko w Trójce.
9: Autopromocja.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Jest 6 minut po 6, a więc pakujemy się i ruszamy.
10: Teraz pieszo.
8: Ruszamy najpierw transportem publicznym do ciekawego miasta. Gdy już do niego dotrzemy, zapominamy o wszelkich środkach lokomocji i chodzimy, zwiedzamy, odkrywamy.

Dziś ruszymy w kierunku północno-zachodnim do miasta, którego nazwa określa konkretny przedmiot. Przedmiot występujący w domach czy w sklepach budowlanych. Tak dziś dość enigmatycznie pozwolę sobie zacząć nasze spotkanie. Olga Szućko, Paweł Turski, mówimy dzień dobry. Wiem, że enigmatyczne zdania mogły części z Państwa nie pomóc w rozwiązaniu zagadki pod tytułem Po jakim mieście dziś będziemy spacerować? Dlatego teraz jeszcze podpowiedź muzyczna.

0: Zespół The Cats, który jest z Piłę. Już nie będę Państwa trzymał dłużej w niepewności, 10 minut po 6. Piłę to blisko 70-tysięczne miasto, dawne miasto wojewódzkie, dziś leżące na terenie województwa wielkopolskiego. Będziemy zwiedzać w audycji Teraz Pieszo. Piła to miasto, które wstało niczym Feniks z popiołów. Przed II wojną światową Piła, właściwie to Schneidemühl, leżał na terenie Niemiec, III Rzeszy. Po II wojnie światowej Piła oczywiście wróciła do macierzy. Powrót to słowo trochę na wyrost, bo miasto zostało ogłoszone twierdzą pod koniec II wojny światowej i było zniszczone blisko w 80%. Zniszczenia w Śródmieściu wyniosły 90%. Piła została więc praktycznie zbudowana od nowa. Wzniesiono w niej nowe bloki, powstała chociażby fabryka żarówek, zbudowano też na bagnistej wyspie między ramionami rzeki Gwdy park, park na wyspie. Ładne to jest miejsce z ciekawą fontanną w środku z ubiegłej epoki. W tym urokliwym parku zapytałem Pilan o to, co jest w ich mieście.
1: Jest muzeum, domek Staszica.
2: Muzeum jest na naszym lotnisku.
3: Wyspa, mamy ładny stadion przy Okrzei. Bardzo ładny mamy park ze stawem. W stawie pływają lilie wodne na takich poduszkach oświetlone i taki puff z piórami.
2: Można na rolki przyjść sobie pojeździć. Mamy skatepark.
3: Jeszcze ta gondolina, taki tramwaj wodny, ale to w sezonie letnim tylko.
0: Tramwaj wodny rzeczywiście zakończył kursowanie w ubiegły weekend. W Pile jednak, jak słyszeliśmy, są miejsca, które warto odwiedzić. Za chwilę, po tym jak zaśpiewa nam w Trójce Artur Andrus, udamy się do Muzeum Okręgowego, by zgłębić historię Piły.

0: Artur Andrus w programie Trzecim Polskiego Radia, dokładnie 14 minut po 6. I słuchają Państwo audycji Teraz Pieszo, w której rozpoczynamy właśnie zwiedzanie Piły. W centrum tego miasta, nieopodal promenady nad rzeką Gwdą, znajdują się dwa muzea. Jednym z nich jest Muzeum Okręgowe w Pile. Muzeum to mieści się w takim żółto-pomarańczowym gmachu z końcówki XIX wieku. Mówiąc gmachu, to trochę może niekonkretnie się wypowiedziałem, bo ten obiekt nawiązuje do willowego budownictwa włoskiego i w tym budynku można poznać historię miasta, co teraz uczynimy. Pomoże nam w tym Joanna Żmurkiewicz, adiunkt muzealny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, serdecznie witamy.
2: Już jesteśmy na ekspozycji. Widzę, że tutaj zwiedzanie zaczyna się od różnych archeologicznych zbiorów.
1: Dokładnie. W naszym muzeum możemy podziwiać zbiory z Piły i regionu. Widzimy tutaj między innymi narzędzie wykonane z kamienia, krzemienia, kości i poroży, a także ceramikę. Jednym z ciekawszych eksponatów znajdujących się tutaj jest drewniana grobla odkryta w Żuławce Małej.
2: Gdzie ona jest?
1: Tutaj, z tej strony.
2: Taki duży kawał czarnego drewna, który już powoli idzie w kierunku bursztynu.
1: Tak, dokładnie. Co niezwykłe, dzięki badaniom możemy też określić, że była użytkowana w 2448 roku przed naszą erą.
2: Tutaj mają Państwo bardzo ciekawą ekspozycję. Rzadko się takie rzeczy widzi. Państwo tutaj zorganizowali we wnętrze grup.
1: Dzieci najbardziej są zainteresowane tym szkieletem, który się znajduje w tym grobie, ale tutaj chodzi o rekonstrukcję samego grobu. Jest to tak zwana rekonstrukcja grobu wanienkowatego.
2: Idąc dalej, zostawiamy różne ciekawe monety znalezione na tych ziemiach i chyba wkraczamy dość dynamicznie w okres późniejszy.
1: Tutaj znajdujemy się na ekspozycji historycznej i tutaj portret króla Zygmunta Starego, który w 1513 roku potwierdził prawa miejskie naszego miasta, czyli Piłę.
2: Czyli Piła ma 513 lat.
1: Tak, dokładnie. Nie znamy innych wcześniejszych źródeł.
2: Jaka była ta Piła wtedy, dopóki była Polska, powiedzmy, do czasów rozbiorów?
1: Generalnie Piła kiedyś była małą osadą. Głównym centrum było ujście. I właśnie z tego ujścia, z potopu szwedzkiego, mamy na ekspozycji historycznej trzy meteoryty przedstawiające właśnie potop szwedzki.
2: Widzę za jedną z rzeźb Chrystusa, który nie ma rąk, pewnie nie ocalały, zdjęcie kościoła. Czy te rzeźby były w którymś z kościołów, właśnie w Pile?
1: Tak. W tle, jak pan widzi na ścianie, mamy fotografię wnętrza kościoła, wnętrza ołtarza. Kościoła, który już niestety nie istnieje. Na jego miejscu mamy hotel Rodło, a figurki, które są przedstawione, właśnie pochodzą

0: pochodzą z tego kościoła.
1: Kościół, domyślam się, zniszczony w trakcie II wojny światowej.
0: Tak, dokładnie. Został zniszczony. Niestety piła w czasie II wojny światowej została zburzona w 80%. Miasto zostało odbudowane od podstaw po II wojnie światowej.
1: Vis-a-vis rzeźb. Trzy sztandary, niebieski, tak już bardziej jak Ri, pewnie z racji lat, oraz granatowy. Cóż to są za sztandary? Bo patrząc na logotypy to... O, na jednym jestem w stanie coś przeczytać po polsku. Cech krawiecki w ujściu 1837.
0: W dawnej pile działało wiele cechów rzemieślniczych. Tutaj zobaczymy między innymi sztandary cechowe oraz charakterystyczne skrzynie cechowe nazywane ladami. W nich przechowywano najcenniejsze dokumenty czy też pieczęcie różnych cechów. Najstarsza pochodzi z 1759 roku i należała do cechów krawców z Wielenia.
1: Wchodzimy do kolejnej sali. Tutaj dużo pamiątek z czasów niemieckich. Widzę też gablotę poświęconą historii mniejszości żydowskiej.
0: Historia Piły miała wielokulturowe znaczenie, ponieważ przez wieki mieszkali tutaj Polacy, Niemcy i Żydzi. Pamiątki związane ze społecznością żydowską są warte uwagi. Znajdują się one niestety tylko w jednej gablotce, ale możemy właśnie zobaczyć na niej, jak wyglądała synagoga, która była w Pile. Ona została spalona w czasie Nocy Kryształowej. Również jest przedstawiona gwiazda Dawida, czy też odłamki z pomników żydowskich znajdujących się na cmentarzu w Pile.
1: A propos mniejszości, które zamieszkiwały Schneidemühl, to budynek Muzeum Okręgowego, to jest budynek konsulatu polskiego.
0: Tak, ta ostatnia gablotka, ona przedstawia życie mieszkańców, ale też przedstawia nasz budynek, ludzi pracujących tutaj, ludzi mieszkających w naszym mieście. Także jest wiele też pamiątek po byłych mieszkańcach i różnych oczywiście też organizacjach sportowych i nie tylko.
1: Pozostawiamy chyba część historyczną. Co to, porcelana?
0: Tutaj przechodzimy do drugiej części naszego muzeum, w którym znajdują się rzeczy użyteczne, piękne, ale też meble i wnętrza. Jesteśmy w tej chwili na ekspozycji, która prezentuje fajans, porcelanę z fabryki fajansów chodzieży pana Mańczaka.
1: Idąc dalej, znów porcelana, ale też i wnętrze się zmieniło. Cóż to jest za wnętrze? Oprócz tego, że widzę dużo pięknych antyków, mebli.
0: Jeśli chodzi o wnętrza mieszkalne, są one od połowy XVIII do początku XX wieku. Mamy podzielone je na trzy saloniki. Salonik zielony, salonik biały i salonik złoty. Mamy bardzo ładny stolik, który służył do gry w szachy.
1: Jaki wielki ten stolik. Matko, tak. To jakieś strasznie wielkie figury musiały być, bo tu pole pewnie 10 na 10 centymetrów.
0: Tak, dokładnie. Można było się tutaj trochę popisać, jeśli chodzi o wielkość tego stolika.
1: Zeszliśmy po krętych schodach. Jesteśmy w podziemiach byłego konsulatu. Tutaj wystawa czasowa.
0: Pod tytułem Przedmiot uczuć Jana Kai. Prezentuje ona obrazy akrylowe. Powstały w latach 1990 i 2018.
1: To są takie portrety ludzi, można powiedzieć, trochę pracy, bo tu mamy różne sytuacje. Mamy dziecko z ojcem w piaskownicy, mamy pana z laską, dla mnie to ciekawy tytuł, procesja.
0: Kilka cykli, tak jak pan sam Jan Kaja powiedział, są to cykle, które przedstawiają m.in. bramę, drogę do Betlejem oraz postacie oniryczne.
1: To ja za dobry w interpretacji obrazów nie jestem, bo dla mnie to są zwykłe przedstawienia, ale każdy z państwa może się tutaj udać i to trzeba tak prędko do Piły przyjechać, bo wystawa do jutra.
0: Tak, dokładnie. Wystawę mamy czynną do niedzieli 4 października, także serdecznie jeszcze państwa zapraszamy do zwiedzania naszego muzeum.
1: Bardzo dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Sztuka współczesna to nie jest coś, co jest mi obce, ale nie będę państwa oszukiwał, że wolę dzieła średniowieczne. Średniowiecza w Pile nie doświadczymy, choć tu ciekawostka. Pierwsza wzmianka o miejscowości mówi o młynarzu Pawle, który jednocześnie był wójtem osady i pochodzi ze średniowiecza. Piła prawa miejskie otrzymała w 1513 roku. Dokładnie 232 lata później w miejscowości na świat przyszedł chyba najwybitniejszy syn tej ziemi. Muzeum jemu poświęcone odwiedzimy po tym, jak przeżyjemy noc w Pile, choć jest 6:21.

0: Piła w nocy. Nie, nie, nie pomyliliśmy taśmy, nie zagraliśmy utworu w przyspieszeniu. Taki utwór skomponował i wykonał pilski zespół Allianz. Szybcy są w tej pile, również żwawi jesteśmy my w audycji Teraz Pieszo, w której to 24 minuty po 6 dotarliśmy do Muzeum Okręgowego. Przeszliśmy tam, stawiając znacznej długości kroki, de facto na drugą stronę ulicy z tego Muzeum Okręgowego. Jesteśmy już po drugiej stronie, przed pewnym gmachem. Tam czeka na nas dr Maciej Usulski, kustosz Muzeum Stanisława Staszica w Pile. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jesteśmy przed Muzeum Stanisława Staszica w Pile. Budynek pruski. Wisi na nim tablica, że w tym domu urodził się Stanisław Staszic, którego rok mamy obecnie. Urodził się, czy się nie urodził?
1: To oczywiście sprawa dyskusyjna. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie potwierdzić tego, czy akurat tutaj w tym domu należącym do rodziny Stasziców Stanisław się urodził, dlatego że rodzina posiadała jeszcze dom po drugiej stronie rzeki, w centrum miasta. Natomiast ten, przy którym się znajdujemy, stanowił dom mieszkalny przy folwarku, jaki rodzina Stasziców w tej części miasta nazywanej Zamościem posiadała. Ale na pewno możemy przyjąć, że Staszic w tym domu się wychowywał, dlatego że tamten drugi dom podczas jednego z pożarów miasta się spalił i rodzina Staszica już go nie odbudowywała, po prostu zamieszkała w tym domu przy folwarku.
0: Wejdźmy do środka.
1: Proszę bardzo.
0: Wchodzimy do pierwszej sali.
1: Jesteśmy na wystawie stałej poświęconej życiu i działalności Stanisława Staszica. Mamy 4 sale. Staraliśmy się tutaj przedstawić wybrane wątki z biografii znakomitego pilanina. Staraliśmy się opowiedzieć poprzez obiekty okres jego młodości i pracy u kanclerza Andrzeja Zamoyskiego. Następnie wątek podróży, ponieważ on przez całe swoje życie wiele podróżował po kraju i za granicą. Dalej mamy wątek geologiczny, ponieważ geologia była taką prawdziwą pasją Staszica. On badał Tatry, badał Karpaty i plonem tych badań, podróży było dzieło o ziemiorostwie Karpatów i innych gór i równin Polski. Kolejny wątek w biografii to Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Staszic był jednym z członków założycieli tego towarzystwa i przez 18 lat jego prezesem. Kolejny wątek to działalność pisarska Staszica i ostatnia z sal jest poświęcona jego działalności publicznej, przede wszystkim oświatowej i gospodarczej.
0: Jakie mają Państwo najcenniejsze zbiory?
1: Jeżeli chodzi o dokumenty, to tutaj mamy jedyny znany nam dokument z podpisem dziadka Staszica Andrzeja. On był przez 30 lat burmistrzem miasta Piły i mamy też XIX-wieczny odpis autobiografii Staszica pod tytułem Krótki rys życia mego. Ten dokument jest dla nas bardzo ważny, bo Staszic pisze tutaj między innymi o swojej rodzinie.

0: o dziadku Andrzeju, o ojcu Wawrzyńcu, o matce Katarzynie. Pisze również o okresie pobytu na studiach w Paryżu. Jeżeli chodzi o wątek geologiczny, to warto zwrócić uwagę na to dzieło o ziemiorostwie Karpatów i innych gór i równin Polski. Do tego dzieła było dołączone kilka załączników, między innymi mapa geologiczna ziem polskich i krajów sąsiednich.
1: Dokładne są te rysunki. Weszliśmy do kolejnej sali.
0: To jest sala poświęcona działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Z ciekawszych rzeczy możemy zobaczyć list pisany własnoręcznie przez Staszica i miniaturę pomnika Mikołaja Kopernika, który stoi do dzisiaj przed Pałacem Staszica w Warszawie. Inicjatorem wystawienia tego pomnika był właśnie Staszic. Zbierano składki w całej Polsce na ten pomnik. Uzbierano zaledwie nieco ponad 30 tysięcy złotych i Staszic miał świadomość, że ta kwota musi być znacznie wyższa i w testamencie zapisał 70 tysięcy złotych na ukończenie prac nad tym pomnikiem. Nigdy go nie zobaczył, ale pomnik został w 1830 roku odsłonięty i właściwie do dzisiaj stoi w tym samym miejscu.
1: Przechodzimy przez korytarz, portrety i kościuszki Kołłątaja i kolejne izby.
0: Kolejna sala jest poświęcona działalności pisarskiej Staszica. W gablocie możemy zobaczyć przede wszystkim dwie najbardziej znane jego książki. Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego i Przestrogi dla Polski z okresu Sejmu Czteroletniego. Była to książka, która poruszyła ówczesną opinię publiczną. Staszic wskazywał w niej wady ustrojowe Rzeczpospolitej i środki, jakie należy podjąć, aby ten stan rzeczy poprawić. Dzieła sprzedawały się na pniu, drukarze nie mogli nastarczyć z drukowaniem kolejnych egzemplarzy i jest jego literackie dzieło życia, czyli Ród Ludzki. Opisał w nim historię człowieka od pojawienia się ludzi na ziemi aż do czasów sobie współczesnych. Pracował nad tym dziełem 30 lat. Staszic starał się przewidzieć, co się stanie z Europą w przyszłości. I on twierdził, że proces jednoczenia narodów Europy jest nieuchronny i prędzej czy później taki fakt nastąpi. Twierdził, że powstanie taka wspólnota, którą nazywał Europą Zrzeszonych Narodów. Więc no, możemy powiedzieć, że w jakiś sposób też był wizjonerem i przewidział to, co się stało.
1: 200 lat temu zmarł Stanisław Staszic. Domyślam się, że też mają państwo wystawę dotyczącą... Tak, no mamy tutaj nawet plakat. Był narodowi użytecznym.
0: Idea była taka, żeby pokazać przede wszystkim obiekty, które do tej pory w Pile na wystawie publicznej nie były pokazywane.
1: Tutaj łatwo się domyślić, co jest głównym eksponatem, bo własną gablotę, list Stanisława Staszica do nieznanego adresata 1814, tyle wiem. Niby polski znam, ale trudno tutaj rozczytać pana Staszica.
0: No, oczywiście nie jest to łatwe, wymaga troszeczkę wprawy, ale nie jest niemożliwe. Jest to jedyny z listów Staszica prezentowany na tej wystawie. Nie wiemy niestety, do kogo Staszic go pisał. Jest datowany na 1814 rok i z treści wynika, że dotyczy spraw związanych z dziejami Towarzystwa Rolniczego Chrubieszowskiego. Osoba, do której Staszic pisał ten list, była z pewnością osobą zaufaną, ponieważ Staszic prosi w tym liście adresata o to, aby czuwał nad tym, żeby mieszkańcy wsi towarzystwa regularnie opłacali podatki, aby zorientował się po pożarze, który wybuchł w dwóch wsiach, aby zorientował się o skali szkód i doniósł Staszicowi o tym, aby udzielić odpowiednią pomoc mieszkańcom na odbudowę domów, odbudowę stodół.
1: Wystawa ta do kiedy?
0: Wystawa będzie trwała do 15 listopada, także zapraszam wszystkich.
1: Ja się do tego zaproszenia dołączam i bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Muzea, które do tej pory odwiedziliśmy, to placówki samorządowe. Dwa kolejne miejsca, które odwiedzimy do siódmej, powstały i powstają dzięki pasji, zaangażowaniu mieszkańców Piły i regionu. Jednym z takich miejsc jest Pilskie Muzeum Wojskowe, które zadaje kłam tak bardzo powszechnym nie tylko nad Wisłą, lecz także nad Gwdą wyrażeniom nie da się czy nie możemy.
3: Mogliśmy dojść najdalej ze wszystkich, a teraz każdy z nas szuka drugiego w snach. To historia, która nie znajdzie końca, opowiada o tych, których zmazał czas. Może spotkają się jeszcze w samotnym mieście, znajdą dzień, w którym zgubili szczęście.

0: wiosna to historia, która nie znajdzie końca. Opowiada o tych, których zmazał czas. Może spotkają się jeszcze w samotnym mieście. Może znajdą dzień, w którym zgubili szczęście. Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
1: Oj, przypomniały się późne lata 90. To nie w moim przypadku. W moim przypadku jak już wczesne lata 2000, ale przypomniały się, prawda? Pilski duet Werba w Trójce, w której dziś do 7, czyli jeszcze przez 25 minut spacerujemy uliczkami Piły. Z centrum miasta przenosimy się teraz na jego północne rubieże. Rubieże to może za dużo powiedziane, bo do Pilskiego Muzeum Wojskowego, które za chwilę odwiedzimy z parku na wyspie, są tylko niecałe 4 kilometry. Niecała to jest godzinka wolnego spaceru przez ładne ulice, bo ulice najpierw pełne kamienic, następnie takie, wzdłuż których wzniesiono niskie willowe domy. Później na chwilę zabudowa się urywa i idzie się wzdłuż dość równo posadzonych drzew. Potem na chwilę znów są domy, a następnie mijając pewne zakłady, wchodzi się na teren lotniska. I tuż za bramą lotniska czekał na mnie Przemysław Olszyński, dyrektor Pilskiego Muzeum Wojskowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jesteśmy na terenie lotniska w Pile i będziemy wchodzić do hangaru?
3: Do wnętrza stronu hangaru, dokładnie.
2: Czymże jest chronohangar?
3: To jest taki obiekt, który służył do przechowywania samolotów Su-22. Specjalnie dla tych samolotów na początku lat 80. wybudowano tu 40 takich chronohangarów i później przechowywano w nich 36 samolotów Su-22, które stacjonowały tutaj w 6. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego.
2: No i potężne drzwi przed nami, trzeba jakoś odreglować pewnie.
3: Dokładnie. Zasuwka. I wchodzimy.
2: I czy tu mamy ten samolot?
3: Tak, to jest właśnie samolot Su-22 M4, samolot szturmowy, zwany też atakującym. Jego zadaniem było wystartować i zniszczyć to, co jest na ziemi.
2: Kto wpadł na pomysł, żeby tutaj zbudować schrony, by były samoloty?
3: Schrony były konieczne. Wcześniej tutaj lotnisko funkcjonowało. Byli tutaj Niemcy. W czasie I wojny światowej potężne zakłady Ostdeutsche Albatros-Werke, które wyprodukowały prawie 5 tysięcy gotowych samolotów w czasie całej I wojny światowej. Później w czasie II wojny światowej funkcjonują tutaj zakłady Hansena, które z kolei naprawiają samoloty Focke-Wulfy 189, Messerschmitty 210, 410. Ale najciekawsze jest to, że remontują tutaj Niemcy samoloty Messerschmitt 262, czyli tak zwaną cudowną broń Wunderwaffe. To były samoloty, które miały przechylić szale wojny na korzyść Niemiec. Na szczęście weszły późno i to się

0: Niemcom nie udało, natomiast te samoloty były remontowane właśnie między innymi tutaj.
1: 1945 rok to jest powrót Piły do macierzy. I wtedy też tutaj dalej kontynuowana jest historia wojskowości i lotnictwa.
0: Dokładnie. Po wojnie w 1952 roku zostaje tutaj przebazowany 6. Pułk Lotnictwa Szturmowego. Zaczynają od samolotów IU-10, później dostają wszystkie samoloty odrzutowe, czyli samoloty MiG-15 i produkowane na licencji LIM-y, czyli licencyjny myśliwiec LIM-1, LIM-2, LIM-5, LIM-5M, później LIM-6. To są kolejne wersje rozwojowe. LIM-6 BIS. I po Limie 6 bis już wchodzi tutaj w połowie lat 80. samolot właśnie Su-22.
1: To nie jest taki mały samolot. Na zdjęciach mi się wydawał, jak sprawdzałem, miejsce trochę mniejsze.
0: To tak się wydaje. Natomiast jak się wejdzie do strony hangaru, to jest rzeczywiście duży samolot. Ma ponad 17 metrów długości.
1: Ja widzę tutaj jakieś schody. Można pewnie podejść bliżej i zobaczyć, jak tam w środku było w samolocie.
0: Można podejść akurat. Ten samolot jest, to nieskromnie powiem, najlepiej zachowany samolot Su-22 ze wszystkich tych, które są na dzisiaj w muzeach wojskowych w Polsce. Ma zachowany cały oryginalny kamuflaż. Dodatkowo jest w nim sprawna instalacja hydrauliczna, elektryczna i pneumatyczna.
1: No, pan to tutaj sprawnie od razu wsiadł. Pan będzie gdzieś odlatywał chyba.
0: Musiałbym otworzyć bramę. Natomiast cała kabina, cały kokpit tutaj, wszystko jest uzupełnione. Są rzeczy oczywiście, których nie mogliśmy mieć. Natomiast wygląda z zewnątrz, jakbyśmy mieli. Czyli jest pokrywka, ale pod pokrywką już nie ma czegoś. O to nam chodziło, żeby ta nasza kabina była jak najbardziej kompletna, żeby młody człowiek, który wsiądzie do naszego samolotu, mógł się zachować w lotnictwie w naszej kabinie. Tak jak mówiłem, są sprawne instalacje, czyli ja tak sobie teraz wsiadłem do samolotu, mam podłączony już zasilacz lotniskowy, dostarcza mi on prąd do samolotu. Teraz sobie włączyłem, zapaliły się jakieś lampki w pierwszej pozycji. Teraz mogę przełączyć przetwornicę, która spowoduje, że z tego prądu z zasilacza będę miał już pełne zasilanie i taki prąd, jaki samolot potrzebuje do szczęścia, do tego, żeby latać. Uwaga, odpalam przetwornicę. W tym momencie rozświetliła mi się cała kabina, wszystkie podświetlenia, wszystkie czerwone lampki i naprawdę dużo rzeczy tutaj działa. Teraz właśnie odpaliłem lampy pozycyjne, czyli to, co widzimy, jak samolot leci w nocy, a teraz wystawię reflektory do lądowania.
1: To wszystko działa, nagle się jasno zrobiło.
0: Wyłączę przetwornicę, żeby nie hałasowała. Naszym marzeniem jest może nie latać tym samolotem, ale doprowadzić do takiego stanu technicznego, żeby można było odpalić silnik i kołować sobie po pasie.
1: Jest szansa, żebym pana podmienił i wsiadł tam?
0: Nie ma problemu.
1: Jak po prostu tutaj...
0: Nogi na siedzenie.
1: A, czyli na początku na siedzenie. No
0: tak,
1: dobra.
0: Dopiero teraz siadamy.
1: Bardzo ładna ta kabina, rzeczywiście wszystko tutaj jest zachowane. Nie wiem, co do czego służy, nie tylko z racji tego, że się na lotnictwie zbytnio nie znam, ale z racji po prostu cyrylicy. Dobrze, to co ja tutaj mogę na przykład nacisnąć?
0: Czarny guzik od kontroli wszystkich żarówek. W samolocie zapalają się piękne zielone lampki, zapalają się kontrolki. Drugą fajną rzeczą jest tak zwana choinka, wskaźnik, bo po przełączeniu to się bardzo fajnie nam rozświetla. Trzeba takim szybkim ruchem w prawo. Jeszcze raz. O, i teraz działa.
1: Można by było tutaj godzinę spędzić.
0: Są tacy ludzie, którzy potrafią tutaj w tym hangarze spędzić 2 godziny tylko i wyłącznie przy samolocie i na samolocie.
1: I wcale mnie to nie dziwi. Dobrze, tak samo trzeba wyjść, czyli na fotel.
0: Tak, uwaga na głowę, nogi na siedzenie.
1: Bo rzeczywiście. Dobrze, ja też słyszałem, że te wielkie, potężne drzwi, które są zamontowane w każdym schronohangarze, to one wcale tak trudno się nie otwierają.
0: Dokładnie, brama waży podobno 40 ton. Po prostu szyny są pod kątem. Tak jak piłka się stoczy z górki, tak ta brama po podbiciu zasuwy, która ją blokuje, po prostu rozjeżdża się pod własnym ciężarem grawitacyjnie. Jedna połówka na lewo, druga na prawo. Nie mogło być tak, że nie ma prądu i nagle samoloty nie mogą wziąć udziału w akcji bojowej, no bo nie ma prądu. Natomiast problem już był, żeby ją zamknąć. Były specjalne wciągarki, natomiast na szybko zamykano to albo samochodem ciężarowym, albo rozrusznikiem APA, bardzo ciężkim.
1: Na szybko ciężarówką. Bardzo mi się spodobała ta historia. Wychodząc ze schronohangaru, to gdzie są jeszcze te inne schronohangary w takim razie, które zwykle się odwiedza? No i co w nich można zobaczyć w takim razie?
0: Tam jeszcze za lasem jest 18 schronohangarów. W tej chwili na 2 schronohangarach mamy wystawę, która dokumentuje 100 lat tradycji polskiego wojskowego szkolnictwa motoryzacyjnego. Czyli pokazujemy od roku 1918, co mieliśmy w Wojsku Polskim, jak to wyglądało. Po zaborcach mieliśmy mnóstwo sprzętu, mieliśmy dużo samochodów pancernych, ciężarówek i tak dalej. Tylko ktoś to musiał naprawiać, ktoś to musiał obsługiwać, a za chwilę mamy, przypomnę, wojnę polsko-bolszewicką. Trzeba było się szykować do tego, żeby Polska była bezpieczna. W związku z czym powstaje bardzo szybko po odzyskaniu niepodległości tak zwana sekcja automobilowa, która jest zalążkiem dzisiejszej służby czołgowo-samochodowej. I o tym właśnie opowiadam u nas w hangarze, o tych wszystkich ośrodkach, które powstawały przez lata do wybuchu II wojny światowej, gdzie Polska się

0: cała podniosła z niebytu.
1: Te pozostałe schronohangary zostawiamy Państwu, gdy się Państwo tutaj udadzą do Pirskiego Muzeum Wojskowego. Oczywiście zachęcamy do odwiedzin. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam.
2: Co ciekawe, na terenie lotniska znajduje się także, oprócz muzeum czy aeroklubu, tego można było się domyślić, laboratorium, Habitat Lunaris. Jest to taki specjalistyczny, analogowy ośrodek badawczy, w którym wiernie oddane są warunki życia na Księżycu. Do Piły, do Habitatu przyjeżdżają badacze, naukowcy oraz astronauci z całej Europy. Na pilski Księżyc, odizolowany akustycznie oraz wizualnie, ci śmiałkowie muszą jakoś dotrzeć, no nie, rakietą. I coś mi się wydaje, że do Piły część z nich mogła przyjechać pociągiem. 4 godziny się jedzie z Warszawy do Piły, a kolej w Pile dla wielu osób to świętość.

0: kwadrans przed siódmą w programie trzecim, kolejny pilski zespół, tym razem Inri. Kolejnym miejscem, które odwiedzimy, będzie będące w budowie Muzeum Kolei w Pile, przed starym ceglanym budynkiem, w którym powstaje Izba Pamięci Pilskiego Węzła Kolejowego. Spotkałem się z Arturem Łazowym oraz Stanisławem Krzympułą, emerytowanym pracownikiem kolei, którego wciąż pasjonują pociągi i związana z nimi infrastruktura. Dzień dobry panom.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Jesteśmy na dworcu Piła Główna. Pociągi jeżdżą. Przed nami też Muzeum Kolei w Pile, które jest w budowie. Mnóstwo tutaj infrastruktury kolejowej. 175 lat już kolei jest w Pile.
1: 175 lat temu był przejazd pierwszego pociągu z Krzyża do Piły i dalej do Bydgoszczy.
3: Budynki historyczne z tego, co widzę. Tam dalej też parowozownia. Piła koleją stoi.
2: Tak jak pan powiedział, jeszcze trzeba wspomnieć o zakładach naprawczych taboru kolejowego. Łącznie na jedną zmianę podobno 4000 chłopa chodziło.
3: Skąd pomysł, żeby tutaj w Pile stworzyć Muzeum Kolei?
2: W Pile mamy taką bardzo ważną postać, pan Henryk Palczewski, który był dziś dyrektorem firmy Interlok, która zajmowała się naprawą parowozów. Tutaj jak pan spojrzy, tam troszeczkę dalej jest okrąglak i obok wachlarzowni był zakład Interloku. No i pan Henryk Palczewski zawsze marzył, mówił, że warto, tak jak na świecie, gdziekolwiek tam w Europie jak się jeździ, to właśnie jest jakaś izba pamięci, izba tradycji. I właśnie wiele lat temu pan Henryk powiedział, fajnie by było, jakby tutaj było muzeum. Oczywiście pokazywał na okrąglak, ale okrąglak to jest olbrzymi obiekt, więc postanowiliśmy tutaj w tym malutkim pomieszczeniu zacząć działalność.
3: Jaka będzie przyszłość okrąglaka, to jest tajemnica na razie. Tymczasem państwo mają właśnie siedzibę w jednym z budynków bocznych. Co to jest za budynek?
2: To jest prawdopodobnie jeden z pierwszych budynków w historii dworca kolejowego w Pile. Tutaj przez 40 parę lat na parterze był urząd pocztowy. Był ambulans pocztowy.

pocztowy. Na jednej zmianie pracowało 47 osób. To był bardzo ważny urząd pocztowy. Wszystkie paczki, listy wartościowe, pieniądze, bo mamy wielką kasę pancerną.

0: O, tu jest nawet napis kontroler, kierownik zmiany, czyli tutaj ktoś z poczty zarządzał, tak?
1: Tak, specjalnie zostawiliśmy te tabliczki. Tam był wartownik pod bronią. Żeby wejść, to trzeba było mieć jego zgodę i pozwolenie na piśmie. Tutaj właśnie był kierownik i kontroler. Tutaj widzi pan ten ambulans, który stacjonował tutaj w pile.
0: Ten ambulans to taki wagon specjalny, wagon, żeby państwu tak. Się nie wydawało, że on ma jakiegoś koguta na dachu.
1: Ale miał taką piękną tabliczkę z takim numerem.
0: Ambulans 427. Piła Poznań, Poznań Piła. Wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. Tutaj już się robi bardzo kolejowo. I stare tablice z dworca i mnóstwo artefaktów. Cóż my tu mamy?
2: Znaki drogowe obowiązujące na kolei. Latarnie zwrotnicowe. Latarnie wykolejnicowe, latarnie, które wisiały na semaforach, odpowiednio oświetlane, ale wiadomo, że one były oświetlane naftą. Możemy przejść do dalszego pomieszczenia. Cenniejszym artefaktem jest skrzynia zależności Zazulaka.
0: Cóż to jest?
2: To jest urządzenie, które służyło na stacjach, na których nie było prądu. Dzięki tej skrzyni można było prowadzić bezpieczny ruch kolejowy. Dzięki tym kluczom...
0: Tu mamy 8 zamków. I to się jakoś obracało szyny dzięki tym zamkom?
2: Już tłumaczę. Tu mamy klucz obiegowy. Dyżurny ruchu przychodził z terenu, pootwierał, które były potrzebne do przejazdu i dzięki temu mógł uwolnić klucz obiegowy.
0: Czyli tutaj dawał znać, co zrobił.
2: To znaczy ta skrzynia, te zależności, które były tutaj zabudowane, można było wyjąć klucz obiegowy i uwolnić dźwignię sygnałową i podawano dzięki temu ramię semafora.
0: Czyli tak, żeby każdy teraz dobrze zrozumiał. Przestawiłem zwrotnicę, przychodzę po tym, jak przestawiłem tę zwrotnicę do tej tablicy, wkładam klucz, obracam to, co zrobiłem i dzięki temu semafor się podnosi. Tutaj państwo mają jakiś sterownik?
2: To jest pulpit sterujący. Ja go budowałem.
0: O, jest cały pana projekt?
2: Podpatrzyłem gdzieś pulpity nastawcze, no i coś takiego żeśmy wymyślili, coś takiego żeśmy zbudowali, żeby zamontować na posterunku nastawczym. Mamy wiele innych artefaktów takich z automatyki. Mało ludzie zdają sobie sprawę, że kolej nie jest tak, jak tutaj widzimy. Młoty, klucze, taka siermiężna. Dzisiaj na kolei niestety rządzi Dolina Krzemowa, a więc elektronika. Z Piły do Poznania nie mamy ani jednego człowieka na żadnym posterunku, na żadnej stacji.
0: Pan, panie Stanisławie, tyle lat na kolei, co pana tak trzyma? Że pan teraz na emeryturze i tak dalej przy kolei.
2: Udzielam się, żeby przekazać tą wiedzę, którą jeszcze posiadam, żeby zaciekawić młodych ludzi, jak to rzeczywiście odbywało się.
0: Zachęcamy do spotkań z żywą koleją tutaj w Pile. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy. Staramy się przybliżyć kolej dla zwiedzających.
3: Zaciekawiać i przybliżać trzeba, bo mimo bogatej historii, pięknej, potężnej infrastruktury i budynków takich jak Okrąglak, czyli zabytkowa parowozownia, Piła dziś trochę przez brak szczęścia do przedsiębiorców, a trochę też z racji położenia na mapie Polski, koleją nie żyje tak jak dawniej. Wielka szkoda, bo gdyby tylko znalazły się środki, to spokojnie w Pile mogłoby powstać niesamowite Muzeum Kolejnictwa, którego wciąż na mapie naszego kraju brakuje, a tam miejsce jest, budynki są, środków tylko brak, co niestety się często w naszym kraju zdarza. 9 minut pozostało do 7:00. W audycji Teraz Pieszo, w której dziś zwiedzamy Piłę, słuchaliśmy już wielu pilskich utworów. Zabrakło jednak do tej pory tego najbardziej znanego. Proszę bardzo, oto i on.
4: Oto

Strachy na lak i Piła Tango. Tym utworem dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania w audycji Teraz Pieszo. Audycji, w której to z trójkowym mikrofonem, gdy dotrę do danego miejsca transportem publicznym, tylko i wyłącznie pieszo następnie zwiedzam różne miejsca. Jeśli mają Państwo pomysł, propozycję, gdzie się powinienem udać, to zachęcam do kontaktu ze mną. Mój mail paweł.turski@polskieradio.pl. Czekając na Państwa wiadomości, na kontakt z Państwa strony, patrzę na zegar. Za 4 minuty będzie 7. Trzeba więc zrobić miejsce na zrobienie soboty Tomkowi Rządzie, który przywita się z Państwem po serwisie trójki. Olga Szućko, Paweł Turski, my już dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Zostawiamy Państwa w dobrych rękach Kai i związanego z Piłą zespołu z osobami z niepełnosprawnością na górze.

0: Cię w kobietach, spotkani na ulicy.
1: Szukałam Cię w mężczyznach spotkanych na

przyszłaś do mnie, mnie nie było. Szukałem cię.

0: Autopromocja.
1: 80 lat Silesia Film w Trójce, a zatem jedziemy do Katowic. Prześledzimy śląski szlak filmowy, znaczony muralami. Ten upamiętniający film Kazimierza Kuca Paciorki jednego różańca można już podziwiać w Giszowcu. Posłuchamy o koncercie jubileuszowym, nad którym pieczę trzymał Marcin Masecki. Opowiemy o śląskich kinach studyjnych. Porozmawiamy też z Michałem Żurawskim i Dariuszem Chojnackim. O seksmisji, ale ze śląskim dubbingiem. Na żywo. To i jeszcze więcej prosto z katowickiego kina Kosmos. Dziś tuż po 13. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 października, jest 7. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś płacimy mniej za paliwo. Zaczął działać rządowy program Ceny Paliw Niżej. Pożegnanie sierżanta Natana Sieronia, policjanta z Bolesławca, śmiertelnie postrzelonego podczas służby. 17 krajów, w tym Polska, przeciwnych cięciom w budżecie Unii Europejskiej na lata 2028-34. Taniej na stacjach benzynowych prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Umożliwiło to rządowi uruchomienie trzeciej odsłony programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Rząd wprowadził obniżkę akcyzy i stawki podatku VAT od paliw, a także ustalił maksymalne ceny.
3: Jak tłumaczy minister energii Miłosz Motyka, mechanizm ustalania cen będzie działał jak poprzednio.
4: Każdego dnia będziemy wydawać obwieszczenie, które będzie określało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw.
5: Wygrali polscy kierowcy, którzy za kierownicą siedząc może trochę mniej boleśnie będą myśleli o cenach paliw. Także dla mnie to jest oczywiście najważniejsze.
3: Mówił premier Donald Tusk. Z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty uważa, że decyzja prezydenta to efekt presji i strachu przed opinią publiczną.
6: Zasada ani kroku wstecz przed Nawrockim jest zasadą rozsądną i zaczyna przynosić pozytywne efekty.
3: Wicemarszałek Izby Marcin Chorała z Rozwoju Plus nie zgadza się z opiniami, że prezydent, podejmując decyzję, kierował się sondażami.
7: Każdy z Donaldem Tuskiem na czele polityk mógłby tylko pomarzyć o takim poparciu społecznym, jakie ma obecnie pan prezydent.
3: Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów do końca roku będzie obowiązywał także niższy VAT i akcyza na paliwa. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
2: Na cmentarzu w Rokitnikach w powiecie legnickim pożegnano sierżanta Natana Sieronia, policjanta z Bolesławca, śmiertelnie postrzelonego podczas służby. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński i komendant główny policji Marek Boroń. Sierżant Sieroń służył w policji niespełna 2 lata i pracował w pionie kryminalnym, wspominał tragicznie zmarłego komisarz Przemysław Ratajczyk z komendy we Wrocławiu.
8: Ogromna strata oczywiście dla rodziny, bliskich, przyjaciół, ale też dla całej polskiej policji, która straciła

0: policjanta pełnego pasji, zaangażowania.
1: Funkcjonariusz został pośmiertnie awansowany na stopień podkomisarza policji. Minister spraw wewnętrznych i administracji oznaczył go także złotą odznaką zasłużony policjant. 25 lat więzienia dla 45-letniego Przemysława L. z Kłodzka. Sąd apelacyjny we Wrocławiu zakończył postępowanie odwoławcze w sprawie mężczyzny skazanego za przestępstwa seksualne wobec dzieci i zwierząt. Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Bogusław Tocicki mówił o dodatkowych środkach zastosowanych wobec skazanego.
2: Kara w całości ma być wykonywana w systemie terapeutycznym w stosunku do sprawców przestępstw o charakterze seksualnym.
1: Mężczyzna odpowiadał m.in. za gwałty, podawanie ofiarom substancji odurzających, utrwalanie i posiadanie treści pornograficznych oraz znęcanie się nad zwierzętami. Czyny miały być popełnione w latach 2011-2022 w Polsce i w Szwecji. Grupa 17 krajów, w tym Polska, sprzeciwiła się cięciom w nowym unijnym budżecie na lata 2028-34 i stanęła w obronie wydatków na rozwój regionów oraz rolnictwo. Pod listem do przewodniczącego Rady Europejskiej i premiera Irlandii, która teraz kieruje pracami Unii, podpisał się m.in. premier Donald Tusk.
3: 17 krajów ostrzegło, że dalsze cięcia nie sprawią, że budżet będzie bardziej nowoczesny, lecz go osłabią. Mogą też podważyć społeczne poparcie dla Europy. Autorzy listu podkreślili, że pieniądze z polityki spójności i rolnej pomagają wyrównywać różnice między krajami i regionami, wzmacniają jednolity rynek, wspierają obszary wiejskie, przyczyniają się do bezpieczeństwa żywnościowego, zapewniając namacalne wsparcie milionom Europejczyków. Przynoszą też korzyści dla unijnych gospodarek. W liście jest też mowa o tym, że nowe priorytety jak obronność i konkurencyjność powinny otrzymać dodatkowe finansowanie, ale to nie może być kosztem puli na rolnictwo i rozwój regionów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Mazowieckich terytorialców wesprze nowa czworonożna funkcjonariuszka. Do Ejry dołączyła Simba, owczarek niemiecki o niezawodnym węchu. Będzie pracowała w grupie poszukiwawczo-ratowniczej K9 w 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Przewodniczka Simby, kapralka Anna, mówi, że suczka pomyślnie przeszła wymagające egzaminy i badania wojskowe.
4: Wychodząc na poszukiwania mamy określony teren do przeszukania. Im większe wsparcie, tym czas przeszukania jest krótszy.
1: Grupa poszukiwawczo-ratownicza liczy 10 żołnierzy i 2 psy. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Norbert Michalak.
6: Polscy piłkarze w końcu rozegrali dobry mecz i w końcu wygrali. Na Stadionie Narodowym powodów do radości nie brakowało. Więcej o meczu Polska-Rumunia w Lidze Narodów. Adam Malecki.
7: Wygrywamy z Rumunią 6-0. Takie spotkanie po remisie z Bośnią i Hercegowiną i porażce ze Szwecją było tej drużynie potrzebne, przyznaje jeden z najlepszych wczoraj na boisku, Piotr Zieliński.
8: Fajnie to wyglądało, z boiska też czuliśmy, że to jest to i oby tylko dać kontynuację tego i będzie dobrze.
7: Polacy zdominowali rywali, grając w przewadze liczebnej. Teraz czeka ich trudniejsze zadanie i mecz wyjazdowy z Bośnią i Hercegowiną.
8: Będzie inny na pewno mecz, tak? No, tam graliśmy już i nie jest to łatwy teren. Boiska też na pewno myślę, że nie będzie w najlepszej kondycji, ale damy radę.
7: W tym meczu zabraknie Roberta Lewandowskiego, strzelca 3 bramek z Rumunią. Kapitan będzie pauzował za żółte kartki, czego żałuje Zieliński.
8: Na pewno wielka strata, ale no, trzeba będzie to załatać w jak najlepiej możliwy sposób.
7: Polacy w tabeli zajmują 3 miejsce z 4 punktami. 5 oczek mają Bośniacy, Szwedzi 7. Warszawa, Adam Malecki.
6: Dziękujemy za relację. To najwyższe zwycięstwo biało-czerwonych od 2021 roku, kiedy pokonali San Marino 7-1. Grali też na wyższym poziomie. W hicie Francja w starciu z Włochami prowadziła od 55 minuty po golu Olise, ale nie zdołała odnieść 3 zwycięstwa pod wodzą Zinedina Zidana. W 68 wyrównał Bastoni. Mecz zakończył się remisem 1-1. Belgia natomiast gładko pokonała u siebie Turcję 3-0. Do największej niespodzianki doszło w Salonikach, gdzie Grecja zremisowała z Holandią 2-2. Na koniec siatkówka w wydaniu kobiecym. Mistrzynie Polski, siatkarki Budowlane Łódź od wygranej zaczęły nowy sezon Tauron Ligi. Łodzianki zgodnie z planem pokonały Beniaminek MKS Kalisz na wyjeździe 3-0. W innym spotkaniu tej kolejki brązowe medalistki poprzedniego sezonu, zawodniczki Unii Opole, przegrały we własnej hali z Chemikiem Police 2-3.
1: Dziś na zachodzie pochmurno i może padać deszcz, poza tym słonecznie. 16 stopni na północnym zachodzie, 21 w centrum, 23 na południu.

0: Autopromocja.
1: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
2: Zwyczajna kobieta.
1: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
3: Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w ogóle? Gdzie spała w nocy? Kim był siwy mężczyzna?
1: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
2: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książki. Zwyczajna kobieta. W każdą środę po 20 w Trójce. Pierwszy odcinek już dostępny w podcastach na polskieradio.pl. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
0: Autopromocja.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: 8 minut po godzinie 7.
2: Zróbmy sobotę.
5: Dzień dobry, Ewa Lipowicz, Ola Szućko, Tomasz Żonda, witamy. Jak się państwu wstawało dzisiaj rano? Nam całkiem przyjemnie, ale myśl o tym, że będziemy razem, powoduje, że budzimy się z dużym uśmiechem.

0: Na początek Jack Savoretti. Nieprzypadkowo, dlatego że Jack Savoretti jest w Polsce. Kiedy jutro chyba gra w Warszawie, tak? Tak mi się wydaje. Może nas słucha, w związku z tym pewnie będzie mu miło, kiedy ktoś włączy radio, okazuje się, że Jack Savoretti jest grany. Ja zresztą miałem przyjemność rozmawiać z nim przy okazji płyty Europeana, bo to bardzo przyjemny wywiad, jeden z moich najprzyjemniejszych w historii. Natomiast no tyle było przykro, że wywiad był przez telefon, nie widziałem go na żywo. On potem był w Warszawie, był w Trójce, w tym studiu. Ale ja wtedy byłem za granicą. Ale jest gość z nami, Kamil Mateńka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Jarek Uściński pojechał sobie, nie wiem gdzie, szczerze mówiąc nie będę wnikał, ale Kamil jest w koszulce z naszym godłem. Czyli co, reprezentacja Polski?
1: Tak, Poland Community Catering Team, więc też jestem członkiem i stowarzyszenia razem z szefem Jarkiem, więc tak, znamy się z tego tytułu. Ale też jestem szefem kuchni, na co dzień pracuję w jednym z warszawskich hoteli.
0: To w takim razie powiemy troszkę o tych waszych zawodach, na które za chwilę jedziecie, albo na których byliście niedawno. Ale zagrajmy coś jeszcze. Teraz panowie, którzy zaśpiewają, sami się przedstawią i zapowiedzą piosenkę.
2: Tu BNDK, Jan Benedek i Gabor Benedek. Za chwilę usłyszycie nasz numer Glamstone, rock'n'rollowa jazda bez trzymanki.
3: Trójka, zróbmy sobotę.

0: Synaptyczną za tydzień w Nocnej Polsce troszkę wiedzą, opowiedzą więcej o swojej debiutanckiej płycie wspólnej. A wraz z nami Alicja Dyksa dołączyła do nas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kosmetolożka. Ja myślę, że to, co powie w tej chwili Kamil Matańka, czyli nasz dzisiejszy szef kuchni, może ciebie też zainteresować. Swoją drogą, kosmetolog i dietetyk to takie właściwie pokrewne zawody prawie.
1: Tak, bo to właściwie jest powiązane ze sobą, bo dieta ma wpływ na skórę, to nie ulega wątpliwości. A dobra pielęgnacja, to można powiedzieć, że to jest takie dokarmianie naszej skóry.
0: Dobrze, to potem za kilkanaście minut, to powiesz nam dokładnie, jak panowie reagują na hasło kosmetolog.
1: Dobrze.
0: Panowie, teraz mówimy szef kuchni, rzadko się zdarza, że mówimy szefowa kuchni. Kiedyś wiadomo, nie było słowa kucharz, nie istniało prawie, kucharka była.
2: Tak, ale kucharz, kucharka, dzisiaj mamy też tą najbardziej popularną w Polsce szefową kuchni Beatę Śniechowską, to ona wyniosła, jest szefową kuchni roku tak naprawdę, nie? Jest, to ona jest powyżej tego wszystkiego, więc wyszła na czoło tak naprawdę, nie?
0: To teraz będzie tak. Teraz opowiesz nam o swoim ulubionym daniu, o ulubionych rzeczach, które lubisz w kuchni przygotowywać i które chciałbyś troszkę w Polsce spopularyzować.
2: Więc tutaj może jedno danie to nie będzie coś takiego, że będziemy uderzać w coś takiego pojedynczego. Raczej chciałbym, żeby przedstawić wam troszeczkę bardziej Skandynawię. Pracowałem tam 8 lat ponad, więc taka polskie serce i skandynawska prostota, tak? Możemy przelecieć sobie przez całą Skandynawię. Zaczniemy na przykład od...
0: Czyli śledzie z dżemem na śniadanie.
2: Śledzie z dżemem, dokładnie, tak. No ale jak dobra będzie marmolada, super śledź i ten dżemik sobie troszeczkę przykwasimy, nie? To też będzie taka właśnie skandynawski kierunek. Proste składniki i na przykład taki smorbrot, czyli duńska otwarta kanapka. Smor od masełka, bro od pieczywa. I to jest taka rzecz, która naprawdę wciąga. Damy 2-3 składniki i wtedy powiesz z jednej strony, że to jest zwykła kanapka, ale z drugiej strony bierzesz pierwszy, drugi kęs i jesteś zakochany, tak? Duńczycy na lunch cały czas jedzą smorbrody, nie?
0: To jak zrobić taką kanapkę, żeby była nie tylko kanapką z masłem, z serem albo z szynką i do widzenia?
2: Na pewno serce jest twoje też potrzebne, nie? Musisz tym sobie doprawiać. Wybierz pierwszy, drugi składnik, nie? Dobre masło, dobry chleb i składamy dalej. Ja zawsze daję jakiś taki majonezik sobie smakowy. Dzisiaj użyłbym pewnie jakiegoś jeszcze chrzanu, troszeczkę jarmużu i byłaby pyszna kanapka. Do tego buraki. Wszystko zależy od tego też, jaki sposób obróbki troszeczkę wybierzesz sobie, tak?
0: Czy chcesz... No to obrawię, bo ja nie wiem, co jarmuż wezmę taki prosto z krzaka.
2: Lekko go zblanszować, troszeczkę octu zawsze.
0: Czyli przelać wrzątkiem.
2: Przelać wrzątkiem albo wrzucić do wody z lodem później po tym gotowaniu, on wtedy jeszcze dalej trzyma ten kolor. Przelać go też później troszeczkę octem, jakimś takim winegrecikiem i składamy naszą kanapeczkę, tak? Ciemne pieczywo, zapach ten taki żytni, to zawsze mi się kojarzy. Niby Polska i Skandynawia, nie? Ale to jest takie nasze połączenie, nie? Dobre masełko i układamy później jarmuż. Te buraki, jak upieczemy je, czy upieczony burak, zapiklowany, zamarynowany, on za każdym razem będzie miał inny smak, inną teksturę, tak? Ja bym dał tutaj na tą naszą kanapeczkę właśnie pieczonego, później troszeczkę miodem zamarynować go tak samo i wrzucamy na to nasze śledzie. Śledzie idzie zima, robi się już tak troszeczkę, może pewnie zaraz bardziej świątecznie, więc śledzik na kanapce to jest to.
0: Ale śledź taki, że tak się wyrażę, solony czy śledź z octu?
2: Wiesz co, ja lubię najbardziej takie śledzie z Bornholmu, nie? To jest też taka wyspa w Danii.
0: Myślałem, że jeszcze jakiś inny wynalazek, poza octem i oliwą.
2: Ale jest on specjalnie marynowany, nie? Ma troszeczkę inną tą tłustość, nie? Bo jeżeli weźmiemy takie matjasy i w tą stronę pójdziemy, nie? To te śledzie są tłuste, a ten on troszeczkę mniej tego poziomu tłuszczu zawiera i jak się je właśnie czy na kanapce, czy w ogóle zajadasz go, to jest... Inna tekstura.
0: To jak on jest marynowany, żeby ta zamarynowany struktura była?
2: Nie jest taki duży. Po pierwsze, śledź nie jest taki tłusty, bo wyciągają go troszeczkę wcześniej i jest inny procent octu w marynacie.
0: Czyli jednak octem marynujemy.
2: Też octem marynujemy, tak.
0: No ale nie takim spirytusowym, nie, 10%.
2: Nie, spirytusowy to nie jest takim popularnym na pewno w Skandynawii, więc wrzuca się dużo, jest taki Eble Edik, jabłkowy, dużo ryżowego w dzisiejszych czasach też się używa właśnie, żeby nie było tej kwasowości takiej 10%, ale żeby była po prostu niższa z owoców najczęściej, tak?
0: Który byś wybrał? Jabłkowy czy ryżowy?
2: Dzisiaj bym wybrał ryżowy,
0: I tu właśnie to powiedziałeś, co ja uwielbiam, bo jak robię dressingi jakieś,
2: tak,
0: do sałaty na przykład,

0: to nie używam innego, nawet nie cytryny, tylko ryżowego, bo on nie ma takiego ostrego smaku ani zapachu.
1: Tak, ale no to właśnie, to, tym się później właśnie charakteryzuje trochę ta kuchnia skandynawska, że bardzo dużo octów się robi, nie? I też tych smakowych, nie? Tutaj, dobrze, możemy mieć bazę jako ocet ryżowy, ale kocham ocet calamansi. Z tych takich cytryn calamansi są takie specjalne jakby rodzaj cytryn i ten aromat pomarańczowy, lekko właśnie cytrynowy. Później możemy polecieć, jest właśnie też w Kopenhadze specjalny ten Meyers, taka firma Meyers i oni produkują swoje octy, tak? I ten zapach każdego jednego jest niesamowity. W tamtym tygodniu miałem okazję też spróbować octu. Mój zastępca przywiózł z Włoch. I ten aromat marakui, wyciśnięty sok z marakui do octu, nie? I później tą sałatkę sobie dresujesz z tymi warzywami, ze wszystkim, to jest świetne, nie? Masz ten aromat, ten smak i taka słodycz naturalna.
0: Alicja, i co pod takim czymś mamy na skórze?
2: To musi być pyszne. Tak. I na pewno ładnie pachnie, czyli pachnie ten, to, co też w kosmetykach ma znaczenie dla wielu osób, zapach.
0: To wrócimy w takim razie do kuchni już za chwilę, ale posłuchajmy muzyki. Teraz będzie Morcima.

0: Państwa konkurs. Konkurs, w którym mogą sobie Państwo swobodnie polatać. Zadanie dla Państwa to wymyślenie rozwinięcia pewnego wątku. A dlaczego nie ptaki? Prosimy do nas napisać. Numer SMS-owy 75533, koszt SMS-u 3 zł 59 groszy brutto za wysłanie wiadomości. A co można wygrać?
1: Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com.
0: Nasz telefon dzwoni. Ja przypomnę jeszcze numer SMS-owy 73533. No właśnie, dlaczego nie ptaki? Nasi goście są w studiu. Jest Alicja Dyksa i Kamil Mateńka. Mamy telefon od słuchacza.
2: No, słucham o tej kanapce. Jak ja słyszę, że na kanapkę położyć jarmuż i śledź, a piję w tej chwili kawę, no to ja chyba dzisiaj śniadania nie zjem. Bo u mnie taka kanapka ze śledziem, z jarmuszem i z takimi dodatkami, co teraz jest na antenie, no to u mnie by leżała rok czasu. I nie wiem, kto by to skonsumował. Nie lubię takich rzeczy.
0: No proszę bardzo, a to jest takie nasze uprzedzenie, bo ja na przykład mam znajomych z Niemiec, którzy byli w Polsce i w Krakowie i w hotelu zobaczyli, że leżą koreczki śledziowe na śniadanie. I na początku tak patrzyli na to z takim, chyba powariowali w tej Polsce, a potem spróbowali i mówią, może byś to przywiózł.
3: Tak. Ja też mam właśnie jednego z stałych gości, który wraca do mnie i zawsze prosi, Kamil, odłóż mi tego śledzia, nie? I to jest, nie mam tego w regularnej ofercie, ale zawsze odkładam dla niego specjalnie tego śledzia, żeby sobie mógł go zjeść, nie? Bo to taki jest, raz, że fajnie, że wraca do nas, no i jest mi miło zawsze, jak o niego poprosi, mogę mu go dać, nie? Ale kanapka ze śledziem i jarmużem naprawdę, jeszcze do tego burak, nie zapominajmy, jest naprawdę top.
0: Dobrze. Wrócimy do tego wszystkiego już za chwilę. Teraz może jeszcze jeden utwór, teraz może będzie Callum Scott i jego Lighthouse, a potem Alicja Dyksa opowie nam troszkę o zawodzie kosmetologa i o tym, dlaczego panowie wolą pójść do dentysty niż do kosmetologa.
4: Tak bywa.

0: Callum Scott. A przypomnę, Kamil Mateńka i Alicja Dyksa. Mówię celowo o Alicji w drugiej kolejności, ponieważ Alicja w tej chwili jest naszą główną rozmówczynią, gwiazdą, mogę powiedzieć, nawet radnie w tej chwili. Dlaczego panowie boją się pójść do kosmetologa? Powiemy o tym za chwilę, ale powiedz mi, czym różni się kosmetyczka, kosmetolog i dermatolog od siebie?
1: No, dermatolog to będą choroby skórne. Kosmetolog to można powiedzieć coś z pogranicza pielęgnacji i medycyny, więc takie rozwiązanie pośrodku. I typowa kosmetyka biała, no to pielęgnacja przede wszystkim, taka podstawowa.
0: A żeby być kosmetologiem, trzeba skończyć Akademię Medyczną.
1: Dobrze by było. Także myślę, że jak najbardziej tak.
0: Ty jesteś też chyba po Akademii, tak?
1: Tak, ja jestem po Akademii Medycznej. Po Wydziale Farmaceutycznym konkretnie, Łódzkiej Akademii Medycznej. Na Wydziale Farmaceutycznym można tam skończyć te studia.
0: No proszę bardzo. I powiedz mi, dlaczego panowie boją się pójść do kosmetologa?
1: Myślę, że głównym powodem jest strach przed bólem, bo bardzo często przy pierwszej wizycie, jak robimy plan zabiegowy, to pierwsze pytanie jest, czy będzie bolało.
0: No i odpowiedź?
1: No nie ma takiej potrzeby najczęściej, żeby bolało. Oczywiście, jeżeli to są zabiegi takie, które się wiążą powiedzmy z jakąś ingerencją czy użyciem laserów, no, które jednak ten dyskomfort wygenerują, to nie ma obowiązku się na nie zgadzać. Jeżeli ktoś mówi, gdzie jest jego granica i że na przykład z tego korzystać by nie chciał, no to jak najbardziej mamy alternatywy, z których możemy korzystać i nie musi boleć.
0: Dlaczego panowie powinni wybrać się na przykład do twojego gabinetu?
1: Dlaczego akurat do mojego gabinetu?
0: Nie, w ogóle.
1: Czy w ogóle do gabinetu kosmetologicznego?
0: No nie mówię o twoim, tylko to jest przykładem.
1: Tak, myślę, że nie ma obowiązku. Jest to jakby zadanie dla chętnych z gwiazdką. Czasami motywacją jest partnerka, żona, mama potrafi przyprowadzić, jak są jakieś problemy skórne, które warto by było rozwiązać, bo na przykład zostawią pamiątki typu trądzik, po którym no niestety mogą zostać blizny zanikowe. I wtedy chłopcy czy panowie jednak decydują się przyjść. Albo ze strachu przed konsekwencjami, albo dlatego, że już widzą, że te konsekwencje się pojawiają i woleliby w to nie brnąć. Także to bardzo często jest jednak inicjatywa kogoś z zewnątrz, a nie pomysł samych chłopaków. Ale jak zaczynają przychodzić i widzą efekty, to przychodzą chętnie i przychodzą regularnie.
2: I tak,
1: to
2: właśnie jest, takie efekty byłyby, nie? To
1: tak,
2: jest coś,
1: i to
2: co
1: jest
2: zachęca.
1: Plus. Zawsze, rzadko się zdarza, żeby przerwali terapię w pół drogi. To się musi coś wydarzyć, co po prostu będzie miało wpływ, że jakieś czynniki zewnętrzne, że zrezygnują. Ale jak widzą efekty, to przychodzą chętnie. Z tym, że no trzeba ich, wiadomo, na wstępie poinformować, że to nie będzie tak, że robimy w poniedziałek i w środę mamy rezultat. No bo to jednak jest fizjologia i to jest proces, to musi trwać. Zwłaszcza jeżeli coś naprawiamy, bo już są na przykład skutki jakieś, choćby nawet blizny po trądziku. No to tutaj nie odwrócimy tego z tygodnia na tydzień, ale w takim powiedzmy planie terapii półrocznej, rocznej, to już widać bardzo dobre efekty. I nawet ja widzę po swoich panach, którzy przychodzą, że oni nabierają takiego przekonania i takiej chęci namawiania wręcz swoich kolegów, żeby się otworzyli, przyszli i skorzystali. Bo często jest też tak, że panowie przychodzą i oni są tacy bardzo zakłopotani przy pierwszej wizycie, tak? Widać, że oni się zastanawiają, czy oni w ogóle powinni tu być i
2: tak,
1: coś chcieć od tej dziedziny.
2: Czy to jest to odpowiednie miejsce, tak. Nie? Ale myślę, że na pewno.
0: A który z tych zabiegów jest twoim zdaniem niemal niezbędny dla każdego dorosłego mężczyzny, a nawet sobie tego nie uświadamiamy?
1: No niezbędna, no to jest taka podstawowa pielęgnacja, bo to bez względu na to, czy mamy już jakieś komplikacje, które chcemy naprawiać, czy ta skóra jest w dobrej kondycji, no to na pewno trzeba ją prawidłowo myć i nawilżać. No bo jeżeli tego zabraknie, no to się pojawiają problemy. Później się ta skóra przesusza, rozszczelnia się bariera hydrolipidowa, panowie się też gorzą.

0: lom. No więc tu wchodzi ten element dodatkowego podrażnienia mechanicznego. Więc jeżeli jest złe mycie, brak nawilżenia.
1: Co to znaczy złe mycie?
0: Na przykład mydłem. Bo to się w dalszym ciągu zdarza, tak, zdarza się, że...
1: Mówisz, że takie mydle w kostce?
0: Tak, zdarza się niestety, że nadal panowie potrafią złapać mydło. A tego się nie powinno robić. Ja się zawsze śmieję i mówię swoim panom w gabinecie, że mydło ja, proszę bardzo, jak najbardziej rekomenduję, ale do mycia skarpetek. A jeżeli chodzi o skórę twarzy, to jednak kupujemy odpowiednie żele dedykowane, przeznaczone do tego. I w zależności od tego, jaką mamy skórę, czy to jest skóra taka, powiedzmy, nadreaktywna, gdzie są jakieś naczyniuruchowe problemy, czy to jest skóra przetłuszczająca się, idąca w kierunku problemów takich trądzikowych, no to wybieramy odpowiedni preparat i zdecydowanie stosujemy te preparaty, a na pewno nie mydło.
1: Wrócimy do rozmowy z tobą jeszcze dzisiaj na pewno. Telefon nas jest czynny, 2272, jak państwo mieli pytania. I, że tak się wyrażę, w kategorii kuchnia i w kategorii kosmetologia to zapraszamy. Telefon mamy w tej chwili jeden. Halo?
2: Będąc kiedyś na Borholmie, właśnie zakochałem się w tych śledziach, zwłaszcza w wędzonych śledziach ze swanekę. W Warszawie jest sklep na Elektoralnej, można kupić te śledzie marynowane w różnych smakach, polecam. Kuchnia skandynawska jest naprawdę super i ten pan, który mówi, że taka kanapka jest niezjadliwa, to ja wpadnę, jak zrobi i zjem.
1: No proszę bardzo. 227 Trójek, my zagrajmy i za chwilę wybierzemy się z wycieczką do Azji.

0: KTRM to Shiny Happy People. A my w tej chwili przeniesiemy się wraz z Tomkiem Sajewiczem do Azji. No właśnie, będzie o kawiarniach, które nam mogą się wydawać w Polsce bardzo dziwne.
1: Tomek w Azji.
2: Zestresowani Japończycy w Tokio po pracy mogą wypić kawę w towarzystwie sowy i wydry. Dosłownie. Standardowe półgodzinne sesje 1650 jenów dla dorosłych. To równowartość około 40 zł. Bezpośredni kontakt z wydrami wymaga dodatkowej opłaty w wysokości połowy tej sumy. U sowy i wydry to jedna z 80 zarejestrowanych w Japonii kawiarni ze zwierzętami tylko w Tokio i Osace, o których wiedzą władze. Bo w Japonii, gdzie regulacje obejmują nawet najdrobniejsze aspekty życia, kawiarnie ze zwierzętami okazują się być w szarej strefie. Jeśli chodzi o regulacje, uważam, że Japonia w niektórych obszarach pozostaje w tyle. Mam nadzieję, że dzięki wdrożeniu przepisów uda się nam wyraźnie odróżnić placówki takie jak nasza od tych, które nie spełniają odpowiednich standardów. Mówi menedżerka sów i wydr, Saina Nozaki. Równowartość co najmniej 100 zł trzeba zapłacić za wizytę w innym tokijskim przybytku, za godzinną sesję wyciszenia w towarzystwie 40 sów. Miejsce to działa od ponad dekady i szczyci się tym, że promuje wiedzę o ochronie zwierząt zagrożonych wyginięciem. W pandemicznym 2020 roku wizyta u sów przez turystów uznana została za największą atrakcję turystyczną Tokio. W kategorii najpopularniejsza aktywność. Japońskie władze po raz pierwszy prowadzą kontrolę miejsc, gdzie ze stresem człowieka radzić mają sobie zwierzęta. Dobrze, że jest taka kontrola. Jako organizacja zajmująca się ratowaniem zwierząt przyjmujemy pod opiekę różne gatunki. Ich dobrostan, zapewnienie domu na całe życie jest dla nas priorytetem. Niestety istnieją też placówki i kawiarnie, które nie działają w ten sam sposób. Ale stres człowieka w niektórych kawiarniach może być też stresem zwierząt. Tłumaczy przedstawiciel japońskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska. Po pierwsze, kluczową jest kwestia warunków, w których trzymane są zwierzęta. Po drugie, interakcje z ludźmi. Interakcje między zwierzętami a ludźmi nieuchronnie budzą obawy, na przykład o ryzyko przenoszenia chorób. Entuzjazmu z powodu tego, że kawiarnie z płomykówkami i puszczykami stały się jedną z atrakcji turystycznych Japonii, nie podzielają jednak urzędnicy, którzy, i warto to podkreślić, dopiero teraz, po latach, dokonują pierwszej kontroli podobnych miejsc. Mam ogromną nadzieję, że w przyszłości priorytetem stanie się zapewnienie zwierzętom szczęśliwego życia. Liczę na to, że sytuacje, w których są one zmuszane do kontaktu z ludźmi lub trzymane na uwięzi za nogi, jak to bywa w przypadku sów, będą stopniowo zanikać, a coraz więcej zwierząt będzie mogło żyć w środowisku dla nich naturalnym. Liczby. Te nie napawają optymizmem. Spośród około 80 zarejestrowanych tylko w Tokio i Osace kawiarni ze zwierzętami dzikimi, 3/4 posiadało również zezwolenie na ich sprzedaż. Tylko w 25 z nich znajdowało się ponad 1700 zwierząt, z czego 1/4 to gatunki zagrożone wyginięciem.
0: Tyle od nas, od Tomasza Sajewicza, jeśli chodzi o kawiarnię w Azji. A swoją drogą, a jak ktoś ma uczulenie na przykład na sierść?

0: zespół Kin. Ja przypomnę, że mamy gości już w studiu. Jest Alicja Dyksa, kosmetolożka, i Kamil Mateńka, szef kuchni. Pytanie do Alicji.
1: Słucham.
0: Jest coś takiego, w kuchni też to jest.
2: Tak.
0: Są takie mody na zabiegi. Które zabiegi dla mężczyzn są teraz najmodniejsze?
1: Są niestety mody i powiem szczerze, że moda to jest chyba najsłabsza motywacja, jaką można się kierować w gabinecie, wybierając zabieg.
0: Ale moda jest.
1: Bo te mody są, tak, i zgodnie z tym, co jest akurat w trendach, jest reklamowane, to rzeczywiście przychodzą i pytają. Ale teraz myślę, że moda jest w pewnym sensie, jakby popularność zyskują zabiegi oparte na terapiach fotodynamicznych z użyciem lampy LED.
0: Przepraszam bardzo, to są słowa, które już nie rozumiem.
1: To są bardzo fajne zabiegi, bo są skuteczne, są przyjemne.
0: No dobra, ale na czym to polega?
1: To polega na nakładaniu żelu najczęściej na skórę, który się pod wpływem naświetlenia aktywuje i działa na tą skórę, przenika w głąb skóry. Te żele mają różne składy pod kątem różnych problemów skórnych. Panowie to bardzo lubią, bo są efekty, a jest niebolesne.
0: To czy co, nałożę wazelinę, włączę lampę przed nosem i podziała.
1: Wazelina nie zadziała. Wazelina niestety nie zadziała, a żele do terapii fotodynamicznych działają. Działają i to czasami nawet widać po takim naświetleniu od razu, bo odłączeniu lampy, że ta skóra jest nawet lekko zaczerwieniona i niektórych to rzeczywiście przekonuje tak w pierwszym efekcie wizualnym, że o, rzeczywiście produkt zadziałał, bo jakaś reakcja jest. I to myślę, że tak, to jest taka rzecz, która się chyba w ogóle powoli robi modna w gabinetach.
0: A najmodniejsze w kuchni w tej chwili? Tak w trzech słowach.
2: Najmodniejsze w kuchni teraz?
0: To kiedyś było sushi. Potem hamburgery, potem...
2: To teraz pójdziemy właśnie w Skandynawię, tak? Będzie modna Skandynawia.
0: Ale to ty to kreujesz, czy w tej chwili jest najmodniejsze?
2: Chyba ja chciałbym, żeby tak to kreować, tak?
0: Ale po to jesteś w radiu, swoją drogą.
2: Tak, nie, myślę, że polska kuchnia chciałbym i wydaje mi się, że to będzie też taki modne, nie? Że wracamy jednak, że te pierogi... To jest nasza duma i też możemy
0: ukraińska, rosyjska też przy okazji.
2: Tak, ale nie. To jest taka rzecz, która jest teraz modna. Wracanie do tych polskich smaków, do polskich korzeni. Nie? To jest modne.
0: Ale ja pamiętam, kiedyś byłem we Lwowie i te

0: Pierogi podawano mi zupełnie inaczej, bo one były podane z jakimiś warzywami w środku, polane śmietaną, czymś jakimś białym sosem, zapieczone w piecu. U nas tak pierogów się nie je.
1: No ale to każdy kraj, wiesz, bo to bardzo prosto, zrobić ciasto, zamknąć coś w środku i każdy kraj też może sobie swoje takie jakby pierogi też zrobić, tak?
0: Mamy telefon w tej chwili na żywo, halo? Panie Andrzeju?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam. Andrzej się kłania. Być może słychać mnie tak całkiem dobrze, bo jadę autem. Ja mam pytanie do pani kosmetolog, które brzmi. Jestem człowiekiem w podeszłym wieku, jestem po 60. Chciałem zapytać, czy zabieg usunięcia, mam nadzieję, tak to się nazywa fachowo, zabieg usunięcia tego rumienia wokół nosa, robi się to podobno laserem, z tego co wiem. Czy taki zabieg jest trwały? To znaczy, czy efekty są trwałe? Czy trzeba ten zabieg powtarzać? I jak to wygląda tak naprawdę w cudzysłowie? To znaczy, czy to jest taki zabieg, że to rzeczywiście usuwa ten rumień, czy to po prostu wraca?
0: A pani Alicjo?
3: Najczęściej, jeżeli jest skłonność, bo po prostu mamy taki rodzaj skóry.
0: Aż 20 sekund.
3: Okej. Okay. Dobra.
0: To co?
3: Jeżeli jest skłonność, bo mamy taki rodzaj skóry, to po kontakcie, powiedzmy, z mrozem, po bycie na nartach chociażby, te problemy potrafią być nawracające. I czasami trzeba te zabiegi powtarzać co jakiś czas, ale usuwanie rumienia i zamykanie naczynek krwionośnych laserami jest skuteczne.

0: nas na tańca taneczny krok. Pięściami walę mrok, pięściami walę w mrok.
1: Autopromocja.
2: Jest właścicielką jednego z najładniejszych głosów we współczesnej muzyce rozrywkowej. Bywa porównywana do gwiazd sprzed lat, Karen Carpenter i Joni Mitchell.

0: We wrześniu Wise Blood wystąpiła w słynnej sali koncertowej Royal Albert Hall w Londynie wraz z orkiestrą Julesa Buckleya. Koncert Wise Blood z cyklu BBC Proms na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19. Polecam i zapraszam, Grzegorz Hoffman.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Żegnamy. Reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 października, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś na stacjach jest taniej, ceny mogą spaść jeszcze bardziej. PiS składa wniosek o wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki. Zakończyły się obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Analityczka rynku paliw spodziewa się obniżki cen paliw po weekendzie. Od dziś w związku z wprowadzeniem trzeciej odsłony pakietu ceny paliw niżej na stacjach obowiązują ceny maksymalne uzależnione od sytuacji rynkowej. Według ekspertki firmy Reflex Urszuli Cieślak od poniedziałku ceny benzyny mogą być jeszcze niższe.
13: Ze względu na utrzymujące się spadki notowań paliw gotowych na rynku europejskim, początek przyszłego tygodnia może przynieść obniżkę tych maksymalnych poziomów cen paliw. Jednak ich skala już będzie kilkugroszowa.
12: Pieniądze na sfinansowanie obniżek będą pochodziły z podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Prawo i Sprawiedliwość składa wniosek o wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki. Zdaniem polityków tej partii na fatalną ocenę Andrzeja Domańskiego składają się m.in. zły stan finansów publicznych, budżet na przyszły rok i kryzys na wszystkich możliwych płaszczyznach. Koalicja rządząca jest zaskoczona tymi zapowiedziami. Jak mówi ministra, nawet w czasie debaty nie trzeba będzie bronić, bo broni się sam swoimi decyzjami.
14: Prawo i Sprawiedliwość uważa, że ministrowi finansów należy się czerwona kartka między innymi za budżet na przyszły rok. Tak mówił Przemysław Czarnek.
15: Składamy dzisiaj wniosek o wotum nieufności. Wiemy, że ten rząd go obroni, ale chcemy wykazać skrajną niekompetencję i brak odpowiedzialności za decyzje w sprawie gospodarki.
14: Andrzej Szejna z Lewicy przyznaje, opozycja ma prawo składać takie wnioski. Zaskoczony jest jednak tym, że PiS na celownik wziął Andrzeja Domańskiego,
16: który wspólnie z ministrem obrony narodowej pozyskał dla Polski dodatkowe 200 miliardów z Unii Europejskiej, który pozyskał dodatkowe środki na finansowanie tarczy wschód.
14: Marcin Horała powiedział, że Klub Rozwój Plus decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjął.
17: Jeszcze jako klub nie mieliśmy okazji się zebrać i podjąć taką decyzję, a to zawsze klub decyduje, no ale źle oceniamy pana ministra Domańskiego, więc z wszelkim prawdopodobieństwem poprzemy.
14: Politycy koalicji rządowej czekają na debatę w sprawie wotum nieufności, bo jak mówią, przypomną, jak w czasie 8 lat rządów Zjednoczona Prawica zadłużała budżet państwa bez opamiętania. Sylwia Białek, Polska. Radio.
12: Z babciowego korzysta w sumie 680 tysięcy dzieci w Polsce, tak mówił premier podczas drugich urodzin programu Aktywny Rodzic. W trakcie uroczystości w kancelarii premiera Donald Tusk mówił, że w programie chodzi o godność babci i dziadków, którzy pomagają w wychowaniu dzieci.
18: W sumie 680 tysięcy dzieci w Polsce korzysta w ten czy w inny sposób z babciowego. No to jest rzeczywiście wielka grupa i chyba życie jest trochę chociaż lżejsze.
12: Wsparcie dotyczy dzieci w wieku od

0: od 12 miesiąca życia do prawie 3 lat. Na Kopcu Powstania Warszawskiego zgaszano wieczorem ogień pamięci, który płonął tam przez 63 dni i dokładnie tyle trwało Powstanie Warszawskie. Odprowadzenie ognia pamięci do grobu nieznanego żołnierza zakończyło obchody 82. rocznicy zrywu. Mieszkańcy Warszawy podkreślali, że swoją obecnością chcieli uczcić pamięć powstańców oraz ich nierównej walki o wolną i niepodległą Polskę.
1: To są ludzie, którzy oddali życie za to miasto. Wielki szacunek za bohaterstwo, za to, że oddali krew.
2: No to trudno wyrazić słowami. Jestem z Warszawy, tu się urodziłem, tutaj mieszkam. No i cieszę się, że mogłem brać udział w tych uroczystościach. Bo to, co najważniejsze, to rzeczywiście, żeby to trwało, ta pamięć, i żebyśmy potrafili przekazać o następnym pokoleniu.
0: Do dziś nie jest znana dokładna liczba ofiar cywilnych zrywu. Szacuje się, że zginęło od 130 do 200 tysięcy mieszkańców Warszawy. Krista Pike, jedyna kobieta w celi śmierci w stanie Tennessee, 3 dni po nieudanej próbie egzekucji, nadal leży w szpitalu w stanie krytycznym, jest nieprzytomna i podłączona do respiratora.
3: Prawnicy w tej sprawie złożyli w sądzie pilny wniosek, domagając się wydania nakazu zobowiązującego Departament Więziennictwa stanu Tennessee do zabezpieczenia wszelkich istotnych dowodów związanych z próbą egzekucji. Nasza klientka syczona z powodu poważnych skutków działania środka podanego podczas próby egzekucji, w tym rozległych obrażeń obu ramion, przekazali w oświadczeniu prawnicy. Krista Pike zgłaszała obawy dotyczące procedury śmiertelnego zastrzyku na kilka miesięcy przed wyznaczonym terminem egzekucji, argumentując, że nadpłytkowość, zespół stresu pourazowego oraz drobne żyły sprawiają, iż istnieje pewność lub wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia znacznego ryzyka, że doświadczy ona niepotrzebnego i dodatkowego bólu oraz cierpienia, a także przerażenia i upokorzenia, czytamy we wniosku. Zespół prawny reprezentujący Pike, pierwszą kobietę, którą władze stanu zamierzały poddać egzekucji od ponad 200 lat, zwrócił się do gubernatora Tennessee, Billa Lee, z apelem o zmianę jej wyroku śmierci na karę łagodniejszą. Po próbie przeprowadzenia egzekucji gubernator zarządził niezależną weryfikację procedur oraz tymczasowo wstrzymanie zaplanowanych egzekucji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na sporcie Norbert Michalak.
5: Efektowne zwycięstwo piłkarskiej reprezentacji Polski. Na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów. 3 bramki dla biało-czerwonych w tym spotkaniu zdobył Robert Lewandowski. Sebastian Szymański podkreślił, jak ważne jest to zwycięstwo dla drużyny.
6: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Super, że trener też może Wam się odegrać na konferencji i myślę, że to będzie taki duży pozytyw. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
5: W innym meczu naszej grupy Bośnia i Hercegowina zremisowała ze Szwecją 1-1. Koszykarze Dzików Warszawa mocno weszli w nowy sezon. W pierwszej kolejce rozbili na wyjeździe Trefla Sopot 102-63. Pierwsza połowa dość wyrównana, ale w drugiej zespół z Warszawy już odjechał z prędkością szybkiej kolei Teżowe. Również zwycięstwo odniosła Legia Warszawa, która broni tytułu mistrza Polski. W Słupsku legioniści pokonali Czarnych 79-76. Mistrzynie Polski, siatkarki budowlane Łódź od wygranej zaczęły nowy sezon Tauron Ligi. Łodzianki zgodnie z planem poradziły sobie łatwo z Beniaminkiem MKS Kalisz, zwyciężając na wyjeździe 3-0. Spotkanie komentuje Justyna Łysiak, libero budowlanych.
7: Myślę, że przede wszystkim bardzo dużo jakości. Tak naprawdę od początku do samego końca spotkania myślę, że pokazałyśmy nasze mocne strony. Oczywiście przyjechałyśmy tutaj z takim nastawieniem, że to będzie bardzo ciężki mecz, dlatego że też jest pierwsza kolejka. Gdzieś tam te zespoły się wszystkie docierają. My też się docieramy i nigdy do końca nie wiadomo, jak to będzie wyglądać.
5: W innym spotkaniu tej kolejki brązowe medalistki poprzedniego sezonu zawodniczki Unii Opole przegrały we własnej hali z Chemikiem Police 2-3.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: 10 na zachodzie pochmurno i może tam padać deszcz, poza tym słonecznie. 16 stopni na północnym zachodzie, 21 w centrum, 23 na południu.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Autopromocja.
9: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
10: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
9: To historia wielu

0: wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
1: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
0: Od 5 do 8 października o 11.50, tylko w Trójce.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
3: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
16: Już prawie 11 minut po godzinie 8.
0: Zróbmy sobotę.
16: Ola Szućko, Ewa Lipowicz, Tomasz Żonda, witamy ponownie i witamy również Jacka Savarettiego, który jest w Polsce. Welcome to Poland, Jack. Jack Savaretti na początek tej godziny również, ale tym razem wraz z Kylie Minogue.

0: Jack Savoretti i Kylie Minogue w trójce. Zróbmy sobotę. Robiliśmy tę sobotę do tej pory wraz z Alicją Dyksą Gospodolożką, z Kamilem Mateńką, naszym szefem kuchni dzisiejszym. Jest wraz z nami również Katarzyna Puścizna. Tym razem jako podróżniczka.
1: Miło mi, tak.
0: Uciekłaś z korporacji, gdzie troszkę zajmowałaś się, z tego co zauważyłem, psychologią pracy. Czy podróże mogą być rodzajem terapii?
1: Dla mnie zdecydowanie tak. Dla mnie podróżowanie, w ogóle wychylanie nosa na świat, niezależnie od tego, czy na drugi kontynent, czy te nasze przysłowiowe polskie Bieszczady, no jest znakomitym i naprawdę najbardziej skutecznym, potwierdzam to na swoim własnym doświadczeniu, takim narzędziem transformacji i rozwoju osobistego, według mnie.
0: To o tym wszystkim powiemy za chwileczkę, posłuchajmy jeszcze na razie muzyki, bo było sporo słowa przed momentem, więc w tej chwili Krzysztof Zalewski, powrócimy do rozmowy i powiemy o twoim ulubionym miejscu na ziemi, na świecie.

0: Queen.
1: Jedna piosenka Queen. Queen podróży. Nasza dzisiejsza to Katarzyna Puścizna. No więc powiedz o tym twoim miejscu na ziemi.
2: Pytasz o Bali, bo...
1: Ja nie wiem, jak to jest twoje miejsce. O Bali będziemy rozmawiali pewnie, ale...
2: Tak, Bali jest... tak odruchowo nawet powiedziałam o Bali, ponieważ jest to pierwsze miejsce tak odległe, do którego się wybrałam w tym swoim już dorosłym życiu, bo tak jak wspomniałeś, bardzo wiele lat pracowałam po prostu w korporacji. Tam za bardzo czasu na podróżowanie nie było. Nie było tyle urlopu. Więc Bali było takim pierwszym miejscem i faktycznie jest to chyba najważniejsze miejsce na ziemi, jak do tej pory moje, dlatego że właśnie nawiązując do tej transformacji i rozwoju naszego osobistego, no ono spowodowało, że ja kompletnie zmieniłam patrzenie na siebie, na świat, na możliwości, na sytuację swoją w życiu, na wiele, wiele wartości. Także ono mnie ustawiło i ustawia do dziś, ponieważ ja w tym roku już byłam na Bali, a za niespełna miesiąc wracam tam ponownie. I troszkę to już trwa kilka lat.
1: To Bali stało się bardzo modne w tej chwili, ale ja myślę, że większość osób, które tam jeżdżą, to lądują w hotelu i mają ładną plażę, dobry hotel i ta znajomość Bali na tym się kończy. Co takiego Bali ma w sobie, że ty tam wracasz?
2: Wiesz co, ja dopiero teraz, po tych kilku latach, czuję to Bali trochę inaczej. Ja nigdy nie podróżowałam turystycznie, tylko właśnie podróżowałam, a nie uprawiałam turystykę, więc ja od razu miałam możliwość jakby dotknięcia tego Bali trochę z innej niż komercyjna strony. Dla mnie to Bali jest trochę jak ja, jest jak człowiek. Tam jest cały rytm życia, jakby toczy się pomiędzy wschodem a zachodem słońca, czyli trochę jak my ludzie. Ma takie piękne wartości, jakby sposób i tradycje i cała religia bardzo koreluje do tego, jak my funkcjonujemy po prostu jako człowiek, więc myślę, że najpiękniejsze i najmocniejsze jest właśnie to, że można się z tym Bali spotkać jak z człowiekiem i odbić się po prostu w niej jak w lustrze. Myślę, że to przyciąga. Myślę, że możemy nie zdawać sobie z tego sprawy na takim świadomym poziomie, dlaczego często wracamy albo chcemy tej wyspy doświadczyć, ale ta energetyka, która tam jest, bardzo mocna energetyka, powoduje, że z jakichś powodów nie chce nam się stamtąd wracać albo chce nam się tam wrócić.
1: A jest takie miejsce na Bali, które poleciłabyś tak zwanemu turyście sobotniemu, niedzielnemu, które powinien obejrzeć, do którego nie zabierze go rezydent z biura podróży, a do którego może dotrzeć, bo jeszcze musimy pamiętać, że tam chyba może być czasami niebezpiecznie.
2: Nie spotkałam się w ogóle z żadnym niebezpieczeństwem na Bali, nie, ani razu. Myślę, że w ogóle dużo mitów na temat niebezpieczeństwa krąży właśnie w różnych mediach.
1: No właśnie, w internecie czytam często, tak, że należy tam być spokojnie tak ostrożnym.
2: Nie spotkałam się. Jeżdżę po różnych zakątkach świata. Półtora tygodnia temu wróciłam z Afryki i zdecydowanie jestem w stanie powiedzieć, że na Bali nigdy nie poczułam się, ani osoby, które gdzieś mi towarzyszą, nigdy nie poczułam żadnego zagrożenia, wręcz przeciwnie. Dużą życzliwość, sympatię, otwartość, wsparcie i bardzo, bardzo dużo uśmiechu od tamtych ludzi.

0: kompletnie nie ma niepokoju, lęku ani strachu na tej wyspie. To jest moje doświadczenie.
1: Wspomniałaś o Afryce, to ja pamiętam, któryś z fotografów, chyba Jacek Boręba, opowiadał kiedyś o tym, że był w jakimś takim kraju afrykańskim kompletnie nieodwiedzanym i wyszedł z pieniędzmi, które mu się rozsypały na ulicy. U nas prawdopodobnie by ludzie podbiegli i uciekli, a tam podbiegli ludzie, zabrali to wszystko i mu oddali.
0: Tak. No i właśnie to są te mity, o których tutaj wspomnieliśmy. Ja też miałam wielokrotnie sytuację, w której miałam na przykład otwartą nerkę, którą miałam przypiętą z dokumentami.
1: Jezu, myślałam, że ci nerkę wycięli. No. I co?
0: Nie kraczmy.
1: Nikt ci nie ukradł tej nerki.
0: Nie, właśnie zwrócono mi uwagę, żeby zapiąć, bo wypadną mi pieniądze kiedyś gdzieś. Wyleciał mi paszport też, co jest bardzo niebezpieczne, ale są różne sytuacje w podróży i też został mi zwrócony, więc no ja mam takie doświadczenia, może to chodzi o człowieka i o nasze doświadczenie i wyjście do podróżowania i do świata w ogóle, to jest o naszej otwartości, ale ja nigdy nie spotkałam się z niebezpieczeństwem. Oczywiście trzeba znać zasady podróżowania i wiedzieć, gdzie, do jakiego kraju się jedzie, jakie tam panują obyczaje, ale to jest dokładnie tak jak u nas w Polsce, u nas w Warszawie. Też zanim przyjedziemy i zaczniemy nocą zwiedzać miasto, warto byłoby się dowiedzieć, w które zakątki fajnie pójść i coś zobaczyć, a gdzie lepiej się po prostu po zachodzie słońca i po zmroku nie poruszać. I to jest tyle. To jest zwyczajne, normalne życie. Także świat jest otwarty, świat jest według mnie, pomimo tego, co w tej chwili się dzieje, jakie są opinie, w dalszym ciągu przyjazny. Ale trzeba mieć dużo pokory, dużo wiedzy i dużo szacunku po prostu.
1: I szacunku dla lokalnych ludzi.
0: Tak, tak, dużo szacunku. My często mamy takie poczucie, że jak przyjeżdżamy z Europy tak zwanej...
1: Panisko przyjechało.
0: Tak, to jedziemy sobie do swojego miejsca, do swojego hotelu. No my jesteśmy tam gośćmi i tam panują bardzo często inne zasady, inne rytuały, często nam nie mieszczące się w głowie, ale takie, których należy po prostu przestrzegać. I wtedy dzieją się same dobre rzeczy.
1: Biura podróży potrafią nas oszukiwać i na przykład sprawdzamy sobie wakacje. O, jaka świetna okazja, na Bali możemy pojechać za 3000 zł. A potem się okazuje, że no, pora nie jest najlepsza.
0: Tak, no i ja powiem ci, że poleciałam w tym roku w kwietniu, czyli tuż po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. I poleciałam... Po prostu zmieniłam loty, bo zazwyczaj latałam przez Dohę czy przez Dubaj. No tym razem to nie było możliwe i to były jedne z najbardziej spokojnych wakacji czy podróży na Bali, jakie przez te wszystkie lata miałam okazję doświadczyć. Było dużo spokoju, bardzo mało turystów, bardzo dobrze skonstruowane loty. Nie było żadnych informacji na temat konfliktu. Gdybym nie wiedziała, że ten konflikt jest na świecie, to pewnie w ogóle nie pomyślałabym, że jest jakiekolwiek zagrożenie, nazwijmy to. Także no, to jest moja perspektywa. Byłam tam, przechodziłam przez lotniska, żyłam życiem tej wyspy w tym czasie. Było jeszcze więcej życzliwości i takiej nawet wdzięczności, że w ogóle ktoś przyjechał i nie zapomniał o nich.
1: Dziękuję bardzo. Macie jakieś pytania a propos Bali?
2: A jakie smaki byś przywiozła z Bali do Polski? Tak?
0: Wiesz co, ja przywożę często smaki, ale też zapachy, bo kiedyś tam dla mojej córki przywiozłam po prostu ten kwiatek frangipani, który przepięknie pachnie i jest bardzo takim symbolicznym i tradycyjnym kwiatkiem, więc udało mi się też ten zapach przywieźć. Wiesz co, przywiozłabym ostre smaki, ale też dużo trawy cytrynowej. Przywiozłabym smak bardzo dobrych, grillowanych, pieczonych ryb, które są przepyszne tam. No i takiego ostrego, nie wiem, chili, curry, to przywożę
2: ostrego
0: te przyprawy.
2: Smaku, nie?
0: Ja nie jestem specjalistą, tak, jeżeli chodzi o kuchnię, ale bardzo dużo przywożę różnych przypraw zawsze, bo to jest tak specyficzne.
2: Później masz ten aromat w domu,
0: tak,
2: nie? To
0: tak.
2: Jest bardzo fajna rzecz. Nie?
0: Tak, można
2: jest
0: sobie też dosypać czegoś, tak.
2: Właśnie jedna restauracja, dwóch Duńczyków przeprowadziło się kiedyś na Bali, nie? I otworzyli swoją restaurację Copenhagen Bali Cafe. Naprawdę świetne miejsce, ja też tak, wiesz, obserwuję to i trochę się tak jakby inspiruję, nie? Bo lepiej to wygląda, jeżeli masz właśnie taką skandynawską restaurację poza Skandynawią i to są fajne momenty, nie? I oni tak jakby też serwują na Bali tak samo smorbrody, nie?
1: Posłuchajmy muzyki, co? I potem będziemy to po muzyce.

0: Don't Stare at the Sun, Richard Hawley. No właśnie, będąc na wakacjach, nie patrzmy się za bardzo w słońce, ale wracamy z tej wakacji i co? Mamy różnego rodzaju problemy.
1: Tak,
0: skórne.
1: Mam pamiątki na skórze też.
0: No więc właśnie
1: się.
0: Opowiedz, jak dbać o tę skórę, żeby po wakacjach to nie tylko słońce, ale też jedzenie, które jest często dla tej skóry naszej zdradliwe, bo wracając, tak jak powiedziałeś, no, różne smaki, tak. Różna ostrość. Co zrobić z tym, żeby te wakacje nie skończyły się tutaj cierpieniem przez parę tygodni?
1: No ja oczywiście polecam stosowanie filtrów przeciwsłonecznych.
0: Dobrze, ale jak już wrócimy i mówimy, no tak, no to może jednak bym poszedł gdzieś, żeby ktoś na to spojrzał. I przychodzi taki pacjent do ciebie, to co wtedy robisz?
1: No często te skóry są trochę przesuszone i od słońca, i od wody, i od piasku. No zdarzają się przebarwienia. Które później trzeba, nie trzeba, można usuwać, jeżeli przeszkadzają. Warto by było, żeby tego nie utrwalać. No to są takie dwa najpopularniejsze problemy.

0: jeżeli chodzi o pamiątki z wakacji na skórze.
1: No i jedzenie. Tak. Wspomniałeś, że jedzenie też powoduje czasami to, że ta skóra reaguje dziwnie.
0: Tak, no potrzebujemy pewnych substancji, wartości odżywcze muszą być jakby zbilansowane, bo przy niedoborach, no niestety, ale na skórze to też będzie odczuwalne.
1: Co zrobić, kiedy jesteśmy na wakacjach i ta skóra jest taka już, no, zapomnieliśmy się posmarować? To wystarczy zwykły pantenol?
0: Jest to dobry trop, bo zdecydowanie tak, substancje łagodzące, pantenol jak najbardziej. A później oczywiście filtr, no i pewnie ochrona by się przydała w postaci kapelusza, jeżeli już ta skóra jest nadwrężona, żeby jej dalej na słońce nie eksponować.
1: No właśnie, są popularne kremy z aloesem. Czy one faktycznie działają równie skutecznie jak to, że na wakacjach kupimy sobie po prostu zwykły liście aloesu i wytniemy ze środka ten miąższ, który moim zdaniem działa zbawiennie na skórę. Dużo lepszy niż wszelakie kremy, które kupimy tutaj.
0: Ja bym była za liściem, jeżeli mamy do niego dostęp, żeby jednak skorzystać z naturalnego produktu, ale jeżeli nie ma takiej możliwości, no to ten żel na bazie aloesu też będzie dobrym pomysłem.
1: To tak już kończąc wątek z tobą kosmetyczny, to jeszcze wróćmy do tych mężczyzn. Jak byś chciała powiedzieć panom, żeby ich przekonać, żeby jednak nie bali się pójść do ciebie, do gabinetu?
0: Żeby się nie bali pójść do gabinetu. Ja myślę, że tam nic złego ich nie spotka. Można tylko mieć z tego korzyści. I to jest, podejrzewam, kwestia takiej nie do końca rozbudzonej potrzeby u panów. Ale to warto się wybrać, spróbować i zobaczyć, że to tam nie gryzie, a można mieć z tego pożytek i przyjemność nawet też.
1: Kamil, to była Alicja Dyksa, czyli kosmetolog. Kamil, no troszkę porozmawialiście o tych smakach przywiezionych z dalekich krajów. Ty miałeś jakiś pomysł kiedyś, żeby coś właśnie z Bali przygotować sobie w domu?
2: Będąc szczerym, jeszcze nie, ale dzisiaj na pewno to sprawdzę.
1: Pomyśl sobie w tej chwili jeszcze, bo mieliśmy kanapkę ze śledziem na początek, ale jeszcze musisz nam coś innego ugotować troszkę dalej. Powiedz jeszcze ty, Kasiu, Katarzyna Puścizna, poza Bali, takie miejsce, na które byś wróciła z zupełnie innych powodów.
3: To zdecydowanie pustynia. Kocham pustynię i też bardzo często mamy okazję tam wracać, jeździć bardziej terenowo, czyli takimi autami terenowymi i sobie dryfować po wydmach i po tej nieograniczonej przestrzeni. No i tam wraca się zupełnie po coś innego, ponieważ tam po prostu nie ma nic. I wszystko jest zarazem.
1: Mój znajomy, który nie boi się takich rzeczy, od lat wciągnął się w jeżdżenie po Afryce, gdzie wynajmują po prostu duże auto. Auto, na którym na wierzchu można rozstawić namiot, żeby było bezpiecznie. Tak. I nie boją się jeździć po tych krajach, bo one wbrew pozorom, to nie jest tak, że tam jedziesz, każdy ci od razu wygryzie żyłę przy wejściu.
3: Tak, zdecydowanie potwierdzam. No, my również w tym roku byliśmy w Libii, czyli też dość nieoczywisty kierunek, przepiękne pustynie. Wydawałoby się, że znowu niebezpieczne miejsce. No a ja po raz już któryś powtórzyłabym, że ludzie bardzo życzliwi, oczywiście państwo militarne, i trzeba się jakby znowu przygotować i wiedzieć, jak będzie wyglądała taka przygoda, podróż i kontakt w ogóle z tym miejscem. Natomiast znowu energia, ta otwartość ludzi, uprzejmość, życzliwość i taka naprawdę zapraszająca drugiego człowieka do tego, żeby odwiedzić, zwiedzić ten kraj, no jest naprawdę super. I no ja bardzo, bardzo polecam pustynię i właśnie takimi autami terenowymi, bo są ku temu możliwości. Rzeczywiście śpimy na dachach, mamy swoją wodę, nawet...
1: No w końcu nie ma wody na pustyni, jak śpiewała Beata Kończyn.
3: Tak, także woda zazwyczaj jest w baniakach albo w miejscach, po które po prostu raz na jakiś czas się zatrzymujemy i zbieramy wodę. Ale nawet, i to jest plus i minus być może, nawet może być internet. Także to są takie kolory tego naszego współczesnego świata, że nawet będąc na pustyni, my ostatnio mieliśmy w zasadzie full dostęp do internetu, więc mówię to po to, żeby troszkę zachęcić, nie do internetu na pustyni, ale do tego, żeby odwiedzać takie miejsca, bo to nie jest tak, że wyjedziemy i nagle po prostu nas

0: nie ma przez miesiąc na przykład i nie ma z nami kontaktu.
1: To teraz jeszcze proste pytanie. Jaką walutę zabrać na taką wycieczkę? Bo karty kredytowe nie wszędzie działają. Kiedyś mówiło się, że dolar jest takim złotym środkiem płatniczym na całym świecie. To się zmieniło?
0: No, ja mam takie doświadczenia, że ten dolar cały czas jest. No, dolar euro. W miejscu, do którego przybywamy, zawsze wymieniamy walutę na tą, która jest obowiązująca w danym miejscu, ale no, ja dzisiaj akurat te kierunki, które obieram, to w przeważającej większości zabieram dolary.
1: Mi się zdarzyło, pamiętam.
0: Euro oczywiście też, tak? Ale ten dolar jakby...
1: Ja pamiętam, chyba na Jamajce była taka sytuacja, że mieliśmy sklep niedaleko hotelu. To, bo tak, to nie był szczególnie bardzo turystyczny fragment, bo to Runway Bay, gdzie tam jest parę hoteli. To nie było tam blisko stolicy. W każdym razie poszedłem do sklepu i tak próbuję płacić tych lokalnych, a pani patrzy na mnie, ale po co pan wymieniał? Ja to przecież dolary przyjmuję.
0: Tak. No tak, bardzo często właśnie te dolary są, natomiast jak się pojedzie właśnie w takie miejsca nieoczywiste, jakieś zakamarki, do jakichś wiosek, albo gdzieś jest się właśnie w jakimś miejscu na pustyni, jakimś miasteczku, czy to tam już lokalne. Są ludzie, którzy obsługują lokalną walutą tylko i gotówką, więc trzeba być przygotowanym na to, żeby coś takiego mieć, żeby sobie jakiś fajny malutki dywanik albo jakiś inny prezent przywieźć z nieoczywistego miejsca, no to wtedy fajnie kilka tych, różnie to nazywamy, już nie będę teraz przytaczała nazw, bo chciałam powiedzieć jakąś teraz nazwę, ale walutę tamtejszą, żeby mieć jednak.
1: Posłuchajmy muzyki, potem dowiemy się, co ciekawego czeka nas w kinach w ten weekend.

0: Monaco, ale sprawdźmy, co ciekawego dzieje się dzisiaj, właściwie w ten weekend w kinach. Ryszard Jaźwiński.
1: Fajny film.
2: Pierwsze informacje, jakie do nas docierają, wskazują na to, że publiczność tłumnie ruszyła do kin, by zobaczyć kolejną ekranizację lalki Bolesława Prusa. Wszystko wskazuje na to, że pierwszy weekend wyświetlania przyniesie więc realizatorom filmu naprawdę dobry wynik frekwencyjny. Tę kinową, mniej kontrowersyjną, bo zdecydowanie bardziej zbliżoną do literackiego oryginału wersję lalki, wyreżyserował Maciej Kawalski. Autor wcześniej dał nam się poznać jako twórca udanej i dobrze przyjętej, również kostiumowej komedii kryminalnej Niebezpieczni dżentelmeni. Do lalki podszedł, jak sam przyznaje, z dużym i należytym, ze względu na osobę autora powieści, szacunkiem.
3: Ja miałem przez cały czas do teraz takie zupełnie dwa przeciwieństwa skali jednocześnie, czyli absolutne, szczere przerażenie i walka o życie, że no, dotykamy jakiejś wielkiej materii, jakiejś ukochanej powieści, która jest ważna, wielka, piękna, poruszająca i wszędzie słyszymy arcydzieło, najważniejsza polska powieść, no i to potrafi przygnieść. A z drugiej strony jest to absolutna radość i marzenie, żeby dotknąć takiego materiału. I Orson Welles kiedyś powiedział, że malarz potrzebuje sztalugi, żeby pracować, a reżyser potrzebuje armii. Więc mi się zawsze marzyła malowanie na takiej dużej sztaludze z doskonałym zespołem, ze świetną obsadą, z wielką historią, która jest bardzo nośna. Więc no, to jest fantastyczna praca i na jakimś etapie myślę, że wszyscy musieliśmy zapomnieć o tym, że to jest wielka polska powieść, że były wielkie, piękne adaptacje wcześniej. Tylko trzeba do tego podejść z uczciwością i zrobić to najlepiej, jak potrafimy. I zrobić to najlepiej, jak czujemy, no bo w efekcie to nie chodzi o to, żeby zrobić wprawkę, bryk, tylko wizualny, tylko jednak, żeby to było wielkie przeżycie emocjonalne. Książka często jest pisana w czasie przeszłym, w takim, że z dialogów jakichś ludzi dowiadujemy się, że coś się wydarzyło miesiąc wcześniej, oni nie brali w tym udziału. A jednak film jest bardzo emocjonalnym medium, bardziej niż intelektualnym wręcz, więc myślę, że to kwestia wrażliwości nas wszystkich, żeby autentycznie, szczerze nas to poruszało, a nie dlatego, że w wykalkulowany sposób robimy coś, co jest sprytne i nie wkładamy w to serca.
2: Poza lalką Macieja Kawalskiego w tym tygodniu w kinach skromnie, bo konkurują z nią tylko trzy zagraniczne produkcje. Animowana Zapomniana Wyspa, zrealizowana z myślą o młodszych odbiorcach, komedia Rolling Loud o ojcu i synu na hip-hopowym festiwalu i wreszcie intrygujący thriller z Anne Hathaway w roli głównej, czyli Verity – Coraz większy mrok. Mamy jednak, przynajmniej w Warszawie, jeden z pierwszych jesiennych festiwali filmowych, który świetnie uzupełnia bieżący repertuar kinowy. O najciekawszych weekendowych propozycjach Hair Dogs opowie nam Katarzyna Świątoniowska, reprezentująca organizatorów festiwalu.
4: Zapraszam oczywiście na wszelkie filmy pełnometrażowe, które pokazujemy na festiwalu. Natomiast taką specjalną sekcją, minisekcją, którą prezentujemy w trakcie weekendu, w sobotę i w niedzielę, ponieważ to są trzy projekcje, jest taka nasza ukochana perełka, czyli showcase polskich filmów krótkometrażowych i to są filmy zarówno uznanych reżyserek, jak i początkujących. I celem tej sekcji jest pokazanie wszechstronności kina reżyserowanego przez kobiety. I jest to nie tylko kino dokumentalne, ale też takie poszerzone granice kina dokumentalnego, czyli eksperymentalne, animacje oraz wideoart. No i są to fantastyczne, mądre, ciekawe, z super poczuciem humoru filmy krótkometrażowe, więc nie tylko dla fanów krótkich metraży. I po każdej tej projekcji mamy zwykle fantastyczne spotkania z reżyserkami. Są takie bardzo ciekawe dyskusje nie tylko o ich filmach, ale ogólnie o kinie. Projekcje każdego seansu z sekcji Showcase odbywają się w Kinomuzeum w MSN-ie. A pozostałe projekcje festiwalu, oprócz Kinomuzeum, odbywają się w Kinotece, w Pałacu Kultury, w Kinie Elektronik na Żoliborzu oraz w Kinie Atlantik w Śródmieściu. No oczywiście w Warszawie.
2: Hair Dogs Film Festival, wydarzenie odbywające się pod patronatem Trójki, potrwa jeszcze do wtorku.
0: To Ryszard Jaźwiński, a my już wiemy, kto zwyciężył w naszym konkursie, bo przecież każdy ptak, prawie każdy z nas marzy o lataniu. Ptaki są symbolem wolności, swobody, pokonywania przestrzeni. Być ptakiem choć chwilę to bezcenne. To Piotr ze Starego Młyna, który będzie mógł latać jak ptak. Sponsorem

0: konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com.
1: To tyle. Już wiemy, kto polata. My jeszcze dowiemy się, co możemy zrobić w kuchni bardzo szybko. Powoli nam czas zaczyna troszkę się liczyć. Za 12 minut w tej chwili godzina 9.

0: Czarna Ines, grupa Raz, Dwa, Trzy. My powracamy do naszych gości. Przypomnę, że dziś naszymi gośćmi byli Alicja Dyksa, kosmetolog, także Katarzyna Puścizna, czyli podróżniczka, ale także Kamil Mateńka. Jeszcze jesteście z nami przez chwilę, ale teraz już główna rola to rola Kamila i wróćmy do tej Skandynawii.
1: Tak, i postaram się was przenieść troszeczkę do Skandynawii, może przez zupę rybną przesmażymy sobie delikatnie cebulkę na masełku, troszeczkę marcheweczki, nie? To
0: nie mów marcheweczki, mów marchewkę, bo to tak.
1: Ale jak już jem tą zupę, to już nie, to już widzę te właśnie kawałki, to jest naprawdę dobrze. Tak. Troszkę zawsze daję też selera, nie? I ten bulion rybny. I zawsze gotuję bulion rybny na kościach z białych ryb tylko, nie? Żeby był lepszy taki aromacik tego, nie? Pochodzi to troszeczkę, nie? I kwaśną śmietaną zawsze sobie zaciągam, bo to wtedy jest to troszeczkę bardziej odbicie. Ktoś lubi krewetki, to śmiało można też tam później sobie nawet przesmażyć na oddzielnie i później dorzucić też do tej zupy, tak? A chlebek do tego, też to masełko posmarować i to jest dobre życie takie, nie? Wtedy to odkładasz telefon sam, nie? Na bok i jesteś w tym momencie, nie? Relaksujesz się, nie? To jest dobre.
0: No wiadomo, że w Skandynawii tych ryb nie brakuje, ale nie. Jaka ryba jest najlepsza do zupy rybnej?
1: To najlepsza, to też jest taki
0: trudne do określenia. Wiem, że to jest otwarta, co mamy pod ręką, to wkładamy, oczywiście.
1: W każdym pewnie kraju też będzie inaczej, nie? Ja wrzucam na pewno zawsze dorsza, wrzucam kawałki łososia, nie? To co zazwyczaj nam zostaje, nie? To są te rzeczy, nie?
0: To jak paprykarz szczeciński tak, troszkę,
1: no,
0: tak?
1: Nie, ale wiesz, no zupa rybna, jak mamy, zostaje, wiesz, masz fajny filecik, to możesz sobie zjeść go na obiad, taki jako main, główny kawałek danie, nie? A to co zostanie, to później fajnie jak pływa, nie? Dorsz czy sandar, czy inne rzeczy, nie?
0: Czyli tak troszkę jak wczoraj mówiłem, nie powiedziałem o bigosie, to troszkę jako jak bigos. Każdy kawałek skrawki mięsa możesz tam do środka wrzucić.
1: Tak,
0: czym
1: tak.
0: się różni, wiadomo, że to jest co innego, bo to nie jest rybne do końca. Taki amerykański słynny clam chowder od rybnej zupy, którą my tu mamy.
1: Jest dużo bardziej taki redukowany, nie? To jest taka gęstość i słodka, ta śmietanka, to jest na clam chowderze. Ja to zawsze kojarzę, jak byłem kiedyś w Bostonie, też te przegrzebki były, nie? Taki, wtedy ten aromat też był całkiem inny. Nie? A tutaj w Norwegii, czy w Szwecji i w Danii to też będą, każdy jeden kraj troszeczkę będzie się ta zupa różnić, czy jeszcze jakbyś był bardziej na północ Finlandii, dorzucają też dużo więcej ziemniaków, czy pora i ta zupa jeszcze bardziej ma sycić, nie? To wtedy jest to takie gęstsze też, tak?
0: Ja pamiętam zupę rybną taką w knajpie gruzińskiej, którą jadłem. Ona była zupełnie inna niż u nas, bo ona była właściwie z normalnym prawie bulionem. Tam były kawałki ryby i do tego było bardzo dużo kolendry i soku z limonki. I to było coś, co po prostu mnie oczarowało nieprawdopodobnie, bo to była zupełnie inna zupa rybna.
1: Tak, no znowu wiesz, przeskakujesz inny kraj i te produkty, które są...

0: wiesz, w jakimś tam stopniu dostępne, używane, nie? I co nie pasuje, pasuje, nie? Mega, tak naprawdę też bym to zjadł.
1: To co Kamil Mateńka zje dzisiaj na obiad?
0: Kamil Mateńka dzisiaj zje na obiad na pewno kawałek ryby. To jestem przekonany, nie?
2: Zaciekawiłeś mnie bardzo, bo ja nigdy na Bali nie biorę zupy rybnej, a tym razem wezmę.
0: Tak, nie wiem, to byłby mój też must na pewno, nie? W Bali, że wiesz, ta dostępność tego produktu to jest kluczowe, nie?
1: No jak... A propos Kuby, kiedyś w restauracji takiej lepszej troszkę zamówiłem rybę, myślałem, że dostanę fajną rybę prosto z morza. Dostałem pangę. Kucharz się obraził, jak to zostawiłem na talerzu.
0: No, ale to...
1: Dziękuję bardzo, musimy kończyć. Alicja Dyksa, Katarzyna Puścizna, dziękuję. Kamil Mateńka. Dziękuję bardzo. Bardzo było miło z wami spędzić poranek tu w Trójce.
2: Wzajemnie.
1: Zapraszamy też jeszcze kiedyś następnym razem. Poza tym, kto jeszcze był? Była jeszcze Ewa Lipowicz, była Ola Szućko i byłem ja, Tomasz Żonda. Dziękujemy. To nie ma wody na pustyni na koniec.

0: Autopromocja.
1: 80 lat Silesia Film w Trójce, a zatem jedziemy do Katowic. Prześledzimy śląski szlak filmowy, znaczony muralami. Ten upamiętniający film Kazimierza Kuca Paciorki jednego różańca można już podziwiać w Giszowcu. Posłuchamy o koncercie jubileuszowym, nad którym pieczę trzymał Marcin Masecki. Opowiemy o śląskich kinach studyjnych. Porozmawiamy też z Michałem Żurawskim i Dariuszem Chojnackim. O seksmisji, ale ze śląskim dubbingiem. Na żywo. To i jeszcze więcej prosto z katowickiego kina Kosmos. Dziś tuż po 13. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit. 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 października, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś paliwo na stacjach jest tańsze. Rząd wprowadził nową odsłonę programu Ceny Paliw Niżej. Ukraińskie MSZ dementuje informację o ewakuacji z Kijowa zachodnich ambasad. Samochód wjechał w tłum ludzi w Australii, 9 osób jest rannych. Kierowcy od dziś tankują taniej. Rząd ponownie wprowadził pakiet ceny paliwa niżej, obniżający akcyzę i podatek VAT od paliw. Cena maksymalna na ten weekend to 6,73 zł za litr benzyny 95. Kierowcy płacą nawet o 1,5 zł mniej, bo jeszcze wczoraj cena na wielu stacjach wynosiła ponad 8 zł.
8: Jak ostatnio tankowałem, powiedzmy, 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 par.
9: Wie pan, trochę mało, ale dobre i tyle, jak się dużo tankuje.
7: Nowy pakiet CPN ma obowiązywać co najmniej do końca roku. Ukraińskie MSZ dementuje informację Guardiana o ewakuacji z Kijowa zachodnich ambasad. Rzecznik resortu dyplomacji Ukrainy, Georgij Tychy, oświadczył, że zagraniczni partnerzy nie informowali o zamiarze przeniesienia placówek ze stolicy w przypadku nasilenia rosyjskich ataków. Według mediów prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przewiduje, że Kreml zaostrzy działania wojenne przed wyborami parlamentarnymi w Stanach Zjednoczonych. W australijskim mieście Newcastle, niedaleko Sydney, kierowca wjechał w tłum, raniąc 9 osób. Dwie z nich są w stanie krytycznym. Według wstępnych ustaleń policji nie był to atak terrorystyczny. Mężczyzna prawdopodobnie stracił kontrolę nad samochodem. Auto wjechało w kibiców, którzy zgromadzili się wzdłuż ulicy, żeby pożegnać drużynę rugby Newcastle Kings, którzy jutro w Sydney mają rozegrać wielki finał Krajowej Ligi Rugby. Dziś finał projektu Wrocław 100 mostów z Kaliną. Dziewczynka, która zmaga się z rzadką chorobą genetyczną, jej tata Rafał Pysno chcą wspólnie z mieszkańcami zdobyć ostatnią, setną przeprawę. O 12:00 spotkają się przy kładce muzealnej obok Zatoki Gondoli. Projekt pomaga również nagłośnić zbiórkę na rehabilitację Kaliny, mówi Rafał Pysno.
10: Takich momentów, kiedy czułem, że można usiąść i płakać, się załamać, było oczywiście bardzo wiele. No ale to tak naprawdę nie poprawiłoby naszej sytuacji, więc stwierdziłem, że lepiej działać w jakikolwiek sposób. I wymyśliłem sobie może trochę absurdalny sposób działania, czyli zdobywanie górek i mostów. No to jest jakiś sposób, forma autoterapii oczywiście.
7: Organizatorzy zachęcają uczestników, żeby zabrali ze sobą czerwone baloniki, symbol, który towarzyszył Kalinie i Rafałowi podczas kolejnych wypraw.
11: Klimat.
7: 13% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Na północy i południu kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, a w pozostałej części Polski dobra. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: O sporcie Norbert Michalak.
12: Polscy piłkarze rozgromili Rumunię 6-0 na Stadionie Narodowym w Warszawie w meczu trzeciej kolejki Ligi Narodów. 3 bramki dla biało-czerwonych zdobył Robert Lewandowski, a gola strzelił też Piotr Zieliński.
13: Wyczułem trochę, czutkę miałem, no i tak się skończyło, że troszkę za krótko zagrał do bramkarza i udało się strzelić. Potrzebowaliśmy tego i fajnie to wyglądało, z boiska też czuliśmy, że to jest to i oby tylko dać kontynuację tego i będzie dobrze.
12: W polskiej grupie grała Bośnia i Hercegowina, która zremisowała ze Szwecją 1-1.

0: Po pierwszej wygranej polska drużyna pozostała na trzeciej pozycji w tabeli. Prowadzi Szwecja przed Bośnią. Następne mecze podopieczni Jana Urbana rozegrają w poniedziałek z Bośniakami na wyjeździe. Nie można przejść obojętnie obok pozostałych meczów Ligi Narodów i to na najwyższym poziomie. W Hicie Francja w starciu z Włochami zremisowała 1-1, mimo że od 55 minuty prowadzili Francuzi. Natomiast Belgia gładko pokonała u siebie Turcję 3-0. Do największej niespodzianki doszło w Salonikach, gdzie Grecja zremisowała z Holandią 2-2. I jeszcze na koniec tenis. Iga Świątek wróciła do gry po prawie miesięcznej przerwie. Polka w Pekinie w drugiej rundzie gra z Chinką Shen Yugou. Pierwszego seta Polka wygrała 6-2.
1: Dziś na zachodzie pochmurno i może padać deszcz, poza tym słonecznie. 16 stopni na północnym zachodzie, 21 w centrum i 23 na południu.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Teraz czas na śniadanie w Trójce. Czeka na Państwa Renata Grochal i jej goście.
3: Śniadanie w Trójce.
4: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce, a dzisiaj najważniejsze wydarzenia będą komentować dla Państwa Kamila Gasiuk-Pichowicz, Koalicja Obywatelska.
5: Dzień dobry.
4: Robert Biedroń, Nowa Lewica.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
4: Jakub Stefaniak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
7: Dzień dobry.
4: Olga Semeniuk-Patkowska, Rozwój Plus.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
4: Anna Bryłka, Konfederacja.
9: Dzień dobry.
4: I Wojciech Kolarski, Kancelaria Prezydenta.
7: Witam serdecznie.
4: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Ustawa weszła w życie i minister energii Miłosz Motyka poinformował, że spadają ceny paliw w weekend oraz w poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, 98 7,95, a oleju napędowego 7 zł 88 groszy. Prezydent podpisał ustawę, ale ogłoszenie decyzji o podpisie poprzedziła wielka krytyka rządu Donalda Tuska. Od tego tematu zaczniemy. Czy pani Gasiuk-Pichowicz uważa, że kiedy prezydent mówi, że ustawa nie zawiera mechanizmu przekazania środków na obniżki cen paliw, czyli że rząd może zarobić na tym więcej i przekazać na co będzie chciał te pieniądze, to prezydent ma rację, czy nie?
5: No przede wszystkim to było takie, wie pani, pani redaktor, orędzie urażonej dumy, ja miałam wrażenie. Naprawdę prezydent skarżył się tam Polakom właściwie na wszystko. Skarżył się na to, że nie był rządzącym do niczego potrzebny wcześniej. Opowiadał o związkach jednopłciowych, opowiadał o noworodkach z długami, opowiadał o rankingu, o ratingach, ale nie opowiadał właśnie o paliwach. Nie dotykał sedna sprawy, ale przede wszystkim to, co było widać, to mówił o sobie. Naprawdę przez 10 minut on się żalił. No delikatny jak płatek śniegu. Naprawdę coś nieprawdopodobnego. I ja sobie tak myślę, że dobrze. Niech się żali. Niech wyrzuca z siebie te wszystkie emocje, które najwyraźniej nim targają, byleby przestał po prostu rzucać Polakom kłody pod nogi. A fakty są takie, że my działamy natychmiast. Przytoczyła pani redaktor fakty. Podpisana ustawa w czwartek, w piątek mamy rozporządzenia, sobota, poniedziałek mamy już niższe ceny paliw i to jest po prostu konkret. Tak wygląda rząd, który działa, a nie rząd, który biadoli. Ale ja sobie też tak sobie myślę, że może z perspektywy rzeczywiście Pałacu Prezydenckiego te paliwa aż tak bardzo nie bolą, no bo prezydent ma limuzyny. Co więcej, ma przecież koniki. Wszyscy znamy imiona już chyba teraz koników. Mamy Ramzesa, Aramisa, mamy Edzia. I ja bym chciała, żebyśmy się dzisiaj, panie Kolarski, uśmiechnęli, bo my wszyscy się przecież tymi konikami opiekujemy. My wszyscy na te koniki łożymy, bo koniki są utrzymywane przecież z pieniędzy publicznych. I rzeczywiście może jest to jakiś pomysł, bo na te koniki nie trzeba łożyć 9 zł jak na diesla. I tak to po prostu wygląda i to jest pewna przewaga koników nad dieslem. Ale rzeczywistość wygląda tak, że może jeszcze przypomnę jedną ciekawostkę, że jedynym prezydentem w historii Rzeczpospolitej, który po II wojnie światowej, który miał swojego konia na wyłączność, był pan Jaruzelski. I to jest takie podobieństwo pomiędzy nim właśnie a panem Nawrockim.

0: Odpowiedź na moje pytanie. Czy rzeczywiście te nadmiarowe zyski koncernów paliwowych pójdą na nowy program CPN, czyli ceny paliwa?
1: Znaczy, te pieniądze będą przeznaczone na to, czego potrzebują Polacy. My o to zabiegaliśmy od miesięcy. Gdyby nie te emocje prezydenta Nawrockiego, te pieniądze już mogłyby wcześniej trafiać do Polaków. Oczywiście, że widać po stronie prawicy pewną odpowiedź na to, co się wydarzyło, na to skuteczne działanie rządu, przepraszam, najmocniej. Ale prądu, że tak powiem, jest w tym energia w działaniu polskiego rządu. I widać odpowiedź prawicy. I ta odpowiedź nie jest zaskakująca. Widać po prostu kłótnie. Widać Mentzena, który biadoli, że prezydent złamał jakieś ustalenia jeszcze sprzed drugiej tury. Znałam i absolutnie Polacy nie mogą w żaden sposób mieć tańszego paliwa. Widać
2: ustawę.
1: Czarnka, który krytykuje z kolei Mentzena, ale z drugiej strony mówi, że to był jeden pomysł. Widać Morawieckiego, który ma nagle jakąś totalną amnezję. Rządził 8 lat, a teraz mówi, że ma na wszystko cudowne pomysły.
0: Ale pani posłanko, dopuścił też innych uczestników dyskusji do głosu.
1: Prawica to jest jedyna odpowiedź.
0: Dlaczego
1: na konkretne
0: prezydent
1: działania
0: zmienił
1: rządu?
0: Zdanie? W lipcu prezydent nie podpisał ustawy. Jakub Stefaniak odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz też odesłał, ale w trybie następczym, a nie prewencyjnym, czyli ustawa wchodzi w życie, a dopiero później Trybunał będzie ją badał.
3: To może jeszcze w tym pierwszym pytaniu powiedziałbym, gdybym był oczywiście złośliwy, to bym tak dodał, że każdy sądzi według siebie. Skoro pan prezydent mówi o tym, że trzeba zapisać jakieś klauzule, bo ten rząd może tam gdzieś przesunąć na inne cele środki, które obiecywał, że będą służyły tańszym paliwom, no to znaczy, że sam by może tak zrobił. Ale to zostawmy. Jeśli chodzi o kwestię zmiany zdania, ja kilka dni przed tym orędziem i przed podpisaniem ustawy powiedziałem, że pan prezydent w wielu sytuacjach zachowuje się jak taki dzidziuś radykał. Siedzi w piaskownicy, ma swoje foremki, nie chce za bardzo nic budować, ale nie chce się foremkami podzielić, żeby nikt tam tego zamku nie wybudował ładniej od niego. I myślę, że dzidziuś radykał po prostu się przestraszył. Przestraszył się tego, że sondaże mu spadają, bo Polacy, chyba taka postawa Polakom się nie podoba. I nie miejmy złudzeń, czy pan prezydent się zmienił i zmienił podejście do rządu? Nie, nie zmienił. Ale zareagował na spadające sondaże i sondaże jego poparcia, zaufania. Te sondaże spadły, w konsekwencji teraz spadają ceny paliw. Ale nie dlatego, że nastąpiła jakaś cudowna zmiana podejścia do rządu. To się nie zmieniło. Zresztą wielokrotnie pan prezydent o tym mówił, że będzie sypał piach w tryby rządowi. To jest cytat. I mówili to też jego współpracownicy. Więc ja tutaj się nie spodziewam, że będzie jakoś lepiej. Natomiast widać, że ta presja kierowców przede wszystkim, obywateli, sprawiła, że ustawa dobra jest podpisana. Na logikę, szanowni państwo, jeżeli rząd deklaruje, że pieniądze przeznaczy na paliwa i zrobiłby jakiś ruch, który by przesunął te środki na coś innego, to przecież przegralibyśmy wybory w przyszłym roku. Już tak mówiąc bardzo obrazowo. To po pierwsze. Po drugie, program CPN to nie jest coś nowego. Ten program już funkcjonował i jedyne, o co dzisiaj można mieć pretensje do prezydenta, to to, że tak długo tę ustawę podpisywał, bo zabrało mu to, szanowni państwo, kilkadziesiąt dni. I to jest kilkadziesiąt dni, w których Polacy musieli płacić więcej za paliwo. O złoty 30 bodajże w tej chwili ceny za 95 spadły. To proszę sobie obliczyć. Jeżeli ktoś dużo jeździ samochodem, czy też prowadzi działalność, to jakie to są gigantyczne pieniądze w skali tych nawet kilku 10 dni. I o to można mieć pretensje.
0: Natomiast Miłosz Motyka wczoraj mówił, że to jest nieprawdziwy argument, bo jest delegacja w ustawie dla ministra finansów, żeby mógł obniżyć akcyzę rozporządzeniem.
3: Ale nie musi być nawet takiej delegacji. To jest kwestia deklaracji, która jest reakcją na kryzys, jaki mamy na całym świecie. Bo obywatele też nie są głupi i widzą, że ceny paliw rosną, dlatego że mamy wojnę na Bliskim Wschodzie i to jest pokłosie, a nie jest to decyzja jednego czy drugiego prezesa koncernu paliwowego. Oczywiście cały świat, łącznie z prezydentem Trumpem, mówi o tym, że koncerny zarabiają na tym kryzysie wojennym, że mają olbrzymie zyski i powinny się tymi zyskami dzielić. I to się dzieje.
0: Ustawa obowiązuje do końca grudnia. Robert Biedroń, czy jest taka brana pod uwagę możliwość, że będzie przedłużona?
4: Mam nadzieję, ponieważ
2: Koncerny paliwowe dzisiaj zarabiają horrendalne pieniądze. To jest chyba najbardziej dochodowy biznes dzisiaj. Orlen dla przykładu w drugim kwartale 2026 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym

0: Jakbym zarobił o 28% więcej, miał więcej przychodu. To są ogromne pieniądze, które są drenowane z naszych kieszeni. I dobrze by było, żeby to uregulować i dobrze, że ta kłótnia się skończyła, bo kłótnią samochodu nie zatankujemy. Prezydent Nawrocki szedł na misję samobójczą, zapłacił za to spadkiem sondaży, zapłacił za to także kłótniami przecież po prawicy. Proszę zobaczyć, dzisiaj cała prawica od Konfederacji przez PiS, przez Rozwój Plus ci osiedzi, przecież oni głosowali przeciwko tym rozwiązaniom. Oni je krytykowali, mówili, że są niekonstytucyjne, rozdzierali szaty, a Polakom pomóc nie chcieli. My jako lewica zaproponowaliśmy na poziomie europejskim, żeby podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych był podatkiem regulowanym europejsko. To znaczy, żebyśmy tak harmonijnie przygotowali prawo w krajach członkowskich, bo to jest to kompetencja krajów członkowskich, żeby ten podatek został już na stałe. Jest inicjatywa 6 ministrów państw europejskich, w tym Polski, ale także prawicowych ministrów z Włoch, z innych krajów, żeby na poziomie europejskim wprowadzić tego typu podatek i będziemy tego w Parlamencie Europejskim pisali. Teraz jeszcze ostatnie zdanie. W przyszłym tygodniu w Parlamencie, podczas sesji Parlamentu Europejskiego, będzie głosowana poprawka w tej sprawie, która będzie apelowała do Komisji o wprowadzenie takich harmonijnych rozwiązań na poziomie całej Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że ponad podziałami zagłosujemy za tą poprawką.
1: Olga Semeniuk-Płatkowska, czy Prawo i Sprawiedliwość jest zaskoczone decyzją prezydenta?
2: Za chwileczkę się odniosę do Prawa i Sprawiedliwości, choć dzisiaj jestem w nowej strukturze politycznej o nazwie Rozwój Plus i chciałabym się odnieść do słów mojego przedmówcy, bo na pewno doskonale zdajesz sobie z tego sprawę, że mówiąc o tym, że Rozwój Plus głosował przeciwko, bierzesz pod uwagę również dwie poprawki, które były na sali plenarnej zgłaszane. Między innymi jedna z nich dotyczyła powołania Funduszu Wyrównywania Cen Paliw, który miał podlegać bezpośrednio pod ministra energii. Ja rozumiem, że jesteście w koalicji, w której nie zawsze się dogadujecie, więc nie chcieliście dawać takiego monopolu też władzy dotyczącej polityki fiskalnej i finansów z nadmiarowych zysków samemu ministrowi Motyce, ale ta poprawka została odrzucona. Tak samo druga poprawka dotycząca automatyzacji powyżej $80 za baryłkę, aby te środki finansowe wpadały bezpośrednio do tego funduszu wyrównywania cen paliw. Więc to były dwie poprawki, które zostały odrzucone. Po odrzuceniu poprawek Stowarzyszenia Klubu Rozwój Plus musieliśmy zagłosować przeciwko, ale teraz wracając znowu do legislacji, szanowni państwo. Miłosz Motyka, który wypowiadał się wczoraj na temat rozporządzenia, ma rację. Akcyza i VAT zostały obniżone rozporządzeniem. Dzisiaj cena paliw sięga już 6,80. Co to oznacza? To oznacza, że ustawa, która wchodzi w życie od 1 listopada, dotyczy konkretnie podatku i ściągania środków finansowych w ramach podatków i nadmiarowych zysków od koncernów paliwowych, w tym przypadku Orlenu, który generuje 70% zysków, a 30% zysków kapitał zagraniczny, do budżetu. Niemniej jednak OSR i sama ustawa niestety nie przewiduje skonkretyzowania tych środków finansowych na cele związane z cenami paliw. Więc my nie
1: OSR,
2: wiemy, czy...
1: czyli ocena skutków regulacji.
2: Ocena skutków regulacji. Więc my dzisiaj nie wiemy de facto, czy Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, nie podejmie decyzji, że te nadmiarowe zyski, tu się zgodzę, one są gigantyczne dzisiaj, nie będą szły na inne cele. Ja jestem za tym, żeby to szło na cele związane ze służbą zdrowia, z inwestycjami, z rozwojem, ale jeżeli mówicie Polakom, że macie projekt ustawy, który będzie w sektorze małych i średnich firm, w gospodarstwach indywidualnych obniżał ceny paliw, to dlaczego nie chcieliście przyjąć tego funduszu wyrównywania cen paliw? Wystarczyło powołać fundusz podległy pod Ministerstwo Energii, który będzie zbierał te środki finansowe, utransparentnić to, aby Polacy mogli wiedzieć. Pan taksówkarz, z którym dzisiaj jechałam do państwa radia, powiedział jasno, no 6,80 ok, ale jaką my mamy pewność, że ta marża, która zostanie, ta pula środków, która zostanie zebrana, nie zostanie rozłożona na inne cele, o których na przykład społeczeństwo nie będzie wiedziało. Więc jeszcze raz podkreślam, usłyszałam tutaj różne, taką próbę upupiania trochę roli prezydenta, tutaj jakieś nazewnictwo, że dziecko, dzidziuś, jakieś konie i tak dalej. O tym społeczeństwo nie chce słyszeć. Dzisiaj społeczeństwo chce, szanowni państwo, większego poziomu kultury i debaty politycznej i chce rozmawiać o konkretach. Konkretem jest to, że prezydent Nawrocki podpisał tę ustawę, wysłał w trybie następczym do Trybunału i jakby te ceny paliw idą w dół, ale można było to zrobić miesiąc albo dwa miesiące wcześniej samym rozporządzeniem. Ja rozumiem, że jeżeli państwo wydaje pieniądze, w tym przypadku obniża akcyzę i VAT, to potrzebuje przychodów w postaci podatku, ale trzeba było zgodzić się po prostu na powołanie tak zwanego funduszu do cen wyrównywania paliw.
1: Ale pani posłanko, czy prezydent zostawił na spalonym swoją partię, która go desygnowała na kandydata na prezydenta?
2: Co to znaczy? To znaczy ja...

0: uważam,
1: że
0: znaczy,
1: że politycy mówili, że to jest zła ustawa, niekonstytucyjna i prezydent nagle
0: pan prezydent Nawrocki w swoim orędziu jasno powiedział, że została podjęta próba wciągania Polaków w grę polityczną, której Polacy dzisiaj nie rozumieją i to, o czym mówimy, czyli rozróżnianie rozporządzenia przyjmowanego przez Radę Ministrów od podatków, to są rzeczy, które bardzo rzadko docierają do szerokiej opinii publicznej i trzeba o tym mówić na głos, ale nie pozwoli sobie jednocześnie na to, aby Polacy byli wciągani w grę dotyczącą ich kieszeni, bo ta kieszeń jest bardzo dzisiaj ważna. Ja się dziwię, że to rozporządzenie nie funkcjonowało w czasie żniw, kiedy rolnicy mieli żniwa, tylko było to na ostatnie 2 tygodnie wakacji, bo te pieniądze, które przyszły do budżetu w ramach żniw rolników, którzy musieli te żniwa przeprowadzić, to też były gigantyczne pieniądze, z których tak naprawdę rolnicy zostali okradzeni. Więc ja niestety uważam, że ręczne sterowanie w tym przypadku nie zdaje rezultatu. I jeszcze jedna kwestia, która jest poruszana i będzie analizowana przez Trybunał Konstytucyjny, czyli prawo działające wstecz, szanowni państwo. No, no tak, bo prawo działające wstecz. Proszę mi pokazać.
2: Kiedyś wam nie przeszkadzało.
0: Nie, nie.
2: Ale nawet dystrybutory zamykaliście.
0: Ale przepraszam, ale dasz mi dokończyć?
1: Ale wy jako Prawo i Sprawiedliwość, kiedy rządziliście, wprowadziliście podobną ustawę, jeśli chodzi
0: o
1: zyski spółek.
0: Ale ja jeszcze nie dokończyłam zdania. Ja nie powiedziałam nic, co by dotyczyło teraz...
3: Absolutnie, żadnego zdania pani nie dokończyła. Nie mówi pani.
1: Ale przepraszam,
0: ale bardzo się państwo denerwujecie. Natomiast nie powiedziałam do końca zdania. Proszę mi podać przykład, w których nadmiarowe zyski mogą być liczone do przodu. I to jest moje pytanie. Nie ma takiej
2: jeżeli
0: możliwości.
2: Jeżeli są,
0: nadmiarowe
2: to będą
0: zyski. Nie, ale nie możesz prognozować nadmiarowych zysków na kwartał do przodu, bo nie wiesz, jaka będzie marża i cena baryłki. Nie wiesz, jaki będzie kurs dolara.
2: Możesz.
0: Więc ja wracam do tego, że oczywiście mamy tutaj znak zapytania pod względem Skarbu Państwa i roszczeń względem Skarbu Państwa, ale nadmiarowe zyski działają wstecz, nie do przodu. I o tym mówimy jako Stowarzyszenie i Klub Rozwój Plus.
1: Anna Bryłka, wy też krytykujecie tę ustawę pod względem konstytucyjności.
4: Tak, krytykujemy i pan prezydent został postawiony w trudnej sytuacji, dlatego że rząd zbudował narrację i przekonał społeczeństwo, że drogie paliwo to jest wina pana prezydenta i można było obniżyć ceny bez tej niekonstytucyjnej ustawy. Premier Tusk, wicepremier Kosiniak-Kamysz przed wyborami wiedzieli, jak to zrobić. Ja nawet mogę zacytować wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z 2021 roku, który wyraźnie mówi, że paliwo na rolenie po 6 zł, a prezes Kaczyński nie chce obniżyć akcyzy, bo dba o budżet państwa. Szkoda, że tak troskliwie nie dba o budżety polskich rodzin każdego dnia plądrowane przez drożyznę. No wtedy jak i premier Tusk, i wicepremier Kosiniak-Kamysz byli w opozycji, to wiedzieli, jak to zrobić. Jak są w rządzie, no to nie potrafią tego zrobić. I zarówno minister Domański, jak i premier Tusk doprowadzili do takiej trudnej sytuacji finanse publiczne, że nie byli zainteresowani tym, żeby te ceny paliwa spadły, bo mają wyższe wpływy do budżetu i bardzo bym chciała,
1: ale przecież
4: żeby...
1: był przez kilka miesięcy program CPN, który kosztował kilka miliardów.
4: Przez ile miesięcy? O ile są wyższe wpływy do budżetu w związku z wyższymi cenami paliw? 1 mld zł miesięcznie. Rozporządzenia, które są wprowadzone, 2 rozporządzenia obniżające akcyzę, obniżające VAT, obowiązują do końca roku. Co dalej? Ja się pytam,
2: no
4: co dalej?
2: My mamy propozycję. Co dalej? To pani nie słuchała. Jest propozycja na poziomie europejskim, polskiego także ministra finansów, dotyczącej harmonizacji
4: Ja bym chciała, żeby polski rząd był bardziej aktywny na poziomie, paliwowym. Bo to nie jest jedyna rzecz. Można odroczyć przepisy metanowe. Można odroczyć przepisy metanowe. Dlaczego w tym działaniu nie ma żadnej realnej aktywności na poziomie Unii Europejskiej? Nie ma.
2: Nadmiarowo i zarabiają. Sama pani to powiedziała.
1: Ale moment.
4: Jeszcze jedna rzecz. Ja bym nie lekceważyła ratingów Moody's.
3: Absolutnie nigdy nie lekceważyła.
4: Nie, bo pani poseł, pani zlekceważyła te ratingi.
3: Absolutnie nie.
4: Nie można tego lekceważyć. Natomiast to, z jaką nieudolnością polski rząd podszedł do tego, co się dzieje w polskim rolnictwie, to też woła o pomstę do nieba. Dlatego, że nawet skutecznie nie byliście w stanie notyfikować do Komisji Europejskiej zwrotu za paliwo dla rolników. Miało być 50 groszy więcej. Nie notyfikowaliście tego nawet skutecznie. Pan minister rolnictwa mówi, że czeka na decyzję Komisji Europejskiej. Komisja Europejska odpowiada, że nie był za żaden wniosek złożony w tej sprawie.
5: sprawie.
1: Dobrze. Odpowiada pani redaktor,
3: trzeba sobie odpowiedzieć bardzo konkretnie na pytanie, z czego bierze się deficyt. Deficyt bierze się między innymi z tego, że wydajemy 198 miliardów złotych na zbrojenia, 4,5% PKB. Mamy 800+, mamy babciowe, mamy 14 emeryturę, rentę wdowią. I ja mam pytanie na przykład do pani Semeniuk, które z tych wydatków chcieliby skreślić,

0: które chciałby obciąć PiS, a które z tych wydatków chciałby obciąć w tym momencie Rozwój Plus. Co pan Nawrocki chciałby z tych wydatków obciąć?
1: Pani posłanko,
0: Polakom?
1: Ale
0: pani, jeżeli chodzi o panią Brunkę, to mam wrażenie, że wy w ogóle byście chcieli wszystkich
1: za chwilę. Przepraszam.
0: Ale teraz
1: Pan Kolarski odniesie się do zmiany, przepraszam bardzo, pan minister Kolarski odniesie się do zmiany decyzji prezydenta, a za chwilę wrócimy do tej dyskusji o budżecie, bo jest zapowiedź Prawa i Sprawiedliwości wniosku o wotum nieufności wobec ministra finansów właśnie ze względu na ten budżet, fatalny stan finansów publicznych, pan minister Kolarski. Dlaczego prezydent zmienił zdanie? Wystraszył się rzeczywiście gniewu obywateli?
2: Chciałbym tę sprawę rzucić na szersze tło, a to szersze tło wymaga pewnego komentarza. No jest taka klasyczna teoria Dolarda, frustracja, agresja. Agresja, my niewątpliwie mamy do czynienia z agresją polityczną premiera Tuska skierowaną wobec prezydenta, ale całej również większości parlamentarnej. Państwo tutaj siedzący po drugiej stronie jesteście też tego doskonałym przykładem, no właśnie te słowa tam o konikach, tutaj o foremkach. No
0: to ale widziałem, uśmiechnijmy się.
2: To jest właśnie dowód pewnego takiego...
3: Czego?
1: No, ale agresji? Proszę państwa, Wojciech Kolarski czekał cierpliwie na swój głos.
3: Każdy, że tak powiem, według siebie
1: ale szkultury. Przepraszam bardzo, apeluję o szacunek do... Pani posłanko.
0: Pani epitetuje.
1: Ale mówi Wojciech Kolarski.
2: Nie, bo to jest brak szacunku dla człowieka. Ja mówię o tym, że to jest brak szacunku dla urzędu. Pierwszego obywatela, prezydenta Rzeczpospolitej. No pani nawet nie jest w stanie powiedzieć prezydent Nawrocki. Mówi pani Nawrocki, prawda?
0: Nie, to nie jest kłamie pan.
2: W każdym razie, to jest i w tym kontekście należy zobaczyć cały spór. Spór z jednej strony merytoryczny, bo prezydent złożył projekt ustawy, który wprowadza pewien mechanizm oparty o zmianę marży i o zmianę akcyzy, który był bardziej efektywny. Ceny spadłyby dużo bardziej.
1: Ale widzieliśmy natomiast już, co powoduje obniżka marży.
2: Natomiast momencik, już tylko dokończę.
1: Natomiast z drugiej strony był
2: plan realizowany przez premiera Tuska, właśnie z tej ustawy, którą przedłożył Sejmowi, która trafiła do prezydenta, który prezydent zaakceptował po to, żeby zakończyć jałowy spór, na którym tracą Polacy po prostu.
1: Ale natomiast strażnik konstytucji podpisał niekonstytucyjną ustawę?
2: Nie, w momencie. Jest domniemanie niekonstytucyjności i dlatego prezydent skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego, żeby Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął tą kwestię. Natomiast ustawa przygotowana przez rząd była tylko i wyłącznie potrzebna premierowi Tuskowi do walki z prezydentem i cała ta retoryka, którą państwo dzisiaj tutaj kontynuujecie, właśnie dokładnie temu służy. Teraz, zostało powiedziane, sprawdzam. Macie państwo ustawę, na której państwo zależało, przepisy, które przygotowaliście. W związku z tym Polacy teraz mogą czekać na obniżkę paliw. I na 5,19, czyli obietnicę premiera Tuska z czasów kampanii wyborczej, 5,19. A wtedy cena ropy, cena baryłki Brent była wyższa niż jest obecnie.
3: To nie tak.
2: Więc 5,19 to jest teraz moment, w którym tą jedną decyzją, o której mówił premier Tusk, można ceny paliwa obniżyć. Natomiast...
1: A pan zauważył, że jest jeszcze wojna na Bliskim Wschodzie?
2: Natomiast jeszcze jedna rzecz. Ta cała sprawa była na rękę rządowi Tuska, bo jak to zostało powiedziane, Orlen zarabia gigantyczne pieniądze. Pełna zgoda tutaj. Tak, to były wielkie, wielkie kwoty, które zasilają budżet. I o tym była dziurawy budżet rządu Donalda Tuska. I orędzie, inaczej niż zauważyła to pani europoseł Gasiuk-Pihowicz, dotyczyło całego stanu państwa, bo o tym jest orędzie prezydenta Rzeczpospolitej. O stanie państwa. A dzisiaj stan finansów publicznych jest dramatyczny.
1: No mamy właśnie, panie ministrze, ja tutaj mam cytat
2: z
1: orędzia.
2: I mamy, co więcej, jeszcze pani dokończy. Mamy już w projekcie przyszłorocznego budżetu powiększony deficyt o 11,5

0: 15 miliardów. Każdego dnia państwa rząd powiększa zadłużenie i każdy Polak ma coraz więcej do zapłacenia z powodu państwa, tak, rządów.
1: Także przez prezydenckie kliniki.
2: Ale, ale ja chcę teraz...
3: Jest pan ostatnią osobą, która może recenzować wydatki pieniędzy publicznych. Macie rekordowe wydatki na kancelarię prezydenta.
2: Zaraz pani oddam głos.
0: To prowadziły do tej sytuacji.
2: Dobrze, koniec. I teraz cytat prezydenta z orędzia telewizyjnego. Zbliżamy się do momentu, kiedy zaczyna brakować na wszystko. Dziś nie ma środków na reakcję na rynku paliw i dla szpitali. Jutro może zabraknąć na zbrojenia i wypłaty emerytur. Rzeczywiście jest tak źle i tutaj pani Gasiuk-Pichowicz może się rozwinąć.
3: Znaczy, ja powiem tak. Pan Kolarski jest naprawdę ostatnią osobą, która może recenzować wydatki pieniędzy publicznych. Kancelaria prezydenta dzisiaj to jest absolutne Bizancjum. A pytania o koniki są ważne, proszę pana, bo to oburza Polaków. Jeżeli dzisiaj pan chce zarysować trudną sytuację pieniędzy publicznych, to porządki zaczyna się od siebie. Może warto właśnie z takich koników zrezygnować, jeżeli czuje się chociaż trochę odpowiedzialności za stan finansów państwa. Ale to jest środowisko PiSu, które jest pozbawione jakiejkolwiek samokrytyki. Ja przypomnę, wydaliście 70 milionów złotych na wybory, które się nie odbyły. Zablokowaliście olbrzymie pieniądze unijne na inwestycje, dlatego że mieliście wojnę o sądy. Kupowaliście respiratory od handlarza bronią. Wprowadziliście Polski Ład, który prawie dobił polskich przedsiębiorców ze względu na chaos podatkowy, który wprowadziliście. Dzisiaj wy powinniście przepraszać Polaków. Jeszcze dorzucę 18-procentową inflację. Wam powinno być dzisiaj wstyd. I tak jak powiedziałam, warto się zastanowić, skąd się bierze deficyt. Bo deficyt bierze się właśnie z pieniędzy, które przeznaczamy na zbrojenia. Rekordowe, 189 miliardów złotych, 4,5% PKB, tyle jest zapisane w przyszłym budżecie. To są wydatki także na babciowe, bardzo potrzebne polskim kobietom. To są wydatki na 14 emeryturę. To są wydatki na 800+. I ja naprawdę zadaję wam pytanie, które z tych wydatków chcielibyście obciąć? Które chce obciąć Nawrocki? Które chce obciąć prezydent Nawrocki? Które chce obciąć pan Morawiecki? Które z tych pieniędzy chcecie obciąć?
2: A teraz Robert Biedroń,
3: konkretne.
2: Czy rzeczywiście
3: to, czym
2: straszy prezydent, że może zabraknąć pieniędzy na wypłaty emerytur, to jest realny scenariusz na najbliższe miesiące?
1: Prezydent oczywiście próbuje manipulować, ale z drugiej strony ten sam prezydent próbuje wepchnąć się na spotkanie G20 i reprezentować Polskę, która wchodzi jako 20 najbogatsze państwo na świecie. No naprawdę, no, trzeba wybrać. Albo nasza gospodarka jest 20 najsilniejszą gospodarką świata, albo jesteśmy kompletnie w ruinie. Bo ja rozumiem, że prezydent chce lecieć do Miami i reprezentować Polskę, kiedy będziemy przystępowali do G20 w grudniu. No więc bądźmy poważni w tej sprawie, panie ministrze, naprawdę. I PiS jest, i prezydent Nawrocki, który reprezentuje środowisko prawicy, jest ostatnim, który powinien krytykować. Dzisiaj w Polsce mamy najniższe ceny paliwa w całej Europie. Dzisiaj w Polsce dzięki tym decyzjom zahamowaliśmy wzrost cen i usług. Będziemy mieli niższą inflację. Przypomnieć panu, jaka była inflacja zapisu? Ponad 14%. Przypomnieć panu, że ani jednego euro nie ściągnęliście z Unii Europejskiej, jak rządził PiS? Przypomnieć Ład Morawieckiego, gdzie był kompletny chaos podatkowy? Przypomnieć te wszystkie kwestie związane z waszymi wydatkami właśnie na wybory, które się nie odbyły i tak dalej, i tak dalej? No naprawdę, przyganiał kocioł garnkowi. No naprawdę, będziecie się wstydzić.
2: Jednym zdaniem odnosi się Wojciech Kolarski,
1: to komentujecie.
2: Później Jakub Stefaniak i Olga Semeniuk-Płatkowska.
0: Nie, no, frustracja rodzi agresję. No, panie
2: ale nie, ale to meritum. Tak, nie, ale nie, pan minister
0: mówi, że prezydent leci, bo jest ciepło do Miami.
1: No, co? Ja tego nie powiedziałem. Ale ja do pana mówię. Po co leci prezydent Nawrocki do Miami, reprezentując Polskę, która wstępuje do G20 jako 20 największa gospodarka świata? Zapisu nie wstępowała Polska, prezydent, bo nie była 20 gospodarką świata. Dzisiaj jest. To jest dumny z tej gospodarki, czy nie jest?
2: Teraz
1: jest w ruinie, czy nie jest?
2: Ale proszę się odnieść do meritum.
0: Dzięki znakomitym relacjom prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, Polska została zaproszona jako gość do

0: i do G20, co ma fantastyczne i niezwykle symboliczne znaczenie, bo to buduje pozycję Polski. Teraz kpienie z tego jest trochę niepoważne, bo to jest gigantyczny sukces.
1: Ale jesteśmy 20. gospodarką świata, czy jesteśmy Polską w ruinie, panie ministrze?
0: W wymiarze makro
1: znaleźliśmy się w
0: G20, co nie znaczy, że nie mamy dramatycznej sytuacji finansowej, ponieważ tak to jest z gospodarką. Rozpędzony okręt płynie. I jeszcze siłą inercji, rzeczywiście, wielkich inwestycji tego.
2: Ale gospodarki.
0: Droga pani europoseł, wymieniła pani te wszystkie dramaty i te plagi, które trwały przez 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy, po czym finanse publiczne w roku 2023 były w świetnym stanie. A dzisiaj, po 4 latach pani rządów, tak, jest
1: dramatyczny... Ale była 18% inflacja.
0: No tak, bo mieliśmy COVID i mieliśmy wojnę i mimo tego
3: teraz wojny nie mamy. Wojna się skończyła.
2: Mamy jeszcze wojnę.
0: Pani redaktor, przepraszam. Pani redaktor, otóż pani żartuje sobie teraz.
2: Znaczy my znamy, jak wasze standardy, tylko jedno zdanie.
1: Pani się nie nazywa Jakub Stefaniak.
2: Tylko jedno zdanie, pani redaktor. My naprawdę znamy te pisowskie standardy dbania o finanse publiczne. Najlepiej to jest na pani Semeniuk, która w kampanii wyborczej, z 67 dni kampanii wyborczej, 46 dni spędziła w delegacjach. Pensja leciała, a do tego jeszcze dodatkowe pieniądze za delegację.
1: Jakub Stefaniak, zaraz się odniesie pani
0: Semeniuk. To
2: dajcie ludzi, którzy...
4: Panie ministrze, pan się nie denerwuje. Spokojnie.
1: Jakub Stefaniak odpowiada.
4: Dobrze. Szanowni państwo, świetnie określił to, co dzieje się dzisiaj w Polsce dowódca generalny, pan generał Kukuła, który powiedział, że polskiemu pilotowi nie zadrży palec, jeżeli będzie musiał najdroższą nawet rakietę odpalić w celu obrony chociażby jednego życia polskiego obywatela. I to jest filozofia, która dzisiaj przyświeca polskiemu rządowi. My nie będziemy oszczędzać na bezpieczeństwie Polaków. I tak, oczywiście, jak się wydaje, to ma się problemy. Ale sytuacja jest dzisiaj taka, że wcale wbrew temu, co niektórzy z prawicy, nie mówię, że akurat państwo, ale są i tacy, którzy twierdzą, że w 22 roku była wojna, a teraz wojny nie ma, albo się uspokoiło, albo coś. Nie, nic się nie uspokoiło i to nie jest kwestia dystrybucji strachu, panie ministrze, wie pan, o czym mówię i do czego te aluzje przytaczam, tylko kwestia tego, że jest bardzo niebezpiecznie i wojna eskaluje. I mieliśmy mnóstwo prowokacji, tych prowokacji będziemy mieli. I ktoś, kto uważa, że wojna do nas przyjdzie tak jak w 1939 roku, że pancernik wystrzeli w stronę Polski, się myli. Dzisiaj ta wojna się zacząć może w zupełnie innym miejscu, w zupełnie inny sposób, innymi metodami i będzie też inaczej prowadzona. Natomiast jeśli chodzi o kwestię samego programu CPN, bo to jest jakby clue naszej dyskusji. Ja oczywiście doceniam to, że są podejmowane próby, także przez Kancelarię Prezydenta, stworzenia jakiejś ustawy alternatywnej dla propozycji rządowej, bo na tym też polega polityka, chociaż akurat prezydent nie powinien być liderem prawicy, tylko być prezydentem, a trochę wchodzi w buty lidera opozycji. Nieważne, zrobił ustawę. Tyle tylko, że wytłumaczyliśmy i wyjaśnił to także prezes Orlenu, wyjaśnili to eksperci, że ustawa prezydenta może i by spowodowała, że na plafonach ceny byłyby niższe. Tyle, że paliwa by nie było. Szanowni państwo, my już to przerabialiśmy za Obajtka. Były fejkowe awarie dystrybutorów, bo po prostu paliwo spekulanci wykupowali za granicę. Więc my nie mówimy, że nie chcemy albo zabraniamy prezydentowi proponować, rozmawiać. Wręcz przeciwnie. Mój szef polityczny, Władysław Kosiniak-Kamysz, wielokrotnie mówił, że w sprawach bezpieczeństwa musimy mówić jednym głosem. Mało tego, to się czasem udaje. Ale dzisiaj kwestia paliw i dostępu do paliw to też jest element budowania odporności społecznej i bezpieczeństwa.
1: Olga Semeniuk-Patkowska, to już była kropka. Olga Semeniuk-Patkowska, Prawo i Sprawiedliwość, składa wniosek o, tutaj trochę pana przytnę, składa wniosek o odwołanie ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, tłumacząc to fatalnym stanem finansów publicznych i rekordowym deficytem. Przemysław Czarnek, kandydat na premiera, mówi, wiemy, że ten rząd go obroni, ale chcemy wykazać skrajną niekompetencję i brak odpowiedzialności za decyzje w sprawie gospodarki. Jak rozumiem, chodzi o ministra.
5: Ja, panie redaktor,
1: czy
5: tutaj
1: Rozwój Plus, to dobrze,
5: że pani to zadała pytanie, tak, bo szukam Rozwój tutaj Plus, przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości.
1: Zapraszamy Państwa rotacyjnie, raz jeden, raz drugi. I czy Rozwój Plus poprze ten
5: Dobrze, jeżeli pani redaktor pozwoli, też czarny się do tego wszystkiego, co

0: zostało powiedziane, bo tutaj ataku było bardzo dużo. Szanowni Państwo, demagogia nie przekonuje społeczeństwa polskiego i społeczeństwo polskie coraz częściej chce znać, wiedzieć temat od każdej warstwy i poznać ten temat, ale też szukać rozwiązań. Jak słuchałam pani europoseł na temat programów w większości wprowadzonych przez rządy Zjednoczonej Prawicy, programów społecznych, to przypominam sobie czas, kto to tam krzyczał, że na 500+ nie ma środków i nie będzie.
1: No właśnie,
0: pamiętam,
1: ale pani poseł,
0: ja nie przerywałam, słuchałam tego do końca, więc bardzo proszę o tę samą wrażliwość polityczną, jeżeli się uda. To po pierwsze, więc wszystkie te programy społeczne, które pani przytoczyła, w większości zostały wprowadzone przez Zjednoczoną Prawicę. Wtedy, kiedy mówiliście, że nie trzeba tych szans i dysproporcji w klasie średniej czy najuboższej wyrównywać. I teraz pani zadała pytanie z tezą, to znaczy, co chcemy likwidować? Ano nic nie chcemy likwidować. Ale chcielibyśmy, żeby środki finansowe, które wpływają do budżetu z uszczelnienia luki VAT-owskiej, które niestety są o wiele poziomów niżej, szły na inwestycje. Przez ostatnie 3 lata, jeżeli chodzi o blok inwestycyjny krajowy, nie powstało nic. Nie było żadnego programu inwestycji strategicznych, które pragnę przypomnieć za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsza transza to było około 60 miliardów złotych. Nie widzę również żadnych inwestycji zagranicznych. Jak patrzę na europejskie wskaźniki pokazujące, jak inwestycje zagraniczne rozwijają się w Polsce, to w zasadzie można postawić tezę, że zaczyna być odprzemysłowienie, szczególnie południowej części Polski, w której naprawdę polskie firmy, fabryki rodzinne zamykają się inwestycje, niestety ze względu również na wojnę, ze względu na brak tak naprawdę pewności tej rynkowej, w Polsce zaczynają się zwijać, szczególnie na 11 miesięcy przed wyborami. Więc jeżeli miałabym odpowiadać, co bym chciała redukować, to nic, ale na pewno chciałabym, żeby ten rząd przez ostatnie 3 lata funkcjonował w trybie absolutnie takiego koła zamachowego, jeżeli chodzi o inwestycje i o bloki inwestycyjne, nie tylko gospodarcze, ale przede wszystkim energetyczne. To się niestety w Polsce nie dzieje. Pani mi zarzuca historię związaną z Ministerstwem Rozwoju i Technologii. To jest znowu taki populizm polityczny. Gdyby były nieprawidłowości, to myślę, że państwa prokuratura działająca od 3 lat, poszukująca Zbigniewa Ziobry w którymś stanie Stanów Zjednoczonych, tudzież Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu, na 99% pewnie by się zainteresowała moją sprawą.
1: A pani się nie czuje z tym źle?
0: Ale nie, ale pani poseł, ja bardzo prosiłam panią, żeby pani posłuchała mnie do końca. Pani redaktor, czy są jakieś zasady? Bo pani poseł jest bardzo ekspresywna.
1: Ale jedno pytanie.
0: Jest
1: czy pani się z tym nie czuje?
0: Pani nie jest dziennikarką.
2: Pani nie zadaje
0: pani nie jest
2: tutaj
0: dziennikarką,
2: pytań.
0: Więc proszę się tak nie denerwować.
2: Proszę dać się wypowiedzieć pani Oldze Semeniuk-Padłowskiej.
0: Ja słuchałam ze swoją wrażliwością tego, co pani mówiła. I teraz znowu mówię o 2 głównych tematach, które powinny być tym kołem zamachowym, napędowym, takim inwestycyjnym. Krajowy Plan Odbudowy, który miał być tym takim strumieniem inwestycyjnym, no i oczywiście program SAFE. Ale nad tym wszystkim jest jeszcze program powodziowy, pomocowy. Pamiętacie państwo? Aneczka, jedź. Jedź, Aneczka, odjedź, Aneczka. Gdzie jest pani Ania z Dolnego Śląska? Gdzie jest jej mąż? Gdzie są pieniądze powodzian? Gdzie zostały te pieniądze rozkradzione? Gdzie są wszystkie...
2: A CBA się tym zajmuje.
0: Gdzie są wszystkie... Ale pieniądze zostały, to zanim pani zacznie mówić o kimś, macie swoją prokuraturę. Macie upolitycznioną swoją prokuraturę, to zanim pani zacznie mówić o kimś, pani zrobi porządek u siebie.
1: Działają.
0: Pani zrobi porządek wśród beneficjentów środków powodziowych. Pani zrobi porządek wśród beneficjentów Krajowego Planu Odbudowy. Pani zrobi porządek za chwileczkę wśród firm, prawdopodobnie nie polskich, które będą wybierać środki w ramach programu SAFE, który ma nieokreślone oprocentowanie, w ramach którego ta pożyczka jest nie wiadomo na jakie oprocentowanie zmienne.
3: Zanim posprzątacie
0: u kogoś...
3: Tak.
0: Aha, jeszcze jedna rzecz.
1: Bardzo
0: macie swoje...
3: wynik dostaniecie.
0: Ale chwileczkę, ja państwu naprawdę nie przerywałam. Ja wiem, że to są denerwujące tematy. Ja się pytam, bo społeczeństwo się
3: Stalowa
0: pyta, gdzie
3: wola.
0: Jest pani Aneczka?
3: Stalowa wola.
0: No gdzie jest kochana pani Aneczka?
2: Odpowiada Jakub Dobrze. Stefaniak. Gdzie jest pani Aneczko?
4: Nie wiem, kto to jest pani Aneczka,
0: no nie wie.
4: Ale
0: nie, nie, wie pan
4: nie
0: pan
4: wiem.
0: To.
4: Nie
2: ale
4: wiem.
2: Proszę krótko, ale Anna Bleszka.
4: To ja pani powiem teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię pytań, to ja pani mogę zadać pytanie, gdzie są szczepionki, które zamówiliście i pan Morawiecki
0: jakie
4: zamówił i 6 miliardów.
0: To jest
4: tyle, co pierwsza edycja programu CLIPN.
2: Oburzała się przerywana.
4: Gdzie jest Izera, którą pewnie pani tutaj przyjechała dzisiaj do programu, tak? Gdzie jest Ostrołęka i wydanie gigantycznych pieniędzy na elektrownię, którą później zburzyliście. I tych pytań jest więcej, ale wrócę na chwilę do meritum, bo tutaj pięknie pani mówi o tych delegacjach. Warto by było się zastanowić, w jakie miejsca to były te delegacje, bo jeżeli te 46 dni są po całej Polsce, to okej, ale jak są w okręgu wyborczym, w którym się kandyduje, to już trochę zmienia postać rzeczy i może być nawet wszystko zgodnie z prawem, ale niekoniecznie zgodnie z pewnymi normami etycznymi. A co do prokuratury, to muszę pani powiedzieć, że pani szef Waldemar Buda, który był

0: był szefem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Myślę, że zastanawia się, co się dzieje ze sprawą, która została złożona, dotycząca chociażby programu Bezpieczny Kredyt i finansowania z tego programu. Bo tak, sprawa, z tą sprawą zajmuje się prokuratura. Nie wiem, być może już został wzywany, jeszcze może nie został, ale wiem, że to się dzieje. Takich spraw jest mnóstwo. I jeżeli popatrzylibyśmy na to przez pryzmat tego, co niedawno ogłaszał minister Domański na konferencji po 2 latach audytu i mówił, jakie środki były rozdawane, czy też rozdzielane z wątpliwościami w różnych instytucjach, do różnych podmiotów, programy typu Villa Plus, nie wiem, Villa Minus, cokolwiek, to naprawdę to są gigantyczne środki, które gdybyśmy dzisiaj mieli, to nie martwilibyśmy się o to, czy prezydent podpisze ustawę dotyczącą obniżki cen paliw, czy nie. To 8 lat rządów PiS-u. I nikt teraz, szanowna pani, może pani mówić, że pan Morawiecki spadł z kosmosu nagle, nie rządził przez 8 lat. Nikt państwu w to nie uwierzy.
1: Odnosi się pani Semeniuk-Płatkowska do tych, szczególnie proszę o odpowiedź na te delegacje.
2: No oczywiście, no czysty,
1: były w okręgu,
2: czysty,
1: czy były...
2: czysty populizm, pani redaktor, ale odpowiedzi na delegacje już powstały 2 lata temu. I gdyby coś miało być nie tak, to myślę, że odpowiednie organy upolitycznione przez was odezwałyby się.
0: Ale nie odezwały,
2: ale nie odezwały się te. O etyce to państwo raczej nie powinni mówić.
0: Dlaczego?
2: Bo jeżeli pan nawet nie wie, kim jest pani Aneczka
0: i
2: nie wie pan, co się działo w ramach powodzi i firm, które straciły na Dolnym Śląsku swoje majątki, a zostały one rozdane kolegom. I teraz koalicja...
1: Proszę nie przerywać.
2: Ale proszę nie przerywać, bo pan ciągle przerywa. Pan ciągle przerywa.
1: Pani posłanko, a ja mam pytanie, bo pani pyta o panią Aneczkę, a gdzie jest pan Kuczmierowski, który był prezes RARS-u, który uciekł przed zarzutami do Wielkiej Brytanii.
2: Dziwię się, że pani redaktor, nie wie, że ma postępowanie, które jest prowadzone teraz na terenie Londynu i że neosędzia, który w poniedziałek jest neosędzią, ale mogę dokończyć? Neosędzia, który wydaje decyzję na temat kredytów frankowych panu ministrowi Żurkowi, neosędzią nie jest, ale jak już neosędzia nie wydaje listu żelaznego panu Michałowi Kuczmierowskiemu, to już nie jestem neosędzią, ale dzisiaj neosędzią jest, ponieważ list żelazny prawdopodobnie zostanie wydany Marcinowi Romanowskiego. Wy się sami gubicie,
0: mówi o neosędziach, ale jak prowadzi sprawę dewelopera, to mówi, że neosędziowie są okej.
1: Kiedy Kuczmierowski wróci do Polski?
2: Ale to nie jest ani odpowiedź polityka, która powinna paść z polityka, tylko podmiotów. Pani redaktor,
1: przepraszam, ale przecież to jest najbliższy człowiek Mateusza Morawieckiego,
2: pani
1: były
2: redaktor,
1: prezes Agencji Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
2: wymiar sprawiedliwości w Londynie zadecyduje o tym,
1: zostało wyłudzone setki milionów złotych.
2: Wymiar sprawiedliwości w Londynie o tym zadecyduje. Ani pani redaktor, ani
1: nie,
2: pani poseł.
1: Ale sam Kuczmierowski może zadecydować wrócić do kraju. Anna Bryłka o budżecie. Czy rzeczywiście w Polsce jest tak, jak twierdzi prezydent, że za chwilę może zabraknąć pieniędzy na wypłaty emerytur?
3: Pani redaktor, na pewno Polska jest 6. gospodarką Unii Europejskiej, jest już 20. gospodarką na świecie i tak, bardzo dobrze się w ostatnich latach rozwijała. Mieliśmy świetny rozwój gospodarczy, mieliśmy wzrost gospodarczy i oczywiście to nie jest zasługa polityków, to jest zasługa Polaków, przedsiębiorczych Polaków, ciężkiej pracy Polaków, którzy odnaleźli się w tej sytuacji, ale sytuacja jest coraz trudniejsza i coraz gorsza. I teraz tak, rząd tym budżetem powiedział społeczeństwu, że po nas choćby potop. To znaczy, jeśli mamy dochody na poziomie 696 miliardów złotych, wydatki na poziomie 977 miliardów złotych i deficyt na poziomie 281 miliardów złotych, no to coś nam mówi. Mamy procedurę nadmiernego deficytu uruchomioną wobec Polski, potwierdzą państwo. Tak czy nie?
4: No i?
3: No. No to chyba też jest jakiś sygnał. No ja bym tego jednak nie lekceważyła. Będziemy za chwilę, będziemy spłacać KPO do 2058 roku. To nie jest tylko wpływ. To jest również wielki koszt, którym jest Polska obciążona. Mamy negocjowany nowy wieloletni budżet na lata 2028-2034. Mamy nowe zasoby własne. Polski rząd mówi, że nie zgadza się na to, żeby ETS-1 był przesunięty w części do budżetu unijnego. Ale co z innymi podatkami, które mają wpłynąć do budżetu unijnego? Podatek od odpadów? Co z akcyzą, która ma też wpływać do budżetu unijnego?
5: Się na to nie zgadzacie.
3: My się nie zgadzamy, ale wy się na to zgodzicie.
5: Głosujecie przeciw.
3: Ale wy się zgodzicie na nowe unijne podatki.
5: Ja
3: mogę skończyć, pani poseł.
5: Jesteście przeciw temu wszystkiemu.
1: Panie pośle, Anna Bryłka.
5: Pani redaktor.
1: Anna Bryłka i drodzy panie, cierpliwie czekała na swoją kolej.
3: Cierpliwie czekałam. I teraz przemysł. Wszystkie badania, które są przeprowadzane wśród polskich przedsiębiorców w polskim przemyśle mówią jasno, jest źle. Są bardzo wysokie ceny energii, są bardzo wysokie koszty produkcji. prowadzenia biznesu. Biznes mały się zamyka.

myka duży przenosi się poza Unię Europejską. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby ceny energii zostały obniżone i są ku temu narzędzia. I to trzeba dostrzegać, że przegrywamy konkurencję na równych zasadach, ale przegrywa też polski przemysł, nie tylko polski, europejski przemysł, konkurencję z Chinami na nierównych zasadach. O tym wszyscy mówią, że nie są w stanie konkurować z Chinami. Przemysł meblarski, przemysł OZE, przemysł ceramiczny, przemysł

0: pensja dla pana Kacprzyka, który nawet nie został przesłuchany przez prokuraturę. No to jest stan. No to jest stan państwa polskiego.
1: Do tematu wotum nieufności jeszcze wrócimy. Chciałabym, żebyśmy w części radiowej poruszyli jeszcze
2: możliwość wypowiedzi.
1: Pan minister się nie wypowiedział? Proszę bardzo. To już nie poruszymy tematu Marcina Romanowskiego. To już będzie w dogrywce. Proszę bardzo.
2: Pan minister, tak jak cała koalicja rządowa, próbuje z wydatków na bezpieczeństwo uczynić takie wyjaśnienie wszystkich problemów finansów publicznych. To nieprawda. Przez 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy państwo zaczęło wydawać wielkie kwoty na modernizację armii, na wydatki zbrojeniowe. Przy tym znalazły się pieniądze na wielkie transfery socjalne, na wielkie inwestycje. Dzisiaj mamy znakomicie tutaj przedstawioną dramatyczną sytuację finansów przez panią europoseł Bryłkę. Natomiast nie mamy wielkich inwestycji. Właśnie wydajemy, ale wydajemy w taki sposób, że wydajemy jakby na konsumpcję, nie wydajemy na wielkie inwestycje, prawda? Natomiast to, że jest konsensus całej klasy
1: Polska
2: politycznej...
1: Polska to nie jest inwestycja? No, elektrownia atomowa to nie jest inwestycja?
2: Sprawie, ale dobrze, właśnie chciałbym powiedzieć, co się w tej sprawie dzieje.
3: Nic nie przyspieszyło.
1: Ale zaraz panowie dostaniecie głos.
2: Bezpieczeństwo są dzisiaj najważniejsze, sprawa bezpieczeństwa Polski jest najważniejsza i prezydent to doskonale rozumie. Co więcej, z panem premierem Kosiniakiem Kamyszem, jak trzeba, to
4: pan dzisiaj wstyd chyba w domu zostawił, bo wstydu trzeba nie mieć, żeby opowiadać takie banialuki. Prezydent zawetował 45 projektów ustaw, które kosztowały nas Polki i Polaków już 8 miliardów złotych. Za te pieniądze, pan mówił o inwestycjach, wie pan ile można by było zbudować, wie pan ile można by było zbudować stadionów narodowych za to? 4 takie.
2: Kolejne stadiony.
4: Tylko panu mówię, ile to kosztuje Polaków. Żeby pan sobie wyobraził, bo pan wyobraź, nie? Podobnie jak wstyd zostawił dzisiaj w domu. Jeżeli prezydent mówi dzisiaj o braku inwestycji, a sam wetuje program SAFE, czyli prawie 200 miliardów złotych, które pomagają takim miastom jak Stalowa Wola, które pani minister nie dostrzega.
1: Ale teraz jesteśmy na takim etapie, że prezydent się chwali programem.
5: No właśnie, raz się chwali, raz krytykuje.
4: Bo Polacy widzą, że ten program działa. 2022 rok,
5: 60 miliardów na obronność. 2025, 180. No jest jednak różnica, jeśli chodzi o wydatki.
2: To jest po pierwsze.
5: Po drugie, szanowni państwo, program SAFE to jest kolejne 180 miliardów. 90% trafia do polskiego przemysłu. I oczywiście w przyszłym roku będą pierwsze efekty tego. Mamy budowane...
0: Na razie umowę podpisamy na 120 miliardów.
1: Jest 90%, panie ministrze, bo 120 miliardów do polskich firm, a 60 miliardów kooperacji z europejskimi i tak dalej. No to bądźmy precyzyjni.
5: Ale umowy są jeszcze dalej podpisywane. Będą kolejne transze pieniędzy. Mało tego, dzisiaj fabryka w Kraśniku powstaje, fabryka amunicji. Czyli idziemy do przodu. Jesteśmy po targach w Kielcach.
1: Panie ministrze, pan jest wiceszefem kancelarii premiera. W części radiowej chcę jeszcze zapytać, czy Władysław Kosiniak-Kamysz, bo wyszło teraz w ostatnim tygodniu, że Adam Bielan załatwił szefowi MON spotkanie z Donaldem Trumpem, żeby porozmawiał na temat baz. Czy o tym wiedział premier i
5: pani redaktor,
1: było to spotkanie w ogóle?
5: No to pan premier Kosiniak-Kamysz powiedział, że rozmawiał, tak? Natomiast nawet jeśli ktokolwiek takie spotkanie załatwia, to nie zmienia faktu, że strategia opozycji jest dzisiaj taka, że im gorzej dla rządu, tym lepiej dla
1: nich.
5: Ale
1: wiedział, czy Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował premiera i szefa MSZ?
5: To trzeba zapytać pana premiera Kosiniaka-Kamysza, nie wiem, czy poinformował.
1: Ale ja pana pytam, no tutaj nie siedzi
5: Natomiast wiem jedno, że jeśli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem, to pan premier Kosiniak-Kamysz z panem premierem Donaldem Tuskiem te informacje na bieżąco wymieniają i myślę, że taką wiedzą mógł się spokojnie podzielić, niekoniecznie zrobił to przed kamerami, chociaż ostatnio przyznał publicznie, tak, że takie spotkanie miało miejsce, ale to też nie jest nic nadzwyczajnego, bo był tam przy okazji wręczenia odznaczenia jednemu z żołnierzy i to mogło być naprawdę ad hoc, spontaniczne spotkanie, a wiadomo, jak jest jakiś mały nawet sukces, to ma wielu ojców, więc no, to już nie będę może wchodził w szczegóły.
1: Proszę z sierotą. Bardzo dziękuję za uwagę. Żegnamy.

0: słuchaczy i słuchaczki radiowej Trójki. To było Śniadanie w Trójce, ale proszę z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Może pan minister Kolarski odpowie nam, czy prezydent kupił te konie, czy dostał w prezencie?
1: Śniadanie w Trójce.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
4: Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock and rolla.
3: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
5: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14, 2026.
3: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
6: Zapraszamy.
3: Jak dotychczas w niedzielne południe.
2: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
14: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
15: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
16: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
17: Pytał Pan, czego sobie życzę?
18: Życz sobie tego, co najlepsze.

0: zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: 3, 17, 41...
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11...
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z aplikacją Idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
7: Stokrotka.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie, jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
14: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: Pęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 października, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na stacjach jest taniej, obowiązuje trzecia odsłona programu Ceny Paliw Niżej. Dron z Białorusi spowodował poderwanie samolotów NATO na Litwie. Przedsiębiorcy muszą zdecydować o wpisaniu swoich firm do wykazu Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Od dziś mniej płacimy za paliwo. W życie weszła kolejna odsłona rządowego pakietu Ceny Paliw Niżej. Stało się tak po podpisaniu przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu zysków koncernów paliwowych i po wygłoszeniu przez prezydenta orędzia. Wystąpienie Karola Nawrockiego to było orędzie urażonej dumy. Tak mówiła w śniadaniu w Trójce europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz.
5: Prezydent skarżył się tam Polakom właściwie na wszystko, że nie był rządzącym do niczego potrzebny, opowiadał o związkach jednopłciowych, o noworodkach z długami, ale nie opowiadał właśnie o paliwach. Ale przede wszystkim on się żalił, delikatny jak płatek śniegu.
4: O tym, dlaczego prezydent podpisał ustawę, mówił minister Wojciech Kolarski z kancelarii prezydenta.
6: Prezydent zaakceptował po to, żeby zakończyć jałowy spór, na którym tracą Polacy po prostu. Jest domniemanie niekonstytucyjności i dlatego prezydent skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa przygotowana przez rząd była tylko i wyłącznie potrzebna premierowi Tuskowi do walki z prezydentem.
4: Na razie niższe ceny będą obowiązywać do końca roku. Lotnisko w Wilnie zamknięte z powodu możliwego wykrycia drona lecącego z Białorusi. Poderwano samoloty NATO. Władze Litwy ogłosiły żółty alarm związany z możliwym zagrożeniem z powietrza. Mieszkańców wezwano do znalezienia bezpiecznego miejsca i śledzenia kolejnych komunikatów. Do końca dnia przedsiębiorcy muszą zdecydować o wpisaniu swoich firm do wykazu Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Taki obowiązek ciąży na firmach i podmiotach, które są kluczowe i ważne dla funkcjonowania państwa. Chodzi m.in. o produkcję i dystrybucję żywności czy produkcję sprzętu transportowego.
7: Znowelizowana ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa nakłada obowiązek samorejestracji w tym wykazie. Oznacza to, że firmy same muszą ocenić, czy spełniają te kryteria. Jednostki publiczne oraz podmioty objęte statusem operatora usług kluczowych zostały wpisane do wykazu z urzędu. Zmieniają się również przepisy dotyczące zgłaszania poważnych incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Firmy albo instytucje uznane za ważne muszą wysłać wczesne ostrzeżenie o takim incydencie nie później niż 24 godziny od wykrycia. Mają również 72 godziny na zgłoszenie incydentu poważnego, czyli takiego, który może spowodować obniżenie jakości lub przerwanie ciągłości usług. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
4: Słoneczna pogoda i temperatura w okolicach 20 stopni zachęcają do jesiennych spacerów. Chętnie korzystają z tego turyści, którzy tłumnie odwiedzają województwo podlaskie. Jesienną aurę możemy zobaczyć m.in. w Białowieskim Parku Narodowym.
8: Jest przepięknie i właśnie wybieramy się dzisiaj na Arkowisko. Mamy już miejsce zaplanowane koło Narewki. Mamy już przewodniczkę, która z nami pójdzie. Teraz jeszcze chwila na zwiedzanie.
9: To jest piękne miejsce. Wracamy tu po jakimś czasie i jak zwykle jest przecudownie. Fantastyczni ludzie, fantastyczna przyroda, fantastyczne miejsce, jedzenie.
4: Dziś w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego rozpoczyna się 2-dniowa 30. wystawa grzybów w Puszczy Białowieskiej. Wstęp jest wolny. A to był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Dziś na zachodzie pochmurno i może padać deszcz, poza tym słonecznie. 16 stopni na północnym zachodzie, 21 w centrum i 23 na południu.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Zapraszamy do reklamy.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe

0: się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba!
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra, 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Mam ochotę na safari.
14: Na safari to trochę daleko.
13: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
14: A ile można upolować?
13: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
14: No to w drogę.
15: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Dzień dobry, witam w sobotę tuż po 10:00. Dzisiaj nie zabrałem okularów, to za dobrze nie widzę, czy to jest 9 czy 10. Mam nadzieję, że Państwo mi to wybaczą. Zaczynamy czymś bardzo klasycznym, od słynnych oklasków. Skąd te oklaski, to może powiem już po tym utworze, ale na pewno zaczynamy od klasycznego albumu Eltona Johna Goodbye Yellow Brick Road i od nagrania Benny and the Jets.

0: Satyra na muzyczną scenę lat 70. Benny and the Jets, Elton John. Goodbye Yellow Brick Road. 5 października 1973 roku ukazała się ta płyta. I niepostrzeżenie minęło tak mniej więcej 53 lata, prawda? Jak ten czas biegnie nieubłaganie. Tymczasem witam Państwa bardzo oficjalnie. Dzisiaj witamy wyjątkowo w kwartecie. Bartek Machajewski, on zrealizuje Trójkowy Ekspres. No i dziewczyny, bez których ten ekspres nie pojedzie dzisiaj. Ania Lalka i Gosia Jakubowska. Przed mikrofonem Paweł Kostrzewa. Witam wszystkich spóźnialskich. To teraz będzie o Was.
1: Trójkowy Ekspres.
0: Jako pierwszy śpiewał to Iggy Pop, a potem

0: pojawić się z okazji szczególnej. Między innymi już teraz chcę zapowiedzieć płytę na sobotę. To będzie płyta sprzed 33 lat. Jedna z najwspanialszych płyt historii muzyki. Nie tylko muzyki lat 90., ale wszystko po kolei. Zanim te nowe nagrania, zanim stare płyty, które będziemy przesłuchiwać kolejny raz z wielką przyjemnością, to mamy coś bardzo świeżego i przy okazji mamy słowa od wykonawców. Otóż już pojawiali się w Trójkowym Ekspresie, nazywają się Bashed, mają nowego singla, on nosi tytuł Kids vs. Guns, a wokalista zespołu Jack postanowił pozdrowić słuchaczy. Nie udało mu się wymówić Trójkowy Ekspres, ale z Trójką sobie poradził.
1: Hi, it's Jack from Bashed and you're listening to Channel 3.

Dziękujemy Jackowi z grupy Bashed. Dziękujemy za ten nowy utwór Kids vs. Guns. Zostajemy przy nowej muzyce, ale zanim ona, to jeszcze pomyślę o tym, zaglądając przez okno, jak to dzisiaj u nas wygląda. No, mogę powiedzieć, że gdzieś świeci słońce, a gdzieś pada deszcz, ale myślę, że złota polska jesień zachwycała nas w mijającym tygodniu i w takich nastrojach spotykamy się dziś w sobotnie przedpołudnie w audycji Trójkowy Ekspres. Arkayla, Vivian, ta piosenka jest jesienna i ona za mną chodzi.

Vivian Akela. Nie po raz pierwszy w Trójkowym Ekspresie, ale to w secie z tymi nowymi nagraniami. No to teraz zapowiadane płyty sprzed lat, które robią na nas ciągle wrażenie. I nawet jak się skończy świat, to one dalej będą tak nam grać. Zespół R.E.M. i słynna płyta, która wcale nie musiała być taka wielka, bo kiedy ukazała się płyta Out of Time, to była takim szczytem w karierze zespołu R.E.M. No i zwykle po takiej wielkiej płycie nie nagrywa się kolejnej wyjątkowej. A tu okazało się, że Automatic for the People okazało się jeszcze większym albumem.

Przed tygodniem słuchaliśmy Blood Sugar Sex Magik, Red Hot Chili Peppers i Nirvana Nevermind. A dzisiaj R.E.M. Automatic for the People, ale za to temu zespołowi poświęcimy więcej czasu. Już ci, którzy uwielbiają R.E.M. mogą się cieszyć za godzinę i za dwie. Jeszcze raz spotkamy się z muzyką z tejże płyty. Naprawdę wyjątkowej i takiej, która została z nami, prawda? Jest w niej coś, jest magia, jest melodia nie do powtórzenia, nie do zapomnienia. No i z tego powodu dziś kolejny raz w Trójkowym Ekspresie. Zanim cała trójka zaśpiewa z nami, to jeszcze jedna nowa płyta. The Way It Goes to jest singiel już zapowiedzianej i wydanej płyty Leona Bridgesa Happiness Anytime. Mam nadzieję, że jesteśmy wszyscy szczęśliwi.

Proszę pozwolić mi zarymować. Ta płyta jest znakomita. Happiness Anytime Leon Bridges na swoim 5. albumie The Way It Goes budzi same najlepsze skojarzenia. Dzisiaj na razie może nie będę się specjalnie rozwijał, żeby mówić, że to w stylu Marvina Gaye'a albo największych gwiazd muzyki soul lat 70. Przejdzie na to czas za tydzień, jeszcze na pewno wrócę do tejże płyty. Tymczasem zapraszam Państwa do wysłuchania nowej wersji znanego przeboju. Cała trójka śpiewa z nami. Proszę posłuchać, jak nam wyszło w tym tygodniu.

How deep is your love? To zespół Bee Gees. Zespół Bee Gees jako chyba jedyny, który w Wielkiej Brytanii miał numer jeden na liście przebojów w latach 70., 80. i 90. Ale to nie był jedyny powód, dla którego słuchaliśmy dziś tego wielkiego przeboju. Dziękuję za to wykonanie. Kolejna piosenka za tydzień.

Proszę się przyznać, kto nucił ten refren. Ja tak, Audio Piedziola w zespół Bee Gees. A gdybym Państwu powiedział, że dziś posłuchamy płyty, która ukaże się 22 stycznia 2027 roku, to wydarzy się jeszcze przed 11, ale jeszcze nie teraz, co nie znaczy, że nie będzie nowego nagrania. Billy Came Back. This is Lorelai.

To, że nie wziąłem ze sobą dziś okularów, to nic. Nie wziąłem ze sobą telefonu, więc mogę tylko nasłuchiwać, co donoszą mi tutaj dzisiaj przy produkcji audycji, kto gdzie nas słucha. Dziękuję za to wszystko. Proszę zajrzeć na nasz profil na Facebooku. Proszę zajrzeć na mój profil na Facebooku. Gdyby ktoś miał ochotę, to bardzo proszę zalajkować. Dobijamy tam do 1000 tak powoli, no ale pierwszy 1000 to udałoby się może dzisiaj zrobić. Nie no, przesadzam. Stówki to nam się nie uda przekroczyć dzisiaj wśród tych, którzy polubią. To nie jest najważniejsze. Naprawdę to nie jest najważniejsze. Zalajkuję wszystkie posty, które są dzisiaj na naszych social mediach. Podziękuję wszystkim za obecność. Na razie jesteśmy w pierwszej godzinie, to wszystko jeszcze przed nami. Teraz żelazny rozkład jazdy Trójkowego Ekspresu. Komuś się przypomniało to nagranie, a przecież nie nadawali serialu z Archiwum X.

się z tego nagrania i tego singla zachowałem sobie do dziś. Na moim profilu facebookowym, no dobrze, róbmy już te promocje, można zobaczyć, jak wygląda wokalistka zespołu Katatonia, a ja też jestem gdzieś blisko niej. To gdzieś na jednym z festiwali w Roskilde zrobiono ta fotografia. To może tak balansując tak między utworami, które dobrze znamy i lubimy, a

Gdyby komuś spodobała się ta muzyka, to musi się uzbroić w cierpliwość, aby usłyszeć całą płytę. Ukaże się 22 stycznia 2027 roku. Little Granddad. Przed 11 zmieścimy jeszcze jedno nagranie. Niezwykłe z niezwykłej płyty. To był rok 1998. Płyta ukazała się pod koniec września. Widziałem wtedy ten zespół na wielkim festiwalu, w niewielkim namiocie. To był koncert dla grupki może 200, może 300, no może 400 osób i to było dla nas wtedy wielkie święto. Właściwie cały repertuar tego koncertu wypełniła płyta Deserted Songs.

0: Autopromocja.
1: 80 lat Silesia Film w Trójce, a zatem jedziemy do Katowic. Prześledzimy śląski szlak filmowy, znaczony muralami. Ten upamiętniający film Kazimierza Kuca Paciorki jednego różańca można już podziwiać w Giszowcu. Posłuchamy o koncercie jubileuszowym, nad którym pieczę trzymał Marcin Masecki. Opowiemy o śląskich kinach studyjnych. Porozmawiamy też z Michałem Żurawskim i Dariuszem Chojnackim. O seksmisji, ale ze śląskim dubbingiem. Na żywo. To i jeszcze więcej prosto z katowickiego kina Kosmos. Dziś tuż po 13. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W każdą sobotę ruszaj na soboto branie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie soboto branie w kino. Najbliżej ciebie.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit. Czyta lektor AI.
16: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
17: Z aplikacją Szynka Wieprzowa. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 36,49. Teraz jedynie 19,99.
16: Stokrotka.
18: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: urodziny liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4000.

0: 399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 października, minęła właśnie 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Od dziś tańsze tankowanie, ceny paliw spadły, kierowcy korzystają. Alarm na Litwie odwołany, lotnisko w Wilnie znów działa. Sezon infekcyjny przed nami, lekarze przypominają o szczepieniach. Spadły ceny na stacjach paliw. Rząd przywrócił pakiet ceny paliwa niżej po tym, jak prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Na stacji w Jankach pod Warszawą jest Dagmara Kędzior. Dagmaro, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz nam, jak wygląda sytuacja i co mówią kierowcy.
3: Ruch na stacji paliw jest duży i to od samego rana. Praktycznie co chwilę pod dystrybutory przyjeżdżają kolejne auta, następne ustawiają się w kolejce. Kierowcy, choć z reguły są zadowoleni z obniżek, to wskazują, że nawet mimo rządowego pakietu ceny wciąż są wysokie.
4: Lepsze, ale może będzie jeszcze lepiej.
3: Ma pani nadzieję, że spadnie jeszcze?
4: Jeszcze tak.
5: Poszło o 3 złote przykładowo, obniżyli o złotówkę, także...
3: I tak boli?
5: No niektórych tak.
6: Jest dobrze. Zawsze tankuję za 100 zł.
3: A trochę pomaga ten pakiet, czy nie czekała pani specjalnie z tankowaniem?
4: Różnie, no jak trzeba tankować, to i tak się będzie tankować.
3: Obecne ceny maksymalne obowiązują do poniedziałku włącznie, potem będzie ustalona nowa cena maksymalna. Mówił o tym minister energii Miłosz Motyka.
7: Każdego dnia będziemy wydawać obwieszczenie, które będzie określało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach w Polsce.
3: Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych.
2: O tym wszystkim Dagmara Kędzior. Dziękuję za relację. Odwołany został alarm na Litwie. Służby sprawdzają, gdzie zniknął obiekt, który był widoczny na radarach. Lotnisko w Wilnie, zamknięte z powodu lecącej z Białorusi maszyny, zostało już otwarte. Nie jest przesądzone, czy wykryty obiekt to dron. Wskazywane są także możliwe anomalie w odczytach bądź stado ptaków. Łotysze wybierają dziś nowy parlament. O 100 miejsc w łotewskim parlamencie ubiega się ponad 1400 kandydatów.
8: Według sondażu przeprowadzonego we wrześniu dla łotewskiej telewizji publicznej największym poparciem cieszy się Zjednoczona Lista związana z obecnym premierem Andrisem Kulbergsem. W ciągu ostatnich 5 dni mieszkańcy Łotwy mogli głosować przedterminowo. Z tej możliwości skorzystało blisko 11% uprawnionych. Pracuję w sobotę, więc jest to dobra okazja, by oddać głos wcześniej. Teraz mam to z głowy i spełniłem swój obywatelski obowiązek, powiedział Iwo. Zawsze zwracam uwagę na to, co politycy zrobili i czy dotrzymują swoich obietnic, dodaje inny głos. Głosujący Walters. Wyborcy, którzy zagłosowali przedterminowo, mogą jeszcze zmienić swoją decyzję dzisiaj. W takim przypadku uwzględniony będzie ostatni oddany głos. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
2: Lokale wyborcze będą otwarte do 19 czasu obowiązującego w Polsce. Przed nami sezon infekcyjny. Warto więc ten czas wykorzystać na szczepienia przeciw grypie i COVID. Radzi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Zwraca uwagę, że na szczepienia przeciw COVID nie ma już skierowań.
9: W związku z tym nie ma już tych slotów wystawianych przez apteczne punkty szczepień czy POZ-y. Trzeba po prostu komunikować się ze swoim punktem szczepień, najbliższe miejsce zamieszkania, sprawdzić, czy jest tam dostępna szczepionka i na szczepienie się udać.
2: Przeciw COVID wszyscy chętni mogą zaszczepić się za darmo. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Na zachodzie będzie się chmurzyć i miejscami będzie padał deszcz, na pozostałym obszarze dużo słońca. Od 17 stopni nad morzem do 21 w centrum i 24 na Śląsku.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Zapraszamy do reklamy.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Procto.

0: Hemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
15: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
16: Żegnamy reklamy.
17: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
18: Jak dobrze, że to dopiero po 11 mamy dla siebie jeszcze prawie całe 2 godziny. A te godziny rozpoczynają Państwo w takim towarzystwie. Bartek Machajewski, Ania Lalka, Gosia Jakubowska i Paweł Kostrzewa. Jest z nami również Ian Astbury, bo to The Cult zaczynają tę godzinę. She Sells Sanctuary.

0: Lubiany w Trójce od lat The Cult, She Sells Sanctuary.
1: Trójkowy Ekspres.
0: 3 października 2019 roku na pierwszym miejscu listy przebojów w Wielkiej Brytanii był Liam Gallagher, jego jedyny numer jeden Shockwave, ale my dziś posłuchamy czegoś, co lubimy bardziej, bo też rocznicowo okazuje się, że w tych dniach minęła kolejna rocznica wydania albumu What's the Story, Morning Glory.

Dokładnie wczoraj, ale 1995 roku ukazał się album Oasis What's the Story Morning Glory. Dziś z tego albumu Some Might Say, w ten dzień, który dla jednych jest trochę deszczowy, a dla innych cały w słońcu. Obiecywałem, że wrócimy do zespołu Django Django, to było kilka tygodni temu, w związku z tym, że premiera płyty coraz bliżej, wyznaczone na 6 dzień listopada, no to warto sięgnąć po jeszcze jedno nagranie. Camillos.

paweł.kostrzewa@polskieradio.pl. Państwo listy piszą, ja je czytam i potem na nie odpowiadam. Do tego służy nam wagon pocztowy Trójkowego Ekspresu. Why does it always rain on me? Od lat zapytuje wokalista zespołu Travis.

Why does it always rain on me? Znamy to na pamięć, ale dziś ta powtórka wypadła znakomicie, prawda? To grupa Travis. Teraz mam dobre wiadomości dla sympatyków Kristin Hersh. Kristin Hersh wydała nową płytę, nową solową płytę, nie z Throwing Muses, nie z innymi wykonawcami, swoją własną solową. A gdybym państwu powiedział, że mimo upływających lat, wszystkich nas to dotyczy, to ta płyta jest naprawdę wyjątkowo udana, bo to pierwsza próbka.

Na pewno pan Grzegorz w Holandii się ucieszył. Christine Hersh, Snow White Lies z albumu Sugar on Black Stone. Obiecuję, że za tydzień jeszcze raz Christine Hersh powróci, bo tam co najmniej jeszcze 3, a może nawet 4 nagrania, które absolutnie pasują nam do tego, co dzieje się w Trójkowym Ekspresie. Tymczasem znów, tym razem żelazny rozkład jazdy Trójkowego Ekspresu. Dopominali się państwo tego zespołu właściwie od pierwszego wydania trzeciego sezonu Trójkowego Ekspresu, a to zawsze coś mi nie pasowało, a to nie w tej kolejności, a to nie w tej godzinie, a to nie o tej porze roku, ale teraz już cała naprzód. All in for nothing, South.

Piękna zapowiedź jesiennych nut w Trójkowym Ekspresie, South, All In For Nothing. A teraz będzie dużo bardziej odległe wspomnienie i znów związane z pewną datą. Pamiętam, że jest to jedno z moich najwcześniejszych wspomnień jako młodego chłopaka słuchającego radia. Fleetwood Mac, Rumours, You Can Go Your Own Way.

Dużo częściej radio w tamtych czasach nadawało Second Hand News i wtedy tego słuchałem najczęściej, ale dziś wróciłem do nagrania You Can Go Your Own Way, Fleetwood Mac. A teraz przenosimy się do Londynu, aby posłuchać, jak brzmi nowoczesna londyńska scena. Ezra Collective, Lila Ike, Well Organized, no i Joy Crooks, która rozpieszcza mnie swoimi nowymi piosenkami. To będzie Painkiller.

Kolektywowi Ezra pomagała Lila Ike, a Joy Crooks pojawiła się w towarzystwie Denzela Carego, który odrobinę porapował w tym nagraniu. Well Organized i Painkiller, Londyn w trójkowym ekspresie w dzisiejszym rozkładzie jazdy. No to jeszcze raz, płyta na sobotę, płyta wydana 5 października 1993 roku, R.E.M. Automatic for the People. Tak się zaczyna.

R.E.M. Drive, Automatic for the People. Jeszcze jedno nagranie z tego albumu po 12, tak mniej więcej w połowie trzeciej odsłony Trójkowego Ekspresu dziś, w sobotę 3 października 2026 roku. A jeszcze przed 11, Stevie Ray Vaughan w rocznicę urodzin, Ain't Gone and Give Up on Love.

0: po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
6: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
5: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
7: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
13: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
14: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
15: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
14: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
16: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
14: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
16: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 października. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rosyjskie drony i rakiety wtargnęły na terytorium Mołdawii. Od dziś paliwa tańsze o ponad złotówkę, są nowe ceny na stacjach. Nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Jego seanse oglądały w telewizji miliony.

0: 5 rosyjskich dronów i rakiet wtargnęło w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Prezydent Maja Sandu poinformowała, że były to m.in. pociski Banderol. Ukraińska agencja Unian podała, że według wstępnych ustaleń część obiektów wleciała nad Mołdawię z nadgraniczącego z nią obwodu odeskiego na południu Ukrainy. Od początku roku doszło do 45 naruszeń mołdawskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, z czego 8 incydentów miało miejsce w zeszłym tygodniu. Jak reagować na syreny alarmowe i jak odczytywać alerty RCB? Szkolą się dziś mieszkańcy Pomorza i Mazowsza. To kolejna odsłona treningu reagowania. Żyjemy w niebezpiecznych czasach w związku z wojną za naszą wschodnią granicą. Musimy być gotowi na wypadek zagrożenia, mówił w Gdańsku szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Jak przyjdzie niebezpieczeństwo, często nie będzie czasu na to, aby zastanawiać się długo. Niektóre odruchy, niektóre zachowania musimy mieć po prostu wpisane w nasze DNA. Dlatego realizujemy te szkolenia bardzo konsekwentnie i będziemy realizowali.
0: Treningi są organizowane dzisiaj także w kilku miejscowościach województwa mazowieckiego. Od dziś tańsze paliwo. Ceny spadły o ponad złotówkę. To w związku z kolejną odsłoną rządowego pakietu ceny paliw niżej. Jak sytuacja wygląda na rzeszowskich stacjach paliw, sprawdzał to Mariusz Piątkiewicz.
2: Jestem na jednej z rzeszowskich stacji. Przede mną dobry widok w porównaniu do tego, co wczoraj widzieliśmy na pylonach. 6,73 za benzynę, diesel 7,85 groszy. Obok mnie pan Leopold, witam. Przyjechał pan specjalnie zatankować?
3: Tak, przyjechałem zatankować, znaczy generalnie. No, jestem w drodze, jadę tutaj po części zamienne do ciągników leśnych i w związku z tym też jestem na trasie, więc paliwo się zużywa.
2: Dziś na szczęście dobra wiadomość, przynajmniej choć te ponad złoty 20 groszy taniej.
3: No na pewno jest to dobra wiadomość i taka ulga.
2: Ale panie Leopoldzie, już jestem gdzieś na czwartej z kolei stacji i tłumów nie ma. Ja spodziewałem się, że będą kolejki.
3: Może dlatego, że to już jest po wakacjach i już ten ruch jest powiedzmy mniej zmożony taki.
2: Z jednej z rzeszowskich stacji paliw, Mariusz Piątkiewicz, Polskie Radio Rzeszów.
0: Program Ceny Paliw Niżej ma obowiązywać do końca roku. Lekarz, hipnotyzer, fenomen lat 90. Nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Zmarł w wieku 87 lat. Kaszpirowski ogromną sławę w ZSRR zyskał pod koniec lat 80., kiedy to w telewizji zaczęto emitować jego sesje uzdrawiające. Jego seanse zdrowotne przyciągały miliony widzów, także w Polsce. Kleszcze z początkiem jesieni są coraz bardziej aktywne. Ich ukąszenie może skutkować groźnymi chorobami, przypomina szef śląskiego sanepidu dr Grzegorz Chudzik.
4: Pamiętajmy, że nie każdy kleszcz, nie każda populacja kleszcza jest zakażona i właśnie czy to Borrelion burgdorferi, ta bakteria, która powoduje boreliozę, czy też wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Ale tutaj uwaga, kleszczowe zapalenie mózgu niestety podnosi głowę. Odnotowujemy coraz więcej zakażeń związanych z kleszczowym zapaleniem mózgu.
0: Przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu można się zaszczepić. Szczepienie składa się z 3 dawek i zabezpiecza na kilka lat.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest w większości dobra i bardzo dobra. Dostateczne powietrze jest tylko w Zawierciu na Śląsku. Prawie połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Popołudnie pogodne, tylko na zachodzie będzie się chmurzyć i miejscami będzie padał deszcz. Czy w Ustce 17 stopni, w Zakopanem 19, w Warszawie 21, w Katowicach 24.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Autopromocja.
9: 80 lat Silesia Film w Trójce, a zatem jedziemy do Katowic. Prześledzimy śląski szlak filmowy, znaczony muralami. Ten upamiętniający film Kazimierza Kuca Paciorki jednego różańca można już podziwiać w Giszowcu. Posłuchamy o koncercie jubileuszowym, nad którym pieczę trzymał Marcin Masecki. Opowiemy o śląskich kinach studyjnych. Porozmawiamy też z Michałem Żurawskim i Dariuszem Chojnackim. O seksmisji, ale ze śląskim dubbingiem. Na żywo. To i jeszcze więcej prosto z katowickiego kina Kosmos. Dziś tuż po 13. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka.
8: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Żegnamy reklamy.
15: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
16: Dopiero po 12:00, cała sobota przed nami. Zaczynamy z przytupem.

0: Burning Down the House. Kilka tygodni temu słuchaliśmy tego nagrania z repertuaru grupy Talking Heads w wykonaniu młodziaków, no a teraz starszacy. Uwierzą Państwo, że Tom Jones wtedy 3 października 1999 roku miał 59 lat i stał się najstarszym artystą w historii UK Top 40 albumów, bo właśnie Reload wylądował na samym szczycie.
1: Trójkowy Ekspres.
0: To, co wydarzy się za chwilę, było jeszcze kilka lat wcześniej. Będzie padać jak nic.

Dave'a Stewart, Annie Lennox, Eurythmics i Here Comes the Rain Again. Żegnaj lato na rok. Tymi słowami Radio Sahara kłania nam się do następnego lata bardzo egzotycznymi nazwami. Tiakola, Rema.

ledwie po drugiej stronie Morza Śródziemnego, ciągle ponad 30 stopni. No tam dłużej mają nieco lato, u nas już złota polska jesień. Był drugi dzień października 2000 roku. Niespodziewanie minęły te 26 lat. To była jedna z najważniejszych premier, być może jedna z najważniejszych premier całego tego 27-lecia, nie tylko 2000 roku.

pięknie opowiadał mi o tej płycie perkusista zespołu Radiohead, Phil Selway, Kid A, Morning Bell. Wokalista z kolei Radiohead, Tom York, zawsze mówił, że bardzo lubi zespół R.E.M. i czasem na koncertach grali Electrolyte. My sięgamy po Automatic for the People. Electrolyte dopiero wydarzy się za kilka lat w ich dyskografii. To album, który zawiera m.in. ten jeden z największych przebojów R.E.M. Everybody Hurts.

Rugają na czerwono. To ostatnie, jak zwykle, te najważniejsze minuty dopiero przed nami. R.E.M. Everybody Hurts i teraz już właściwie nowe i samo nowe, z jednym małym wyjątkiem. Pierwsze nowe to jest nowy album zespołu The Wolfgang Press. Nie ma tam już najważniejszego muzyka Marka Coxa, ale zespół przez kilka chwil na tej płycie brzmi naprawdę zacnie. Proszę posłuchać. Bind Us.

Jeśli nic nie pokręciłem, to The Wolfgang Press przejeżdżają do Łodzi na St. Edith, a my dziś słuchaliśmy ich nowego albumu, to utwór zatytułowany Bind Us. Słuchaliśmy Wolfgang Press w trójce od lat 80. i zostało nam to do dziś. To dobry moment, żeby zaprosić Państwa już teraz na sobotnią tonację trójki Piotra Kaczkowskiego, tym bardziej, że kolejny artysta w dzisiejszym rozkładzie jazdy trójkowego ekspresu nieodłącznie łączy się z jego nazwiskiem i oczywiście z trójką. Dede, Uncertain Smile.

Powiem tak, oczywiście mam tę płytę na winylu, ale dzisiaj nie trzeszczało, bo to była wersja kompaktowa. Unset a Smile, Soul Mining, The. Ostatnie minuty trójkowego ekspresu dla nowej muzyki. Ta nowa pierwsza, doskonale znana. Ciągle nie chce mi wyjść z głowy, ciągle nie zmieniam zdania. To jest moja płyta roku 2026, choć jeszcze cały kwartał do 31 grudnia 2026. Interpol, This Mirror Weighs a Ton, Enemy.

Nie chce mi się wierzyć, żebym się mylił. Ta płyta zostanie z nami na zawsze. Kolejny artysta, jego nazwisko kojarzy się pewnie miłośnikom skoków narciarskich, ale to tylko trop po nazwisku. Nazywa się Ville Ahonen i dziś tylko minutka, żeby zapowiedzieć, że więcej jego muzyki będzie za tydzień.

Alachu Paska, Ville Ahonen. Więcej jego muzyki za tydzień w Trójkowym Ekspresie, bo dziś mamy tylko jeszcze miejsce na właściwie dwie piosenki. Beth Orton. Przez wiele tygodni mówiłem o tym, jak ta płyta mi się podoba. Ciągle to wysoko wiszące słońce, ten letni wiatr, nie pozwalały mi się zagłębić w tę muzykę razem z Państwem tu na antenie. No ale dziś ryzykujemy. To jest muzyka, która wciąga, więc proszę uważać. Może warto zapiąć pasy. The Ground Above, Beth Orton. Violence, a blade of spring released.

Befoton, Bartek Machajewski, Ania Lalka, Gosia Jakubowska i Paweł Kostrzewa. Dziękując za dzisiejszy Trójkowy Ekspres, zapowiadając na koniec trochę cudownego łomotu w wykonaniu The Garys z nowej płyty, życzymy jak zwykle dobrego weekendu, dobrego tygodnia i dobrego życia.

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, antena.
2: Dzień dobry. Jest 5 czerwca.
3: Druga premiera tej jesieni w Teatrze Polskiego Radia.
4: Maria Bruni. Pierwszy piątek miesiąca. Reżyseria i adaptacja Agata Bidziuk.
5: Panie realizatorze, co tutaj się dzieje?
2: Proszę opuścić studio i nie przeszkadzać mi w pracy.
3: Proponujemy na wszelki wypadek słuchanie od samego początku.
6: Gram rolę prezentera w pewnym radiu.
3: Dzisiaj po 19:00.
6: Scena teatralna Trójki. Polecam. Marcin Hycar.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit.
13: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino! Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie!
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
15: Mm-hmm.
16: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
15: Oh.
16: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 października, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska rozbudowuje system alarmowy, syren będzie 3 razy więcej. Rosyjskie drony i pociski nad Mołdawią, obiekty eksplodowały. Od Nobla do codzienności, Maria Skłodowska-Curie w czeskim komiksie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozbudowuje system alarmowy w Polsce. Na terenie całego kraju rozmieszczonych jest już ponad 10 tysięcy syren. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział w Gdańsku, że docelowo ma ich być 3 razy więcej i mają być połączone w jeden system.
4: Dziś tych syren to ponad 10 tysięcy w skali kraju, ale cały czas mamy ten poziom, który chcemy osiągnąć bardzo szybko, czyli 22 tysiące syren już istniejących, aby było włączone w jeden całościowy system. Docelowo chcemy, aby ten system składał się z ponad 30 tysięcy syren na teren.

0: zasilenie całego kraju.
1: Dziś w Mazowieckiem i Pomorskiem podczas specjalnych treningów reagowania ćwiczone są reakcje na zagrożenie atakiem z powietrza. 5 rosyjskich dronów i pocisków naruszyło przestrzeń powietrzną Mołdawii. Prezydent Maja Sandu poinformowała, że obiekty eksplodowały na mołdawskim terytorium. Dodała, że Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Wcześniej ogłoszono alerty na Litwie w związku z zagrożeniem z powietrza. Ostrzeżenia wprowadzono w związku z niezidentyfikowanym obiektem. Służby próbują ustalić, co to było.
2: Alarm wprowadzono w Wilnie i okolicach oraz w rejonie miasta Wilkomierz na północ od litewskiej stolicy. W związku z zagrożeniem poderwane zostały natowskie myśliwce, a w Wilnie wstrzymana została działalność lotniska. Alerty obowiązywały przez 40 minut i zostały już odwołane. Szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmandas Witkauskas mówił w litewskim radiu publicznym, że nie jest na razie w stanie powiedzieć, o jaki obiekt chodziło. W połowie września w przestrzeń powietrzną Litwy wtargnął dron, który został zestrzelony przez myśliwce w centrum kraju, niedaleko elektrowni w miejscu Kronie. Prezydent Gitanas Nausiada powiedział wówczas, że bezzałogowiec został najprawdopodobniej wystrzelony przez Rosję w kierunku jednego z celów na Ukrainie, ale w wyniku zakłóceń zmienił kurs i skierował się w stronę Litwy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Coraz więcej młodych osób trafia do szpitali z ciężkimi obrażeniami po wypadkach na hulajnogach i rowerach elektrycznych. Lekarze zwracają uwagę przede wszystkim na urazy głowy i obrażenia wielonarządowe.
3: Ja mam przed oczami obrazy potrzaskanych czaszek, szczęk, urazów wielonarządowych u młodych rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych. Czasem są to potrzeby i brak wyobraźni dotyczącej tego, jak niewielka różnica w czasie dotarcia z punktu A do punktu B może wiele znaczyć dla ryzyka zdrowotnego takiego człowieka, a czasem niestety z chęci zaimponowania rówieśnikom czy realizowania challenge'y TikTokowych.
1: Powiedziała dr Kamila Ludwikowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Skalę problemu pokazują także policyjne statystyki. Od stycznia do lipca w całej Polsce doszło do prawie 830 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Zginęło 11 osób, 745 zostało rannych. W Czechach ukazała się komiksowa biografia Marii Skłodowskiej-Curie. Ponieważ o jej badaniach nad promieniotwórczością i dwóch Noblach słyszał niemal każdy, czeska ilustratorka Krystyna Krausowa postanowiła opowiedzieć o Polce przez pryzmat codziennego życia. Jednym z wyzwań było przedstawienie w komiksie procesów chemicznych i fizycznych. Przyznaję, że było to bardzo trudne. Sama musiałam najpierw zrozumieć niektóre procesy, ponieważ fizyka i chemia są mi zupełnie obce. Wierzę jednak, że się udało, choćby dzięki przystępnemu stylowi graficznemu komiksu.
4: Tak jest udzielany tak, aby to było przystępne zupełnie wszem.
1: Powieść graficzna Krystyny Krausowej wiosną ukazała się w Polsce, a teraz wychodzi także w czeskim tłumaczeniu. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Dużo słońca dziś w całym kraju, jedynie na zachodzie zacznie się chmurzyć i miejscami będzie padał deszcz, a w Sudetach porywisty wiatr. Teraz na termometrach od 12 stopni w Lesznie do 17 w Gdańsku, 19 w Warszawie i 21 w Częstochowie.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Autopromocja. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
8: Zwyczajna kobieta.
7: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
9: Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w... Gdzie spała w nocy? Z kim był? Siwy mężczyzna?
7: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
8: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książek. Zwyczajna kobieta. W każdą środę po 20 w Trójce. Pierwszy odcinek już dostępny w podcastach na polskieradio.pl. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
7: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.

0: dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszaniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
4: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: 8:08.
14: Wszystko, wszędzie, teraz.
13: W latach budowy katowickiego kosmosu Związek Radziecki wystrzelił sztucznego satelitę Sputnik 1, wysłał w kosmos psy Łajkę, która niestety nie przetrwała swej misji, Białkę i Strzałkę, które szczęśliwie powróciły na Ziemię całe i zdrowe, a wreszcie lotem Jurija Gagarina udowodnił, że rakieta z kosmonautą na pokładzie może okrążyć Ziemię. Amerykanie założyli NASA, wykonali pierwsze zdjęcia Ziemi z przestrzeni kosmicznej i zaczęli przygotowywać się do załogowej misji na Księżyc. Kosmiczne nazwy nadawano restauracjom czy kawiarniom, jak w Łobzie czy Kędzierzynie Koźlu, ale przede wszystkim kinom. W Warszawie działała Luna, w Tychach Andromeda, zaś kina Kosmos zbudowano w Szczecinie, Mławie, Kaliszu, Lublinie czy Dębicy oraz oczywiście w Katowicach. To jest fragment książki Olgi Drędy o śląskich kinach, non-stop kino. I właśnie w kinie Kosmos w Katowicach dziś jesteśmy do 15:00 i właściwie chyba będziemy już podsumowywać rok obchodów 80-lecia instytucji filmowej Silesia Film. Olga Szućko w Warszawie, a w kinie Kosmos Romuald Żodak i Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry.

0: Nocnym pociągiem aż do końca świata Mysłowic. No, nie da się ukryć. Jesteśmy na Śląsku, jesteśmy w Katowicach, jesteśmy w kinie Kosmos. Kino to jest najpiękniejsze miejsce na świecie, a kino Kosmos, jakbyś je określił? Patryk Chromik, kierownik kina Kosmos. Jakiego ducha ma kino Kosmos?
1: Zapytali nas ostatnio, jakim filmem, tytułem jakiego filmu określilibyśmy nasze kino i powiedzieliśmy Terminator. Wszystko wszędzie naraz.
0: Oczywiście. No to jest idealnie, bo ta audycja nosi tytuł Wszystko wszędzie teraz. Oczywiście inspirowany jest ten tytuł filmem.
1: Tak, bardzo dobrym filmem, który graliśmy też, tak jak tysiące innych filmów, u nas cały czas i klasyka, i nowości. Od 60 lat naprawdę sale kinowe są cały czas pełne filmów, bardzo, bardzo różnych.
0: A co się wydarzy dzisiaj o 15:30?
1: O 15:30 przenosimy się w przyszłość i w przeszłość jednocześnie.
0: Pokazujemy... Retrofuturyzm.
1: Tak. No akurat do tego filmu to bardzo pasuje, tak. Bo oczywiście chodzi o Seksmisję. No jedną z najwybitniejszych polskich komedii wszechczasów i dzisiaj jeszcze podrasowaną właśnie jedynym takim niepowtarzalnym występem z językiem śląskim. Dariusz Chojnacki, Michał Żurawski zaszczycą nas i swoją piękną śląszczyzną. Wzbogacą ten film, także my myślę, że odkryjemy zupełnie nowe podkłady emocji i wrażeń właśnie w tym filmie.
0: To będzie dubbing na żywo, a ja sobie przypomniałam, że zapowiadałeś, że będziesz mówił po śląsku, więc teraz poproszę cię, żebyś słuchaczy przywitał po śląsku.
1: Szczęść Boże, górniczym pozdrowieniem, witam was serdecznie w kinie Kosmos w Katowicach.
0: Patryk Chromik, bardzo ci dziękuję. A teraz oddaję Patryk Chromik mikrofon Ewie Sadkowskiej. Dzień dobry, dyrektorka
2: dzień dobry.
0: Instytucji
2: dzień
0: Filmowej dobry. Silesia Film. Patrycja Włodarczyk, wicedyrektorka Instytucji Filmowej Silesia Film.
3: Cześć, dzień dobry.
0: Witam was serdecznie. 1 października w czwartek odbył się w Nosprze koncert, który myślę będziecie długo pamiętać. Ja oczywiście bardzo żałuję, że nie mogła być. Była Ania Dudzińska. Dostaniemy od Ani także wspomnienie piękne dźwiękowe tego koncertu. Ale to oczywiście jest zwieńczenie całego roku obchodów 80-lecia Instytucji Filmowej Silesia Film. Więc zanim o koncercie, to poproszę opowiedzcie, co się wydarzyło w tym roku, jakie temu towarzyszą emocje, no i co planujecie na następne 80 lat. Ewa Sadkowska.
2: No tak, faktycznie. Mam wrażenie, że jak wyszłyśmy 1 stycznia 2026 roku, tak wróciliśmy.

0: Wróciłyśmy 1 października do domu i oto jesteśmy. No wiele się wydarzyło. Tak jak zapowiadałyśmy i myślę, że tego słowa dotrzymałyśmy, chodziło nam o różnorodność. No więc gramy, piszemy, powstała książka Olgi Drendy o naszych kinach, następnie robimy murale, otworzyliśmy Śląski Szlak Filmowy.
1: O tym wszystkim dzisiaj też opowiemy.
0: Tak, faktycznie zagraliśmy, no i zdobywamy nagrody.
1: No właśnie.
0: Tak się nam trafiło na tą 80.
1: Oczywiście. Instytucja filmowa Silesia Film to także, to także instytucja, która finansuje polskie produkcje filmowe, więc deszcz nagród spadł na te wasze produkcje w Gdyni. Patrycja Włodarczyk.
2: No tak się pięknie złożyło, że akurat ten koncert, który wieńczył nasze obchody tydzień po festiwalu w Gdyni, pozwolił nam jeszcze mocniej świętować. Zgarnęliśmy właściwie wszystko. Nieskromnie powiem, że chyba nie mogliśmy się spodziewać piękniejszego finału Gdyni dla 80-tki Silesii.
1: No właśnie.
2: Mamy złote lwy dla filmu Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. Mamy srebrne lwy dla filmu Łukasza Rondudy Powiedz mi, co czujesz. I mamy nagrodę za reżyserię dla Pawła Pawlikowskiego za film Ojczyzna. Jest mnóstwo nagród indywidualnych za zdjęcia, za scenografię, za kostiumy, za rolę, debiut męski w filmie Powiedz mi, co czujesz, dla Janka Sałasińskiego. Zresztą ten film pięknie nam otworzył obchody w Rotterdamie, tak, bo on tam był premierowany, a potem wspaniałe Srebrne Lwy w Gdyni. Także jesteśmy super dumni, ale w Gdyni też oprócz tych nagród dla naszych koprodukcji wydarzyła się jeszcze inna wspaniała rzecz.
1: Do 4 razy sztuka.
2: Tak jest, jesteśmy wytrwali. Myśleliśmy sobie już nawet, że jeżeli to się nie wydarzy tym razem, to zawnioskujemy o taką nagrodę dla najbardziej wytrwałego kina. Ale stało się. Kino Światowid w Katowicach zostało najlepszym kinem w Polsce.
1: Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Tak,
2: tak, właśnie, tak się wydarzyło. Z czego jesteśmy super dumni i wspaniale, dlatego że w ramach obchodów w Kinie Światowid wystartował klub filmowy Replay, który w pierwszej części roku kuratorował Michał Oleszczyk, a w drugiej Kasiu właśnie ty, za
1: tak,
2: co bardzo
1: ja
2: dziękujemy. No i teraz
1: ja
2: to kino okazuje się jest najlepszym kinem w Polsce.
1: Tak, ale teraz właśnie muszę was zapytać o te wrażenia z 1 października, czwartkowy wieczór. Myślę, że one są jeszcze bardzo intensywne. Marcin Masecki, Tymoteusz Bies, Joanna Kulik, no i orkiestra Nospru i suita Ojczyzna, po raz pierwszy wykonana.
0: Tak. Faktycznie jeszcze wciąż w nas rezonują emocje, kotują się. To było wszak w czwartek. No powiem tyle. Jak Marcin miał wprowadzenie do tego utworu i powiedział, że dziękuję Silesii, że zgodziła się na to, żeby zagrał coś, czego nie grał dotąd.
1: W ciemno.
0: W ciemno.
1: Się zgodziłyście.
0: Dokładnie. Zgodziłyśmy się w ciemno. To ja sobie pomyślałam, że my jesteśmy albo jakieś nienormalne, albo odważne, a może jednak jesteśmy wizjonerkami, bo faktycznie ten utwór wyszedł rewelacyjnie. Faktycznie jest to połamaniec, pokręcony. Orkiestra tam robi wszystko. Orkiestra śpiewa, orkiestra klaszcze. No genialny koncert. Suita naprawdę wspaniała, natomiast my mamy pomysł, żeby zrobić krótki metraż Nogi Marcina Maseckiego. Nogi, które tańczą.
1: To będzie film akcji z pewnością.
0: To będzie film akcji i myślę, że naprawdę starczy podłączyć dźwięk i to bohater pierwszego planu zdecydowanie.
1: Tak, a ja bym liczyła też na to, że Marcin Masecki i może inne także orkiestry, albo w jakąś trasę wyruszy orkiestra Nospru, bo chciałabym, żeby ta suita była też jeszcze możliwa do usłyszenia gdzieś w Polsce, bo tak, słyszałam już bardzo, bardzo entuzjastyczne opinie. Więc jestem niesamowicie ciekawa, no ale z drugiej strony też bardzo żałuję, że mnie tutaj akurat w ten czwartek nie było. Powiedzcie może, Patrycjo, może ty podsumujesz troszeczkę, żeby nam też przypomnieć, czym się instytucja filmowa Silesia Film zajmuje. Bo to jest bardzo wiele dziedzin filmowych. Przypomnijmy, a właściwie powiemy to po raz pierwszy, ale rozmawiałyśmy o tym wcześniej, że tutaj w Kinie Kosmos, w podziemiach, jest Filmoteka Śląska też.
2: jedyne regionalne archiwum w Polsce. Tak, Kino Kosmos w swoich podziemiach mieści kilka tysięcy kopii filmowych na taśmach 35 mm, 16

0: 16, 8 materiały, których czasem nie możemy ich wydobyć, bo one tam tylko mogą mieszkać. Czasem je pokazujemy w naszych kinach, bo ciągle mamy analogowe projektory.
1: To stąd, przepraszam, to zrobię taki skok do grudnia. To stąd jest kopia filmu Wszystko o mojej matce, który w klubie dyskusyjnym Replay w Kinie Światowid będziemy pokazywać w grudniu.
0: Wytoczymy te ciężkie rolki, które kiedyś trzeba było przewozić kurierem albo pociągiem.
1: Wagonami towarowymi.
0: A teraz to wszystko się wysyła, ale my ciągle te taśmy mamy, tak, i mamy je gdzie pokazywać, ale jest też dużo amatorskich materiałów, które są digitalizowane już w tej chwili, ale spływają do nas na tych taśmach, więc tam to dziedzictwo jednak próbujemy do współczesności doprowadzić, digitalizując. Ale wracając też do twojego pierwszego pytania, po raz trzeci musiałby tutaj paść tytuł filmu i parafrazować te słowa, bo Silesia robi wszystko wszędzie i naraz. I oprócz tego, że mamy to jedyne regionalne archiwum w Polsce, to prowadzimy 5 wspaniałych kin studyjnych. Mówiliśmy o tym najlepszym w Polsce, ale ta reszta zapewne też te tytuły otrzyma, tylko trochę później. To jest jeszcze katowickie Kino Kosmos, w którym jesteśmy, ale też Kinoteatr Rialto. Wspaniała scena, która jest też sceną muzyczną, teatralną. I mamy 2 kina, które nazywamy kinami zamorskimi, ponieważ jedno nazywa się Bałtyk i mieści się, uwaga, w Raciborzu, które ma, jak widać, dostęp do morza. I kino Janosik z Przytupem w Żywcu. I tam pokazujemy filmy nie tylko z Filmoteki, ale też te wszystkie najnowsze i te wszystkie premierowane nasze koprodukcje, bo tym też się zajmujemy. Mamy Śląski
1: Macie
0: Fundusz
1: Filmowy.
0: Macie
1: dobrą rękę do tych koprodukcji w Śląskim Funduszu Filmowym, to trzeba przyznać.
0: No mamy nosa, no muszę to powiedzieć, że mamy nosa i jesteśmy strasznie z tego dumni, ponieważ mamy już na swoim koncie dzięki tym filmom Oscary, mamy 20 kilka orłów i lwów, także cały zwierzyniec. Super jesteśmy z tego dumni, bo mamy też świetne lokacje. No mamy gdzie te filmy realizować. Mamy wspaniałą komisję filmową, która te lokacje wyszukuje, która pomaga te filmy realizować. A potem dokładamy ten wdowi grosik, żeby te filmy się domknęły.
1: Będzie jeszcze oczywiście Śląski Szlak Filmowy wystartował muralem. O tym za chwilę opowiemy, ale dużo się będzie wokół tego działo i jest bardzo dużo miejsc na Śląsku, które należy na takiej mapie Śląskiego Szlaku Filmowego zaznaczyć. Powiedz mi, co czujesz? Ten film nagrodzony Srebrnymi Lwami to jest właśnie też film współfinansowany przez Śląski Fundusz Filmowy. On już jest w kinach, więc zapraszamy od 2 tygodni, z tego co pamiętam.
2: Tak, tak.
1: Ale przed nami premiera filmu Violetta Villas, który też jest współfinansowany przez Śląski Fundusz Filmowy. To jest listopad. No i w styczniu, ile dobrze pamiętam, wchodzi na ekrany Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. Złote Lwy w tym roku.
2: Tak, Złote Lwy, a może nawet trochę wcześniej, z tego co ostatnio słyszałam. No, zobaczymy.
1: W związku z nagrodą być może publiczność nie będzie musiała tak długo czekać.
2: Tak, jakieś rozmowy się toczą. Ja powiem tyle, że ten scenariusz mnie bardzo uwiódł i poruszył. To naprawdę niesamowite w dzisiejszych czasach opowieść o jakiejś wierności, też o miłości w ciemno, to mniej więcej tak jak z tą naszą suitą. Dwoje ludzi, którzy się zakochało w sobie przez ścianę, którzy jakby pragnęli ciepła, czułości, wierności w opresji i to było właściwie ich wybawienie. Mogę powiedzieć, że prawdopodobnie dlatego przeżyli i dożyli sędziwego wieku jako para.
1: 55 lat razem.
2: Dokładnie, małżeństwo w tych czasach. Gdzie to się zdarza? To jest piękna opowieść.
1: Miejmy nadzieję, że się oczywiście to cały czas może zdarzyć, ale faktycznie ta historia prawdziwa, wzruszająca i gdyby ktoś napisał taki scenariusz, to powiedzielibyśmy, że to Hollywood wyciskacz łez i to po prostu niemożliwe, żeby coś takiego się wydarzyło. A jednak to się właśnie wydarzyło. To jeszcze dopowiem, że powstał także reportaż radiowy o tej historii państwa Śmiechowskich i to jest reportaż Eweliny Karpacz o Boładze. I ten reportaż usłyszą państwo w Trójce w poniedziałek w audycji Klub Trójki Audiodokument Anny Dudzińskiej. A gościem Anny Dudzińskiej będzie Maciej Sobieszczański, czyli reżyser filmu Przez ścianę, bo oczywiście reportaż i film łączą się i to nie są historie, które powstawały z dala od siebie i w próżni. Czego wam życzyć? Na kolejną 80, tak bym powiedziała.
0: Odwagi.
1: Właściwie dobrą rękę macie, ale właśnie to wszystko, co jest potrzebne do takiej codziennej pracy, na pewno się przydaje, więc odwagi, determinacji i dobrego najlepszego.
2: Super, wsparcia naszych rodzin. Ja powiedziałam, że zrobię tą wiochę, no i robię to. Dziękuję mojej rodzinie, która po prostu toleruje to, że mnie ciągle nie ma, jak jestem

0: Jestem nerwowa, także Lesiu, Zosieńko i Majciu, dzięki.
1: Patrycja, ja teraz nie, oczywiście, ja bardzo chcę, dlatego że mój mąż na pewno teraz siedzi przy odbiorniku i słucha Trójki, także Paweł, serdecznie cię pozdrawiam. Dziewczyny walczą w turnieju szermierczym, ale są super dzielne i zapalają się teraz do kina i to jest super, bo to właśnie Paweł wszczepił w nich tę miłość. Także serdecznie was ściskam.
2: Patrycja Młodarczyk, wicedyrektorka z Instytucji Filmowej Silesia Film, Ewa Sadkowska, dyrektorka Instytucji Filmowej Silesia Film. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. No i jeszcze tutaj pewnie będziecie gdzieś przez całą audycję.
1: I do zobaczenia w kinie.
2: Do zobaczenia w kinie. A my słuchamy muzyki stąd, muzyki ze Śląska i piosenki, która zapowie kolejny wątek naszego programu.

0: który zapowiada kolejną odsłonę Śląskiego Szlaku Filmowego, która przed nami, bo za nami już jedna odsłona, ale ja nie będę wyprzedzać faktów. Justyna Juszczyk, koordynatorka projektu Śląski Szlak Filmowy, Silesia Film i szefowa działu Silesia Film Commission. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Justyna, to powiedz, który mural już powstał, bo Śląski Szlak Filmowy to na początek trzy bardzo ważne murale związane z filmami, związanymi ze Śląskiem, związanymi z Katowicami.
1: Tak, Śląski Szlak generalnie będzie obejmował całe województwo, więc zdecydowanie strona internetowa, która niedługo powstanie, będzie...
0: Będzie tym skarbcem, skarbnicą wiedzy na temat tych wszystkich miejsc, które wiążą się z filmem tutaj na Śląsku.
1: Tak, dokładnie. Będą też w wielu miejscach po prostu punkty pokazane. Będą tam opisane filmy i wszystkie te lokacje, które udało nam się znaleźć w ostatnim czasie, kiedy pracowaliśmy nad tym projektem. Natomiast ponieważ nie chcemy, żeby on został tylko w digitalu, tylko żeby jednak był bardziej dla ludzi i był... jakoś w przestrzeni
0: widoczny
1: miejskiej,
0: też,
1: tak, dokładnie, mógł tam zaistnieć. Postanowiliśmy robić murale w tych właśnie miejscach, w których kultowe filmy były kręcone. Pierwszy z tych murali powstał już na Giszowcu.
0: Na ulicy Miłej 3.
1: Dokładnie. Na budynku przy ulicy Miłej 3 jest to dokładnie to miejsce, w którym były kręcone Paciorki jednego różańca Kuca. Tam cała ta historia się odbywała, tam był plan filmowy, tam stoi dalej dom Hadryków. Tam widzimy bloki, które wtedy powstawały i w filmie są jeszcze takie dopiero takimi szkieletami. To miejsce wydało nam się super ważne dla tej historii szlakowej. Też mamy wrażenie, że Giszowiec taki troszkę jest pomijany czasami przy Nikiszowcu, który jest rozpoznawalny na zewnątrz, a jednak Giszowiec też jest pięknym miejscem ze wspaniałą historią. I tą historię odpowiedział między innymi właśnie Kazimierz Kuc. Dlatego ten mural tam powstał.
0: Mural Mariusza Warasa. Ja teraz patrzę na zdjęcie i rzeczywiście on łączy przyszłość z przeszłością w pewnym sensie i jest taka wielka łapa koparki.
1: Tak. Projekt wyłoniliśmy w ramach konkursu. Konkurs był zamknięty. Ogłosiliśmy go razem z ASP katowickim. Znaleźliśmy artystów, którzy byli zaciekawieni tym tematem. Przedstawili nam projekty. Komisja wybrała ten akurat mural, ponieważ wydał nam się po pierwsze bardzo atrakcyjny, piękny, świetnie nawiązujący do tej historii, ale też nie opowiadający tak wprost. I co też dla mnie osobiście ważne, fantastycznie wykorzystuje tą ogromną ścianę, bo to jest 11-piętrowy budynek.
0: Bardzo wysoki blok.
1: Bardzo wysoki, wąski, więc tak naprawdę dla projektowania graficznego to też podejrzewam nie jest takie proste.
0: Mariusz... To jest wspaniałe, naprawdę.
1: Bardzo się cieszę, że wam się podoba. Podczas malowania Mariusz mówił, że cały czas podchodzili ludzie, którzy mieszkają na Giszowcu, że bardzo się cieszą, że bardzo im się podoba, że super, że jakaś inicjatywa tutaj powstaje. Cały czas ktoś oferował im herbatę, podpytywali, także generalnie...
0: To myślę, że mieszkańcy są rzeczywiście też zadowoleni, że coś takiego powstało.
1: Tak.
0: I mam nadzieję, że część z nich sięgnęła teraz albo wróciła do filmu Kazimierza Kuca, Paciorki jednego różańca.
1: Myślę, że zdecydowanie.
0: Następne murale.
1: Następne murale. Już mamy zakontraktowane miejsce. Jest to osiedle Wajdy. Tam, gdzie faktycznie kręcony był Jesteś Bogiem. To jest też jeden z takich mural, na który wszyscy czekamy, ponieważ no, to jest film kultowy.
0: A
1: tak naprawdę.
0: Ten projekt też już macie wybrany?
1: Projekt mamy już wybrany. Okay. Mamy wybranego podwykonawcę. Jesteśmy dogadani z administracją tego budynku, która bardzo się też cieszyła, że coś tam powstanie. I myślę, że będziemy ruszać z pracami na przełomie października, listopada. Jeszcze oczywiście kwestia pogody.
0: Czyli to już jest naprawdę bardzo niedługo.
1: Tak,
0: czyli
1: już
0: to
1: jest ten
0: mural poświęcony filmowi Leszka Dawida Jesteś Bogiem. No i jeszcze Angelus Lecha Majewskiego. To jest teren Muzeum Śląskiego, ile dobrze pamiętam.
1: Tak, ten mural... Dopiero się tworzy projekt, będzie malowany, czy może będzie powstawał bardziej w przyszłym roku. To będzie mural zdecydowanie, natomiast budynek jest dosyć wyjątkowy, ponieważ to jest jak średnio używany budynek, nieotynkowany z gołą ścianą, jest bardzo duży, bardzo specyficzny. I liczymy, że artyści po prostu zaproponują coś fantastycznego, co będzie korelowało z grupą Janowskiej, których obrazy możemy oglądać.

0: właśnie w muzeum.
1: To powiedz jeszcze, jakie są dalsze plany, no bo to jest początek. Te murale, jak powiedziałaś, są taką emanacją miejską tego, co się będzie działo na stronie internetowej Śląskiego Szlaku Filmowego, ale także gdzieś wyczytałam, że ma powstać spacerownik.
0: Tak.
1: Jest taki plan.
0: Jest taki plan. Zaczynamy tak naprawdę od Katowic, ponieważ Katowice w przyszłym roku będą polską stolicą kultury, więc w związku z tymi obchodami mamy trochę przestrzeni na to, żeby wydać jakieś fajne rzeczy. Planujemy zrobić duże otwarcie właśnie po zrobieniu tego trzeciego muralu. Będą na pewno spacery, będą na pewno gry miejskie. Chcemy zrobić fizyczny spacerownik, taki, żeby można było poprzewracać kartki analogowo.
1: Taka książka.
0: Bardzo. Właśnie teraz nad tym pracujemy, opracowujemy trasy spacerów. Tak, bardzo to jest przyjemna praca. Natomiast w kolejnych latach zdecydowanie przenosimy się prawdopodobnie Częstochowa, Bielsko-Biała, nasze dwie wysunięte placówki, które są bardzo filmowe i bardzo dużo filmów tam powstaje. Również władze tych miast są bardzo film-friendly i też chętnie ekipy goszczą u siebie, więc zdecydowanie
1: też
0: będziemy...
1: coś się musi tam wydarzyć.
0: Tak, oczywiście.
1: No to właściwie Polska Stolica Kultury przenosi się z Bielska-Białej do Katowic w przyszłym
0: Dokładnie.
1: Roku, więc te związki są wielopoziomowe. Jeszcze zapytam cię, Justyna, o twój ulubiony śląski film. To jest zaskoczenie. Nie umawiałyśmy się na to
0: Nie
1: pytanie.
0: Umawiałyśmy się, ale zaskoczeniem chyba powiem, że Angelus. Mm. Dlatego, że naprawdę ten film do mnie jakoś trafia poprzez swoją formę. Ja lubię, jak filmy są nie tylko treścią, ale też swoją formą opowiadają pewną historię i ten film zdecydowanie taki jest.
1: Czyli to będzie ten film, ten mural poświęcony też filmowi Angelus Lecha Majewskiego, który zostanie stworzony w Muzeum Śląskim. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję
1: za spotkanie.
0: Również.
1: Justyna Juszczyk, koordynatorka projektu Śląski Szlak Filmowy, Silesia Film. Słuchamy piosenki, która może być dla Państwa pewnym zaskoczeniem, ale wyczytałam w historii kina Kosmos, że to był jeden z pierwszych seansów tutaj, kiedy kino zostało w latach 60. otwarte. To był film Beatlesów.

Noc po ciężkim dniu, film z roku 64, w 65, w pierwszych tygodniach funkcjonowania kina Kosmos, wyświetlany tutaj w Katowicach na ulicy Sokolskiej,

0: A, przepraszam, jakiej ulicy? 66, tak, Natalia mi tu podpowiada, że Sokolska 66, gdyby państwo ewentualnie chcieli trafić, ale to Natalia też mi podpowiedziała, że w zeszłym roku, kiedy kino obchodziło swoje 60-lecie, no to właśnie to był jeden z tych filmów, którymi wspominano pierwsze lata i pierwsze pokazy, tak? Zgadza się? Dobrze, zgadza się. A ja witam kolejnych gości w studiu. Jest z nami Agnieszka Skrzelowska, Silesia Film. Dzień dobry, Agnieszka.
1: Dzień dobry,
0: jeszcze
1: dzień
0: powiem
1: dobry.
0: Dykcyjnie lepiej twoje nazwisko, Skrzelowska.
1: Skrzelowska.
0: Jest z nami także Artur Madaliński, dyrektor Biblioteki Śląskiej.
2: Dzień dobry.
0: I także dyrektor festiwalu Przestrzeń Słowa. To się wszystko łączy. Te funkcje się łączą. Współtwórca. Dobrze. To właściwie opowiemy teraz o książkach, ale zaczniemy od tej, która towarzyszy 80-leciu Silesia Film, czyli Non-Stop Kino. Już trochę o niej opowiadaliśmy w Trójce. Napisała ją Olga Drenda. I ta książka opowiada o 5 śląskich kinach. I to są historie absolutnie wspaniałe. Ja sobie z tej książki się dowiedziałam, że to kino, w którym jesteśmy, Kino Kosmos, dało tytuł jednej z płyt takiego elektronicznego zespołu z lat 80. hiszpańskiego, który to zespół nazywa się, Agnieszko, ty pamiętasz? Esplendor Geometrico.
1: Tak, dokładnie. Tak, to właśnie.
0: Na tej płycie jest zdjęcie kina jeszcze w tej poprzedniej szacie architektonicznej, tak bym powiedziała.
1: Tak. Oczywiście historia Kino Kosmos jest bardzo bogata, tak jak historia też pozostałych kin, dlatego bardzo serdecznie zapraszam do przeczytania książki. Ale tak, myślę, że książkę warto przeczytać z paru powodów. Na pewno jest ona bardzo wartościowa dla osób, które znają te kina, żeby dowiedzieć się, jak to jest teraz, jak to było kiedyś.
0: Powspominać sobie, powspominać, bo tu mnóstwo osób wspomina seanse.
1: Tak,
0: ale przyjemność.
1: Ale myślę sobie, że to jest też bardzo uniwersalna książka, bo to jest w ogóle książka o tym, jak w ogóle rynek kinowy w Polsce się zmieniał. Jakie były kiedyś oczekiwania, jacy byli widzowie, no więc to jest też książka o nas samych, czyli o widzach. I też tutaj są właśnie historie o kinie Kosmos i o tych seansach z Beatlesami, o tym, jak tutaj w ogóle istniała wręcz mafia koników, którzy sprzedawali bilety za takie pieniądze, że teraz
0: to była fucha,
1: trudno
0: prawda?
1: Nam o, sobie jej, to wyobrazić. Jej. Myślę sobie, że tak, kelnerzy i konikarze to właśnie były chyba bardzo takie
0: tak było.
1: Profesje popularne.
0: Intratne to były
1: dokładnie.
0: Zajęcia. Tak, mnóstwo wspaniałych historii o śląskich kinach, ale przede wszystkim tych 5 kin, które wciąż działają i które zapraszają widzów na bardzo różne seanse. Patryk Chromik mówił na początku tutaj o w takiej różnorodności, która w kinie Kosmos jest dostępna, ale Olga Drenda będzie także 12 października opowiadać o tej książce w ramach festiwalu Przestrzeń Słowa. I teraz już wracam się do Artura Madalińskiego. Proszę przypomnieć ideę festiwalu w ogóle, jak on powstał?
2: To jest 6. edycja już tego przedsięwzięcia i każda z edycji ma swój temat wiodący, jeśli tak mogę to nazwać. I w tym roku takim tematem wiodącym jest ucieczka.
0: A skąd to hasło?
2: On w jakimś sensie nasuwa się sam. Po pierwsze dlatego, że widzimy wokół siebie bardzo wielu obrazów uciekających ludzi. Nie muszę mówić o co chodzi,
0: tak, prawda?
2: A po drugie, żyjemy w świecie tak rozchybotanym w tej chwili, tak niepewnym, tak często podlegającym dynamicznym zmianom, że sami, mam wrażenie, sami chcemy czasami przynajmniej gdzieś uciec, gdzieś się schować, gdzieś się zaszyć, gdzieś zwiać. No i uznaliśmy, że to jest dobry temat i w trakcie kilkunastu spotkań składających się na Festiwal Przestrzeni Słowa, 6. jego edycję, będziemy próbowali przyglądać się tematowi ucieczki z rozmaitych perspektyw. Pogadamy o tym, czy ucieczka jest koniecznością, czy raczej wyzwaniem. Spróbujemy się zastanowić, czy da się uciec od Boga albo do Boga. To zależy od tego, w co i jak wierzymy. Spróbujemy też pomyśleć nad tym, czy da się uciec od tradycji, na przykład w literaturze. No i będzie też ten moment kinowy i nie chodzi mi tutaj o film Ucieczka z kina Wolność na przykład, tylko o to spotkanie z Olgą Drendą, które się odbędzie 12 października. Poprowadzi je pani Katarzyna Pryc, która była wieloletnią dyrektorką Kinoteatru Rialto.
1: Przepraszam, mała poprawka. Tak? Katarzyna Pryc będzie jedną z osób, która będzie o tym wszystkim opowiadała razem z Olgą Drendą.
2: A, jak będzie prowadził Marcin Mońka, tak.
1: Tak, dokładnie.
2: Bardzo dziękuję, bo tych wydarzeń jest tyle, że
0: tak,
2: można się pogubić. No i tak, Olga Drenda jest to znakomita eseistka. To widać także w tej książce wydanej tak pięknie przez Instytucję Filmową Silesia, kiedy opowieść o 5 kinach jest równocześnie opowieścią o zmieniającej się Polsce przecież, prawda? I to doskonale potrafi zrobić właśnie Olga Drenda z takim swoim

0: czułym bardzo na detale, na przedmioty okiem. Ja się bardzo cieszę na tą rozmowę, także dlatego, że to jest no, współpraca z instytucją filmową Silesia, Biblioteką Śląską, a ja wierzę w to, że z każdej współpracy wychodzi coś dobrego.
1: Tak. Ponieważ jesteśmy instytucjami siostrzanymi, prawda? Biblioteka i instytucja mamy
2: Biblioteka i Silesia Film to siostry.
0: Tak, choć biblioteka jest starszą siostrą, bo my mamy w tej chwili 104 lata. Nie, żebym się tutaj licytował na wiek.
2: Nie, nikt tego tak nie odebrał, ale rzeczywiście myślę, że to warte zaznaczenia, ale bo tak, festiwal Przestrzeń Słowa rozpoczął się już wczoraj, prawda? Był doktor Misio,
0: tak, dokładnie.
2: Czyli Arkadiusz Jakubik, tak. Więc ta muzyka też tu jest obecna. Mhm. Na przykład Dorota Masłowska zaistnieje mhm. i jako panelistka, i w duecie z Wacławem Zimplem tak. w projekcie Ja i My.
0: Tak, tak, bardzo na to czekam i cieszę się, że pani redaktor, rozumiem to oczywiście, przypomniała o tym, że ten festiwal jest także o muzyce, prawda? Rozpoczęliśmy wczoraj rzeczywiście bardzo dobrym koncertem, koncertem doktora Misio, ale będzie też właśnie Dorota Masłowska i Wacław Zimpel, doskonały klarnecista, tak? Jeśli mnie pamięć nie myli, więc no to też będzie niezwykłe wydarzenie, jestem mm-hmm. pewien, ale będzie też no, legenda jednak, Tomasz Budzyński na przykład, tak? Będzie też zespół Nagrobki, no dużo, bardzo dużo takiego muzycznego dobra w Bibliotece Śląskiej w październiku się wydarzy, tak, i to też nawiązuje do głównej idei Festiwalu Przestrzeń Słowa, żeby pokazywać, jak język przenika się z muzyką, jak literatura przenika się nieustannie z dźwiękami. Ja bym chciał wspomnieć o jeszcze jednym momencie, muzycznym właśnie, mhm. dlatego że 8 października odbędzie się coś, co nazwaliśmy depeszą literacką. Chodzi o to, że jak rozmawialiśmy o festiwalu, to okazało się, że wśród nas jest bardzo wielu tak zwanych kryptodepeszów. Czyli...
2: Ale czemu krypto?
0: No właśnie, to nad tym się też zastanawialiśmy. Dlaczego nie jesteśmy jawni? No, może chodzi o to, że jak ja byłem jawnym depeszem, to byłem w 7 klasie i wtedy nosiłem z różą taką bluzę. No i wiecie, jakby nie, też te wszystkie rzeczy, które tylko starsi pamiętają, więc panie
2: tak
0: nie.
2: Tak różne akcesoria były.
0: Tak, no i depesza literacka to będzie takie przedsięwzięcie, to będzie rodzaj takiej potańcówki, tak to nazwę, ale poprowadzonej przez Tomasza Stawiszyńskiego, znanego filozofa, także autora książek analizujących rzeczywistość, w jakiej żyjemy. No ale też będzie dwóch innych DJ-ów. Jeden to jest Jerzy Jarniewicz, wybitny poeta, anglista, tłumacz języka angielskiego, a drugim jest niejaki redaktor Piotr Metz, znany skądinąd, jak sądzę, w programie trzecim Polskiego Radia. Ja na tą depeszę literacką to czekam bardzo.
2: To też nie bez powodu się Beatlesi pojawili przed naszą rozmową. Oprócz tego, że jest związek z kinem Kosmos, to także to spotkanie Piotr Metz, Jerzy Jarniewicz, to będzie też spotkanie, które będzie miało Beatlesów w tle. Ale jeszcze już zmierzamy do końca, więc bardzo bym prosiła tak w telegraficznym skrócie, w telegraficznej depeszy. Natomiast jednak goście, bo tutaj parę nazwisk co najmniej trzeba wymienić.
0: Tak, to ja powiem, że wszyscy są wspaniali, to są pisarki, oczywiście. Pisarze i z Polski, i z wielu stron na świecie. Wymienię trójkę, taką chyba no jednak najbardziej przemawiającą do wyobraźni osób czytających. Po pierwsze Richard Flanagan, pisarz z Australii, właściwie z Tasmanii, którego książki są w tej chwili wznawiane. Wyszła właśnie jego świetna nowa proza pod tytułem Pytanie numer 7. To jest laureat Nagrody Bookera i pisarz wymieniany regularnie jako ktoś kandydujący do Nagrody Nobla.
2: Dalej wkrótce się przekonamy.
0: Dalej Graham Barnett z kolei ze Szkocji, pisarz, którego studium przypadku jest nominowane do Bookera, prawda? A trzecią osobą jest Jericho Brown, poeta, który, to państwa może zaskoczyć, jest laureatem Nagrody Pulitzera, którą kojarzymy raczej z dziennikarstwem niż z poezją, bo mm-hmm. to jest wybitny
2: amerykański...
0: Tak, ona ma takie swoje kategorie, prawda? To jest wybitny amerykański poeta, a przyjeżdża do nas przy okazji promocji swojego tomu pod tytułem Tradycje, przełożonego przez Emilię Staniek z takim wstępem redaktorskim Bartosza Wójcika. No i drodzy państwo, myślę, a pewien właściwie jestem, że jeśli chcecie gdzieś państwo uciec, to w październiku ucieknijcie albo ucieknijmy do Biblioteki Śląskiej, bo naprawdę warto to zrobić.
1: No i oczywiście zapraszamy.

0: Proszamy, tak.
1: I zapraszamy na spotkanie z Olgą Drędą jeszcze raz.
2: Rzecz jasna.
0: 12 października. Artur Madaliński, dyrektor Biblioteki Śląskiej, Agnieszka Skrzelowska, Silesia Film. Bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy, zapraszamy. No to teraz będzie, piosenka Justyny Święs, właśnie wykonywana przez Justynę Święs, piosenka o miłości.

No tak, jakie to ładne. To jest właśnie tytuł piosenki, którą śpiewa Justyna Święca. Ta piosenka pochodzi z filmu Piosenki o miłości. Pięknego, do którego warto wracać i który wypełniony jest muzyką. Bardzo Państwu ten film polecam. Jego akcja toczy się w Warszawie, no ale tam też sporo filmów powstaje. Jesteśmy w kinie Kosmos, jesteśmy w Katowicach, świętujemy 80-lecie instytucji filmowej Silesia Film. To świętowanie, te obchody całoroczne Trójka objęła swoim patronatem. Wracamy po 14:00.

0: Ponad czasem. Osiecka, poetka z Trójki. Od poniedziałku do czwartku przez cały miesiąc między 9 a 12. A już w najbliższy piątek specjalny koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Szczegóły wkrótce.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowid.
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Żegnamy reklamy.
17: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 października, minęła właśnie 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prezydent podpisał ustawę, ceny paliw spadły, jest komentarz ministra Radosława Sikorskiego. Wypadek pod Tarnowem, ciężko ranna, jest 5-letnia dziewczynka. Przeszli przez 100 mostów we Wrocławiu w serwisie finał wyjątkowej akcji Kaliny i jej taty. Podpisując ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, prezydent zadbał o interes Polaków. To komentarz szefa MSZ Radosława Sikorskiego do decyzji Karola Nawrockiego. Minister wskazał jednocześnie, że apel prezydenta o obniżenie deficytu budżetowego jest nieuprawniony wobec wysokich wydatków związanych z sytuacją na rynku paliw.
18: Mamy wysoki deficyt budżetowy, bo się zbroimy. I w związku z tym mamy obniżyć podatki bez opodatkowania koncernów paliwowych i to nie tylko polskich. No, mnie się to nie składa intelektualnie. Wydaje mi się, że to jest taką oznaką lekceważenia, zrozumienia ekonomii wśród Polaków. No, jeżeli się tylko obniża marże i podatki, no to się zmniejsza wpływy do budżetu i wtedy deficyt budżetowy będzie jeszcze większy.
17: Od dziś tankowanie jest tańsze o ponad złotówkę na litrze. Sytuację monitoruje Dagmara Kędzior. Dagmaro, powiedz, co dzieje się na stacjach i czy kierowcy są zadowoleni z obniżek?
19: Faktycznie ruch na stacjach paliw jest spory, chociaż pod Warszawą nie widziałam dużych kolejek do dystrybutorów. Kierowcy z jednej strony są zadowoleni z obniżek, ale z drugiej twierdzą, że ceny paliw mogłyby być jeszcze niższe.
20: Super, że tanio.

0: Autopromocja.
1: W październiku Trójka świętuje 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, wielkiej poetki, patronki naszego studia koncertowego. Piosenek z jej tekstami

0: paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie. Nie opłaca się teraz samochodem jeździć. No właśnie, jak wróciło do tych starych cen, mniej więcej z pandemii, 3, maksymalnie 4 zł. I to by było tak optymalnie.
1: W portfelach chwilowo zostanie nam oczywiście ciut więcej. Dług publiczny rośnie, więc to będą spłacać też nasze dzieci.
2: Obecne ceny maksymalne obowiązują włącznie do poniedziałku. Potem zostaną ustalone nowe ceny maksymalne. Minister energii Miłosz Motyka twierdzi, że pakiet CPN pozytywnie wpłynie na gospodarkę.
3: Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca.
2: Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych.
4: Dagmara Kędzior, dziękuję za relację. 5-letnie dziecko zostało ciężko ranne w wypadku w Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa. O okolicznościach mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
5: W trakcie prowadzonych prac doszło do poluzowania drewnianej belki, która spadła na poruszające się w pobliżu dziecko. Dziewczynkę w wieku około 5 lat. Po przybyciu na miejsce strażaków dziecko było pod opieką zespołu ratownictwa medycznego, który prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową. Poszkodowana została następnie przetransportowana do szpitala.
4: Na miejscu nadal pracują m.in. strażacy i policja. Sprawą zajęła się prokuratura. Policjanci z Olsztyna przejęli prawie 8,5 tysiąca nielegalnych e-papierosów. Zarzuty usłyszał 32-latek, mówi Andrzej Jurkun z olsztyńskiej komendy.
6: Na gorącym uczynku zatrzymano obywatela Indii, gdy mężczyzna przynosił część towaru do samochodu. Na miejscu zabezpieczono blisko 8,5 tysiąca e-papierosów, zawierających łącznie prawie 200 tysięcy mililitrów płynu bez polskich znaków akcyzy.
4: Gdyby zabezpieczony towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 900 tysięcy złotych. Kalina i jej tata Rafał Pysno zakończyli projekt Wrocław 100 mostów z Kaliną. W południe razem z mieszkańcami przeszli przez kładkę muzealną przy Zatoce Gondoli, setną i ostatnią przeprawę w ich akcji. Projekt pomaga nagłaśniać zbiórkę na rehabilitację dziewczynki, która zmaga się z rzadką chorobą genetyczną.
7: Widzę wiele nieznajomych twarzy, co mnie bardzo cieszy, bo to jest fajne czuć po prostu poparcie, tak? Czuć jakąś wspólnotę, że nie jesteśmy sami w tym wszystkim, bo wydawałoby się, że to trochę absurdalny pomysł zdobywania jakichś 100 mostów, a jednak ten setny most jakoś zadziałał tak jak magnes i przyszli ludzie właśnie po to, żeby z nami być. Także to jest niesamowite, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję wszystkim.
8: Mniejszym doświadczamy, że Kalina i Rafał jako pierwsi w dziejach naszego miasta razem zdobyli 100 wrocławskich mostów. Teraz wielkie brawa od Państwa.
4: Wcześniej ojciec i córka zdobyli 14 wrocławskich górek. Kolejnym celem ma być dotarcie do najbardziej wysuniętych na północ i południe punktów Wrocławia. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Do końca dnia sporo słońca, chmury pojawią się tylko na zachodzie i przyniosą przelotne opady deszczu. W Sudetach wieje. W Darłowie 17 stopni, w Zakopanem 19, w Łodzi 21, w Sosnowcu 24.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
11: Autopromocja.
12: Ludzie i muzyka.
13: Witamy Cię, Januszu, w naszym trójkowym studiu. Janusz Zaorski.
14: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
13: To niesamowite. Zadebiutował pełnometrażowym filmem fabularnym, mając zaledwie 24 lata. Jak to możliwe?
14: Miałem 16 lat, jak zdałem maturę. 17 lat miałem, dostałem się do szkoły filmowej. 21 lat, jak ja skończyłem wyższe studia.
13: Na spotkanie z Januszem Zaorskim zapraszam w niedzielę po 10. A naszej rozmowy można posłuchać także na stronie polskieradio.pl i obejrzeć ją na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Do usłyszenia, Agnieszka Szydłowska. Ludzie to my.
14: A jednak mogą się porozumieć.
11: Autopromocja.
15: Zapraszamy do reklamy.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
17: Mm-hmm.
18: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
17: O.
18: Afty, aftowe zapalenie.

0: Lenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert taniej
4: masz. Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 14.
6: Wszystko, wszędzie, teraz.
5: Dzień dobry, po raz drugi jesteśmy w Katowicach, jesteśmy w kinie Kosmos. Ja i Romuald Wrzodak, ja, czyli Katarzyna Borowiecka, ale oczywiście przy Myśliwieckiej czuwa nad wszystkim Olga Szućko. Piosenka niezwiązana ze Śląskiem na początek, ale potem wracamy do tematów repertuarowych kina Kosmos.

0: To z filmu Mała Miss, Dewoczka, Till the End of Time. Mówiłam, że to nie śląska piosenka, z zupełnie innej przestrzeni, ale teraz już znowu jesteśmy w kinie Kosmos w Katowicach. Dariusz Chojnacki.
1: Kłaniam się.
0: Dzień dobry. Michał Żurawski, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Aktorzy, mogę tak was przedstawić zbiorczo.
2: Czasami.
0: I dzisiaj właściwie moglibyśmy o bardzo wielu tematach porozmawiać, bo Darek, ty ostatnio głównie o Lalce, prawda, i o Rzeckim. Ale dzisiaj chciałabym, żebyśmy jednak porozmawiali o tym, co się wydarzy tutaj w kinie Kosmos o 15:30. To będzie pokaz filmu Seks Misja, jedna z najbardziej kultowych polskich komedii. Ludzie znają ją na pamięć, ale to będzie specjalny pokaz z dubbingiem na żywo. Nie wiem, czy tak to nazywacie, dubbing na żywo po śląsku, w tłumaczeniu Grzegorza Kulika, który jest przewodniczącym Rady Języka Śląskiego. Przełożył na śląski książki Szczepana Twardocha, Zbigniewa Rokity, Kajś i na przykład Tolkiena również. No i przełożył także listy dialogowe filmu Seks Misja. Jesteście już po pierwszych pokazach, bo one były jakoś wiosną, więc chciałam was zapytać na początek, jakie to jest wrażenie, jakie to jest doświadczenie, jak publiczność też tak żywo reaguje, bo domyślam się, że te reakcje są żywe. Nie było na pokazie, ale widziałam zdjęcia. I ta żywość reakcji wręcz biła z tych zdjęć. Dariusz Chojnacki.
1: Ja. To było nowe pod tym względem, że Seks Misja jest po polsku. My wcześniej robili Pulp Fiction, więc jakieś tam już doświadczenie...
0: A, bo to wy też robiliście Pulp Fiction.
1: Ja, z Marcinem Gawłem. I mieliśmy już jakieś doświadczenie, wiedzieliśmy, że reagują bardzo dobrze, ale jednak to było trochę inaczej. Bo teraz ten polski tam go słychać, nie? My go też słyszymy, jak czytamy. Więc nas to czasem myli.
0: No tak.
1: No poza tym te napisy są bezwzględne też do nas, nie ino do widza, słuchacza, bo one tak szybko nam citają, że ja się czasem nie umiem pochytać tam.
0: Ja weszłam sobie tak cichaczem, kiedy próbowaliście, jeszcze były napisy początkowe i próbowaliście czytać listę osób, które pracowały przy filmie i tutaj rzeczywiście było trudno. Michał, a dla ciebie te wspomnienia z pierwszych pokazów, no bo rozumiem, że Pulp Fiction nie czytałeś, więc to dla ciebie jakaś nowość, czy nie?
2: No, ja, dla mnie to był w ogóle debiut i jesteśmy na żywo, więc obiecałem, że nie będę się unosił i ponosił emocjami.
0: Tak, ekstazy werbalne, tak, to
2: byłem
0: po wejściu.
2: Bardzo zdenerwowany, tak w skrócie mówiąc. No, dalej jestem. 20 parę lat Rzechniego do Pośląsku, to musiałem sobie to trochę wszystko odświeżyć, a tu jeszcze mamy dwóch ortodoksów śląskich, którzy o każdy umlaut po prostu potrafią.
0: Ale ci ortodoksi
2: chrzelić.
0: To kto?
2: No mówię o tym.
0: Dariusz Chojnacki jest
2: o samym tym cwaniaku, który w ogóle
0: który przetłumaczył.
2: Zaczął się bawić w kodyfikację śląskiego, za co jestem mu wdzięczny jako Ślązak, ale jako czytający, nie czytający po śląsku, no to jest to dramat dla mnie, bo to jest tak, jakbym po czesku czytał. No nie znam tych umlautów, bo to jest skodyfikowane kiedy? Z 10 lat temu niecałe, jakoś tak.
1: No tak. Pracują na tym.
2: Dopiero pracuje nowe pokolenie dzieciaków, które mam nadzieję zacznie się tego uczyć, bo to jest coś fantastycznego.
1: A już jakby my to czytali po polsku, to też nie jest, jakby to jest czytanie na żywo. Film nie czeka.
0: Tak.
1: On leci. I jak ty nie trafisz, albo się przejęzyczysz, albo ucieknie ci słowo, albo znikną ci napisy, bo też się to czasem zdarza.
2: Czytają.
0: No to, ale wy macie napisy na komputerze.

0: rzeczy, macie scenariusze.
1: Ja, na komputerze, wszystko na komputerze, ja.
0: Czyli mogą zniknąć, rzeczywiście.
1: One znikają, no idą dalej i teraz czasem...
0: A to z pamięci przecież, można sobie szybko przetłumaczyć, czy nie?
1: Ja polecam. to jest gryfno zabawa.
0: Chciałabym jednak też o Śląski was zapytać, bo tak troszeczkę zrobiłam research i wiem, Darku, że ty, no właściwie Śląski towarzyszy ci od dziecka. U ciebie, Michał, to była taka sytuacja, że był w domu, ale powiedziałeś sam teraz, że 20 lat nie...
2: No, ja od 18 roku życia mieszkam w Warszawie, więc jak przyjeżdżam na Śląsk...
0: Są takie nieszczęścia, zdarzają się rzeczywiście, że człowiek... No,
1: ale kocham przyjeżdżać.
2: Kocham bez tego pytu grom w Śląskim.
0: Czyli jak jest, ale chciałabym, żebyście trochę opowiedzieli o tym po prostu życiu w Śląszczyźnie, że tak powiem, bo... No,
2: dla mnie szczerze to był drugi język. Ja na placu Godo, a w domu mówiło się po polsku, bo matka jest wprawdzie Ślązaczką, ale ojciec jest z Dolnego Śląska, czyli tam rodzina ze wschodu przybyła po wojnie. Więc to jest z Kresów.
0: Czyli tak z podwórka się
2: uczyłeś. On jest kresowiak wschodni, a ja jestem kresowiak zachodni, nie? Z Kresów zachodnich. No i to jest bardzo fajne, takie bardzo, bardzo też polskie, nie? Ale to jest drugi język dla mnie i super, i cały czas się kształcę i rozwijam i uwielbiam właśnie takie historie jak kodyfikacja języka. Cały czas też jakby gdzieś tam będąc w Warszawie promuję język śląski, z ludźmi rozmawiam, to czasami mają mnie dość, bo jestem takim trochę lokalnym ambasadorem naszej kultury tam w Warszawie, o której szczerze powiem, mimo XXI wieku i dostępu do internetu, informacji, ludzie bardzo mało wiedzą. I na szczęście powstaje teraz coraz więcej produkcji o naszym regionie i oczy się otwierają. No.
0: Ale miałeś kiedyś okazję grać po Śląsku?
2: Miałem.
0: Gdzie to było? W Ołowionych Dzieciach? W Ołowionych Dzieciach
2: jestem
0: mordercą, tak.
2: Jeszcze tam parę rzeczy nie pamiętam, naprawdę musiałbym zerknąć w ten...
0: No to polecamy. Film polski, Film Web ewentualnie. Tam są filmografie. Dariusz Chojnacki?
1: No u mnie było na odwiertka. U mnie Śląski był pierwszy. U mnie w domu się ino godo i godanie inaczej było jakieś dziwne. I tata, no ojciec mnie wychowywał w takiej dumie, że to jest ważne, ty to pielęgnuj, pamiętaj skąd żeś jest i tak mi zostało, więc potem bardziej była nauka polskiego, czyli jak już chciał się dostać do szkoły teatralnej, no to trzeba było z tatą mówić.
0: Trochę postawić samogłoski, tak?
1: Tak, coś, i to było...
0: Jednak
1: i to
0: Śląskim
1: było,
0: są takie bardziej pochyłe.
1: No, dokładnie. I do tej pory czasem, no. Jest dużo ludzi, którzy mnie widzą na przykład w filmie czy na scenie, to zawsze mi godają, że kaś tam ten akcent jednak... A nie daj Boże, przyjdą emocje. To się umia blank zapomnieć.
0: A jeśli chodzi o to tłumaczenie Seks Misji, tak jak powiedziałam na początku, no to jest jednak film... tak znany, że wszystkie właściwie kwestie po kolei mamy w pamięci. Nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy, więc chciałabym was tylko poprosić o jakąś taką kwestię, żeby trochę pokazać ludziom, jak to wygląda. Scenariusz. Teraz jest gorączkowe szukanie scenariusza. ciemność widzę ciemność.
2: Zaraz dobry, bo nie chcę z pamięci.
0: Do mikrofonu poprosimy.
2: Dobry jest tekści. Nie, no zanim go znajdę, sobie rozmawiać.
0: Dobrze, to my sobie będziemy rozmawiać.
1: Szukaj.
0: Darku, jeszcze znalazłam gdzieś w jakiejś rozmowie z tobą taką informację, bo tak, no mówisz, że tata jednak tę dumę w tobie cały czas podsycał, ale gdzieś powiedziałeś, że z kolei siostra, z siostrą była inna sytuacja, czy jak
1: no,
0: to jest?
1: No, to takie czasy, nie? Jakby Śląski
0: no właśnie.
1: Z jednej strony jakby taką pełno duma i chłopcy mieli go dać po śląsku, a dziewczynki miały zakaz, bo to nie wypadło, nie? Bo to jest traktowane jako coś gorszego. Więc moja siostra z tym śląskim nie jest tak dobrze. Czy ona rozumie wszystko i jakby... Ale do pogodania, no to już ona nie godo, tak na przykład w doma. Tak, że
0: no to ja jestem zadowolona, bo dowiedziałam się kiedyś od Zbigniewa Rokity, że są kursy śląskiego i można się zacząć uczyć, bo chciałabym bardzo rozumieć, bo wydaje mi się to język piękny.
1: Ale to my wszyscy się teraz tego właśnie uczymy tak naprawdę.
0: Jak
1: my
0: teraz ze względu na tę kodyfikację, na ten zapis, to ale jest, to też to jest
1: jakby,
0: inna sytuacja.
1: Jakby ten śląski się tak rozmął przez lata, nie? Że my tam jednak trochę nos też czasem pilnowali, żeby po tym polskim ugodać. I jest coś takiego, że jak my teraz robili na przykład Hamleta, czy jakieś inne śląskie spektakle, to jak nagle to jest przetłumaczone, nawet w Seks Misji, czy w Pulp Fiction, to jakby dużo jest takich słów, co ja nawet nie znam. co ja nawet nie używam ich po prostu.
0: Mam teraz taki cytat z Pulp Fiction, który chciałabym usłyszeć po śląsku, ale nie wiem, czy...
1: Kery, może się przypomna.
0: O coś o jesieni średniowiecza tam było.
1: A, zrobia ci z życi jesień średniowiecza.
0: O, właśnie.
2: Nie, no wiele staropolskich, zwłaszcza na wsiach język śląski wygląda.
0: To jeszcze tylko dodam, że z kolei na polski to przetłumaczę.

0: Tłumaczyła Elżbieta Gałązka-Salamon i to jest jej autorstwa, ta jesień średniowiecza tutaj, bo to jest kongenialne tłumaczenie. A jeśli chodzi o seksmisję, znaleźliśmy coś?
1: Ja znaleźliśmy. Wiedzą, to jest przesada, że tą szkodliwością kurzeniu. I oby z tym przykład pierwszego zakurzył, jak mi było 6 lat i żyja.
2: No i obydwa tak mamy. Tyś też miał 6 lat. Ja miał 12.
0: Na jednym z tych pokazów pierwszych Olgierd Łukaszewicz się pojawił w kinie Światowic.
2: Ja, mieliście okazję porozmawiać. Piero i w ogóle.
1: Mamy nadzieję, że w listopadzie w Warszawie będzie Machulski.
0: No właśnie.
1: Z którym rozmawiałem w zeszłym tygodniu, tylko trzeba to dopiąć, ale to już produkcja musi się tym zająć.
0: Dyrektorki Silesia Film cały czas obserwują nas, więc mamy nadzieję, że to zostanie dopięte. Ewo, Patrycjo, pokazują, że raczej zostanie dopięte.
2: Ale pan Olgierd był zachwycony.
0: No właśnie, tak mi się...
2: Duży support, duże wsparcie i bardzo był uradowany, więc to było do nas też takie bardzo przyjemne.
0: No to życzę wam takiej samej przyjemności dzisiaj w kinie Kosmos o 15:30.
2: Jademy dusz.
0: Dariusz Chojnacki, Michał Żurawski.
1: In ruch.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję
0: no
1: bardzo.
0: I co? To teraz będziemy grać i to będzie Daria ze Śląska.

0: Wszystko się pięknie splata w dzisiejszym naszym spotkaniu w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Rozmawialiśmy o śląskim dubbingu do filmu Machulskiego Seksmisja, ale także pojawił się wątek śląskiego dubbingu do filmu Tarantina Pulp Fiction. Tak odmieniłam jak Daria ze Śląska w tym utworze. Kill Bill to za nami, a przed nami zapowiadana już po 13 relacja z koncertu, który odbył się 1 października w Nosprze i który był takim uroczystym bardzo zwieńczeniem obchodów 80-lecia instytucji filmowej Silesia Film. Przypomnę, te obchody trójka objęła swoim patronatem. No i ten koncert to był taki koncert, podczas którego film spotkał się z muzyką. Premierowo wybrzmiała suita Ojczyzna w opracowaniu Marcina Maseckiego, a Joanna Kunik zaśpiewała utwory z Zimnej Wojny. Tuż przed koncertem za jego kulisy próbowała zajrzeć Anna Dudzińska.
1: Dobra, to co, spróbujemy zajrzeć?
2: Spróbujemy.
1: Jeśli nas wpuszczą oczywiście, bo to też nie jest powiedziane.
2: Ale na podglądzie mamy Tymka Biesa, który gra na czeleście, Marcina Maseckiego, który gra na wielkim fortepianie i orkiestrę pod wodzą Humali. No i Anna się próbuje.
3: Katarzyna Pryc, specjalistka do spraw imprez Silesia Film. Jaki macie poziom adrenaliny?
2: To jest bardzo skomplikowana układanka. Staramy się tutaj być bezszelestnie niewidzialni, dlatego że to jest duży poziom skupienia. Dlatego, że to są rzeczy prapremierowe. Suity Vaterland nigdy jeszcze nie wykonał, prawda? Więc to jest naprawdę świeżynka.

Niektóre fragmenty są rozszerzane, inne zawężane, odwracane do góry dołem. No wszystko, co w tradycji klasycznej jest możliwe, prawie dużo tego, co jest możliwe, to tutaj odpaliłem te wszystkie fajerwerki.

0: Zupełnie nowa aranżacja znanych przecież z filmu Ojczyzna motywów muzycznych mogłam w czasie próby podsłuchiwać. To jest coś bardzo niezwykłego. Jak to się udało pozbierać, połączyć?
1: Tak, to jest dalej niż aranżacja i nawet się zastanawiałem, jak to zdefiniować. No, być może jest to fantazja na temat, jest to jakiś taki krok dalej, bo jak myślimy aranżacja, to jednak myślimy o tym, że to jest w jakiś sposób opracowanie oryginału albo jakiejś myśli, jakiejś melodii, a tutaj wziąłem na warsztat kilka motywów piosenek ze ścieżki dźwiękowej filmu Ojczyzna. No i pozwoliłem sobie na bardzo dużo i je pociąłem na drobne kawałeczki i poskładałem na nowo w różnych kompletnie konfiguracjach i zestawieniach i połączeniach i zrobiłem z nimi... maks tego, co jestem w stanie sobie wyobrazić.

0: Wspaniale mi się tego słuchało dziś na próbie i tam sobie nosiłam wymachy muzyk. To żyję totalnie swoim życiem. Już nie chcę spoilerować, bo to jest taki ten fragment, który mi się bardzo podoba, ale...
1: Ale proszę, bo to już będzie emitowane po koncercie.
0: Naprawdę, że Marcin skomponował taki fragment, że cała orkiestra klaszcze. Do rytmu po prostu przestają grać i zaczynają klaskać. To jest naprawdę... Klaskanie to też muzyka, więc... I te motywy... Dla mnie to też jest szczególnie interesujące, bo te trzy utwory zaśpiewałam, więc one fragmentarycznie pojawiają się, ale to jest raczej taki jakiś taki wpad i potem to się rozpada.

0: rozwarstwia i powstaje z tego zupełnie nowy utwór, dlatego z wielką przyjemnością tego słuchałam, bo wiadomo, już później sama śpiewam, to nie będę miała okazji tego przesłuchać, więc się cieszyłam, że mogłam zostać na próbie.
1: Zaglądałam dzisiaj na pani twarz, na uśmiechy, jakie wymienialiście ze sobą z Marcinem. Jak ta czerwona czapeczka gdzieś tam zaistniała, bo ona jeszcze jest na głowie w tej chwili, ale zaraz zostanie zdjęta.
0: Tak, tak.
1: Żeby fryzurę, się, no tak. Oczywiście, będzie transformacja sceniczna. Między wami jest jakaś totalnie bliska relacja, to było widać i czuć. Wymienialiście sobie te spojrzenia, chwytając te nutki z ojczyzny, prawda?
0: Ciekawe, jeżeli to czuć, to znaczy, że w jakimś tam przestrzeni wrażliwości muzycznej się spotykamy i ja niesamowicie tutaj Marcina cenię i całą tą szatę muzyczną, którą on stworzył właśnie w Zimnej Wojnie i przecudne aranżacje do Ojczyzny plus teraz suita na motywach tego filmu. Wczoraj mieliśmy z Marcinem próbę na Wydziale Muzyki Rozrywkowej i Jazzu i tak szliśmy. Ja mówię tak, Marcin... Ja tutaj byłam ostatnio 20 lat temu na egzaminach wstępnych, ale mnie nie przyjęli. Mówię tak, ja też tu kiedyś chodziłem, ale potem zrezygnowałem i on mówi, wymyśliłabyś sobie to, że idziemy na to próbę. Ja mówię, nie. I tak rozmawialiśmy sobie wczoraj i dziś i uświadomiłam w sumie sobie, że Marcin jest jakąś taką niesamowitą przygodą, że on rzeczywiście muzycznie totalnie funkcjonuje w tych filmach, że ten duch Wiktora, no to jest jakby duch Marcina muzycznie.
1: A nawet ręce.
0: I
1: w Zimnej Wojnie.
0: Jakoś nigdy się tak nad tym nie zastanawiałam, ale dziś się tak nad tym zastanawiałam, że myśmy sporo spędzili czasu na planie muzycznie, że bardzo dobrze się znamy. No, nie występujemy tak bardzo często razem, że połączył nas film, ale faktycznie uwielbiam z nim występować.
2: No i tak, no jakąś tam chemię mamy. Ten film jest o relacji dwóch muzyków, prawda? Protagonistą drugim oprócz Joasi Kulik jest Tomek Kot, który gra pianistę, któremu ja z kolei pożyczyłem ręce cyfrowo. Filmowcy połączyli moje ręce z ciałem Tomka. I byłem blisko Tomka i go wspierałem w tym, żeby właśnie pokazywałem mu, jak się ruszać przy fortepianie, żeby być pianistą wiarygodnym. Więc byłem blisko tego, więc trochę jak gdyby ta relacja między mną a Asią, taka muzyczna, jest w pewnym sensie przedłużeniem tego wątku dwóch muzyków filmowego.
1: A czy jest już jakiś plan, że to będzie funkcjonować swoim życiem? No, ścieżki filmowe są przecież osobnymi płytami. Tutaj były aranże.
2: No to jest ciekawy byt i no, w sumie nie poświęcałem temu zbyt wiele czasu, bo jednak przygotowywaliśmy się do tego jubileuszu i to jest utwór zamówiony na ten jubileusz i cieszę się, że jest częścią tego i jak gdyby na tym jest fokus teraz. Ale właśnie w sumie rzadko się zdarza, żeby ścieżka dźwiękowa jeszcze była jak gdyby bodźcem i kruszcem do tego, żeby coś zrobić jeszcze dalej. Więc w sumie bardzo chętnie bym się tym, bym to grał, no, i podzielił się tym dalej. Dużo pracy zostało wsadzone w to, żeby to skomponować, żeby to postawić.
1: I to teraz liczymy i to zawsze... na producentów, którzy
2: tak,
1: słuchają.
2: No bo to zawsze szkoda w sumie tylko raz, żeby coś się wykonało. Więc jestem otwarty i chętny, żeby to pograć trochę.

0: też się cieszę, bo ja po raz pierwszy będę śpiewała w Nosprze.
1: O to chciałam zapytać. Tak. 1800 osób tak, usłyszy.
0: Bardzo, tak, jestem bardzo zestresowana.
1: Nie powinna mówić,
0: jak
1: tak?
0: To dziś usłyszałam właśnie od organizatorki. 1800 mówi. Ale jak dzisiaj była próba, to ta scena jest tak nieprawdopodobnie wymyślona, że no nie wiem, jak widownia przyjdzie, ale że ten dźwięk i akustyka, że jak ja słuchałam suity Marcina, to ten dźwięk mnie tak jakby opatulał, że z każdej strony, że nie było za głośno, więc na tej scenie nie ma się takiego poczucia i lęku, więc ktoś to psychologicznie dobrze wymyślił, że wchodzi te 1800 osób, ale ze sceny nie masz poczucia przytłoczenia.
2: I w tej sali się gra świetnie, akustyka jest wspaniała i czuć to i jest to po prostu przyjemne.
1: Życzenia dla Silesii na następne 80 lat,
2: tak,
1: na koniec?
2: No właśnie, to nawet nie 100 lat, bo przecież to 100 lat to będzie zaraz, tylko żeby z punktu widzenia artysty i odbiorcy filmowego, no to róbcie to, co robicie dokładnie tak samo dalej, po wsze czasy.
0: To jest naprawdę niesamowita instytucja. 80

0: lat.
1: No i co za strzały, prawda, że powybierali takie filmy, które same tak. nagrody zdobywają i nominacje.
0: Dokładnie, że właśnie, że taki cichy, ale nieprawdopodobnie prężny producent, który no właśnie tak z boku, ale wybiera takie filmy. No między innymi ja też tutaj dlatego się znalazłam, że śpiewam w Zimnej Wojnie, gram główną rolę, śpiewam, a w Ojczyźnie śpiewam. Ale no te dwa filmy właśnie były finansowane przez producentów Silesii, więc no ja się bardzo cieszę, że wybór padł na takie filmy, no bo to rzeczywiście są, to był dobry wybór, myślę.
1: To top po prostu. Jedna piosenka z koncertu dla naszych słuchaczy trójkowych, co by to miało być?
0: Baja Bongo.
2: No to byłoby pięknie, gdybym miała tę piosenkę i próbowałam ją zdobyć, ale niestety nie udało mi się jej zdobyć, więc wrócimy do tej, która już na zawsze będzie się kojarzyć z filmem Zimna Wojna, a ja pozostaję po wysłuchaniu tego materiału, który przygotowała Anna Dudzińska, rozmawiała z Marcinem Maseckim, z Janną Kulik, z tym pięknym określeniem: dźwięk mnie opatulał. Znakomicie powiedziane.

Zespół Marcina Maseckiego, Joanna Kulik, to oczywiście dwa serduszka. To wykonanie z filmu Zimna wojna, które także tutaj na Śląsku ma swoją historię. A teraz na moment zmienimy nastrój i zmienimy również miasto, bo przeniesiemy się do Londynu. Drugi sezon serialu Strefa Gangsterów miał już swoją premierę. Ja go zapowiadałam w cyklu ABC Popkultury, który w piątki tuż przed dziewiątą mogą Państwo usłyszeć w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. W Strefie Gangsterów znakomita obsada. Tom Hardy, Helen Mirren, Pierce Brosnan, Paddy Considine i, uwaga, nagrodzony za najlepszą pierwszoplanową rolę męską na zakończonym tydzień temu festiwalu w Gdyni Anson Boone. No i to jest historia, jak sam tytuł wskazuje, gangsterska. I to jest historia produkowana i współtworzona przez Guya Ritchiego, więc ścieżka dźwiękowa

Kowa, również godna takiej produkcji, która wyszła spod ręki Gaja Ricciego. Jest Idols, jest St. Vincent, Fontaines D.C. na początek każdego odcinka. No i są też Arctic Monkeys.

Do I Wanna Know? Takie pytanie zadają Arctic Monkeys i takie pytanie znalazło się również na ścieżce dźwiękowej serialu Strefa Gangsterów. Z pewnością jest tam wiele rzeczy, o których bohaterowie nie chcą wiedzieć. To serial obfitujący w bardzo

0: ekstremalne wydarzenia. Świetna obsada, świetny scenariusz. No i Guy Ritchie czuwa nad tym wszystkim. Ale teraz znowu wracamy do Katowic, bo cały czas tutaj jesteśmy w kinie Kosmos. I tak się składa, że wczoraj w Katowicach rozpoczęły się dwa festiwale. Nie tylko Przestrzeń Słowa, o której mówiliśmy przed 14, ale także festiwal Ars Independent, którego dyrektor Przemek Sołtysik do mnie dołączył. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Nie umawialiśmy się, że będę zdradzać, że jesteś dyrektorem, ale postanowiłam jednak uczynić zadość formalnością.
1: Przede wszystkim jestem Przemkiem.
0: Jesteś Przemkiem. Przemku, w takim razie, od czego zaczęliście wczoraj, opowiedz? No bo to szafirowe lwy festiwalu w Gdyni.
1: Tak, zupełnie. Znaczy fajnie się złożyło.
0: Ale to wcześniej przecież już ustalaliście ten program.
1: Dawno temu. Orkiestry były dograne, reżyserzy byli gotowi, scenariusz ułożony, więc fajnie, że przy okazji jeszcze
0: trafiliśmy ten film, który...
1: wynagrodzony tytuł. A film
0: Czyli
1: jest
0: Czarna
1: super.
0: Woda.
1: Czarna Godzina.
0: Czarna Godzina. Przepraszam. Czarna Woda to nowy film Agi Woszczyńskiej, zupełnie inny. Czekamy na premierę. Czarna Godzina.
1: Czarna Godzina Filipa Bojarskiego. Super film polski, którego trudno podobnego szukać na firmamencie polskiego kina, bo jest tam taki silny element komediowy, jest bardzo mocny styl i bardzo bym chciał, żeby ten film trafił do kin. Spotkałem się z widzem jednym po wczorajszym seansie, który powiedział, że się popłakał ze śmiechu.
0: Tak, bo to jest komedia. Komedia o relacji.
1: Czarna komedia.
0: Tak, no właśnie. To powiedz dwa słowa, bo nie chciałabym oczywiście, żebyśmy opowiadali, ale myślę, że warto opowiedzieć. To jest też ze szkołą w tle.
1: Tak, film opowiada historię pary, dwójki nauczycielek, które tracą mieszkanie i opowiada w zasadzie historię ich poszukiwania nowego lokum, a przy okazji opowiada trochę o polskiej rzeczywistości, szczególnie z perspektywy osób, które zarabiają państwowe pensje w gronie pedagogicznym.
0: Czarna Godzina to jest film, który otworzył wczoraj festiwal Ars Independent. Festiwal oczywiście, przypomnij, to jest w 2011 zaczynał
1: Dokładnie
0: się festiwal,
1: tak.
0: Dobrze pamiętam.
1: Tak.
0: Czyli która edycja w tym
1: lat.
0: Roku? 16 lat. No i już spora tradycja, ale gdybyś miał opisać ideę ducha festiwalu temu, kto nie słyszał nigdy o Ars Independent.
1: No to jest takie festiwalowe dziwadło. Jeżeli miałbym szukać jakiejś...
0: Czarny koni polskich festiwali.
1: Rozdajemy czarne konie, tak? Mm-hmm. Rozdajemy czarne konie w czterech konkursach. Jeżeli miałbym szukać czegoś, co łączy, co jest spójne dla tego festiwalu, to są historie na przestrzeni kilku różnych mediów, którymi się zajmujemy. Film jest jednym z nich, ale pozostałe to animacja, wideoklipy i gry wideo. Mhm. I przestrzenie, które łączą te, czy momenty, które łączą te cztery płaszczyzny, te cztery przestrzenie są dla nas tymi przestrzeniami, momentami czy sytuacjami najciekawszymi. Bardzo właśnie lubimy takie działania i takie wydarzenia, które są na styku. Czyli szeroko pojęta kultura audiowizualna, wykraczająca poza jeden rodzaj medium, kinowy na przykład, bo dzisiaj najwięcej o kinie.
0: Tak.
1: A kino też kochamy, ale równorzędną miłością z grami wideo.
0: Do 11 października, do niedzieli, wydarzenia festiwalowe, to powiedz co w programie, bo jest retrospektywa filmowa, która bardzo interesująca, no ale to oczywiście mówię o retrospektywie Paula Verhoevena, ale dużo się dzieje też na tych wszystkich przestrzeniach, o których wspomniałeś.
1: Jasne. Verhoeven no, oczywiście jest taką małą gwiazdą. On przeżywa renesans teraz, jego kino. Kiedyś na przykład Showgirls, które będziemy grali jeszcze jutro, przepraszam, dzisiaj jeszcze wieczorem w kinie Światowid, zdobyło kilka różowych malin.
0: Protekcjonalnie też był traktowany ten
1: złotych
0: film,
1: malin, nie wiem jakie to są maliny. Mają jakieś kolory.
0: Maliny są chyba złote.
1: Złote?
0: Tak, złote, ale skromne.
1: No, jak kojarzą mi się z różowymi. Różowe maliny zdobył film, był wybuczany i przez widownię, i przez krytykę. Teraz odzyskuje blask, okazuje się, że są tam tropy, które warto analizować, o których warto rozmawiać i warto ten film na pewno sobie odświeżyć. Poza tym mamy jeszcze trzy inne filmy tego reżysera. Od poniedziałku natomiast w Piątym Domu zaczynamy grać w gry wideo, czyli rozstawiamy się z naszymi stanowiskami komputerowymi, przy których po prostu fizycznie będzie można pograć sobie

0: w gry, które nominowaliśmy o tytuł Czarnego Konia. A w piątek dość duże wydarzenie Silesia Game Dev Party, czyli dla i wydarzenie dla osób, które rozważają być może swoją przyszłość
1: w tworzeniu gier.
0: Mhm.
1: I na czym to będzie polegać?
0: Silesia Game Dev Party to jest takie spotkanie w zasadzie.

0: mniejsze studia deweloperskie i oni będą opowiadać o swojej pracy, o tym, jak się zaczyna w branży. Mam nadzieję, że nie jak się kończy w branży, ale jak się zaczyna.
1: Oni chyba jeszcze nie skończyli właściwie, więc...
0: Jeszcze dużo przed nimi,
1: rzeczywiście,
0: to na pewno.
1: Rzeczywiście to bardzo interesujący punkt programu, ale ja jeszcze wspomnę o jednym filmie, który pokazujecie i pokazujecie ten film 8 października. Mówię o filmie Gradiva, który widziałam, miałam okazję już ten film zobaczyć, Marin Atlan, i jest to seans uderzająco piękny. I to uderzająco to jest rzeczywiście także cios, który widz dostaje, ale mimo tego ciosu jestem wciąż w oniemieniu po obejrzeniu tego filmu, a widziałam go już 2 miesiące temu, więc...
0: Wulkaniczna energia.
1: Tak, on robi ogromne wrażenie. I też znalazłam na waszej stronie arsindependent.pl informację, że to będzie seans z napisami rozszerzonymi dla osób niedosłyszących, więc ta dostępność jest tutaj też dla was istotna, jak rozumiem.
0: Generalnie weszliśmy z założenia, że zawsze tam, gdzie możemy dać napisy rozszerzone, to próbujemy je zrobić, więc zdecydowana większość naszego programu te podstawy, jaką są napisy rozszerzone, mamy. Tak, Gradiva jest super, ale pozostałe tytuły, tak jak na przykład mój najciekawszy film, który na pewno nie zdobędzie Czarnego Konia, bo nagrodę przyznaje publiczność, a to nie jest dobry film, mam nadzieję, że reżyser, który jest z nami tutaj w Katowicach, się nie obrazi. To jest film Matapanki. Panczurska energia, wszystko jest pomieszane z poplątaniem. Historia o tym, że jeden młody panczur po wypiciu tajemniczego trunku, tutaj sobie można dopowiedzieć, jaki to tajemniczy trunek może być w przypadku panczura, zmienia się w superbohatera i walczy z prezydentem swojego kraju. To jest akurat chilijski film.
1: Ja jestem zachęcona. arsindependent.pl, tam wszelkie informacje potrzebne do tego, żeby sobie ścieżkę festiwalową na festiwalu Ars Independent jeszcze do niedzieli 11 października ułożyć. Przemek Sołtysik, dyrektor festiwalu, był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo za spotkanie.
0: Dzięki.
1: No i dziękujemy już też państwu, a także dziękujemy za gościnę w kinie Kosmos w Katowicach, bo zbliżamy się do 15. Bonobo jeszcze do 15 będzie nam towarzyszył. To serialowa ścieżka dźwiękowa. Olga Szuć w Warszawie przy Myśliwieckiej, a tutaj w Katowicach Romuald Wrzodak i Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Po 15 oczywiście Piotr Kaczkowski i sobotnia tonacja Trójki.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
2: Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock and rolla.
1: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
3: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14, 14, 2026.
1: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
4: Zapraszamy.
1: Jak dotychczas w niedzielne południe.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Marian, a po całym

0: Tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
3: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
4: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
3: Pytał Pan, czego sobie życzę?
5: Życz sobie tego, co najlepsze.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, euro wjechało, by się sprawniej montowało, euro wjechało, żeby się taniej miało, euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 października, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Tragiczny wypadek w Puławach. Samochód zderzył się z autobusem. Jedna osoba nie żyje. Syreny i alerty RCB. Mieszkańcy Pomorza i Mazowsza ćwiczą reakcję na zagrożenia. PiS przedstawia plan dla gospodarki na kongresie o finansach państwa. Samochód zderzył się z autobusem miejskim w Puławach. Jedna osoba zginęła, a trzy trafiły do szpitala. W autobusie było trzech pasażerów i kierowca. Samochodem podróżowały dwie osoby. Droga wojewódzka między Puławami a Dęblinem jest zablokowana. Zablokowana jest także trasa S8 w miejscowości Trojany w powiecie wołomińskim. Przewróciła się tam ciężarówka. Nikt nie został poszkodowany. Jak reagować na syreny alarmowe i jak odczytywać alerty RCB? Szkolą się dziś mieszkańcy Pomorza i Mazowsza. To kolejna odsłona treningu reagowania. Tym razem chodzi o zagrożenie z powietrza.
12: Strażacy uczą przede wszystkim tego, jak reagować na syreny alarmowe, jak odczytywać alerty RCB oraz jak spakować plecak ewakuacyjny. Mieszkańców stolicy szkoli dziś m.in. brygadier Dawid Bąk.
13: Interesuje nas przede wszystkim to, żeby społeczeństwo, obywatele w sytuacji, kiedy usłyszą modulowany sygnał trwający 3 minuty, byli świadomi, że występuje zagrożenie i wtedy postępowali właściwie, mieli przygotowany plecak ewakuacyjny.
12: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński mówił w Gdańsku, że żyjemy w niebezpiecznych czasach w związku z wojną na Ukrainie i musimy być gotowi na wypadek zagrożenia. Poinformował o rozbudowie systemu alarmowego.
14: Cały czas mamy ten poziom, który chcemy osiągnąć bardzo szybko, czyli 22 tysiące syren już istniejących, aby było włączone w jeden całościowy system. Docelowo chcemy, aby ten system składał się z ponad 30 tysięcy syren.
12: Minister dodał też, że rozpoczęły się testy aplikacji służącej do powiadamiania o zagrożeniach. Ma ona do użytkowników trafić w grudniu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
11: PiS chce naprawiać gospodarkę. Ta sprawa jest najważniejszą częścią programu partii Jarosława Kaczyńskiego. PiS zorganizował kongres Gospodarka, nasz plan na uzdrowienie sytuacji w finansach publicznych.
15: Od jego realizacji, od wyjścia z tej trudnej sytuacji, w której dzisiaj znajduje się polska gospodarka, przede wszystkim ze względu na ogromny kryzys finansowy,

0: finansów publicznych zależy to, czy nam się uda. Czy nam się uda wrócić do tego marszu do przodu.
1: Politycy PiS podczas kongresu mają przedstawić rozwiązania, które ich zdaniem będą służyć ograniczeniu zadłużenia państwa. Za nami 18. edycja Biegnij Warszawo. Uczestnicy pokonali 10-kilometrową trasę wiodącą najbardziej atrakcyjnymi miejscami stolicy. Start biegu miał miejsce naprzeciwko siedziby Trójki przy Myśliwieckiej.
2: Wspaniały bieg, wspaniała pogoda, wspaniali kibice i biegacze i wspaniały klimat tej imprezy.
3: A jak to się zaczęło, że pan biega? To pana pies w ogóle?
2: Tak, to mój pies, on czasami też ze mną biega, ale tym razem zostanie, bo nie wskazane, żeby przy takiej liczbie uczestników biegał. Port zawsze towarzyszył i generalnie dodaje tego czegoś w życiu, czego myślę nam brakuje na co dzień.
4: Było fantastycznie, lepiej niż myślałam. Prawda, nie było życiówki, życiówka była tydzień temu, ale miałam problemy ostatnio z ciśnieniem. Więc i tak jest sukces, że wystartowałam dzisiaj. No teraz rewelacyjna. Rok temu też biegłam. Pierwszy raz, to była moja pierwsza dycha rok temu w życiu w ogóle. Fajna, fajna trasa. Bo podbiegli i zbiegli, tak? Ten zbieg na tamce jest rewelacyjny, bo dodaje skrzydeł.
3: A jak kolanka wtedy?
4: Okej. Okay. Nie, to jest mały odcinek i mały spadek, ale wystarczający, żeby nogi odpoczęły.
1: Z biegaczami rozmawiał Łukasz Firchał. Trójka jest patronem Biegnij Warszawo.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest w większości dobra i bardzo dobra, dostateczna tylko w Zawierciu na Śląsku. Prawie połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia i w nocy pogodnie, tylko na zachodzie miejscami będzie padać deszcz. Są też ostrzeżenia przed mgłami, które w nocy pojawią się w zachodniej, północnej i centralnej Polsce. Nad ranem od 2 stopni na Podkarpaciu do 8 w centrum i 12 na Pomorzu Zachodnim.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się. Do 16:00 zapraszam na sobotnią tonację Trójki. Dziś zaczynamy od dwóch króciutkich uzupełnień, a zaraz potem pierwsze nagranie z przyszłorocznej płyty zespołu Archive.

Peter Hamill, Time for a Change, to z płyty z 1979 roku. Dobrze, że o ten utwór się Państwo upomnieli. 47 lat po wydaniu wyprzedza nie tylko tamte czasy, ale i teraźniejszość. A dodatkowo, czy pamiętają Państwo takie trójkątne kubeczki z logo programu trzeciego? Pojawiły się jakieś ćwierć wieku temu. Peter Hamill dostał jeden od nas i za każdym razem, gdy rozmawiamy, zaczyna od słów: a wiesz, że mam nadal taki trójkątny kubek i codziennie piję z niego kawę? Drugie maleńkie uzupełnienie, wyprzedzające dekadę, w której powstało, przypomni Czesław Niemen.

Kolejny artysta, który o lata świetlne wyprzedził swoje czasy. Klęcząc przed tobą, jeden z najpiękniejszych tekstów Marka Gaszyńskiego z muzyką Czesława Niemena i w jego wykonaniu zamknął płytę Sukces zrealizowaną z zespołem Akwarele dla polskich nagrań. To był rok 1968. Czy dopasuje się następna kostka domina? Zespół Archive przygotowuje na 2027 rok nową płytę. Pierwszy z niej utwór, który zajmie prawie całą stronę winylowego wydania, nazywa się Not In My Name. Opowiada o kolonializmie we wszystkich jego formach i o zniszczeniach, jakich dokonuje. Mówi Darius Killer. Doskonale zdaję sobie sprawę, że mój kraj należy do największych winowajców w historii i nadal podtrzymuję to dziedzictwo, sprzedając broń reżimom i przywódcom, których należałoby potępiać, a nie wspierać. Działania brytyjskiego rządu w tej kwestii uważam za głęboko niepokojące, ale, jak mówi sam tytuł utworu, to nie dzieje się w moim imieniu. Archive, oto premiera najnowszego utworu, Not In My Name.

Archive. Tak jak Again wyprzedziło swoje czasy, tak jak Lights wyprzedziło swoje czasy, a ostatnio Glass Minds. Czy tak będzie również wiosną przyszłego roku? Not in my name. To niełatwe nagranie, ale jestem szczęśliwy, że znaleźliśmy na ten utwór czas i otwarte uszy. To chyba najważniejsze. Ciekawe, czy ktoś po latach powie kolejne półperfekcyjnej płyty w 2027 dostarczył zespół Archive. Jeszcze jedno zdanie od Dariusa

Killera. To było dość niezwykłe skończyć jeden album i od razu poczuć tak silną inspirację, żeby natychmiast zacząć pisać kolejny. Reagowaliśmy jednak na wydarzenia na świecie i na wspólny gniew, który wszyscy odczuwamy. Świat stał się wypaczonym i zniekształconym miejscem. Widać wyraźnie, że gdzieś po drodze ludzkość zatraciła swoje człowieczeństwo. Premiera płyty w pierwszym tygodniu wiosny przyszłego roku. Dyskretne spojrzenie na zegar. Nawet nie próbowałem negocjować z państwem pojawienia się lub nie następnego utworu.

David Coverdale i Jimmy Page. Nadal wierzę, że te dodatkowe utwory zostaną dokończone i do nas dotrą. David Coverdale obiecywał to niejednokrotnie. Ostatnio, przed, jak się okazało, pożegnalnym koncertem w Krakowie. Teraz mam czas i możliwości, mówił. Mam też studio u siebie w domu. Nie muszę nigdzie wychodzić. No to czekamy. I pozostaniemy przy wyrazistych gitarach. Niedługo premiera nowej płyty, jaką po latach nagrał Tony Iommi. Wczoraj usłyszałem kolejny fragment albumu i pomyślałem sobie, będzie pięknie.

legenda gitary Tony Iommi, który, tu posłużę się ulotką reklamową, był główną siłą napędową kultowej kariery Black Sabbath. W nowym utworze Stormwatcher wspólnie z wokalistą Jörnem Lunde opowiada poruszającą historię o zmaganiach i smutku towarzyszących życiowej podróży od narodzin aż po śmierć i to, co następuje po niej. Jesteśmy kapitanami własnego statku, zderzającego się z nieznanymi i czasami wymagającymi wodami. Zawsze nawigujemy naprzód, pewnie sterując przez każdy sztorm, napędzani marzeniami o nowych horyzontach i pragnieniem czegoś nowego. Chyba zaostrzył nam apetyt na całą płytę. Premiera za 3 tygodnie. Jutro przypada rocznica śmierci Janis Joplin. Zmarła nagle, zaledwie 2 tygodnie po odejściu Hendrixa, dopisując swoje nazwisko do klubu 27-latków. Jej dyskografia jest niewielka, ale piosenki zostawiła nam ponadczasowe. Oto jedna z najsłynniejszych. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Janis Joplin. Utwór skomponował Chris Christopherson. Patrzę na nieubłagane wskazówki zegara, spróbuję pomieścić jeszcze dwie fantastyczne nowości. Najpierw temat z okładki, Peter Gabriel. On też podzielił się jesiennymi przemyśleniami o nieuchronności odchodzenia. Nie pierwszy raz sięgam do żałobnego tematu. Napisałem kiedyś taki utwór, a przecież wtedy nikt nie umarł. Po prostu chciałem taki mieć, gdyby okazał się być potrzebny. Teraz jestem bardziej optymistyczny, ale pamiętam, optymiści osiągają więcej, ale pesymiści są bliżej rzeczywistości.

0: Powtórzę za Peterem Gabrielem. Optymiści osiągają więcej, ale to pesymiści są bliżej rzeczywistości. Pokłonię się Państwu, podziękuję za dziś. Przypomnę, że do przyszłej soboty będę pod adresem stt@polskieradio, to pisane razem, .pl lub na Facebooku. Na zakończenie mam niesamowite nowe nutki od zespołu Mogwai z gościnnym udziałem, uwaga, Iggy'ego Popa. Dobrego tygodnia. Do usłyszenia.
1: I am a robot, and I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love. I want to make love.

get a hit. It's great to be a Nepo kid.

0: Autopromocja.
1: W październiku Trójka świętuje 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, wielkiej poetki, patronki naszego studia koncertowego. Piosenek z jej tekstami posłuchamy w audycji Dobrego Dnia w cyklu Ponad Czasem.

0: Ponad czasem. Osiecka, poetka z Trójki. Od poniedziałku do czwartku przez cały miesiąc między 9 a 12. A już w najbliższy piątek specjalny koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Szczegóły wkrótce.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl / smart.

0: Głośnik Loteria.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej
11: masz. Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 października, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MON potępia działania Rosji w Mołdawii i zapewnił też o wsparciu dla tego kraju. Wypadek paralotni w miejscowości Rozgarty w Kujawsko-Pomorskiem. Mężczyzna, który nią sterował, wpadł do Wisły. Włoskie kultowe bary znikają. Eksperci mówią, że przegrywają z sieciówkami. Polska jednoznacznie potępia ataki Rosji na Mołdawię i zapewnia o wsparciu dla tego kraju. Prezydent Mołdawii Maja Sandu poinformowała, że 5 obiektów, pociski manewrujące i drony, naruszyło przestrzeń powietrzną kraju i eksplodowało. Rosja atakuje kraj, który opowiedział się za Europą, mówi nam minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Polska będzie wspierać Mołdawię, wspieramy również siły zbrojne Mołdawii w celu podniesienia ich umiejętności. To się dzieje obok nas, tam doszło do serii wybuchów przez drony spowodowane i rakiety. To jest przyspieszenie wchodzenia po drabinie eskalacyjnej przez Federację Rosyjską.
12: Od początku roku doszło do 45 naruszeń mołdawskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, z czego 8 incydentów miało miejsce w ubiegłym tygodniu. Rano na radarach zauważono też coś na Litwie. Przeprowadzono poszukiwania, ale obiektu nie znaleziono. Rano mieszkańcy m.in. Wilna otrzymali ostrzeżenia na telefony komórkowe. Poderwano też natowskie myśliwce.
14: Szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmantas Witkauskas przekazał, że obiekt nie został zidentyfikowany. To niekoniecznie był dron. Mogła to być jakaś anomalia, mogło to być stado ptaków. Dlatego dopóki nie mamy tego obiektu, nie odważylibyśmy się stwierdzić, że na pewno był to dron. Obiekt został wykryty, gdy znajdował się jeszcze nad Białorusią. Dzięki temu litewskie służby miały czas na przygotowanie się i ostrzeżenie mieszkańców. Szef Centrum Zarządzania Kryzysowego dodał, że kierunek lotu prowadził w stronę Wilna, a następnie w rejon Wiłkomierza. Jego ślad miał zniknąć z radarów jeszcze zanim dotarł do litewskiej stolicy. Tymczasem litewski portal Pięcioli Kamin opublikował nagranie, które mieszkaniec Wilna zarejestrował jeszcze przed ogłoszeniem alarmu. Można usłyszeć na nim dźwięk, który zdaniem autora nie pochodził z ulicy i miał przypominać dźwięk bezzałogowca. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
12: Prezydent podziękował Straży Granicznej za ochronę polskiej granicy i wyraził swoje uznanie dla kadry szkolącej nowych funkcjonariuszy. Karol Nawrocki odwiedził Wyższą Szkołę Straży Granicznej w Koszalinie.
15: To dzięki pracy strażników granicznych na każdym kilometrze polskiej granicy słyszymy głośno, dzięki waszym mundurom i dzięki orłowi z piękną koroną, tu jest Polska. To funkcjonariusze Straży Granicznej każdego dnia na granicy Rzeczpospolitej Polskiej mówią, że tu są nasze zasady, nasza tożsamość i nasza konstytucja.
12: Podczas wizyty w województwie zachodniopomorskim prezydent złożył wiązanki przed pomnikiem na Górze Chełmskiej upamiętniającym Lecha Kaczyńskiego oraz Ryszarda Kaczorowskiego. Paralotniarz wpadł do Wisły w miejscowości Rozgard

0: W powiecie grudziąckim w Kujawsko-Pomorskiem służby poinformował jego kolega, który leciał drugą paralotnią. Mężczyznę wyciągnęli na brzeg strażacy.
1: Nurt rzeki znosił tą motoparalotnię razem z mężczyzną. Dopiero po kilkudziesięciu minutach od zgłoszenia udało się mężczyznę podjąć. Był pod wodą, nie miał oznak życia, był nieprzytomny. Został wyplątany, przetransportowany na brzeg, gdzie już prowadzona była resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
0: Mówił Paweł Korgol ze Straży Pożarnej. Mężczyzna trafił do szpitala, a policjanci badają, jak doszło do wypadku. W całych Włoszech ubywa kultowych barów. W ciągu ostatnich 3 lat zniknęło prawie 3000 takich lokali.
2: O problemie napisał portal Roma Today, powołując się na dane Confesercenti, organizacji reprezentującej interesy małych i średnich firm. Możemy wyczytać, że z mapy stolicy zniknęła już co trzecia osiedlowa kawiarnia. Problem dotyka całego kraju. Od 2019 zlikwidowano ponad 24 tysiące barów, co przyniosło straty rzędu 7 miliardów euro. Jak zauważa portal, kilka lat temu przetrwanie uniemożliwiała pandemia. Dziś to rosnące koszty prądu, czynszów i surowców, ale też zmiana nawyków Włochów, w tym popularność pracy zdalnej. W mniejszych miejscowościach powodem jest wyludnienie, a w dużych miastach ogromna konkurencja i sieciówki. Znikające bary to nie tylko straty finansowe, ale też powolne wymieranie lokalnego życia społecznego. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Do końca dnia na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach od 16 do 18 stopni na północnym zachodzie, około 21 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południu.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie. Jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
15: każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra, teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Jest prawie 9 minut po 16.
4: Audycja międzynarodowa.
3: A w niej Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, Marcin Walter, mówimy dzień dobry. 5 słów na literę P według BBC oddaje istotę problemu, z którym od tygodnia mierzy się Irlandia Północna. Polityka, parada, protesty, policja, Porta Down, miasto w centralnej części kraju. Wraca spór między katolikami i protestantami, między republikanami a lojalistami, a co najgorsze, między sąsiadami, z osiedli, z pobliskich ulic czy pobliskich miast. O tym dziś przed 17 w audycji międzynarodowej. Do tego tematu doprowadzi nas muzyka opowiadająca o trudnych i krwawych dekadach z historii Irlandii Północnej. Szkoci z zespołu Simple Minds w utworze Belfast Child z 89 roku nawiązują do zamachu w Enniskillen, gdy bomba irlandzkiej armii republikańskiej zabiła dwa lata wcześniej 12 osób.

0: when the Belfast child sings again. Tu Trójka, muzycznie Irlandia Północna, Belfast Child, ale pierwsza z rozmów o świecie będzie o Izraelu.
1: Audycja międzynarodowa.
0: Linie lotnicze Emirates poinformowały, że pasażerowie na całym świecie nie będą mogli wsiadać do ich samolotów, jeśli ostatecznym celem podróży jest Tel Awiw. Decyzję podjętą po środowej próbie porwania samolotu Fly Dubai na trasie Dubai-Tel Awiw. Drugi pilot tego samolotu próbował zaatakować kapitana siekierą i przeprowadzić atak terrorystyczny. To informacje z dzisiaj od prokuratora generalnego Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Według mediów napastnik to obywatel Omanu, który był w tym kraju objęty zakazem lotów. W związku z obawami, że uległ radykalizacji, nie jest jasne, czy linie Fly Dubai były tego świadome, gdy przyjmowały go do pracy. Marek Matusiak, analityk z Ośrodka Studiów Wschodnich, jest pierwszym gościem audycji międzynarodowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Panie Marku, od środy, gdy dowiedzieliśmy się o dramacie dziejącym się w przestworzach na Bliskim Wschodzie, czekamy na informację, czy to była zorganizowana próba zamachu terrorystycznego, decyzja jednego człowieka, czy stoi być może za nim ktoś potężny, kto chciał doprowadzić do nowej tragedii. Czy mamy tutaj jakieś informacje albo informacje, które wskazują na kierunek, w którym zmierza odpowiedź na te pytania?
2: Myślę, że najbezpieczniejszą i najbardziej odpowiedzialną

0: Odpowiedzią na to, na pańskie pytanie jest to, że nie wiemy tego. Informacja, którą pan przytoczył przed chwilą odnośnie tego, że miało dojść do ataku przeprowadzonego przez jednego pilota na drugiego pilota, podana dzisiaj przez prokuratora generalnego Zjednoczonych Emiratów Arabskich, to jest najbardziej konkretna informacja, którą posiadamy. A tak naprawdę wszystko poza tym to są doniesienia medialne, informacje z jakichś anonimowych źródeł i nie możemy tego na razie przyjmować jako faktu. Z pewnością dookoła tej sprawy, w ogóle cała ta sprawa jest bardzo tajemnicza, dziwna, pojawia się w momencie, kiedy w Izraelu zbliżają się wybory parlamentarne. Dosłownie poprzedniego dnia przed tym wydarzeniem premier Netanyahu miał takie wystąpienie, w którym powiedział, że Izrael spodziewa się jakiegoś ataku przeciwko sobie, no i następnego dnia dosłownie tego rodzaju incydent się wydarza. Wszystko to jest dosyć dziwne, tajemnicze i w związku z tym w moim przekonaniu trzeba poczekać i posługiwać się wyłącznie tymi informacjami, które zostały oficjalnie podane przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, no bo ponieważ to był emiracki samolot, no to Zjednoczone Emiraty Arabskie mają jurysdykcję, to ich prokuratura będzie tę sprawę badać i informacje podawane przez nich ja bym przyjmował jako te wiążące i sprawdzone.
1: Czyli czekamy na informacje wywiadowcze czy analityczne, które, jak rozumiem, mogą osadzić próbę tego zamachu w kontekście, pan powiedział, o zbliżających się wyborach parlamentarnych w Izraelu, ale mamy też zbliżającą się trzecią rocznicę tragedii z 7 października 2023 roku, czyli ataku Hamasu na Izrael. Czy ten kierunek myślenia też ma jakieś uzasadnienie, że rocznica zamachu też mogła być tutaj jakąś sposobnością do przeprowadzenia tego zamachu?
0: Prawda jest taka, że nie wiemy tego. No, pamiętamy, że w Europie mieliśmy przypadek pilota w kryzysie zdrowia psychicznego, który popełnił rozszerzone samobójstwo, pilotując samolot, zdaje się, linii Germanwings, zabił siebie i wszystkich innych.
1: W Alpach.
0: Wtedy nie mieliśmy kontekstu terrorystycznego, tylko po prostu kryzys psychiczny człowieka, który to spowodował. Można sobie wyobrazić podobny scenariusz tutaj, natomiast ponieważ jest to Bliski Wschód, ponieważ dotyczyło to Izraela, no to bardzo szybko, naprawdę bardzo szybko pojawiły się teorie o tym, że to był zamach terrorystyczny, zamach przeciwko Izraelowi, że to miało kontekst polityczny, kontekst radykalizacji islamskiej, że być może ktoś to w ogóle zlecił. No, to są wszystko domysły, które wynikają z kontekstu tego, gdzie to się działo, w odniesieniu do kogo się działo, na jakiej linii ten samolot leciał, ale to są wszystko domysły i spekulacje. Ja jestem bardzo ostrożny, ponieważ ja śledzę wydarzenia w tamtej części świata, no to w tym przypadku zauważyłem, że natychmiast tacy influencerzy internetowi na Twitterze, w innych mediach społecznościowych bardzo szybko się zaktywizowali i zaczęli podawać rzekomo ostateczną i sprawdzoną wersję wydarzeń w sytuacji, kiedy nic jeszcze nie było pewne i sprawdzone. Więc jakiś rodzaj gry dookoła tego wydarzenia, takiej powiedzmy, takiego wyścigu o to, kto wytworzy, uprawomocni pewien rodzaj interpretacji tego wydarzenia, narzuci narrację, z pewnością istnieje. I to tym bardziej skłania mnie do pewnej ostrożności.
1: Premier Izraela w wywiadzie dla CNN porównał ten niedoszły zamach do tego, co zdarzyło się w Nowym Jorku 11 września, więc przynajmniej premier Izraela próbuje być może jakoś wykorzystać politycznie
0: A
1: to, co stało się w środę.
0: co do tego nie mam wątpliwości. Premier Izraela ma bardzo taką już od wielu lat, od wielu dekad taką narrację bardzo skoncentrowaną na kwestiach bezpieczeństwa. To jest taka opowieść o Izraelu otoczonym przez wrogów, Izraelu ciągle zagrożonym, Izraelu, który musi cały czas być czujny, bo nie wiadomo, z której strony nadejdzie atak. No i on oczywiście przedstawia siebie jako jedynego w Izraelu polityka, który to rozumie, który jest w stanie adekwatnie pokierować państwem, żeby państwo było przygotowane na te zagrożenia, to jemu jest bardzo użyteczne. Niezależnie od tego, co się wydarzyło i kto był za to odpowiedzialny, to jemu to jest z pewnością bardzo, bardzo użyteczne, zwłaszcza tak jak rozmawiamy w przededniu właściwie izraelskich wyborów parlamentarnych. Jemu to spada z nieba, zwłaszcza, że tak jak mówiłem, dosłownie poprzedniego dnia on miał wystąpienie publiczne, w którym zapowiadał jakieś zagrożenie niesprecyzowane dla państwa, które ma Izraelowi zagrażać. No i Traf chciał, że dosłownie następnego dnia stało się coś takiego, więc myślę, że on z pewnością to wykorzystał, wykorzystuje, będzie wykorzystywał Natomiast czy rzeczywiście to jest ta interpretacja, która jest zgodna z rzeczywistością, tego zwyczajnie nie wiemy.
1: Wybory w Izraelu 27 października, to tak dla naszych słuchaczy i słuchaczek. A w tym samym wywiadzie dla CNN premier Netanyahu

0: Powiedział również, że przed zdarzeniem środowym izraelskie służby nie miały informacji wywiadowczych o planowanym ataku. I tu, panie Marku, przypomnę, gościem audycji międzynarodowej jest Marek Matusiak, ośrodek studiów wschodnich. Przejdźmy do kolejnego wątku, do wiedzy premiera Izraela, ale na temat planowanego przez Hamas zamachu, w którym zginęło 1200 osób. W środę, jak mówiłem, miną 3 lata od tego wydarzenia. Netanyahu pozwał w tym tygodniu dziennik Haaretz, także inne media, za publikację na ten temat. On sam szukał jakiejś pomocy od przywódcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bo to on miał go niby ostrzec o planowanej agresji Hamasu. Był nawet u niego kilka dni temu. Szuka pomocy, ale chyba jej nie dostał.
1: No, Zjednoczone Emiraty Arabskie nie zareagowały, nie odniosły się do tego artykułu, tych materiałów dziennika Haaretz, który dziennikarze tego medium pisali o tym, że rzeczywiście premier Netanyahu miał być ostrzegany przez przywódcę Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Potem pojawiły się także informacje, że jakiegoś rodzaju ostrzeżenia miały nadchodzić z Egiptu. Mnie się to wydaje bardzo prawdopodobne. Oczywiście ja nie mam możliwości sprawdzić, potwierdzić, bądź też zaprzeczyć, czy to rzeczywiście miało miejsce, ale wydaje mi się to bardzo, bardzo prawdopodobne. Gaza jest bardzo niewielkim terytorium i to bardzo trudno i takim, które jest inwigilowane na wszelkie możliwe sposoby i jakby jeżeli chodzi o źródła osobowe, jeżeli chodzi o taki wywiad, nie wiem, czy podsłuchy, czy monitoring korespondencji internetowej, czy drony, więc myślę o tym, że to kompletnie Hamasowi miałoby się udać kompletnie ukryć te przygotowania. Mnie się wydaje skrajnie nieprawdopodobne. Więc wydaje mi się, że władze izraelskie musiały mieć jakieś sygnały od własnych służb, także od państw zaprzyjaźnionych czy sojuszniczych. To mi się wydaje bardzo prawdopodobnym, ale myślę, że po prostu nie doceniono, nie zinterpretowano prawidłowo tych sygnałów w takim przekonaniu, że Hamas jest po pierwsze organizacją prymitywną, niezdolną do przeprowadzenia czegoś tak skomplikowanego, czegoś tak złożonego, czegoś tak w jakimś sensie, takim diabolicznym sensie wyrafinowanego. A poza tym drugą częścią tego błędu poznawczego wydaje mi się takie przekonanie, że Hamas nie jest zainteresowany tego rodzaju działaniami, że Hamas jest zainteresowany stabilizacją sytuacji, osobistym bogaceniem się jego przywódców, dzięki pieniądzom, które płynęły do Hamasu z Kataru, za wiedzą i zgodą Izraela zresztą. I że w związku z tym w takiej sytuacji, jaka wówczas istniała, Hamas nie zaryzykuje tego wszystkiego, żeby przeprowadzać jakieś agresywne działania wobec Izraela. Więc wydaje mi się, że wersja taka, że jakieś sygnały mniej lub bardziej konkretne od własnych służb, a także z zewnątrz do Izraela dopływały, tylko one nie zostały zinterpretowane w prawidłowy sposób, to jest wersja bardzo prawdopodobna.
0: A czy te informacje mogą Netanyahu czy skrajnej prawicy, która za nim stoi, zaszkodzić w zbliżających się wyborach?
1: Tak i nie. Znaczy, zwróćmy uwagę, że kiedy wydarzył się 7 października, te 3 lata temu już prawie, no to istniało takie, właściwie nie ma wątpliwości, kto ponosi za to odpowiedzialność polityczną, bo Netanyahu nie tylko był premierem wówczas tego dnia, kiedy to się wydarzyło, ale był premierem przez zdecydowaną większość poprzedniej dekady, czyli tego okresu, kiedy cała polityka, cały model polityczny wobec kwestii palestyńskiej jako takiej, ale też konkretnie wobec Gazy i konkretnie wobec Hamasu był wypracowany. To była jego polityka. Absolutnie nie ma co do tego wątpliwości. Więc kiedy wydarzył się 7 października, nie było cienia, nie było i nie ma cienia wątpliwości, że to jest jego polityczna odpowiedzialność. To on tego państwa nie przygotował na tego rodzaju scenariusz. I wydawało się wtedy, w tym jesienią 2023 roku, że on jest absolutnie skończony. Tak? Znaczy, że ta jego odpowiedzialność jest ewidentna, że on się od tego nie wywinie, że zwłaszcza biorąc pod uwagę inne sprawy, które na nim ciążą, procesy karne, które się przeciwko niemu toczą, że to jest polityk właściwie skończony, że to już jest tylko kwestia czasu, kiedy on będzie musiał odejść. A minęły 3 lata, będziemy mieli za chwilę wybory parlamentarne i on w tych wyborów wcale nie przegra w moim przekonaniu. O nich być może nie wygra, sondaże nie pozwalają mu raczej liczyć na to, że on i jego sojusznicy te wybory wygrają. Natomiast on ich nie przegra i prawdopodobnie pozostanie premierem, bo nie będzie nowej większości. Więc nawet jeżeli ta sprawa jest teraz bardzo nagłaśniana, o tym, że on otrzymywał ostrzeżenia, I nawet jeżeli jemu się nie uda tego w jakiś taki skuteczny sposób wyciszyć, zdezawuować tych informacji dziennikarskich, to wcale jeszcze nie oznacza, że on te wybory przegra.
0: Bardzo panu dziękuję za ten

0: Komentarz dzisiejszy. Czekamy na wybory w Izraelu. Marek Matusiak, Ośrodek Studiów Wschodnich, był gościem audycji międzynarodowej.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Pozostajemy na Bliskim Wschodzie. Wraz z końcem września wojska amerykańskie ostatecznie wycofały się z Iraku. To kolejny raz, gdy Amerykanie opuszczają ten kraj. I choć operacja wycofania się była od dawna zaplanowana i przebiegła spokojnie, to pozostaje pytanie, czy USA nie będą musiały znów do Iraku wracać. Michał Strzałkowski.
2: Tysiące osób świętowały na ulicach Bagdadu, Basry i innych irackich miast wycofanie się wojsk USA z Iraku. Ostatnie 2,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy zakończyło operację ewakuacyjną wraz z końcem września. Taki termin ustalono już 2 lata temu. Na 1 października iracki rząd wyznaczył państwowe święto Dzień Suwerenności. Świętował m.in. mieszkaniec Basry Mustafa Mohamed. To jest błogosławiony dzień. Dziękuję za niego Bogu. Dziękuję naszym męczennikom, którzy bronili naszej ziemi, naszego honoru czy naszych świętych miejsc. Siły okupacyjne odeszły. Jesteśmy wyzwoleni od obcych sił. Mamy pełną suwerenność. Koniec z amerykańską presją. Koniec z zagranicznymi wpływami. Ale tak, cieszą się w Iraku niemal wyłącznie szyici. Sunnici, chrześcijanie, Kurdowie czy jazydzi w większości woleliby, aby Amerykanie jeszcze zostali. Obawiają się bowiem szyickiej dominacji oraz powrotu do kraju islamskich fanatyków. W Iraku coraz większą rolę odgrywają niezależne od armii rządowej szyickie milicje, najczęściej proirańskie. Dlatego poza autonomią kurdyjską Amerykanów w Iraku już niemal nie było, tłumaczy profesor Maciej Mynich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
3: Nie było ich w dużej mierze ze względu właśnie na działalność tych milicji, które regularnie atakowały wszystkie możliwe konwoje amerykańskie. Amerykanie stwierdzili, że po prostu nie ma sensu. Irak nie jest aż tak istotny w tej chwili po pokonaniu państwa islamskiego, żeby utrzymywać w nim siły i narażać je na ataki milicji szyickich.
2: To właśnie z powodu państwa islamskiego Amerykanie pojawili się w Iraku po raz drugi. Po obaleniu reżimu Saddama Husajna raz już bowiem Irak opuszczali i wrócili 3 lata później. Obecne wycofanie się to właśnie oficjalny koniec misji przeciw państwu islamskiemu. Były polski ambasador w Iraku, Krzysztof Płomiński, zwraca jednak uwagę, że decyzję o wycofaniu się Amerykanie podejmowali w czasie, gdy sytuacja na Bliskim Wschodzie była zupełnie inna, jeszcze w czasach rządów Joe Bidena. Teraz USA są w konflikcie z Iranem. Teheran postara się więc sytuację wykorzystać.
4: Iran będzie się niewątpliwie starał wypełnić pustkę, natomiast ma w tej chwili również inne ważniejsze problemy. No i przede wszystkim dużo mniej środków finansowych, które wcześniej szły również na finansowanie różnego rodzaju organizacji proirańskich w całym regionie. Także tutaj jest to dla Iraku szansa, żeby umocnić własną państwowość.
2: Natomiast państwo islamskie wydaje się być w tej części Bliskiego Wschodu pokonane. Ale jak przypomina Krzysztof Płomiński, gdy Amerykanie opuszczali Irak po raz pierwszy, też wydawało się, że islamscy radykałowie nie są zagrożeniem. I krótko potem pojawiło się właśnie państwo islamskie.
4: Wycofanie wojsk amerykańskich w 2011 roku w dużym stopniu otworzyło dla tak zwanego państwa islamskiego możliwości działania na terenie Iraku, Syrii, no i szerzej w całym regionie, gdzieś tam aż po odległe obszary Afryki i Azji.
2: W Iraku jest więc teraz i radość, i niepewność. A od stabilności w tym kraju wiele zależy. Irak jest bowiem jednym z najważniejszych na Bliskim Wschodzie eksporterów ropy naftowej.
0: Władimir Putin odrzuca jakąkolwiek możliwość porozumienia pokojowego z Ukrainą nie na warunkach Moskwy. W czasie niedawnej sesji klubu dyskusyjnego Wałdaj przekonywał, że jego armia odnosi sukcesy. Polecam dzisiejszy odcinek podcastu Po prostu Wschód. Piotr Pogorzelski pytał Marię Domańską z Ośrodka Studiów Wschodnich między innymi o to, czy istnieją jakiekolwiek czynniki, które sprawią, że Putin przerwie wojnę. Po prostu Wschód jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na YouTubie Polskiego Radia. Przed 17 w audycji międzynarodowej Irlandia Północna i kolejne napięcia religijne i polityczne to także dziś muzyczny motyw przewodni. 30 stycznia 1972 roku w Derry, niektórzy powiedzą Londonderry, doszło do krwawej niedzieli. To jeden z najboleśniejszych dni w konflikcie północno-irlandzkim, o którym teraz U2, Sunday Bloody Sunday.

0: Jest 16:30. Brazylijczycy mają dylemat. Lula czy Bolsonaro?
1: Audycja międzynarodowa.
0: Jutro w Brazylii zaczyna się polityczny konkurs, w którym wyborcy zdecydują, kogo bardziej nie lubią. To tak przewrotnie, bo na poważnie to jutro pierwsza tura wyborów prezydenckich, którą to niemal pewne zwyciężą obecny prezydent Luiz Inácio Lula da Silva i syn byłego prezydenta, senator Flavio Bolsonaro. O ostateczne zwycięstwo zawalczą 25 października w drugiej turze. Uprawnionych do głosowania jest ponad 158 milionów ludzi, a głosowanie w Brazylii jest obowiązkowe. Profesor Joanna Gucławska-Bolek, latynoamerykanistka, Uniwersytet Warszawski jest z nami teraz. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry.
0: Powiedziałem przed chwilą o tym konkursie na najbardziej nielubianego polityka, bo i Lula, i Bolsonaro idą obaj łeb w łeb nie tylko w prezydenckich sondażach, ale też w badaniu, z którego wynika, że dokładnie 47% społeczeństwa nie zagłosowałoby ani na Lulę, ani na Bolsonaro. Walka jest wyrównana, świadczy to pewnie o ogromnej polaryzacji w Brazylii, więc ludzie będą głosować przeciw, a nie za?
2: No w dużej mierze to będzie głosowanie przeciwko i faktycznie bardzo blisko są ci kandydaci, jeśli chodzi o przewidywania liczby głosów oddanych na daną osobę. Chociaż 13 jest wszystkich kandydatów, to tak naprawdę rozegra się pojedynek pomiędzy lewicą i pomiędzy prawicą. Pomiędzy lewicą, czyli Lulą da Silvą, człowiekiem bardzo znanym, który jest aktywnym politykiem w tej wielkiej polityce już od roku 1989. On prowadzi swoją siódmą kampanię wyborczą, z czego trzy były już wygrane, bo to kończy w tej chwili trzecią kadencję. I z drugiej strony mamy Flavio Bolsonaro, człowieka dużo młodszego. I to jest no, pewna też ważna okoliczność, bo Lula da Silva w tym miesiącu skończy 81 lat. To jest pewien zarzut również stawiany.
0: Ale widzimy, pani profesor, jego filmiki z siłowni, kiedy bez koszulki się pokazuje i udowadnia, że jest taki wysportowany i w dobrej formie.
2: Stara się, rzeczywiście, to z całą pewnością. Natomiast dużo Brazylijczyków wskazuje, że no jest ich zdaniem nieco oderwany od rzeczywistości. Ja to mówię w cudzysłowie, ale takie sformułowania bardzo często padają i są też często wykorzystywane przez prawicę, która wskazuje, że ich kandydat, czyli Flavio Bolsonaro, no jest bliżej tych problemów zwyczajnych Brazylijczyków dzisiaj i rozumie ich lepiej. Bo Lula da Silva w swojej kampanii właściwie mówi o tym, jak dobrze jest w tej chwili w Brazylii. Czyli brakuje tam chyba takiej nowej energii. To już nie jest ten człowiek, który potrafił za sobą faktycznie porwać tłumy, tak jak to pamiętamy z 2002 roku, gdy po raz pierwszy wygrywał te wybory i wtedy rzeczywiście...

0: Oczywiście wprowadził przebojem takie rewolucyjne wręcz programy społeczne, które pomogły wydźwignąć z głębokiego ubóstwa blisko 40 milionów Brazylijczyków. I to jest dokonanie bez precedensu, to jeszcze oczywiście mnóstwo ludzi pamięta, ale dzisiaj no nie ma takiej iskry w sobie i to widzimy raczej...
1: A czy tę energię zapewni Bolsonaro?
0: A, no to oczywiście tego na dzisiaj nie wiemy, ale Flavio Bolsonaro z kolei mówi o tym, jak jest niebezpiecznie w Brazylii. Mówi o tym, że właśnie te kwestie bezpieczeństwa, i to jest temat przecież w Ameryce Łacińskiej obecny, w innych krajach również, że te kwestie bezpieczeństwa są dzisiaj najważniejsze, że on wie, jak zaprowadzić porządek. I to też wielu Brazylijczyków rozumie bardzo dobrze, no bo po prostu boją się. Boją się o swoje rodziny, o swoje dzieci, boją się wyjść na ulicę, na ta rosnąca przemoc. To jest dziś również rzeczywistość brazylijska i Flavio Bolsonaro mówi, że no, wzorem innych krajów w Ameryce Łacińskiej będzie wprowadzał te mega więzienia, będzie wprowadzał tę większą kontrolę i no, takie hasła, które chyba znamy, bardzo mocno związane z tym, do czego przyzwyczaił nas Donald Trump w swoich wypowiedziach. To wszystko mamy u Flavio Bolsonaro, właśnie tego prawicowego polityka, który no, mocno jest jednak kojarzony ze swoim ojcem, czyli Jairem Bolsonaro i właśnie z Donaldem Trumpem.
1: Mówiła pani o tym, że Bolsonaro dużo mówi o bezpieczeństwie, ale czy to bezpieczeństwo albo inne kwestie rozgrzewały umysły wyborców i polityków? Bo chyba tam w tle tej kampanii jest duży skandal korupcyjny i obyczajowy.
0: I to jest chyba pierwsza taka kampania wyborcza w Brazylii, chociaż tych skandali korupcyjnych było tam już przecież więcej wcześniej, ale pierwsza taka, gdzie właściwie nie ma poważnego takiego akcentu położonego na kwestie kondycji gospodarczej czy nawet bezpieczeństwa, ogólnie rzecz biorąc, a bardziej to, co dominuje i to, co właściwie zajmuje dzisiaj Brazylijczyków, no to są te skandale korupcyjne, a przede wszystkim największy chyba skandal korupcyjny związany z sektorem bankowym, czyli skandal wokół Banco Master i byłego właściciela tego banku, Daniela Forcaro, który okazał się blisko związany, no najpierw z prawicą, najpierw ze samym Flavio Bolsonaro, no, któremu wypłacał olbrzymie pieniądze na sfinansowanie filmu Dark Horse, Czarny Koń.
1: Bolsonaro zaprzeczał, że zna tego człowieka również.
0: Ale jednak w tej chwili toczy się proces przeciwko niemu, więc oczywiście zobaczymy, jak się to skończy, ale ostatnie dosłownie dni to jest skandal, który wybuchł w odpowiedzi na ujawnienie powiązań bardzo bliskich właśnie tego skorumpowanego i skompromitowanego bankiera z sędzią Sądu Najwyższego Alexandre de Moraes. To jest bardzo silnie związana osoba z Lulą da Silvą. To jest człowiek, który doprowadził najpierw do procesu, a potem do skazania na 27 lat więzienia Jaira Bolsonaro za próbę zamachu stanu.
1: Lula też jakby, i to jest człowiek związany ze środowiskiem Luli bardziej, prawda? Więc oba obozy polityczne...
0: Tak, absolutnie kojarzony z Lulą da Silvą, człowiek, którego cała prawica właściwie nienawidzi, którego oskarżają właśnie o sprzyjanie Luli da Silvie i który zresztą znalazł się na celowniku Stanów Zjednoczonych, no, odebraną możliwość wjazdu do Stanów Zjednoczonych, zresztą ze Stanami Zjednoczonymi, no, to jest też historia dłuższa, no takiej pewnego no, przeciągania liny i dzisiaj może to nam się tu z zewnątrz nie wydawać takie istotne, ale w Brazylii to sędziowie Sądu Najwyższego to są właściwie tacy celebryci, to są bardzo znane osoby, które mają no, bardzo duży wpływ na to, jak reaguje społeczeństwo, i ten skandal to położy się absolutnie z pewnością cieniem na tej kadencji, na końcówce kadencji

0: Lula da Silva, no i kto wie, czy nie spowoduje, że część Brazylijczyków, tych niezdecydowanych do tej pory, po prostu nie zagłosuje na Lulę.
1: Ojciec Flavio Bolsonaro, były prezydent Jair, jest w tej chwili w areszcie domowym. Ma wyrok 27 lat więzienia za zamach stanu po przegranych wyborach w 2022 roku właśnie z Lulą. Czy jego syn Flavio ukrywa, że po ewentualnej wygranej będzie chciał ojca ułaskawić?
0: Nie, to my wiemy już od jakiegoś czasu, właściwie od początku, kiedy tylko Flavio Bolsonaro został namaszczony przez Jaira Bolsonaro, swojego ojca, na kandydata prawicowego, no, który zmierzy się z Lulą da Silvą. My już wiemy o tym z licznych wypowiedzi, że Flavio Bolsonaro będzie dążył do uwolnienia swojego ojca i to spotyka się z aplauzem dużej części prawicowych wyborców, więc tutaj jakby trafia w taki czuły punkt i to jest też taki argument za tym, żeby na Flavio Bolsonaro, no, część Brazylijczyków głosowało. I myślę, że ważne jest też to, że Donald Trump sam osobiście wypowiadał się właśnie w takim duchu w momencie, kiedy miał być rozpoczęty ten proces i później miało dojść ewentualnie do skazania Jaira Bolsonaro, to sam Donald Trump mówił, że to jest polowanie na czarownicę i nakładał na Brazylię bardzo wysokie cła właśnie po to, żeby wywrzeć wpływ na sędziego Sądu Najwyższego. I to jest, myślę, że bardzo ważna okoliczność, że Donald Trump starał się w ten sposób wpłynąć na Brazylię, na Brazylijczyków i teraz widzimy przecież, że te wybory, które się jutro odbędą i prawdopodobnie, no, przede wszystkim ta druga tura pod koniec października, to są wybory w cieniu Donalda Trumpa, w cieniu wpływów Stanów Zjednoczonych, dla których byłaby to wisienka na torcie, bo w ostatnich 7 wyborach w Ameryce Łacińskiej, w różnych krajach, od Kolumbii przez Chile, przez Peru, wygrywali kandydaci prawicowi, no tacy sprzymierzeni z Donaldem Trumpem i wciąż tylko Brazylia, obok Urugwaju i Meksyku, no, ma rząd lewicowy, no, które niespecjalnie tutaj Donaldowi Trumpowi pasują, więc będzie to wynik tego głosowania w Brazylii i to, w którą stronę Brazylia skręci, będzie to niezwykle istotne dla pokazania tej dominacji ewentualnej Donalda Trumpa w całym regionie Ameryki Łacińskiej. Dlatego myślę, że będzie się Donald Trump starał tutaj wskazać na tego swojego kandydata i go wspierać, zwłaszcza przed drugą turą wyborów.
1: Profesor Joanna Gocłowska-Bolek, bardzo pani dziękuję za komentarz i wyjaśnienie nam zawiłości brazylijskiej kampanii wyborczej. Lula deklaruje się jako katolik, a Bolsonaro jest protestantem, więc ten podział katolik-protestant przyda nam się za chwilę w kolejnej rozmowie w audycji międzynarodowej. 35 milczących uczestników marszu i parada bez orkiestry kontra 1500 protestujących. Dodatkowo politycy z obu stron barykady wspierający tych chcących maszerować, paradować, tych protestujących i blokujących przemarsz przez ulicę Garfagi. Miasto Portadown w Irlandii Północnej wróciło w tym tygodniu na czołówki mediów w kontekście, w jakim nie występowało od 28 lat, a wraz z nim wszystkie te słowa i hasła, których ostrze dzięki porozumieniu wielkopiątkowemu z 1998 roku nieco się przytępiło, ale od tygodnia znów one znaczą wiele. Lojaliści, oranżyści, protestanci, katolicy, Sinn Féin, irlandzcy nacjonaliści. Aleksandra Łojek jest z nami w studiu w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Normalnie łączylibyśmy się z Belfastem, tam pani Aleksandra na co dzień mieszka, autorka książki Belfast 99 ścian pokoju, ale dzisiaj na żywo w studiu przy Myśliwieckiej. Jeszcze raz dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Aleksandro, kryzys w Irlandii Północnej, łatwo zacząć, trudniej go skończyć lub trudniej go przystopować. Dzieje się tak od 7 dni, że napięcie rośnie. Nic, co dzieje się na Garfagi Road w Portadown, nie zostaje na Garfagi Road, bo ma to przełożenie na całą politykę północnoirlandzką. Wiemy to choćby z trudnych lat 90. Tu nie chodzi o przejście kawałkiem ulicy. To nie jest lokalny problem. Dlaczego oranżyści Za chwilę wyjaśnimy, kim są.

0: chcą iść koniecznie Garvagi Road. Dlaczego mieszkańcy protestują? O co chodzi?
1: Oranżyści chcą przejść przez Garvagi Road, dlatego że przechodzą mniej więcej tą samą trasą od 1807 roku. I była w tym przechodzeniu przerwa, która była spowodowana tym, że doszło do potężnych zamieszek, kiedy przechodzili właśnie przez rezydencję głównie katolicką, to było w 1905 roku. I doszło do zamieszek trwających zresztą bardzo długo, które skończyły się, policja zatrzymała protestujących katolików, Irlandczyków mieszkających w tej okolicy, w bardzo brutalny sposób i zamieszki rozlały się. I potem zabroniono oranżystom tej wędrówki.
0: W 98 roku ostatni
1: marsz.
0: I oni chcą ją dokończyć, bo ona została przerwana.
1: Oni chcą ją dokończyć, oni chcą po prostu wrócić do tego miejsca, dlatego że tak, bo to jest politycznie też dobrze widziane, to jest też bardzo interesujące, bo tych motywów jest bardzo wiele. Natomiast oranżyści w ogóle paradują, maszerują w Irlandii Północnej, bo jest to rodzaj, to jest zakon, to jest organizacja, która jest antykatolicka, a jednocześnie jest bardzo zorientowana probrytyjsko, proprotestancko i probrytyjsko.
0: Lojalistyczna
1: tak. Można być unionistyczna, bo to jest bardziej chyba odpowiednie słowo. Oni nie pozwalają Irlandczykom, ale Irlandczykom katolickim, bo również i Brytyjczycy o wyznaniu katolickiego nie mogą przyłączyć się do oranżystów, więc oni uważają tę trasę za swoją. I tak, natomiast Irlandczycy, którzy mieszkają przy tej trasie właśnie, czyli przy tej ulicy, o której mówimy, to jest enklawa irlandzka, katolicka. Z tym katolicyzmem jest ciekawie, że to jest różnie, bo Irlandczycy, którzy walczą o zjednoczenie Irlandii, coraz rzadziej są katolikami. To też jest bardzo interesujące. Jest to enklawa, jedyna enklawa katolicka, irlandzka w całym Porta Down, które generalnie jest protestanckie. I ponieważ w czasie tych zamieszek, o których wcześniej mówiłam, w latach 90. zostało rannych bardzo dużo ludzi, te ofiary to były głównie ofiary protestantów albo organizacji protestanckich, lojalistycznych, paramilitarnych, które do dziś zresztą działają w Belfaście, więc mamy do czynienia z najzwyczajniejszą potworną traumą. Oni nie chcą, żeby tamtędy przechodzili ci ludzie, którzy przypominają im tamte dni. Oranżyści chcą, republikanie czy Irlandczycy tego nie chcą. No i jest w tej chwili bardzo interesujący impas, bo policja, która miała ochraniać oranżystów, ponieważ bardzo ciekawa rzecz, żeby chronić marsze w Irlandii Północnej różnego sortu, powstała w 1998 roku komisja do spraw parad, co przypomina Hellera, Josepha i paragraf 22, bo to jest mniej więcej tak obsesyjnie zorientowana organizacja, która analizuje każdy marsz, żeby maszerować w Belfaście marsz czy paradę i wydaje zarządzenie, czy taki okólnik, jak ten marsz ma przebiegać, analizuje się jego trasę, czy będzie zagrażał pokojowi, czy nie.
0: No właśnie, pani Aleksandro, no bo właśnie. Od 98 roku oranżyści
1: nie dostawali?
0: Ponad 1000 razy chyba składali petycję o pozwolenie na marsz.
1: Nie dostawali?
0: I dostali ją dopiero w tym
1: tak.
0: roku. Dlaczego?
1: No ale to jest pytanie, które sobie zadają wszyscy w związku z tym, ponieważ nie padła żadna odpowiedź z żadnej stron. Dlaczego tak się stało? Do dziś tego nie wiemy. Co się wydarzyło? Ta odpowiedź jest precedensem po tym długim czasie, dlatego że stała się zarzewiem teraz potężnego konfliktu, który może doprowadzić do upadnięcia rządu brytyjskiego. Bo mamy protesty z dwóch stron.
0: Północnoirlandzkiego.
1: A co ja powiedziałam?
0: Brytyjskiego.
1: Nie, północnoirlandzkiego oczywiście. Mamy z jednej strony do czynienia z Irlandczykami, którzy blokują drogę i którzy są, wśród których pojawiła się polityczka, premierka Irlandii Północnej, która powiedziała, że nie jest właściwie...
0: Jest nacjonalistką.
1: Tak. I dla której łamanie tego zakazu w tej chwili, tego zakazu, to znaczy, przepraszam, dla której złamanie tego, że powiedziano, że można maszerować, czyli złamanie prawa okazało się czymś, co można legitymować, tak stwierdziła. Więc mamy tutaj Irlandczyków. Wśród nich dysydentów republikańskich, którzy tak naprawdę są dość niebezpiecznymi osobami. Nagle się pojawiła grupa wielka Irlandczyków. Teraz mówimy o 4000 osób dzisiaj. I po drugiej stronie mamy 35 panów, starszych panów, którzy chcą przejść, ale reprezentują sobą, zdaniem Irlandczyków, supremację jakąś tam i brytyjską na pewno. I w środku jest policja, która dostała zadanie pilnować, żeby ci przeszli spokojnie. Czego nie mogą zrobić? I powiedzieli oranżystom, słuchajcie, my nie dopilnujemy, nie będziemy mogli zagwarantować wam bezpieczeństwa. No więc jest impas.
0: Policja, która też ma trochę niechlubną kartę w historii konfliktu północnoirlandzkiego, rozumiem, boi się czy obawia się podjąć jakieś zdecydowane ruchy, ale zostawmy na razie policję. Panie Aleksandro, oranżyści, bo obiecaliśmy to słuchaczom, oranżyści to jest zakon orański, który powstał na cześć Wilhelma III Orańskiego.

0: który pokonał ostatniego katolickiego króla Jakuba II Stuarta. Orański, stąd orężyści, to wiemy. Wiemy, że po drugiej stronie barykady stoją mieszkańcy tej małej enklawy katolickiej na Gerewagi Road.
1: Wzmacniani przez bardzo licznie podróżujących w tej chwili do Portadown Irlandczyków ze wszystkich części Irlandii Północnej i Dublina. Więc to już w tej chwili nie jest ta enklawa. To się zrobiła wielka, masowa i częściowo impreza, gdzie jest dużo śpiewania i zabawy, ale i wielka manifestacja polityczna, której jakby liderem w pewien sposób jest premierka Irlandii Północnej, mówiąca, że sugerująca, że nie będzie przestrzegać prawa.
0: To jest łatwe skojarzenie, ale od razu przypominają się te lata 70., 80., 90., czyli The Troubles, po polsku niezbyt precyzyjnie mówi się na to kłopoty, czyli konflikt północnoirlandzki, krwawy, wybuchy bomb, porwania ludzi, zniknięcia ludzi. Do dzisiaj nie wiemy z wieloma osobami, co się stało, czy proces pokojowy, który trwa od 98. roku, został podpisany między innymi jeszcze przez premiera Tony'ego Blaira, jest zagrożony dzisiaj.
1: Wydaje mi się, że jest bardzo zagrożony. Proces pokojowy w tej chwili drży tak naprawdę w swoich posadach. Jeśli obie strony zgodzą się na mediatora, którym najprawdopodobniej będzie jakaś postać znana międzynarodowego negocjatora, miejmy nadzieję, że mediatora, czyli kogoś, kto będzie miał duży autorytet wśród dwóch stron, jeżeli się nie zgodzi na to, to naprawdę niespecjalnie będzie jakiekolwiek wyjście. Każda decyzja w tym konkretnym przypadku jest zła. Jedyną mądrą, rozsądną decyzją byłoby wycofanie się buntujących, protestujących Irlandczyków i jednocześnie to, żeby nie doszło do marszu. Czyli tak jakby wycofanie się zupełnie ze swoich pól. To jest najprawdopodobniej możliwe tylko i wyłącznie, jeśli będzie możliwe, jeśli ten dojdzie do głosu ten międzynarodowy, jeszcze w tej chwili nie wiemy kto, mediator. Są różne pomysły negocjacji, mediacji. Obie strony chcą przystąpić do mediacji. Nie chcieli negocjacji, ale mediacji tak.
0: Negocjacje trwają na zamku Hillsborough, nie pobliskim.
1: To ale... są negocjacje, ale mówimy teraz o kimś, kto będzie cieszył się zaufaniem, bo te negocjacje w tej chwili, które rzeczywiście, o których pan wspomina, to jest spotkanie się pomiędzy takimi nieoficjalnymi, ale jednak liderami tych dwóch ruchów. Mamy do czynienia z Jamesem Brysonem, który jest osobą, który jest unionistą. Z drugiej strony to są tacy, nie są politycy de facto, tylko osoby reprezentujące jakby tacy trybuni ludowi, plus rząd brytyjski i irlandzki. Teraz musi się pojawić ktoś, kto będzie rozumiał nie tylko kwestie polityczne, ale który zrozumie nastroje i będzie wiedział, że każda decyzja będzie zła.
0: Rozumiem, że znalezieniu rozwiązania tego problemu nie sprzyja to, że w maju są wybory w Irlandii Północnej, a kampania wyborcza sprzyja okopaniu się polityków na swoich pozycjach.
1: Tak, na pewno. Najbardziej nie sprzyja to, że budżet północnoirlandzki...
0: To też powiedzmy, mówimy głównie o partii Sinn Féin i DUP, czyli Unionistycznej Partii Demokratycznej.
1: Największy problem to tak, kampania ma ogromne znaczenie, aczkolwiek zupełnie wystrzeli to w trzecią stronę na pewno, także to akurat nie wyjdzie żadnym politykom na dobre, co się w tej chwili dzieje, ani Sinn Féin, ani DUP. Jestem tego pewna, natomiast jest zupełnie inna rzecz. W tej chwili Irlandia Północna nie ma budżetu na obecny rok. Politycy skoncentrowali się, jeszcze żyjąc przeszłością, skoncentrowali się na tej aferze, która się teraz dzieje, natomiast nie ma budżetu na ten rok i nie ma budżetu na przyszły rok. Co oznacza wpływ na edukację, szkoły. Nie ma. Nie ma po prostu tych pieniędzy. Znaczy one są, ale są nierozlokowane. I ludzie wiedzą o tym, natomiast partie polityczne zajmują się teraz zupełnie czymś innym.
0: Czy rozumiem, wszyscy obawiają się jakiejś iskry, małej iskry?
1: Miejmy nadzieję, że nie.
0: Miejmy nadzieję. Panie Aleksandro, dzisiaj zmierzaliśmy do tego tematu poprzez muzykę, ale kultura pełna jest odniesień i opisów konfliktu północnoirlandzkiego, tych dramatycznych jego stron, ale są też takie pogodne, komediowe dzieła kultury. Mamy pani książkę, Belfast 99 ścian pokoju, ale mamy też książkę Anny Burns, Mleczarz, wspaniałą.
1: Świetną książkę.
0: Mamy książkę Patryka Radena Kifa, cokolwiek powiesz, nic nie mów, powstał też serial na jej podstawie. Mamy wspaniały serial Derry Girls, który poprzez ironię i humor opowiada o tych dramatycznych wydarzeniach. Jest też fascynujący serial BBC Bloodlands z Jamesem Nesbittem, który opowiada, że ta przeszłość ma ogromny wpływ na teraźniejszość. Pani coś jeszcze by dorzuciła naszym słuchaczkom i słuchaczom, którzy być może chcieliby się jeszcze czegoś dowiedzieć o tej sprawie?
1: Mam nadzieję, że dotrze do Polski film, serial, który nazywa się Blue Lights, który jest absolutnym szałem w Irlandii Północnej.
0: Policyjny,
1: tak. Ale to, co jest istotne, to że pokazuje prawdziwą Irlandię Północną i muszę powiedzieć, że ja o niej w książce mojej pisałam i dużo osób nie wierzyło, że tak jest. I to jest właśnie to. Prawdziwą, uliczną...

0: paramilitarną, te związki, które się w głowie nie mieszczą, zwłaszcza nam mieszkającym tutaj pomiędzy różnymi organizacjami, te prawdę, która funkcjonuje, z którą muszą żyć i te traumy, z którymi muszą żyć ci ludzie, jednocześnie próbując żyć razem. To jest bardzo trudne.
1: Aleksandra Łojek gościła w studiu Trójki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jeszcze przypomniała mi się książka Ulica Marzycieli.

0: Autopromocja.
1: Ludzie i muzyka.
2: Witamy Cię, Januszu, w naszym trójkowym studiu. Janusz Zaorski.
3: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
2: To niesamowite. Zadebiutował pełnometrażowym filmem fabularnym, mając zaledwie 24 lata. Jak to możliwe?
3: Miałem 16 lat, jak zdałem maturę. 17 lat miałem. Dostałem się do szkoły filmowej. 21 lat, jak ja skończyłem wyższe studia.
2: Na spotkanie z Januszem Zaorskim zapraszam w niedzielę po 10. A naszej rozmowy można posłuchać także na stronie polskieradio.pl i obejrzeć ją na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Do usłyszenia, Agnieszka Szydłowska. Ludzie to my.
3: A jednak mogą się porozumieć.
0: Autopromocja.
1: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
18: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
17: Spokojnie,

0: Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 października, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Powstają założenia do specjalnej ustawy, która ma pomóc w budowie bazy amerykańskich wojsk w Polsce. O postępach informuje szef MON. Nie żyje turysta, który spadł w rejonie zawratu w Tatrach. Ratownicy ostrzegają przed bardzo trudnymi warunkami w górach. Na Łotwie trwają wybory parlamentarne, na razie bez większych problemów. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad założeniami do specustawy dotyczącej budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Nowe regulacje mają przede wszystkim skrócić oraz maksymalnie ułatwić procedury inwestycyjne i logistyczne. Mówił o tym w Krakowie szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
6: Bardzo ważne jest to, że Polska jest państwem, które inwestuje w obecność amerykańskich żołnierzy. Za każdego żołnierza już teraz, amerykańskiego będącego w Polsce, rocznie wydajemy około 15 tysięcy dolarów na każdego żołnierza. Ale jest to najlepsze inwestycja w polskie bezpieczeństwo, jaką sobie możemy wyobrazić.
5: Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski podkreślał, że polski rząd wykonał już swoją część zadań w związku z lokalizacją amerykańskiej bazy.
7: Z Pałacu Prezydenckiego dochodzą głosy, jakoby decyzja już została podjęta. W domyśle, mam nadzieję, pozytywna. Pan prezydent ma, powiem szczerze, główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe. Użyć swojej domniemanej bliskości z Donaldem Trumpem, żeby wyegzekwować tą decyzję. Bo rząd swoje zrobił, wystosował uchwały Rady Ministrów do władz amerykańskich, że jesteśmy gotowi tą bazę przyjąć i za nią zapłacić.
5: Według zapewnień szefa MSZ i szefa MON decyzje po stronie amerykańskiej spodziewane są wkrótce. Raport w tej sprawie trafi do sekretarza obrony w listopadzie. Ostateczne ustalenia Białego Domu powinny zapaść w grudniu. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Nie żyje turysta, który spadł w rejonie zawratu. Ratownicy TOPR od rana mają dużo pracy. Najpierw pomagali turyście, który spadł w rejonie Koziej Przełęczy. Z ciężkimi obrażeniami przetransportowali go śmigłowcem do szpitala. Około południa otrzymali zgłoszenie z zawratu.
8: Tam na miejscu turyści, którzy byli świadkami wypadku, podjęli zabiegi reanimacji tego turysty. Nasza załoga śmigłowca po dosyć szybkim czasie była na miejscu i przejęła tą reanimację. W ten sposób turysta w krytycznym stanie został przekazany do szpitala w Zakopanem, ale niestety pomimo wysiłków lekarzy zmarł w szpitalu. Kolejny wypadek, Mołącka Przełęcz, w wyniku poślizgnięcia osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego. W tym momencie są ewakuowane śmigłowcem. Doznały lżejszych obrażeń.
5: Mówił ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Śmigłowiec bierze też udział w ewakuacji turystki, która utknęła na szlaku między Zawratem a Świnicą. Według ratowników miała atak paniki i nie była przygotowana do aktualnych warunków w górach. W wyższych partiach zalega teraz twardy i śliski śnieg. Nawet poruszanie się w sprzęcie zimowym jest trudne. Nie żyje 59-letni paralotniarz z Gdyni, który wpadł do Wisły. Do wypadku doszło w miejscowości Rozgarty w Kujawsko-Pomorskiem. Mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Wcześniej służbom udało się go wyciągnąć z rzeki. O zdarzeniu informował drugi paralotniarz, który latał z kolegą. Okoliczności wypadku zbada policja oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Na Łotwie trwają wybory parlamentarne. W pierwszych godzinach głosowania nie odnotowano większych problemów.
9: Łotewska Służba Bezpieczeństwa Państwa przekazała, że nie stwierdziła działań niezgodnych z prawem. Na kilka dni przed głosowaniem ostrzegała jednak, że Rosja może próbować wpływać na przebieg wyborów, między innymi poprzez kampanie dezinformacyjne. Nie wykluczała też możliwości prowokacji. Tymczasem do południa zagłosowała około 1/4.

0: uprawnionych. Wśród nich był premier Andrii Skulbergs, który w kampanii zapowiadał wzmacnianie obronności Łotwy. Nie możemy być najsłabszym ogniwem. Cała wschodnia flanka musi być silna i zjednoczona. Do tego właśnie dążymy, zaznaczył w lokalu wyborczym. W podobnym tonie mówił prezydent Edgar Sienkiewicz. Bezpieczeństwo jest oczywiście obecnie kwestią kluczową. Podczas kampanii poszczególne ugrupowania prezentowały inne stanowiska dotyczące m.in. wsparcia Ukrainy. Ciesząca się największym poparciem Zjednoczona Lista związana z obecnym premierem zapowiada kontynuowanie pomocy Kijowowi. Z kolei prorosyjskie ugrupowanie Władza Suwerenna, które zajęło drugie miejsce we wrześniowym sondażu, chce jej zakończenia. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: A lokale wyborcze zostaną zamknięte o 19 czasu obowiązującego w Polsce. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport, Adam Malecki.
3: To na początek przypomnienie wydarzeń tenisowych z Pekinu. W drugiej rundzie grała Iga Świątek i wygrała pierwsze spotkanie w stolicy Chin. Pokonała reprezentantkę gospodarzy Xin Yu Gao 6-2, 6-3. O ćwierćfinał zmierzy się z Chorwatką Doną Bekic. Dzisiaj w nocy około 4 czasu polskiego o półfinał też w turnieju w Pekinie zagra Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Rosjanin Karen Khachanov. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski. Kapitan kadry strzelił wczoraj 3 gole w meczu z Rumunią. Ma ich na koncie z orzełkiem na piersi 92. Wczoraj jednak ujrzał żółtą kartkę, która eliminuje jego z gry w poniedziałkowym meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Lewy nie poleci z drużyną do Zenicy, wróci do Stanów Zjednoczonych, do klubu Chicago Fire. A co do meczu z Bośniakami, to wiadomo, kto będzie arbitrem tego spotkania. Padło na Francuza Jeremiego Piniarda. W grupie biało-czerwoni zajmują trzecie miejsce za Bośnią i Szwecją. Były Mistrzostwa Świata w kolarstwie, czas na Mistrzostwa Europy. Zakończył się wyścig indywidualny kobiet, a w czubie długo jechała Katarzyna Niewiadoma. Niestety na ostatnim kilometrze, walcząc o medal, Polka upadła. Wcześniej to samo wydarzyło się innej Polce, Dominice Bodalczyk. Mistrzynią Starego Kontynentu po raz drugi z rzędu została mistrzyni świata Holenderka Demi Vollering. W Formule 1 jutro pojadą wyścigu o Grand Prix Bahrajnu. Dzisiejsze kwalifikacje wygrał Holender Max Verstappen z Red Bulla. Drugi czas uzyskał Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari, a trzeci Francuz Isaac Hadjar, też zespołu z bykiem na bolidzie. Francuz zostanie jednak cofnięty o 5 miejsc w wyniku zmiany silnika. Dla Verstappena, czterokrotnego mistrza świata, to 49. pole position w karierze. Jeszcze siatkówka i Tauron Liga. W pierwszym zaplanowanym na dzisiaj meczu pierwszej kolejki Sokół Mogilno uległ Radomce Radom 0-3.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Dzisiaj na termometrach od 17 do 19 stopni Celsjusza, chłodniej na północy, w okolicach 16. Do końca dnia na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie albo zachmurzenie małe. Na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
6: Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
5: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
7: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 2026.
5: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
8: Zapraszamy.
5: Jak dotychczas w niedzielne południe.
4: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: 3,17,41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone.

0: zawierane aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
0: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
8: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
8: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę. Nowa zdrapka Safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
12: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Żegnamy reklamy.
15: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
16: 10 minut po 17:00. Dzień dobry.
17: Tygodnik muzyczny.
16: Realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Witamy. Wszyscy dobrze znamy tego człowieka, który przed momentem zapowiedział nagranie, o którym za chwilę trochę więcej. 2 godziny muzycznego tu i teraz, a na start, no właśnie, najmłodszy z Gallagherów.

0: czasach już słusznie minionych, kiedy bracia Gallagherowie byli ze sobą pokłóceni, to znaczy Liam Gallagher raczej uchodził za tego, który trochę mniej poradził sobie z solową karierą, bo Noel niewątpliwie tutaj wykorzystał swoje umiejętności songwriterskie, które przez lata były podstawową bronią Oasis, no bo on był głównym kompozytorem, pisał wszystkie utwory, pisał muzykę, natomiast Liam Gallagher potrzebował chwili, żeby poradzić sobie z tym solowym hitem, na który musiał parę lat poczekać, ale w 2019 roku się to wydarzyło. Dzisiaj właśnie mija 7 lat, odkąd jego płyta, z której fragment właśnie przed momentem Why Me, Why Not trafiła na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów i tam chwilę spędziła. Shockwave to był ten singiel, który tę płytę zapowiadał, no i to było akurat, to była wersja na żywo z Newburgh, miejsca także szalenie istotnego w historii Oasis. Teraz patrzymy na te solowe płyty już nieco inaczej, zwłaszcza mając w perspektywie kolejne koncerty Oasis, które swoją drogą już wyprzedane. No w tym roku niestety też się nie udało, ale będę polował na kolejne sezony. Nowości muzycznych nie będzie brakowało niewątpliwie dzisiaj w tygodniku muzycznym, także w drugiej godzinie, tylko zapowiem od razu. Natalia Marczuk będzie naszą gościnią. Natalia, której single już na antenie Trójki się pojawiały. Dziś o całej opublikowanej 30 września płycie Plamy będziemy rozmawiać. A to jedna z nowości intensywnie rozgrywanych w Trójce. Fontaine's DC też szykują się na koncert w Polsce.
1: Hi, this is Diego from Fontaine's DC, and you're listening to Troika. Oh,

Fontaine's DC pod patronatem Trójki już niedługo powrócą do Polski. W zeszłym roku byli na Off Festiwalu, to był kolejny piękny koncert w ich wykonaniu. Wcześniej byli w Stodole, jeszcze wcześniej w Proximie, więc nawet już spoglądając na same koncerty polskie, widać ten rozwój, bardzo, bardzo szybki rozwój. Z roku na rok coraz większe sale, coraz większy to jest zespół. No i wszystko wskazuje na to, że ta październikowa płyta, która się szykuje, Dopamine Chamber, zapowiadana między innymi tym singlem, będzie kolejnym krokiem w ich karierze, który jest duża szansa, że zaprowadzi ich w końcu na stadiony, do których, tak sądzę, aspirują. Dziś także kalendarzowo wspominaliśmy o Liamie Gallagherze, który być może dziś świętuje rocznicę pierwszej solowej wizyty na pierwszym miejscu list przebojów albumowych w Wielkiej Brytanii, chociaż myślę, że Oasis zajmuje mu znacznie więcej czasu niż przejmowanie się teraz solową karierą sprzed kilku lat. Natomiast jak spojrzymy na te postaci, które związane są z trzecim dniem października, no to między innymi Black Thought tu się pojawia. Dzisiejszy jubilat związany z The Roots, a to akurat solowo, z Danger Mouse'em.

Summer Clothes, czyli Michael Kiwanuka z nowym utworem. Wcześniej też ten artysta się pojawił razem z Danger Mouse'em i dzisiejszym jubilatem Black Thought.

Tam w utworze Aquamarine to jest akurat nagranie, to było nagranie z płyty Cheat Codes, którą Danger Mouse i Black Thought wspólnie popełnili, no i tam także mnóstwo artystów zaproszonych do poszczególnych nagrań, MF Doom, także A$AP Rocky, również zdaje się dzisiejszy jubilat, Run the Jewels, także tam byli, no i właśnie Michael Kiwanuka między innymi. A to nowy singiel Kiwanuki zapowiadający kolejne, mam nadzieję, intensywne działania muzyczne w tym roku, choć ostatnio zdrowotnie także niepokojące wieści dotyczące Michaela Kiwanuki świat obiegły. Życzymy jak najwięcej zdrowia, no i jak najwięcej muzycznych kroków milowych, które myślę, że już będą się powoli wydarzać znowu. Trochę cicho o nim było przez ostatni czas, mimo że w Warszawie na Orange Warsaw Festiwalu występował w zeszłym roku. Ja liczę na to, że znacznie więcej o nim będzie w roku 2027. Jeżeli chodzi o groove, no to niewątpliwie jednym z mistrzów jest Jordan Rakei, który też z nowością powraca.

0: Obfity w polskie nowości ten tydzień. Zresztą ostatni czas dla polskiej muzyki bardzo dobry, jeżeli chodzi o nowości, powroty także, no bo Szczyl powraca, jego właśnie słuchaliśmy. On i Bruno w utworze Taxi. To jeden z dwóch singli, które dostaliśmy 2 października wczoraj. Także można było sporo nowości usłyszeć w audycji Nowe w Piątek. Polecamy w każdy piątek od 10 do 12. Tam wszystko to, co muzycznie najświeższe się dzieje, oczywiście musi się znaleźć. Także rozmowy z artystami. A propos rozmów z artystami i artystkami, to przypomnę, że w 2 godzinie tygodnika dziś odwiedza nas Natalia Marczuk, która o wyczekiwanej płycie Plamy będzie opowiadać. A to powrót do nowości nie tak świeżej jak te wczorajsze, ale wciąż wywołującej emocje. Cage the Elephant.
1: Hey, this is Matt from Cage the Elephant and you're listening to our new song Dying in Reverse on Polish Radio Trójka.

Nieznana jest jeszcze data nadchodzącej płyty Cage the Elephant, znana natomiast data koncertu w krakowskim klubie Studio. Będzie to w przyszłym roku, dokładnie 9 lutego. Wystąpią w ramach trasy promującej nową płytę. To się wszystko łączy, bo w zeszłym roku z kolei występowali z Oasis, supportując ich podczas trasy Live 25, tej pierwszej trasy po wielkim, wyczekiwanym powrocie. No i bardzo to pasuje także do ścieżki dźwiękowej, na której się znalazło, mam na myśli nowy singiel, czyli Dying in Reverse, Cage the Elephant, ponieważ trafili na ścieżkę dźwiękową gry piłkarskiej, którą wszyscy chyba jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, o jaką chodzi dokładnie. To jest taki, można powiedzieć, taki element, taki moment w życiu zespołu psychodelicznego, rockowego, indie, jakkolwiek, który na pewno zapisać należy jako bardzo istotny, bo wiele zespołów w ogóle tak swoje wielkie kariery zaczynało przez lata. Sporo takich przykładów można wyciągnąć. Na polskiej scenie także Ofelia, która 2 października zaproponowała nowy singiel Czekałam z tym, czyli kolejny po dwóch epkach Safe i Crush.

To Ofelia, która powraca po dwóch epkach wspomnianych przed momentem. Te epki eksplorowały trochę inną stronę jej twórczości, trochę inną stronę jej inspiracji, których jest przecież tak wiele. Tam było trochę ciemniej, trochę bardziej, może nawet momentami w stronę grunge'u podążając, eksplorowała kolejne utwory. Na przykład River to jest coś takiego, co bardzo zapamiętałem na jednej z tych epek. Tutaj Ofelia już w zupełnie innym wydaniu. Nowy single Czekałam z tym, to przed momentem. A teraz to, co w tle słyszymy, to Kings of Leon, czyli zespół, który mam wrażenie, a nawet jestem przekonany, że cieszy się taką wątpliwą sławą w związku z ich największym przebojem Sex on Fire i zupełnie niesprawiedliwie są wrzucani do jednego worka z różnymi one-hit wonderami. A to Cold Blue Dawn, ich nowy single również.

Bardzo mi się podoba ten kierunek, który jest trochę bardziej okrojony w porównaniu do poprzednich albumów, które już zmierzały trochę w tym kierunku, ale teraz ewidentnie wracają do korzeni pod tytułem Te wczesne dni jeszcze w Nashville spędzone. No i po raz pierwszy w swojej karierze sami panowie zajęli się produkcją całego albumu, który ukaże się 6 listopada tego roku. Oh My Beloved, czyli Kings of Leon z kolejną zapowiedzią tej płyty Cold Blue Dawn. To jest także moja zaległość koncertowa ogromna. Liczę na to, że pojawią się w Polsce niebawem z trasą promującą ten album. Przypomnę, 6 listopada na ten dzień zaplanowana jest premiera. Z polskiej sceny jeszcze jedna w tej godzinie propozycja, mianowicie Motorboats, czyli wizyta we Wrocławiu. Tam żyje i tworzy niejaki Kamil Maciasowicz, który zaczynał od projektu solowego, który przerodził się w pełnoprawny indie-rockowy projekt, albo nawet i zespół.

Kamil Maciasowicz, czyli Motorboats i Rai, to jest singiel. Pierwszy od premiery płyty, która opublikowana została w 2024 roku.

0: Autopromocja.
1: Władimir Putin odrzuca możliwość porozumienia pokojowego z Ukrainą nie na warunkach Moskwy. Zapewnia wręcz, że Rosja odnosi sukcesy na froncie, choć tak naprawdę nie ma się czym chwalić. W najnowszym odcinku Po prostu Wschód rozmawiam z Marią Domańską z Ośrodka Studiów Wschodnich o tym, czy istnieją jakiekolwiek czynniki, które sprawią, że Kreml przerwie wojnę. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywcy. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
6: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
4: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
7: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
13: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: 3, 17, 41...
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11...
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
19: A w mojej apce Marian wszystko co chcesz.

0: Co to mam? Super niskie ceny mają tam.
1: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
0: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
2: A to akurat bardzo proste.
3: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 3 października, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ potępił działania Rosji w Mołdawii. W odpowiedzi na ataki mówi, że Ukrainie trzeba bardziej pomagać. Wyciek danych z portalu wakacje.pl. Hakerzy wykradli numery telefonów, nazwiska i dane z paszportów. Uczestnicy Biegni Warszawo przebiegli przez stolicę. Zawody rozpoczęły się przed siedzibą Trójki. Polska jednoznacznie potępia ataki Rosji na Mołdawię i zapewnia o wsparciu dla tego kraju. Prezydent Mołdawii Maja Sandu poinformowała, że 5 rosyjskich obiektów, pociski manewrujące i drony, naruszyło przestrzeń powietrzną kraju i eksplodowało na jego terytorium. Radosław Sikorski, wicepremier i minister spraw zagranicznych, w rozmowie z nami mówił, że atak wpisuje się w taktykę rosyjskiej agresji wobec krajów wspierających Ukrainę.
7: No, zdaje się, że chodzi o niszczenie przejść granicznych. No to mieliśmy takie ataki już uprzednio. Putin ewidentnie chce odciąć Ukrainę od pomocy zagranicznej, a im bardziej Ukrainę atakuje i im bardziej nam grozi, tym bardziej powinniśmy Ukrainę wspierać.
6: Od początku roku doszło do 45 naruszeń mołdawskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, z czego 8 incydentów miało miejsce w ubiegłym tygodniu. Portal wakacje.pl został zhakowany. Cyberprzestępcy uzyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych oraz systemu obsługi klientów. Przełożyło się to na wyciek danych związanych z rezerwacjami. Przedstawiciele firmy podkreślają, że problem dotyczy tylko nielicznej grupy użytkowników, jednak apelują do klientów o zachowanie wzmożonej czujności. Wśród danych, które zostały pozyskane, znajdują się potencjalnie adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy zamieszkania, daty urodzenia, dane paszportowe, przekazała spółka. Jak dodano, incydent nie dotyczył systemów płatności ani nie umożliwia dostępu do panelu klienta. Wakacje.pl zalecają szczególną ostrożność wobec wiadomości i telefonów dotyczących rezerwacji, zwłaszcza próśb o dopłatę, zmianę danych lub zalogowanie się na konto. Firma zaleca również zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel lub na stronie gov.pl, a także rozważenie zastrzeżenia paszportu. Skala oszustw cyfrowych w Stanach Zjednoczonych gwałtownie rośnie za sprawą sztucznej inteligencji, która zwiększa możliwości przestępców w zakresie wyłudzania pieniędzy od Amerykanów. Według raportu opracowanego przez organizację Globalny Sojusz Cybernetyczny oraz na podstawie raportów konsumenckich, z cyberatakami i próbami oszustwa zetknęło się 9 na 10 Amerykanów. 17% konsumentów przyznało, że straciło pieniądze w wyniku naruszenia bezpieczeństwa cyfrowego.
8: Eksperci wypowiadający się dla CBS News wskazują, że sztuczna inteligencja obniża próg wejścia dla przestępców chcących przeprowadzić oszustwa, które wcześniej były kosztowne lub pracochłonne. Technologia ta sprzyja częstym naruszeniom bezpieczeństwa danych, ponieważ umożliwia oszustom szybką syntezę informacji i tworzenie na ich podstawie spersonalizowanych pułapek. Jak podkreślają specjaliści w rozmowie z CBS News, sztuczna inteligencja już zmieniła charakter oszustw cyfrowych, czyniąc finanse konsumentów bardziej narażonymi na ataki niż kiedykolwiek wcześniej. Ludzie mają pewne stereotypy na temat tego, kto pada ofiarą oszustw. Tymczasem obecnie może to spotkać każdego, a sztuczna inteligencja tylko przyspiesza ten proces, czytamy w CBS News. Sondaż przeprowadzony wśród blisko 5000 dorosłych mieszkańców USA wykazał, że 90% z nich zetknęło się z oszustwem cyfrowym lub cyberatakiem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: Blisko 8000 biegaczy stanęło dzisiaj naprzeciwko siedziby Trójki na starcie Biegni Warszawo. Z uczestnikami rozmawiał Łukasz Firchał.
9: Jak się biegło dzisiaj?
10: Wiesz co, fantastycznie, zważywszy się, że jestem chora, więc jakby dzisiaj biorę wszystko w ciemno. Ale udało się poniżej 55, więc jestem bardzo zadowolona.
11: Diana.
9: Diana i?
11: Gabrysia.
9: I mała Gabrysia w wózku, jak się biegło razem?
11: Dobrze, ja biegam maratony, więc to było dla mnie treningowe. Ale Gabi podobało się? Gabi, no nie było? Tak.
9: Tak, mówi, że tak, ale czy jakieś trudności w związku, że maratony, to rozumiem, że to lekka...
11: Tylko gorąco, dzisiaj trzeba z wózkiem slalom robić. To jest największa trudność.
6: a biegnij Warszawy od

0: bywało się pod patronatem Trójki.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub bardzo dobra. 20% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W niektórych regionach w zachodniej północnej części Polski może pojawić się gęsta mgła. Susza hydrologiczna występuje w większości kraju. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach teraz przeważnie od 15 do 16 stopni.
3: Autopromocja.
4: 3, 2, 1, antena.
5: Dzień dobry. Jest 5 czerwca.
6: Druga premiera tej jesieni w Teatrze Polskiego Radia.
7: Maria Bruni. Pierwszy piątek miesiąca. Reżyseria i adaptacja Agata Bidziuk.
8: Panie realizatorze, co tutaj się dzieje?
5: Proszę opuścić studio i nie przeszkadzać mi w pracy.
6: Proponujemy na wszelki wypadek słuchanie od samego początku.
9: Gram rolę prezentera w pewnym radiu.
6: Dzisiaj po 19:00.
9: Scena teatralna Trójki. Polecam. Marcin Hycnar.
3: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
21: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 18:07. Witamy ponownie.
2: Tygodnik muzyczny.
1: Agnieszka Łukasiewicz, Maciej Jankowski i Josh Klinghoffer.

To kolejny dzisiejszy jubilat. Josh Klinghoffer już nieobecny w składzie Red Hot Chili Peppers, ale przez parę ładnych lat był tam gitarzystą. Przez lata także uczył się od Johna Frusciante, syna marnotrawnego, który nie tak dawno temu, no już kilka lat temu, postanowił powrócić po raz 15 do Red Hotów, w związku z czym Josh się z nimi rozstał, ale cały czas muzycznie bardzo aktywny. Wszystkiego najlepszego oczywiście dla Josha. Serdecznie składamy życzenia. Natomiast jeżeli chodzi o nowości w tej godzinie, no to będą także klasyki, takie choćby jak ten. On już w Trójce się pojawił, ale nie mogłem sobie odpuścić, no bo przecież jak Red Hoci, jak Rolling Stonesi wydają coś nowego, no to nie można przejść obojętnie. Bad Luck, Hideaway.

Taki mały bonus do płyty Foreign Tongues opublikowanej 10 lipca tego roku, The Rolling Stones, a to już Natalia Marczuk z singlem, który zapowiadał płytę Plamy. Ta płyta jest już w całości dostępna.

0: Ostatnie takie dni ciepłe, w ogóle kilka takich zrządzeń losu się wydarzyło, bo poza tym, że ostatnie ciepłe dni, to też ostatnie dni Natalii Marczuk jeszcze przed urlopem, można powiedzieć, po premierze płyty, która za nami dosłownie kilka dni. Dzień dobry, Natalio.
1: Dzień dobry, bardzo miło mi ciebie słyszeć i widzieć na żywo.
0: No to w takim razie opowiadaj o tym wszystkim, co się przez ostatnie dni działo, bo to okres najintensywniejszy chyba przy okazji tworzenia płyty, no bo wiadomo, że to jest proces, który długo trwa, ale te kilka dni przed, kilka dni po, czyli największy stres i największe zejście stresu później.
1: Tak, no jeden wielki Armagedon, co mam powiedzieć, ale tak, to

0: To jest piękny, wyjątkowy czas, na który czekałam bardzo długo, bo te wszystkie single, które się pojawiały od lutego, właśnie prowadziły mnie do tego momentu, który właśnie się teraz dzieje, więc piękna jest ta premiera, bardzo się z niej cieszę. Mam nadzieję, że słuchacze ciepło przyjmą te utwory, które się nie pojawiły singlowo, tylko ukazały się dopiero 30 września z całym albumem. Mam nadzieję, że każdy znajdzie dla siebie jakiś wyjątkowy utwór.
1: No masz taki sposób opowiadania, który na przykład do mnie bardzo przemawia, zwłaszcza jak pomyślimy sobie o utworze Siódma Sosna, to jest dla mnie coś takiego bardzo obrazowego, bo miałem z moimi kumplami w dzieciństwie taką bazę, którą nazywaliśmy, nie mam pojęcia dlaczego, ale nazywaliśmy ją Siódma Baszta.
0: Oho.
1: I to mi się na maksa kojarzy. To było też takie ukryte gdzieś w lesie jakieś miejsce. No więc teksty to chyba jest istotna dla ciebie sprawa ostatecznie, nie?
0: Tak, zdecydowanie. W ogóle teksty są dla mnie bardzo ważne. Bardzo zwracam na nie uwagę. A tekst Siódma Sosna to jest akurat tekst, który powstał dzięki podsłuchiwaniu, bo ja tak naprawdę czasami piszę te teksty podczas rozmów z różnymi ludźmi, którzy mnie inspirują, no bo właśnie inspirują mnie ludzie, życie, sytuacje, emocje i po prostu usłyszałam kiedyś podczas rozmowy z kimś tekst właśnie pod kamieniem na lewo od Siódmej Sosny i tak mi się spodobał, tak mnie zainspirował, że zapisałam go w notatniku i potem go wykorzystałam.
1: No jest to bardzo dobry tekst. Ktoś mi kiedyś już to powiedział, nie pamiętam kto, ale ktoś z grona takich właśnie uznanych polskich tekściarzy, że te teksty tworzą się właściwie cały czas przy rozmowach, przy słuchaniu czegokolwiek. Odkładają się w głowie różne zwroty słowa czy połączenia słów i zwrotów i później znajdują swoje zastosowanie na przykład w jakimś zupełnie nieoczekiwanym momencie, w jakimś tekście. To jest jedna sprawa, natomiast ja chciałbym jeszcze cofnąć się w ogóle do twoich początków muzycznych, bo wiadomo, że nie zaczęło się wszystko w 2021 roku, tylko znacznie, znacznie wcześniej. A w związku z tym, że jesteś postacią, którą cały czas poznajemy jeszcze na polskiej scenie, to opowiedz trochę słuchaczom Trójki o tym, skąd się wzięłaś właściwie, gdzie się twoja droga muzyczna zaczęła.
0: Ja jestem z Lubelszczyzny, z takiej małej miejscowości Międzyleś, położonej nad Bugiem. I gdzieś tam na rodzinnych imprezach też razem śpiewałam z moimi wujkami, ciociami i tak pielęgnowana była ta moja muzykalność. Potem rodzice wysłali mnie do jednej szkoły, do drugiej szkoły, do wielu nauczycieli i ja w wieku tak naprawdę 8 lat już wiedziałam, co chcę robić w życiu i każdego dnia tak naprawdę pielęgnowałam właśnie tą muzykę. I w wieku 15 lat chyba napisałam pierwszy tekst i wiedziałam, że będę stała na scenie i na przykład dzisiaj z tobą rozmawiała. Zmanifestowałam to.
1: Ciekawi mnie właśnie ta strona muzycznej drogi, muzycznej edukacji. To też wydaje mi się słychać, kiedy ta muzyka jest od samego początku obecna w życiu i kiedy wiele rzeczy przychodzi organicznie i naturalnie i słowo organiczne to jest też coś, co przychodzi mi na myśl od razu po przesłuchaniu twojej płyty, bo ja co prawda jeszcze nie byłem takim super świadomym słuchaczem w momencie, kiedy Mela Koteluk na przykład debiutowała, ale jak teraz sobie słucham jej płyt pierwszych, to wniosek mam taki, myślę, że nie tylko ja, że były to utwory popowe, w których partie nie były popowe.
0: Tak.
1: I były bardzo ciekawe, bardzo dobrze przemyślane, takie inne, odświeżające i to samo wrażenie miałem po przesłuchaniu twojej płyty teraz.
0: Ojejku, jakie to jest przepiękne porównanie. Och, jak ja byłam właśnie taką nastolatką, to namiętnie słucham Mela Koteluk i też nie wiedziałam, dlaczego ona mi się tak podoba, ale rzeczywiście, słuchaj, teraz jak wrócę do domu, to jej sobie posłucham, bo to jest właśnie tak z muzyką, że po prostu albo się ją czuję, albo się
1: no
0: nie
1: jasne.
0: Czuję. I to słuchanie może być świadome lub mniej, ale bardzo ci dziękuję za to porównanie. Wow.
1: Cieszę się, że trafione w takim razie, bo to jest takie skojarzenie, które mi towarzyszy odkąd Mikołaj Gwozda do mnie zadzwonił i kiedyś powiedział, słuchaj, jest taka Natalia, posłuchaj koniecznie. To było już, ojej, to było dawno temu.
0: Pozdrawiam cię, Mikołaj.
1: Pozdrawiamy Mikołaja. Mikołaj gdzieś pewnie w trasie, jak to tak, Mikołaj tak. Zwykle. To było już może z rok albo nawet i ponad rok temu, ale no faktycznie zostałaś ze mną muzycznie od tego czasu, więc też się bardzo cieszę, że się dzisiaj spotykamy. No i spotkaliśmy się też ostatnio na twoim koncercie premierowym właśnie w związku z wydaniem płyty Plamy, na którym zagrałaś część materiału z płyty. Było dużo różnych atrakcji, w tym pewien przyrząd, którego używasz, który stosujesz do tworzenia muzyki. Opowiedz mi o tym właśnie, jak Looper znalazł

0: się w twoim życiu. To jest też coś, co jest bardzo bliskie artystom, którzy po prostu tworzą cały czas, mam wrażenie.
1: Tak, wiesz co, Looper pojawił się niespodziewanie w moim życiu. Tak naprawdę potrzebowałam głośnika, który będzie mi towarzyszył podczas jobów w restauracjach, w hotelach. I no, zakupiłam sobie taki właśnie głośniczek i szperałam sobie w nim, testowałam go i nagle właśnie natrafiłam na Looper i tak się tym po prostu zafascynowałam, że znalazłam swój sposób na tworzenie. I od tamtej pory tak naprawdę właśnie zaczęłam wrzucać piosenki w wersjach looperowych na TikToka. Gdzieś tam bardzo dużo odbiorców pokochało ten looper i te piosenki. I w pewnym momencie każdy film gdzieś tam osiągał 70-80 tysięcy, nawet właśnie Siódma Sosna prawie milion. I tak jak myślałam sobie też o tym niedawno, no, że ja w sumie podświadomie, jak byłam właśnie 16-latką, to bardzo zafascynował mnie taki utwór Tadow. Na pewno każdy go zna.
0: FKJ.
1: Tak, dokładnie tak. I jak ja zobaczyłam w ogóle na YouTubie ten utwór, co oni robią, jak oni to nagrywają, tak mnie to zafascynowało. I ja nawet jeszcze wtedy nie wiedziałam, że oni właśnie stosują looper. I ostatnio mnie to tak uderzyło, że w sumie właśnie to się działo we mnie podświadomie, że to wszystko prowadziło mnie do tego, żeby może nawet w przyszłości głównie oprzeć tą moją twórczość na tym looperze.
2: To jeszcze dwa słowa wyjaśnienia dla wszystkich tych, którzy być może nie interesowali się dotąd najróżniejszymi muzycznymi sprzętami. Looper to jest coś takiego, co pozwala rejestrować ścieżki, czy to wokalu, czy jakiegoś instrumentu i nakładać kolejne ścieżki na te już zarejestrowane i w ten sposób tworzyć, no właśnie na przykład tak jak Natalia to robi, utwory, które później trafiały na TikToka, które później także trafiły na płytę. Płytę Plamy, która 30 września się ukazała. Z tej płyty singiel bieżący, utwór, który poznaliśmy, no właśnie, dopiero w środę, razem z premierą płyty ukazało się Żebro.

0: To singiel promujący płytę Plamy, płytę debiutancką Natalii Marczuk, która ukazała się 30 września, dosłownie w minioną środę. Natalia jest dziś gościnią Tygodnika Muzycznego w Trójce. Wracamy do rozmowy i wracamy od razu, zaczynając wątek, który już po części poruszyliśmy wcześniej, mianowicie proces powstawania, proces tworzenia tej płyty. Ile to było czasu?
1: 3-4 lata to trwało. Zaczęłam pisać tę płytę po przeprowadzce z Lublina do Gdańska, jak się przeprowadziłam właśnie na studia. I tam powstał najpierw utwór Nadwodne Miasto, następnie Chmury. Napisałam te utwory na ukulele i właśnie wtedy ukulele też jeszcze było moim, a propos Mali Koteluk, instrumentem głównym. Więc wszystkie te utwory, które znajdziecie na płycie też, posłuchacie, one zostały zaaranżowane na początku na samą ukulele. I my też to gdzieś tam z chłopakami z zespołu próbowaliśmy wpleść, ugryźć. No ale no, się nie udało.
0: No słuchaj, no ale to zawsze jeszcze jest opcja, żeby na przykład zorganizować jakieś specjalne wydarzenie, no, w ramach którego trochę okrojone wersje, może okrojone albo inaczej zaaranżowane po prostu, gdzie to ukulele się pojawi.
1: Oczywiście.
0: Zresztą pojawia się i tak na Instagramie.
1: Tak, tak, tak.
0: Wrzucacie
1: ja się
0: różne
1: tak
0: rzeczy.
1: Śmieję troszeczkę. Też te utwory inaczej brzmią zupełnie na ukulele, prawda? Na przykład właśnie Nadwodne Miasto. Jest to utwór, jeden z mocniejszych na tej płycie. Jest taki bardzo rockowy, gitarowy, mocny. A w momencie, kiedy go pisałam na ukulele, on dalej miał ten swój mrok i ten taki ciężar, że tak powiem, ale no był takim, z takim pluszowym misiem właśnie, z tymi strunami ukulele opłatulony. Chmury na przykład, właśnie utwór, który też wspomniałam. W wersji studyjnej na płycie są tam na przykład smyki i to jest jedyny utwór, który właśnie ma kwartet smyczkowy i trochę to ukulele właśnie zamieniłam na kwartet i też pięknie to brzmi, kwartet praski, serdecznie pozdrawiam.
0: Zachęcamy do tego, żeby wsłuchać się w płytę Natalii Marczuk, bo o niej rozmawiamy. Płyta Plamy ukazała się 30 września, w środę. My spotykamy się kilka dni po premierze tej płyty. Ja jeszcze chciałbym się dowiedzieć od ciebie, czy teraz w związku z tym, że to było parę lat, tworzenie płyty, nagrywanie i aranżowanie utworów, pisanie tekstów, to wszystko jest proces, który też sprzyja rozwojowi, więc przez te 3-4 lata na pewno się też trochę zmieniło. Więc teraz jak słuchasz, czy jak spoglądasz na setlistę płytową, czy słuchasz płyty, dostrzegasz jakieś takie elementy, które na przykład były charakterystyczne dla ciebie, jak zaczynałaś pracować nad tym materiałem, albo które zmieniły się teraz w tych utworach, które powstały jako ostatnie?
1: Tak, oczywiście. Było tam bardzo dużo ruchu na tej płycie, ale też piosenki powstały 3 lata temu, ale tak naprawdę zostały nagrane w przeciągu roku, nawet niecałego roku. I pięknie wyprodukował też te utwory Tomasz Waldowski, Harry, którego serdecznie pozdrawiam, więc on też tak trochę dodał nowej energii i nowego spojrzenia na te utwory. I ta zmiana, którą on wprowadził, wyszła na bardzo dużą korzyść i też mogłam usłyszeć te utwory troszeczkę właśnie w nowej wersji, co bardzo mi się podoba. Ilość tych utworów i wybór też nie był taki oczywisty od samego początku. Niektóre dopiero powstały na przykład miesiąc przed wytłoczeniem tej płyty, a nawet kilka dni przed.
0: Aż tak?
1: Aż tak. Tak, było dużo przebojów. Na przykład tekst jeden musiałam całkowicie zmienić i napisałam go w dosłownie kilka dni. Dużo było właśnie ruchu i zmian na tej płycie. I nie chodzi o to, że ja cały czas gdzieś tam dłubałam w tych utworach. Nagrywałam 50 razy te same partie, bo byłam niezadowolona i czułam, że dalej to jest niedoskonałe. Bardziej chodziło o to, żeby... No właśnie, zebrać to wszystko w taką jedną piękną całość,

0: która może też nie do końca się gdzieś tam łączy, jest w 100% spójna, no bo ja jestem też taka patchworkowa i to widać nie tylko w kamizelce, którą mam zawsze na sobie, no ale właśnie też na tej płycie, tak, że te utwory są różne, różnokolorowe, mają różne struktury, no i powstawały w różnych momentach mojego życia.
1: To wszystko na płycie Plamy. Powiedz, gdzie cię teraz zobaczymy, gdzie cię usłyszymy, co planujesz na nadchodzący czas, poza tym, że oczywiście odpoczynek teraz bardzo zasłużony po premierze.
0: Odpoczynek, ale no właśnie, też nie chcę, żeby nagle zrobiło się o mnie cicho. Wydaje mi się, że ten moment po premierze albumu też jest niezwykle ważny, zwłaszcza dla debiutującego artysty. Trzeba cały czas o sobie przypominać, więc tych rozmów, występów mam jeszcze troszeczkę zaplanowanych, więc śledźcie moje social media. Jeżeli chodzi o koncerty, to myślę, że tych koncertów będzie więcej po nowym roku. Zrobimy jakąś trasę promującą cały album, a utwory cały czas się piszą. Cały czas tak naprawdę jestem gdzieś w studio nagraniowym z różnymi artystami i cały czas też piszę sobie do szuflady na następną płytę, więc
1: no właśnie, czy myślisz już o tej kolejnej?
0: No oczywiście, że tak.
1: Nie da się inaczej chyba.
0: Nie da się. Myślę, że właśnie tak się moi bliscy śmieją, że ty już chyba byś mogła nawet i trzecią płytę nagrać. Masz tyle utworów. Więc tak, no nie mogę się doczekać, kiedy już będę mogła pokazać jakieś swoje nowe odsłony siebie.
1: Dajmy Plamom jednak chwilę
0: na rozkulanie
1: się.
0: Oczywiście.
1: To teraz te najbliższe miesiące będą na pewno intensywne i tego ci życzę, żeby takie były w dobrym tego słowa znaczeniu, żeby było dużo koncertów, dużo się wokół płyty działo. No i co następną rzeczą, którą musimy zrobić, to chyba musimy napisać jakiś numer, nie?
0: Och, tak, jak najbardziej. Z wielką chęcią.
1: Tymczasem bardzo ci dziękuję za wizytę. W intensywnym czasie przedurlopowym dobrego wypoczynku ci życzę i jeszcze raz wielkie gratulacje.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Premiery płyty.
0: Dziękuję.
1: Gościnią dzisiejszego tygodnika muzycznego w Trójce była Natalia Marczuk. Zachęcamy do słuchania płyty Plamy, debiutanckiej płyty Natalii. To Nadwodne miasto, które płytę otwiera.

Tutaj przypomina mi się jeszcze jeden szalenie ciekawy moment w historii polskiej muzyki popularnej, mianowicie debiutująca Daria Zawiałow, która wypuściła lata temu taki utwór Lwy. On też był w takim tonie mniej więcej utrzymany, taki bardzo rockowy, bardzo, bardzo intensywny gitarowo. Na płycie Natalii Marczuk takich akcentów trochę jest. Zachęcamy do tego, żeby po płytę sięgnąć. Plamy dostępne od 30 września. Tymczasem, zostając przy polskiej scenie, coś znacznie subtelniejszego niż utwór sprzed chwili, bo Igor Herbut też z nową płytą powraca. Jeremy to jest fragment tego wydawnictwa, Wagoniki, nowy singiel promujący płytę.

To kolejna wizyta w Irlandii. Sporo ich ostatnimi czasy. Pillow Queens, Queens nawet, Kiss, nowe nagranie tego zespołu. Pozostajemy przy głosach młodego pokolenia, gdzieś eksplorującego, poza tym, że klimaty indie, no to też trochę psychodeli, bo to niewątpliwie robi Kate Bollinger od dawna już. I Never Wanna Say Goodbye to jest również jej nowy singiel, już zbliżając się do 19, jeszcze kilka utworów przed nami.

Kate Bollinger i I Never Wanna Say Goodbye, czyli fragment wydanej wczoraj epki Shop Girl. Kate tutaj wymyśliła własny miniaturowy musical, co myślę słychać. 5 piosenek tworzy historię małego butiku, jego właściciela i pracujących tam dziewczyn. Całość wyprodukował Jonathan Rideau, a Bollinger wśród inspiracji wymienia, co też myślę słychać, między innymi Kate Bush. To przedostatnia scena tej historii, nagranie sprzed chwili. Zaraz po nim zostaje już tylko utwór zatytułowany właśnie The End. Na koniec Stevie Wonder z nowością, która przeleżała w archiwum pół wieku, bo utwór powstał podczas sesji do Songs in the Key of Life. 76 rok się kłania. I to wszystko na dziś w Tygodniku Muzycznym. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Dziś jeszcze muzycznie Jazz and Bass i N3. Zapraszamy bardzo serdecznie. Agnieszka Łukasiewicz, Maciej Jankowski. Kłaniamy się. Do usłyszenia.

0: sound in there.
1: Autopromocja.
2: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
3: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
2: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
3: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
2: Od 5 do 8 października o 11.50, tylko w Trójce.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
11: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Euro wjechało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Euro wjechało. Żeby się łatwiej.

0: sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 października, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rządowy projekt zmian progów podatkowych wkrótce trafi do Sejmu. O planowanych zmianach opowie nasz reporter. Ukraiński prezydent zapowiada mocniejsze uderzenia w rosyjską infrastrukturę. Na celownik będą brane rafinerie. Masowe protesty w Hiszpanii. Dziesiątki tysięcy ludzi wyszło na ulicę po odrzuceniu planów zmian w mieszkalnictwie. Sejm wkrótce zajmie się rządowym projektem reformy progów podatkowych. Pierwszy próg podatkowy zostanie podniesiony o 10 tysięcy złotych, a zarabiający od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie zapłacą nową stawkę podatku dochodowego wynoszącą 24%. Z drugiej strony rząd planuje obniżenie limitu przychodów dla płatników ryczałtu, który oznacza podwyżkę podatków dla części przedsiębiorców. O szczegółach Michał Makowski.
3: Pierwszą korzyść z reformy progów podatkowych rzędu kilkuset złotych rocznie odczują zarabiający ponad 12 tysięcy złotych brutto. Doradca podatkowy z kancelarii Grant Thornton Tomasz Rolewicz tłumaczy, kto osiągnie maksymalne korzyści z nowego układu podatków.
4: Musimy zarabiać brutto około 15 tysięcy złotych, żeby po zmianach, jeżeli te zmiany wejdą w życie, zaoszczędzić na podatkach 3600 złotych w jednym roku.
3: Na reformie skorzysta nawet 3,5 miliona podatników. Jednak rząd planuje także 8-krotną obniżkę limitu ryczałtu do 250 tysięcy euro rocznie, czyli ponad miliona złotych. Nawet 43 tysiące przedsiębiorców może stracić prawo do opodatkowania ryczałtem.
4: Jeżeli nic nie zmienią, wejdą do zasad ogólnych, czyli do opodatkowania według skali podatkowej, ich poziom opodatkowania na pewno wzrośnie.
3: Proponowane zmiany mają zacząć obowiązywać od stycznia 2027 roku, ale pierwsze PIT-y na nowych zasadach zostaną rozliczone wiosną 2028 roku. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział nasilenie ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej w odpowiedzi na, tu cytatę, zmianę rosyjskiej polityki ataków powietrznych. W rozmowie z agencją Reuters zapewnił jednocześnie, że Ukraina nie będzie atakować rosyjskich celów cywilnych. Wołodymyr Zełenski powiedział, że ukraiński wywiad pozyskał dokumenty, które mają wskazywać na wydanie przez Władimira Putina nowej doktryny dotyczącej atakowania szerszej grupy celów cywilnych przed tegoroczną zimą. Według ukraińskiego prezydenta dokumenty mają dopuszczać ataki m.in. na infrastrukturę, obiekty logistyczne, drogi, szkoły i szpitale. Ukraiński prezydent ocenił, że celem takich działań jest wywieranie presji na ludność i skłonienie jej do opuszczenia Kijowa oraz innych miast. Jednocześnie Rosja po raz kolejny wezwała cudzoziemców i personel dyplomatyczny do opuszczenia Kijowa i powstrzymania się od podróży na Ukrainę. W komunikacie rosyjskiego MSZ zagrożono kontynuowaniem zakrojonych na dużą skalę uderzeń odwetowych na Ukrainę. Dziesiątki tysięcy osób protestowało w Hiszpanii w związku z pogłębiającym się kryzysem mieszkaniowym. Demonstranci domagali się rozwiązania problemu po tym, jak rządowe propozycje zostały odrzucone przez opozycję. W samym Madrycie w demonstracjach wzięło udział około 70 tysięcy ludzi. W większości kraju protesty przebiegały pokojowo. Tylko w Walencji demonstranci starli się z policją, która użyła gumowych kul i gazu łzawiącego. Niektórzy z protestujących wzywali do strajku ogólnego. Odrzucone przez opozycję propozycje rozwiązań kryzysu mieszkaniowego powstały w odpowiedzi na masowe oburzenie Hiszpanów eksmisją 87-letniej kobiety w Madrycie oraz ogólnie problemami mieszkaniowymi. Według lokalnych mediów premier Pedro Sanchez może ogłosić przedterminowe wybory w listopadzie w związku z odrzuceniem proponowanych przepisów dotyczących mieszkalnictwa. Amerykańska Straż Przybrzeżna prowadzi poszukiwania u wybrzeży stanu Massachusetts. Poszukiwany jest mały samolot, z którym utracono łączność. Maszyna leciała z Bermudów do Bostonu.
5: Firma Bermuda Skyport Corporation, zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym na Bermudach, przekazała w oświadczeniu, że zarejestrowany w Kanadzie samolot wystartował z lotniska, mając na pokładzie czteroosobową załogę oraz dwóch pasażerów. Na pokładzie samolotu nie było obywatela USA, poinformowała stacja ABC News źródło zaznajomione ze szczegółami dochodzenia. Straż Przybrzeżna prowadzi poszukiwania w rejonie wyspy Nantucket, wykorzystując do tego celu jednostki powietrzne i morskie, poinformowały służby. Według ostatnich doniesień jak na razie poszukiwania nie przynoszą rezultatu. Wspomniana stacja ABC News nieoficjalnie informuje, że jednostka gwałtownie obniżyła lot i uderzyła w taflę wody. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sport, Adam Malecki.
7: Robert Lewandowski opuścił z

0: ugrupowanie reprezentacji Polski. Wczoraj strzelił 3 gole Rumunom, a przy okazji otrzymał żółtą kartkę, która wyklucza go z gry w poniedziałkowym meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Lewy wraca więc za ocean, gdzie z wtorku na środę rozegra mecz w barwach Chicago Fire w lidze MLS. A w dzisiejszych meczach Ligi Narodów trwa spotkanie dywizji A w Rijece. Chorwaci do przerwy przegrywają 0-4 z Anglią. O 20:45 Hiszpanie zagrają z Czechami. W kolarskich mistrzostwach Europy, które odbywają się w Lublianie, złoty medal wyścigu ze startu wspólnego zdobyła Demi Vollering. Zresztą całkiem zasłużenie, mówi selekcjoner reprezentacji Polski Sylwester Schmidt.
1: Demi jest w tym roku najlepszą zawodniczką. Tak, 16 zwycięstw i to jakie zwycięstwa. Nie musimy się oszukiwać. Tak, jest najlepszą zawodniczką na świecie w tym roku i żeby ją pokonać, to po prostu ona musi mieć gorszy dzień, a nie że któreś dziewczę musi być super.
0: Holenderka całkiem niedawno została mistrzynią świata, wyprzedzając srebrną medalistkę Katarzynę Niewiadomą Fini. Dzisiaj Polka była szósta, mogło być lepiej, upadła jednak podczas walki o pozycję medalową. Iga Świątek awansowała dzisiaj do trzeciej rundy tenisowego turnieju w Pekinie. Polka pokonała reprezentantkę gospodarzy Xin Yu Gao 6-2, 6-3. To spotkanie wcale nie należało do łatwych. Zresztą końcówka sezonu jest niezwykle wymagająca, przyznaje trener tenisa Michał Gabłowski.
2: Mecz dość spokojnie, komfortowo wygrany, chociaż styl gry zawsze jest taki, że Iga gra dość agresywnie, stara się dominować przeciwniczki. Wyglądało to dobrze. Czekamy na pełne sukcesy dla nas z Igą, pełne sukcesy do są wygrane turnieje i mamy nadzieję, że tu będą same dodatkowe rzeczy, które pozwolą właśnie Idze w takich meczach trudnych, meczach, w których przeciwniczki potrafią narzucić swoje granie, gdzie Iga jest w stanie wrócić do gry, zaproponować inne warunki i finalnie wygrać.
0: Kolejną rywalką Świątek będzie Chorwatka Donna Vekić. W tym całym turnieju doszło do nielada niespodzianki. Odpadła liderka światowego rankingu tenisistek Jelena Rybakina. Przegrała ze 118 zawodniczką na świecie, reprezentującą Armenię, a urodzoną w Rosji Aliną Czarajewą 6-3, 4-6, 3-6. I jeszcze rajdy samochodowe. Oliver Solberg prowadzi po trzecim dniu rajdu Sardynii, 13. ostatniej rundy Mistrzostw Świata WRC. Po 13 odcinkach specjalnych Szwed ma 33 sekundy przewagi nad Francuzem Sebastianem Ogierem. Na 12. miejscu jest Kajetan Kajetanowicz, który zajmuje 4. pozycję w klasyfikacji WRC 2, a rajd Sardynii potrwa do jutra.
3: Na termometrach przeważnie od 13 do 14 stopni, chłodniej na wschodzie od 11 do 12. Na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Witamy i zapraszamy na pierwszą już prawdziwie jesienną premierę Teatru Polskiego Radia.
14: Scena teatralna Trójki.
13: Potrafimy się z siebie śmiać, zatem szczególnie polecamy. Niebawem okaże się, co mamy na myśli. Choć uprzedzamy, będzie nie tylko zabawnie. W roli głównej męskiej za to dawno niesłyszany
15: Marcin Hycar. Gram rolę prezentera w pewnym radiu. Scena teatralna Trójki. Polecam.
13: Zaczynamy.
16: Maria Bruni. Pierwszy piątek miesiąca. Reżyseria i adaptacja Agata Biziuk.
17: Serwus, przebudzeni! Jesteście na falach Radia Beskidy. Na zegarze już północ, to znaczy, że mamy piątek, 5 czerwca cudownego 92 roku. Czas na podsumowanie czwartku. Wojska radzieckie kontynuują ostatni przemarsz przez Polskę. Jednostki Armii Czerwonej opuszczają

0: Koszary. Przeskakujemy do wiadomości lokalnych. Wciąż trwają poszukiwania ukraińskiej kozy Marusi, która nielegalnie przekroczyła granicę. A już za chwilę ja spełnię wasze muzyczne życzenie. Tak więc siusiu, paciorek i spać, a do rana zostaną z nami płyta The Cure i pierwsza piątkowa noc czerwca 92 roku. No. No to Lulu.
1: Halo? Dzień dobry.
2: Co za syf. Halo?
1: Hej, pobudka.
3: Jezu, o Jezus. Zaspałam. A ty to kto?
2: O ile się nie mylę, pani to Bonanza Kozłowska. Radiowariatka, z którą nie wytrzymał żaden współpracownik.
3: Słucham?
2: Na zegarach w całej Warszawie mamy 6:37, a to oznacza, że do wejścia na antenę zostały mi 23 minuty.
4: To znaczy, że na tę miłą pogawędkę zostało mi równo... Oj.
2: Moment. Halo? Adam Miedziak z tej strony.
4: O, hello, misiu!
2: Halo, halo, słyszysz mnie? Halo? No, wszystko w porządku. Już, tak, jestem... Jestem na miejscu, no. Cudowne powietrze! Naprawdę cudowne! Halo? Halo? Czekaj, bo coś przerywa. Cholerne góry. Halo? No... No i coś przerwało. O! A pani wciąż tutaj? Niech pani pozwoli, że się przedstawię.
3: Słucham.
2: Prezenter programów radiowych i telewizyjnych, doktor nauk humanistycznych w zakresie medioznawstwa, komentator polityczny, stypendysta Fulbrighta, a także ekspert kuriera polskiego z Chicago, Adam Miedziak. A wracając do pani pytania o to, co ja tutaj robię. No naprawdę, sam sobie zadaję to pytanie już od jakiegoś czasu. Jak powiedziało najwyższe kierownictwo, dostałem zadanie podwyższenia poziomu zawodowego waszej krotochwilnej radiostacji do poziomu najlepszych stołecznych korporacji medialnych. A teraz przepraszam, na mnie już czas. Farewell, Miss Bonanza. I proszę zabrać stąd tę swoją pościel, śpiwór. No, cokolwiek to jest. Już mam serwis.
0: No to serwus.
2: Jeden, jeden, dwa, trzy. Chrząszcz brzmi w trzcinie, w szczebrze, szynie. Dobra, pytecznik.
5: Panie realizatorze, jak mnie słychać?
0: Przepraszam bardzo. Oj, przepraszam, ale... możesz się przesunąć?
6: Halo? Bo ja tutaj czegoś nie rozumiem. Zaraz. O, ty tutaj, tak? A mówiłeś, że mieszkasz daleko, 2 godziny PKS-em do studia i że jesteś samotnym ojcem, że masz małe dziecko na chacie i że będziesz pracował tylko, kiedy my będziemy mieli gości w studiu, tak? A ja sama mam swój dziki wschód ogarnąć, tak? Tak mówiłeś?
7: Mówiłem, chodzimy za 2 minuty.
2: Pani Bonanzo, bardzo mi miło, że pani prawie siedzi mi na kolanach, ale proszę... Proszę się odsunąć od mojego pulpitu.
6: Czekaj mi tu, Jankesie stołeczny. Panie realizatorze, co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? Ja mam sama audycję realizować, a do tego za przeproszeniem chrząszcza ze Szczebrzeszyna. Ty, tyłek z wyraz, wlokłeś o 6 rano?
7: Jestem rannym ptaszkiem.
2: Ale, no, już! Dość! Proszę opuścić studio i nie przeszkadzać mi w pracy.
6: Nie spychaj mnie, frajerze. Ja nigdzie nie pójdę, zanim ktoś mi nie wyjaśni, co tutaj się dzieje.
2: Nic ci nie muszę wyjaśniać.
7: Uwaga, wchodzimy za 3.
2: Stacja zmienia format. Jesteś zwolniona.
7: Co? Uwaga, 3, 2, 1, antena.
2: Dzień dobry. Tu Radio Beskidy. Jest 5 czerwca. Od dziś poranki spędzamy razem. Przed mikrofonem Adam Miedziak. W dzisiejszym programie najważniejsze problemy współczesności. Od gospodarki do polityki. Zaczynamy od kraju.
7: Uwaga, puszczam dżingiel sponsorski.
2: Idiotko, prawdę o tobie mówili.
7: Uwaga, wracamy na antenę. 3, 2, 1.
2: Tu serwis Radia Beskidy. Wiadomości z kraju. Poranna depesza PAP donosi, że o północy Sejm uchwalił wotum nieufności dla rządu. Tymczasem pierwszy transport bomb jądrowych wyruszył z Kijowa do Moskwy. Rząd ukraiński otrzymał od Stanów Zjednoczonych i Rosji pełne i nieodwołalne gwarancje bezpieczeństwa. To wszystkie wiadomości tego poranka. Serwis Radia Beskidy prowadził Adam Miedziak. O matko. Nie wierzę. Co to było? Co to za wariatka?
7: Uprzedzałem.

0: Puśćcie, proszę bardzo, co to było? Okej. Show must go on. Servus, przebudzeni. Słuchacie ostatniej audycji bez cenzury i wielkomiejskich w całych Beskidach. Przed mikrofonem wasza dzielna szeryfka Bonanza. Dobra. A dzisiaj, proszę państwa, pogadamy sobie o patafianach. Przychodzą do ciebie, ci włażą z buta, zabierają audycję i mówią, że wszystko to, co do tej pory zrobiłaś, to jest dno. I że robisz to dennie, bo jesteś dnem. Czas na wiadomości. Zbezczeszczenie świątyni. Dziś rano pod ołtarzem kościoła Najświętszej Maryi Panny znaleziono fekalia niewiadomego pochodzenia. Ekstrementy zabrano do analizy w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Ale, przecież ja chyba znam wynik. Bo póki nikt z Warszawy nie przyjeżdżał, to i kupy pod ołtarzem nie było. Ale proszę bardzo, mamy telefon. Halo.
1: Dzień dobry. Mam na imię Dorota. Dzwonię do pani audycji w imieniu wszystkich kobiet z Krościenka. Chociaż nie wszystkich, poza jedną osobą, która żyje poza powiatem i to w sposób dla nas krościeńskich kobiet niedopuszczalny. A jak to mówią, Bóg ją osądzi, dlatego proszę naciskać, imienia nie podam. W ogóle to ja nie z tego powodu, są powody ważniejsze. Dzwonię w sprawie rosyjskich żołnierzy. Czy ma pani jakieś informacje? Bo nasz powiat już miesiąc czeka na tych szlachetnych soldatów.
0: O kurczę, coś się rozłączyło. A czy państwo mają zdanie w sprawie patafianów lub źródła kościelnej nieczystości?
2: Halo? Chciałam coś powiedzieć o patafianach.
0: No nareszcie!
2: Narzeczony odszedł chyba dlatego, że to patafian.
0: No tak, to faktycznie nie fair, ale patafianem go to jeszcze, proszę pani, nie robi.
2: Byłam w ciąży.
0: A, czyli jednak robi.
2: No, ale nie jestem pewna, czy z nim. Być może z jego szefem.
0: No to nie jestem pewna, czy mogę.
2: Niech pani zaczeka. Pani nie rozumie. To wszystko jest skomplikowane, ale no, kurde, ja muszę to komuś powiedzieć. Przepraszam, mogę na ty?
0: A pewnie. Fajna tradycja. Po północy panie, panowie znikają.
2: Dzięki. Mój narzeczony, on dla mnie pisał wiersze w liceum, chciał zostać pisarzem, no ale u nich w domu to ojca nie było, a stara matka to mu powiedziała: synek, ty musisz zadbać o mnie i o narzeczoną, bo masz zostać mężczyzną, zarabiać masz. No zdecydowali się, że w końcu się będzie starał do Straży Granicznej. Płacić trzeba było za wszystko, żeby się dostać do szkoły oficerskiej, żeby zdać egzaminy i żeby mieć uprawnienia. A potem dostał zaproszenie na urodziny naczelnika. No i powiedział mi, pójdziesz ze mną, wszyscy będą z żonami, a ty już prawie jak żona, kupimy ci sukienkę. No, ja się wtedy strasznie ucieszyłam. No, ja się trochę na początku czułam tak, jakby mi ktoś, nie wiem, głowę do ciała przykręcił. W tej sukience, tak z szampanem, bąbelki mi poszły nosem. No, ale narzeczony mnie przedstawił naczelnikowi i powiedział, bądź dla niego miła. No, ten mnie złapał w toalecie. Wyszarpałam się i wybiegłam. Powiedziałam o wszystkim w domu, że to jest straszne, że ja nigdy nikogo innego nie chciałam i nigdy nikogo innego nie miałam i że to jest na pewno wszystko przez tę sukienkę. A mój narzeczony powiedział, że no teraz w straży to jest ciężko etat, ale jak ja to zrobię dla niego jeden raz, no to nie tylko spłacimy dług, ale i na wesele będzie. No tak, czyli w sumie wychodzi na to, że nikt mnie do tego nie zmuszał i że co, że ja sama? Że ja sama jestem sobie winna. Potem spóźnił mi się okres i okazało się, że jestem w ciąży. Przepraszam, muszę kończyć.
0: Poczekaj, jak ja mam do ciebie mówić?

0: mówić?
1: Nie mogę, przepraszam, naprawdę muszę już, muszę, nie, lepiej nie podawać mojego imienia.
0: Jaki ty film ostatnio oglądałaś?
1: No ale w kinie czy w telewizji?
0: Obojętnie, taki, który zapamiętałaś.
1: Ten o mordercy, Milczenie owiec, tak.
0: Foster?
1: Tak, Judy Foster, tak. Czyli po naszemu, co, Judyta?
0: Dobra, to powiedz mi, Judyta, jak ja ci mogę pomóc?
1: Przepraszam, ale nie. Przepraszam, ja już naprawdę nie mogę.
0: Poczekaj, przecież następnego razu może nie być. Ja chcę ci pomóc, ja chcę cię wysłuchać, poczekaj.
2: Kurde. Dobra, nic.
0: Niewiarygodne.
2: Cholera, my mamy następny telefon?
0: Nie, no przecież nie jeden.
2: Co? Jeszcze jeden i jeszcze następny? Kochani, nie uwierzycie mi, bo ja sama w to chyba nie wierzę, ale reżyserka mi zaraz pęknie od waszych telefonów. Słuchajcie, ja was wysłucham. Ja każdemu odpowiem, bo każda historia się liczy. Servus Beskidy, servus Polsko.
0: Halo.
3: No, pewnie. A jak tam twoja kampania?
4: Co? Zdjęcie śliczne, no śliczne. I w tej marynarce wyglądasz, no, nie tylko na ministra, ale i na premiera. Co?
3: Tak, Miszko, dostałem. Powiem ci, łatwo nie było. W tej dziurze nawet poczta pracuje jak chce.
4: Nikomu się nie chce robić. Wszystko sam muszę, sam. No, mówię. Poczekaj chwilkę. Nie wierzę.
3: Hej! Hej! Pobudka!
4: Nie, mam tu jeszcze tę wariatkę od nocnych audycji. No, siostrzenica wójta. Wyobraź sobie, dał mi torbę pomidorów i mówi: zanieś młodej pomidorki, bo ona harda i sama nie przyjdzie. A pomidorki lubi. No, to co zrobiłem? Wywaliłem po drodze. A realizator kolejny jaskiniowiec normalnie. Arizonę jakąś taką mi polał. A, zwolniłem. No dzikusy, mówię ci. Ale Myszko, no... Słoneczko, ale nie ciskaj się. Nie krzycz na mnie, misiu. Czekaj, bo coś przerywa. Halo? Halo? Cholerne góry.
2: Cholerny kac.
4: O, miejscowa gwiazda wschodzi na firmamencie radiofonii. Jak się spało na moim stanowisku pracy? Dużo wrażeń?
2: No, już. Nie ciskaj się tak, misiu, pysiu.
4: Hej.
2: Ja miałam świetną, nocną audycję.
4: Słoneczko, tu nic się nie dzieje. Tu trzeba wszystko zmienić.
2: No. Też tak myślałam, wiesz? Ale w nocy w końcu do radia zaczęli dzwonić ludzie.
4: Mhm. No tak, pewnie. Oj. Pić bez towarzystwa to już ostatnie stadium dla takich jak ty. I nie nazywaj mnie misiem. To była rozmowa prywatna.
2: Oni się otworzyli przede mną. Tak pierwszy raz przez te wszystkie lata ja tak poczułam.
4: Dobrze.
2: Poczułam, że to co robię to jest komuś potrzebne.
4: To co potrzebne to komuś iść pod prysznic. I wytrzymać.
2: No, otworzyli już. Się przede mną. Otworzyli się tak prawdziwie, tak...
4: Otworzę okno.
2: Tak spontanicznie, tak prawdziwie
4: Boże,
2: się otworzyli. Czekaj no, nie rozumiesz.
4: Cudownie rozumiem. Pani wreszcie zrozumiała, gdzie trafiła i spróbowała zrobić pierwszy krok na drodze do profesjonalizmu. Gratuluję, koleżanko. Trochę, jak to mówią, za późno, ale gratuluję.
2: No, tak, kurde. Kurde, za późno. Zbieram ten swój majdan.
4: No, to nie najlepszy pomysł, ponieważ ja... O, cholera! Ja mam audycję przecież!
2: Nie martw się, misiu.
4: Cicho.
2: Ja się tutaj tak poci...
4: Odejdź,
2: no! ...tu się ulotnię.
5: Jest piątek, 3 lipca, minęła 7. Czas na serwis Radia Beskidy. Do komisji sejmowych trafił projekt ustawy o planowaniu rodziny, przygotowany przez Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. Ustawa ogranicza dostęp do przerywania ciąży, regulowany do tej pory przez bardziej liberalne przepisy z roku 56. Posłowie w komisjach sejmowych mają zająć się trzema przesłankami do... legalnej aborcji, zdrowiem i życiem matki, przestępstwem oraz wadami letalnymi płodu. Jednocześnie warszawiacy wciąż oczekują na otwarcie pierwszej kultury

0: kultowej amerykańskiej restauracji typu fast food w Polsce. McDonald's przesunął termin o miesiąc ze względu na usterki budowlane. To wszystkie wiadomości tego poranka. Serwis Radia Beskidy prowadził Adam Miedziak. Nowa Polska, nowe smaki i nowe rytmy.
1: No naprawdę, powiem ci, dobrze mówili, że jesteś wariatka.
2: Dobrze mówili, że jesteś żigolak i narcyz.
1: I pewnie jeszcze, że ze mnie kochanek przyszłej pani minister i z bok.
2: No, nie? No to też. Miło było poznać. Posłuchaj, zadbaj o moje radio. Welcome to Beskidy! O to.
1: Karton zostaw.
2: Co?
1: No, zostaw karton z rzeczami.
2: Rozumiem, że przypadł ci do gustu mój śpiworek z boczuszku, ale mną to rządzić nie będziesz.
1: No, a właśnie, że będę.
2: Oddawaj karton. Ja mam kaca, pęka mi głowa i jestem zwolniona i idę teraz do domu.
1: Oficjalnie jestem twoim szefem. Zostawiam ci jedną audycję w miesiącu, a w pozostałym czasie zajmiesz się papierami i będziesz pomagać w reżyserce. Dasz radę?
2: I tak wszystko zawsze sama robiłam.
1: No i dobrze.
2: No i dobrze.
1: No w ogóle, jeśli cię to ciekawi, to ja z bokiem nie jestem.
2: No w ogóle mnie to nie ciekawi. No, no. Ale tak, dobra, okej. Okay. Z bokiem nie jesteś, no i dobrze. No. Dobrze, że realizatora zwolniłaś, bo to kolejny patafian.
3: Ja wszystko słyszę. A więc mnie też zwalniasz nie na poważnie?
4: Ciebie na poważnie.
5: Serwus, przebudzeni! Jesteśmy na falach Radia Beskidy. Minęła północ, a to znaczy, że mamy pierwszy piątek sierpnia cudownego roku 92. Mówi do was tradycyjnie wasza szeryfka Bonanza. A teraz, proszę państwa, otwieram linie telefoniczne.
6: Dzień dobry, z tej strony Dorota. Dzwonię do pani audycji w imieniu wszystkich kobiet z Krościenka z prośbą o pomoc. Chodzi nam o pewną osobę, którą wszyscy znają, gdyż osoba ta, stosując magię i wróżby, niszczy rodziny, uwodzi mężów i pozbawia dzieci ojców. Ta, nie bójmy się tego słowa, wiedźma, rozpustnica, parzyła się prawie z każdym chłopem w powiecie. Ja jej imion nie podaję. Dlatego zwracamy się do pani jako do porządnej kobiety. Prosimy o interwencję, bardzo...
5: Co do pani prośby, mogę jedynie zaproponować, by osoba, o którą chodzi w liście, zadzwoniła, jeśli ma na to ochotę. Tymczasem mamy kolejny telefon. Servus, jesteś na linii?
7: Dobry wieczór. Czy mogę używać pseudonimu artystycznego?
5: O, to pan jest twórcą.
7: Niestety, jestem poetą, a na imię mam Alojzy.
5: Przepraszam bardzo, jak pan mówił, że ma na imię Alojzy?
7: Alojzy, patron młodzieży, buntownik. Jestem ministrantem.
5: No to wszystko wyjaśnia. Servus, ministrancie Alojzy.
7: Hej.
5: Powiesz, co cię do nas sprowadza?
7: Poezja. Mnie sprowadza poezja. Niech idzie w świat. Zacznę od najnowszego. Jeszcze nieopublikowanego.
5: O, no to twoje wiersze już publikują?
7: Rozklejam swoją poezję na przystankach. Wypisuję fragmenty na płotach, ale chcę zachować anonimowość. Dlatego robię to wyłącznie w nocy.
5: Jak powiedziałby święty Alojzy, niech się dzieje wola nieba. Tak czy siak. Drodzy słuchacze, wysłuchajcie teraz wiersza w wykonaniu autora pod tytułem... Pod jakim tytułem?
7: Bez tytułu.
5: No pewnie. Wiersz bez tytułu autorstwa poety Alojzego na antenie Radia Beskidy.
7: Dzisiaj podarowałem ci moje nowe korki, ponieważ piłkę lubisz bardziej ode mnie, a ja bardziej niż wszystko lubię ciebie. Czasem nawet więcej niż Pana Boga. Dla mnie miłość to ty. Patrzę, jak biegniesz w moich korkach i myślę sobie, dobrze, że mamy taki sam rozmiar.
5: No cóż, dziękuję bardzo. Alojzy, to było dość takie modernistyczne. A jak wy się poznaliście?
7: Na treningu. Mam o tym wiersz z pierwszego tomiku. Nazywa się...
5: Na treningu.
7: Skąd wiesz?
5: Zgadłam.
7: Na treningu cię zobaczyłem, leciała piłka. Samobój.
5: Alojzy? Jesteś tam? Słuchamy cię, słuchamy. Chyba coś się rozłączyło.
7: Nie, ja już skończyłem.
5: A!
7: To haiku, ale mam jeszcze jeden z tej serii. Nazywa się Dzień po treningu.
5: Jezu.
7: Jezu. Spałeś cichutko na rękach matki. Może nawet śmiałeś.

0: Miałeś się przez sen. Kiedy Pan Bóg rozlewał po kubkach miłość zamiast porannej kawy, ja też spałem. Kiedy się obudziłem, zamiast kawy wypiłem tę miłość. Masz takie same plecy i stopy jak ja, tylko włosy są czarne. Dzień po treningu poczułem, że kocham mężczyznę.
1: To nie haiku?
0: Nie, nie haiku.
1: A ten chłopak z twojej drużyny wie o twoich uczuciach?
0: Tak. Nie, ja nie wiem. Podarowałem mu swoje nowe korki. Nawet wiersz o tym napisałem. Nazywa się...
1: Bez tytułu. Tak wiem. Wiem, już go czytałeś.
0: A, no tak. Pewnie. Wiesz, on naprawdę dobrze gra. A buty miał dziurawe i zniszczone. Tylko, że ojciec strasznie się wkurzył, kiedy się dowiedział.
1: Chcesz mu powiedzieć?
0: Ojcu? No co ty? Zabije mnie albo odda do seminarium.
1: Nie, no mówię o tym chłopaku. Chcesz mu powiedzieć?
0: Może lepiej napiszę mu wiersz?
1: Nie, tylko nie wiersz. Myślę, że lepiej tak po prostu powiedzieć.
0: Może i tak. Lepiej tak po prostu powiedzieć.
1: No i rozłączył się. A ja, korzystając z uprawnień gospodyni audycji, chcę uprzedzić, nie ma tu miejsca dla nienawiści. W mojej audycji nigdy nie pojawią się...
2: Pederaści!
1: Oho, i moja wena również się zjawiła. Proszę państwa, chwila przerwy i za chwilkę wracamy na antenę.
2: Wszędzie gnoje, gnoje! Kraj rozkradają. Przejęli przegląd wieczorny. Pół zespołu zwolnili, no. Znowu będziemy pisać, jak partia kazała. Gnoj warszawski. Gdzie ten pluralizm jest? Gdzie jest ta wolność? Rzuciła mnie.
1: Kto?
2: A wszystko im wymyśliłem. Wszystko. Kampanię, program, hasło wyborcze. Wszystko. A jak ją wybrali, to mnie rzuciła. A ja pomidorki posadziłem.
1: Ona lubi w ogóle pomidory?
2: Nie, woli ogórki. Ale ty słyszałem, że lubisz. Co?
1: Nie rozumiem. Nic.
2: A, bo to te gnoje warszawskie, wiesz. Oni ją przeciwko mnie nastawili. Powiedziałem tym baranom stołecznym, że mam pomysł, wiesz, i że wreszcie chcę coś swojego, bez niej, że zrobię to sam, że wykupię radio, to nasze radio, żeby było dla nas. No.
1: A ty głupi jesteś, no powiedz, po co ci ta nasza dechami zabita dziura, po co ci to radio jest, no?
2: No, a tobie po co? A ja tu pomidorki posadziłem.
1: Chodź. Dobra, chodź, dobra, połóż się, już ci.
2: No, czekaj.
1: Cicho, ty się musisz przespać, naprawdę. No,
2: dziękuję.
1: Już cichutko. Po prostu śpij, dobra? Pomidorko. Wysłuchaliśmy nowej, zaczepnej piosenki. I mamy kolejny telefon. Servus, jesteś na linii?
3: Dobry wieczór. Z tej strony Judyta.
1: Judyta, posłuchaj, bo ja nie miałam z tobą kontaktu i no nie miałam jak ci odpowiedzieć, ale ja dostałam tyle listów od różnych kobiet, które cię wspierają.
3: Przepraszam, ale ja nie mam za dużo czasu.
1: Dobrze, dobrze, jasne, Judyto, jasne. To powiedz może, na czym skończyłyśmy?
3: Właśnie na mojej ciąży. Mhm.
1: A ile ma to twoje maleństwo?
3: Pół roku. Byłoby.
1: Ojej. Ojej, bardzo mi przykro.
3: Nie, w porządku. To znaczy, tak jest lepiej. Tak, tu u nas jest taka jedna kobieta. Bardzo różnie o niej mówią, ale to jest w ogóle nieprawda. Ona pomaga i naprawdę już... Wielu dziewczynom pomogła, a wiesz, u nas w górach to różnie bywa i krzywdzą kobiety, no różnie, no nie ma już w sumie o czym mówić.

0: Bo ja dzwonię, bo muszę się w sumie do czegoś przyznać. Trzeba było już dawno, ale mi nie pozwalają.
1: Ale kto nie pozwala?
0: To jest skomplikowane. Naczelnik narzeczonego to jest poważny człowiek, rozumiesz?
1: Poczekaj, poczekaj, poczekaj, ty mówisz.
0: Tak, on mi nie pozwolił nic mówić.
1: A co na to narzeczony?
0: Narzeczony zmarł.
1: Jak zmarł?
0: Jak wszyscy. Po cichu. Po prostu nikt o tym nie mówi, bo to nie jest po Bożemu. A przecież kłamać to też nie po Bożemu. Bo który grzech jest większy? Zabić? Czy milczeć, że ktoś zabił? Ja nie wiem. Jak zapytałam księdza na spowiedzi, ale on chyba też nie wie. I powtarza tylko, że Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Okej, a czym jest ta miłość? Ja naprawdę kochałam. A mój kochany powiedział, że już nie może mnie kochać, bo on nie wie, czyje dziecko ja noszę pod sercem. Bytni. Tak mi powiedział. To wycięłam jak wycinankę w przedszkolu. Tak dziwnie powiedział. Wytnij, jak, nie wiem, ogonek od arbuza. Ja lubiłam, jak tato przynosił arbuza. I kiedyś narzeczony też przyniósł dla mnie arbuza. Ja wtedy pomyślałam, że to może jest dobrze, że to w sumie wcale nie jest za późno i że to wszystko nam się uda. Właśnie dom, dzieci, arbuzy latem. To od naczelnika, on mówi. Arbuz od naczelnika. A potem płacze i mówi, przepraszam, ja nie mogę cię więcej kochać. Chcę, ale po tym wszystkim po prostu nie mogę i nigdy już cię nie pokocham. I płacze i sam je tego arbuza i ciągle mnie przeprasza i przeprasza i przepraszam, mówi. I wytnij mi jeszcze kawałeczek, on jest taki słodki. No to co, to ja biorę ten nóż i wycinam, i wycinam, i wycinam, i wycinam. Jezu, minuty mi się kończą. Dobra, ja po prostu tu w zakładzie przekupiłam strażnika z nocnej zmiany, tak? On mi pozwala dzwonić tu do ciebie raz w miesiącu i on mi przynosi też takie amerykańskie papierosy i pieniądze od naczelnika, wiadomo, żebym milczała. Po prostu chodzi o to, że on mi w pierwszym tygodniu przyniósł radio. Ja nie mogłam wtedy spać. I usłyszałam twoją audycję, wiesz? Grałaś wtedy fajną muzę. Fajna ta muzyka u ciebie jest.

Jezus. O, jest. Halo? Halo? O, kotku. No tak, pewnie, że cię słyszę. Co mówisz? Co? Ty co? A gdzie ty jesteś? Poczekaj, bo źle cię słyszę, coś przerywa. Cholerne góry. Co mówisz? Ale jak nieopłacalne? No przecież mówiłem ci, że ta stacja nie przyniesie kasy. No to trzeba to kochać. Co? Nie, no tak, tak, ciebie też kocham, ale... A kiedy wracać? Teraz? No ale... Nie, no chcę. Pewnie, że chcę. Co zrobiłaś? Rozbiła mój wóz? Ale co to znaczy, że byłaś zła? No a... No ty miałaś to auto, ale... No, rozumiem, że byłaś na mnie zła, ale nie wyżywaj się na moim wozie, skarbie. No tak, tak, na twoim, wiem, na twoim. No dobrze, dobrze, już, ale już nie płacz, no. Już, wracam, no pewnie. No i do McDonalda cię zabiorę.

0: A co? To załóż najlepszą sukienkę. Tak, zaraz jadę. Pawatki.
1: Ale twist, co? Słuchaj, bo muszę ten jechać do
2: tak,
1: Warszawy.
2: Tak, słyszałam twoją prywatną rozmowę.
1: A,
2: jak
1: słyszałaś.
2: Wszystkie twoje zresztą prywatne rozmowy, wiesz, nie sposób ich nie słyszeć.
1: Mhm. Dobra. Gdzie to jest? Wyobraź sobie, że w Warszawie w końcu otworzyli McDonalda. Tak, pierwszy polski McDonald's.
2: Amerykański.
1: A, got me. Ale skoro to w Warszawie, to jednak polski, tak? No. Ogórków kiszonych do hamburgerów ze Stanów nie przywiozą. A jak ogórek polski, to i McDonald's polski, nie?
2: A twoja pani premier przecież woli ogórki, nie?
1: Właśnie. Lubi tak. A kiszone jak wciąga. Dobra, na mnie już czas. A, słuchaj, ale wiesz, ty się nie martw. No, dostaniesz dobrą odprawę i nie zginiesz, no.
0: A przywieźć ci coś z McDonalda?
2: Nie trzeba.
0: A ja przywiezę.
2: Zepsuje ci się w drodze.
0: A nie zepsuje. Mówią, że McDonald's się nie psuje. To amerykańskie jest.
2: Tak? A mówiłeś, że polskie.
0: Ach ty. Mogę ci klucze od furtki zostawić, żebyś podlała pomidorki?
2: Nie trzeba kluczy. Ja przez nią przeskakuję. Servus, przebudzeni! Jesteśmy na falach Radia Beskidy, na zegarze już północ, to znaczy, że mamy pierwszy piątek września cudownego roku 92. Przed mikrofonem szeryfka tej przez Boga zapomnianej dziury, Bonanza Kozłowska. Na początku serwis informacyjny. Zaczniemy od zagadki zbezczeszczonej świątyni. Wczoraj pod ołtarzem kościoła Najświętszej Maryi Panny odnaleziono wreszcie ukraińską kozę nielegalkę Marusię. Ołtarz kolejny raz uprzątnięto, a Marusię przekazano właścicielowi. Tymczasem, nie zważając na oficjalny komunikat o tym, że ostatni radzieccy żołnierze opuścili terytorium Polski, mieszkańcy powiatu czekają na przejazd niedawnych sojuszników i nie tracą nadziei, że powitają ich specjalnym koncertem przygotowanym przez uczniów zespołu szkół katolickich pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, którzy przygotowali uroczyste wykonanie piosenki Pust wsiegda budiet słońce. Ale mamy już pierwszy telefon. Halo? Servus, tu Radio Beskidy. Jesteś na linii.
3: Dzień dobry, mam na imię Dorota. Ja nie dzwonię do pani do audycji w imieniu kobiet z Krościenka, tylko w swoim. Wspomniała pani o piosence Pustwiegda budiet słońce. Więc ja chciałam wyjaśnić, że to ja przygotowałam tę piosenkę z chórem dzieci. Dlatego skoro nie podała pani nazwiska nauczycielki, którą przygotowała tę piosenkę, uznałam, że moim obowiązkiem jest to sprostować. Z tego co wiem, no to w radiu na antenie przy wykorzystywaniu utworów czy materiałów zawsze powinno się podawać nazwiska osób, które je przygotowały. W związku z tym będę zmuszona, ja się poskarżę staroście. I proszę pani, moje nazwisko? Dorota Zerwało. Zerwało.
2: Oj, coś się zerwało. A nie, to ja zerwałam z panią Dorotą. No cóż, jak to mówią, brak połączenia osobistego. Ale mamy kolejny telefon.
4: Pamiętasz mnie?
2: No pewnie, poeta ministrant Alojzy. Głos miłości i patron młodzieży. Przyznałeś się?
4: Nie dałem rady. On powiedział to pierwszy. Po treningu w szatni zostaliśmy sami. Podszedł do mnie i pocałował, a potem się rozpłakał. Powiedziałem mu, że to przejdzie.
2: To ty już go nie kochasz?
4: Bardziej niż życie. Ale o wszystkim dowiedział się ojciec.
2: A ojciec nas słuchał, czy ktoś mu powiedział?
4: No co ty, nie obrażaj się, ale twoja audycja nie jest na tyle popularna.
2: No, jak i twoje wiersze.
4: Racja.
2: No to co się stało?
4: Właśnie wiersze. Ojciec je przeczytał. A wiesz, że u mnie jest wszystko bardzo autobiograficzne. Z wierszami koniec. Z miłością też.
2: To smutne.
4: Nie. Przeciwnie. Tak będzie lepiej. Ojciec powiedział, że muszę wybierać i... Ja wybrałem. Jestem szczęśliwy. Pójdę do seminarium i będzie dobrze. Sercem kocham Jezusa.

0: Halo, halo! Ktoś mnie tam słyszy? Dzisiaj 7 lutego 93 roku. Mam to. 9 pierwszych piątków miesiąca. Halo? Ktoś tam jest?
1: Servus, Boni.
0: My się znamy?
1: Dawno mnie nie słyszałaś, co? 20 lat czy więcej?
0: To ty, Maria.
1: Nie, tak mnie nigdy nie nazywałaś. Zawsze mówiłaś Marysia.
0: Cholera, dlaczego ja od razu na to nie wpadłam? No tak... Kto jak nie ty? Przecież to ty jesteś tą...
1: Wiedźmą.
0: Tak.
1: I do tego babą od zabiegów. Jestem wiedźmą, sekutnicą, mam syna trefnego, a mąż ode mnie w zaświaty uciekł.
0: Tak, tak, słyszałam.
1: Chcesz wiedzieć, jak naprawdę było? Wszystko zabrali. Wszystko, czym żył i dlaczego się trudził. Przeklęta transformacja. Pół kraju zamknęli. Został bez zakładu, bez pracy, z chorobą. Aż mu odbiło. A potem przyszedł zasiew. Pola i majątek parafii oddali, bo gdzieś znaleźli jakieś przedwojenne papiery. No i powiesił się w szopie na narzędzia. Młodszy po 2 dniach go znalazł. Na podłodze ułożył ze zboża przepraszam. Trzeba było jeszcze jak dyndał serduszko na podłodze wyszczać. Artysta plastyk. O sobie tylko myślał. Młodszy jeszcze przez rok się we śnie rzucał, jak tę spuchniętą mordę zobaczył. Wisielec wygląda paskudnie. Już lepiej by się otruł.
0: Maria, co ty mówisz?
1: Zostawił mnie z 2 synami, którzy jedzą za 4. Trzeba ich karmić. A co ja mam wziąć od nastolatki, którą pod świetlicą dopadli? Paskudne czasy. Gdyby mnie matka za komuny nie przyuczyła, to gdzie one by poszły? Co by zrobiły? Lekarze się boją, bo ustawa weszła i mówię ci, zaraz się zacznie polowanie na czarownicę. Słowo wiedźmy.
0: Marysia, przestań. Przecież słuchają nas.
1: I niech słuchają. Ja już się niczego nie boję. Tak jak my zawsze żyły i zawsze będą żyć. Nas do pętli nie ciągnie. Dajemy szansę życiu, choć wiemy, że jest paskudne. A w ogóle to nie mam się kogo bać. Przecież każdy z tych kundli na górze to ma coś na sumieniu.
0: Marysia, nie biczuj się. Musiałaś dzieci wykarmić.
1: Każdy coś musi.
0: Marysia, ten z Warszawy, Miedziak, on też do ciebie przychodził?
1: Ja myślałam, że już nie zapytasz.
0: Czyli jednak przychodził.
1: 2 godziny przez bagno las. Tyle już tu u nas siedzi, a roweru sobie ciągle nie sprawił. W lakierkach do mnie przyczłapał, po kolana w krowiej kupie.
0: No tak.
1: A nie zapytasz, co było dalej?
0: Nie lubię historii.
1: Zaczął marudzić, że pobłądził w życiu. Kariera go nie grzeje, kochanka trzyma w garści. A oprócz tego podkochuje się w wariatce z pracy. Powiedział, że potrzebuje, żeby o wszystkim zapomnieć. A ta metoda mu zawsze pomagała oczyścić głowę.
0: No nie wątpię, że pomagała. No i co ty mu na to wszystko?
1: Powiedziałam, żeby pomidory posadził.
2: Halo. Pobudka. Szeryfko. Bardzo proszę.
0: O Jezu, to jednak przywiozłeś? Przecież ci mówiłam, że nie chcę.
2: Serwus, Beskidy.
0: Zepsute?
2: Ej, zepsute. Też się za tobą stęskniłem, wariatko.
0: Na pewno zepsute.

0: No i co tam? Mm. Jak Warszawa? Jeszcze stoi?
1: Stoi. No jak tam Ruscy? Jeszcze nie przyszli?
0: No nie przyszli, ale Kola się znalazła.
1: Nie.
0: Gdzie? Pijana. O. I w kościele.
1: To koza na ołtarz nasrała?
0: No tak!
1: Ale mi brakowało prawdziwych wiadomości.
0: No wiadomo. A jak tam pani premier?
1: No, rządzi, ale już nie mną.
0: To jednak cię rzuciła.
1: Rozeszliśmy się. Do pani minister nie pasuje właściciel prowincjonalnej radiostacji.
0: Czekaj. Ty wykupiłeś radio?
1: Cudowne powietrze. Cudowne. W ten cudowny poniedziałek słuchacie Radia Beskidy. Cieszę się, że poranek spędzacie w towarzystwie Adama Miedziaka
0: i Boni Kozłowskiej. Serwus obudzeni.
2: Uwaga, puszczam dżingiel sponsorski.
0: A ty co, jesteś?
2: No jestem.
0: No. Serwus, Radio Beskidy, jesteś na linii.
3: W słuchowisku na podstawie dramatu Pierwszy piątek miesiąca Marii Bruni wystąpili Bonanza Dominika Majewska, Adam Marcin Hycnar, Maria Izabela Dąbrowska, Judyta Maria Wójtowicz, Dorota Ewelina Żak, Alojzy Tymon Gliszczyński, realizator Mateusz Barta, reżyseria dźwięku Franciszek Jakubiak, muzyka Franciszek Dziubek, kierownictwo produkcji Beata Jankowska, adaptacja i reżyseria Agata Biziuk.
4: Dziękujemy. Połączyliśmy się z Marcinem Hycnarem. Witaj.
5: Dobry wieczór.
4: Mało czasu, więc w skrócie. Masz już pewne doświadczenie w graniu prezenterki pewnego radia.
5: Rozumiem, że to taki tradycyjny w naszych rozmowach powrót do przeszłości, kiedy w spektaklu Trójka do potęgi w reżyserii Wojciecha Malajkata miałem przyjemność kreować dziennikarkę radiową, tak? O tym wspominasz w epizodzie w mojej karierze.
4: Nie ukrywam, że to mój ulubiony twój epizod w twojej karierze.
5: Dziękuję bardzo.
4: No bardzo nam miło. No a tymczasem rozumiem, że dobry aktor powinien umieć wcielić się w każdą rolę. Niemniej rola człowieka radia należy do specyficznych, a tutaj rzeczywiście, co państwo słyszeli, jesteś jak żywy prezenter. No może niekoniecznie Trójki.
5: Ojej, dziękuję bardzo. W Trójce wiem o tym, wyznajecie inne standardy niż mój bohater, przynajmniej na początku słuchowiska. Cóż ja mogę powiedzieć? Jakoś tak się zdarza, że stosunkowo rzadko staję do grania bohaterów pozytywnych. Ludzi dobrych, uśmiechniętych, poczciwych. No i taki też ten Adam Miedziak, radiowiec z Warszawy, z wielkimi ambicjami i planem sterowania swoją karierą, nam wyszedł. No ale tak miało być.
4: Szczęśliwie wykonujesz brawurowo partie komediowe. Powaga wkrada się dopiero wtedy, kiedy rozpoczynają się rozmowy, bonanzy, co państwo też słyszeli, ze słuchaczkami i słuchaczem.
5: Tak, liczę na to, że ten aspekt komediowy, pokazania tych szalonych lat 90. w krzywym zwierciadle przypadł do gustu słuchaczom, bo myślę, że to jeden z walorów tego tekstu. Więc zależało nam też na tym z reżyserką Agatą Biziuk, żeby to była taka równowaga, żeby te tematy serio były kontrapunktowane jakąś dawką humoru czy przymrużenia oka.
4: Mało humoru jest natomiast w serialu, w którym mamy szczęście oglądać również ciebie. Jesteśmy na etapie 4. odcinka 2. sezonu.
5: To jesteście państwo dalej niż ja, bo ja jeszcze nie zacząłem oglądać. Oczywiście coś tam pamiętam, co kręciliśmy te pół roku temu zdjęcia do 2. sezonu Gry z cieniem, ale jak to wyszło na ekranie, to ta bolesna konfrontacja, bo zazwyczaj boleśnie spoglądam na swoje ekranowe doświadczenia jeszcze przede mną.
4: Nie bez powodu wspominam tę rolę twoją, majora Koska, w serialu Gra z cieniem, żeby państwo mieli szansę, bo zarówno serial, jak i słuchowisko, które premierę miało w programie

pierwszym, dodajmy, są w przypadku radia w podcaście, a w przypadku telewizji na platformie VOD. I mogą Państwo przekonać się, jeżeli tego nie uczynili do tej pory, jak to się mówi, szeroki jest wachlarz Twoich aktorskich możliwości między absolutnie komediową, frywolną rolą, a

0: mojego głosu, mojego aktorstwa i reżyserii Kingi Dębskiej zachęcam do obejrzenia teatru telewizji Pogo na podstawie reportażu Jakuba Sieczki. A jeśli to Państwa zachęci do wizyty w Teatrze Polonie w Warszawie, to będzie nam miło gościć Państwa na pełnej wersji tego przedstawienia, które jest bardzo bliskie mojemu sercu.
1: Tak jest, nam też jest bliskie. Myślę, że autorka, to znaczy tekst autorki pojawił się po raz pierwszy na naszej scenie, to Maria Bruni. Jej biografia jest niezwykle interesująca, skomplikowana. Myślę, że zasługuje na duży reportaż, na dłuższą audycję, ale tylko powiedzmy w skrócie, że urodziła się w Mariupolu, że występowała w teatrach w Kijowie, Odessie, Białej Cerkwi. Pisze scenariusze, między innymi dokumentalne i fabularne, a od 23 roku jest aktorką Teatru Nowego w Poznaniu. Tak więc po pierwsze bardzo dziękujemy, bo to zabawny, a zarazem inteligentny tekst. I chcielibyśmy jeszcze kolejnych, podobnie jak i twojego głosu, posłuchać. Marcin Hycnar był z nami, no niestety tylko przez telefon, bo zabiegany na tym etapie roku. Dziękujemy.
0: Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam Państwa.
1: Do usłyszenia za tydzień.
2: Scena teatralna Trójki.

0: Autopromocja.
1: W październiku Trójka świętuje 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, wielkiej poetki, patronki naszego studia koncertowego. Piosenek z jej tekstami posłuchamy w audycji Dobrego Dnia w cyklu Ponad Czasem.

0: Ponad czasem. Osiecka, poetka z Trójki. Od poniedziałku do czwartku przez cały miesiąc między 9 a 12. A już w najbliższy piątek specjalny koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Szczegóły wkrótce.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: O.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 października, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla motocyklisty za potrącenie policjanta i ucieczkę. Wicepremier Radosław Sikorski wspierał w Krakowie Monikę Piątkowską. Rządząca na Łotwie Zjednoczona Lista pewnie wygrywa wybory parlamentarne.

0: Zarzuty dla 22-letniego motocyklisty, który potrącił policjanta w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Mężczyzna będzie odpowiadał za niezatrzymanie się w czwartek do kontroli drogowej, spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia.
1: Policjant nadał kierującemu sygnał do zatrzymania się. Ten jednak całkowicie zlekceważył polecenia funkcjonariusza. W pewnym momencie stracił panowanie nad motocyklem elektrycznym i przewrócił się na bok. Rozpędzony motocykl potrącił policjanta, natomiast kierujący porzucił pojazd i podjął próbę ucieczki. Policjant z obrażeniami ciała został zabrany do szpitala. W tym szpitalu przebywa cały czas. Dzisiaj był operowany.
0: Mówi komisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji. 22-latek został zatrzymany tego samego dnia. Miał przy sobie narkotyki. Nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, a motocykl nie był dopuszczony do ruchu. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Ma też wpłacić 10 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Kampania pod Wawelem na ostatniej prostej. Za tydzień druga tura wyborów na prezydenta Krakowa. Walczą kandydat niezależny Łukasz Gibała i popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska. W kampanię senatorki KO włączył się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który był dziś razem z nią w Nowej Hucie. Wicepremier tak porównywał Monikę Piątkowską i Łukasza Gibałę.
2: Więc proszę Państwa, jak macie do wyboru kogoś, o kim sąd już stwierdził, że jest kłamcą lub mitomanem, jest beneficjentem bardzo szczodrze finansowanej kampanii, to ja proponuję głosować na osobę sprawdzoną, na osobę, która będzie zawsze działała w interesie Krakowa i jego mieszkańców, a nie w interesie finansjery.
0: Wczoraj krakowski sąd w trybie wyborczym nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie nieprawdziwych informacji na temat jego rzekomych rozmów z krakowskimi radnymi Koalicji Obywatelskiej. Wyrok nie jest prawomocny. Partia rządząca na Łotwie wygrywa wybory parlamentarne. Badania Exit Poll wskazują, że zjednoczona lista premiera Andrisa Kulberga dostała ponad 35% głosów, informuje agencja Reutera. Na drugim miejscu jest prawicowo-populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, która ma ponad 11%. W wyborach do 100-osobowego łotewskiego parlamentu startowało ponad 1400 kandydatów z 14 partii. Wszystkie lokale wyborcze zostały zamknięte o 19 naszego czasu. Przed wyborami prezydenckimi w Brazylii wyrównana walka w sondażach między głównymi kandydatami. Przewaga prezydenta Luisa Lui da Silvy nad prawicowym senatorem Flaviem Bolsonaro przed jutrzejszym głosowaniem zmniejszyła się do około 5 punktów procentowych. Lula może liczyć na 43% głosów, a Bolsonaro na 38%. Kampania nie skupiała się na najważniejszych dla kraju sprawach. Zwracała na to uwagę w audycji międzynarodowej w Trójce Joanna Gocławska-Bolek, latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: I to jest chyba pierwsza taka kampania wyborcza w Brazylii, chociaż tych skandali korupcyjnych było tam już przecież więcej wcześniej, ale pierwsza taka, gdzie właściwie nie ma poważnego takiego akcentu położonego na kwestie kondycji gospodarczej czy nawet bezpieczeństwa ogólnie rzecz biorąc, a bardziej to, co dominuje i to, co właściwie zajmuje dzisiaj Brazylijczyków, no to są te skandale korupcyjne.
0: 80-letni Lula, uznawany za ikonę latynoamerykańskiej lewicy, ubiega się o swoją czwartą kadencję na stanowisku szefa państwa. Jego rywal jest synem ideologicznego sojusznika prezydenta USA Donalda Trumpa, byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, który odbywa obecnie karę 27 lat więzienia za przygotowywanie zamachu stanu. Kandydaci śmierci w reżyserii Macieja Cuskiego z nagrodą główną 13. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Młode Horyzonty imienia Katarzyny Stoparczyk. Nagrodę wręczono w kinie Muranów.
4: W tym filmie poznajemy historię pełną idei, marzeń, radości, takiej dziecięcej strajdy, ale też ciekawości. I ta historia przepięknie nam koresponduje z matronką tej nagrody, czyli Katarzyną Stoparczyk, która właśnie w ten sposób żyła, tworzyła i była blisko dzieci.
0: W gali, jak i w całym festiwalu, który potrwa do jutra, bierze udział młodzież w każdym wieku. Katarzyna Stoparczyk przez lata była blisko Młodych Horyzontów, prowadziła spotkania z twórcami, współtworzyła wydarzenia festiwalowe, a w 2022 roku zasiadała w jury konkursu krótkich dokumentów.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro niemal w całym kraju pogodnie, więcej chmur tylko na Pomorzu Zachodnim. Na północy możliwe słabe opady deszczu. Termometry pokażą od 14 stopni na północnym zachodzie, przez 18 w centrum, do 21 na południu kraju.
6: Autopromocja. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
7: Zwyczajna kobieta.
6: 10 września 1983 roku Janina Kalińska

0: rusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
1: Dlaczego wystawiła kuzynkę pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w... Gdzie spała w nocy? Z kim był siwy mężczyzna?
0: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
2: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książek. Zwyczajna kobieta. W każdą środę po 20:00 w Trójce. Pierwszy odcinek już dostępny w podcastach na polskieradio.pl. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
3: Autopromocja. Trójka. Program 3 Polskiego Radia.
2: Plik tekstowy.
4: Poznaliśmy się z ogłoszenia. Latami tkwiłam w półletargu i półalkoholizmie, wypalona do kosteczek, słabowita. Z zewnątrz wyglądałam dość dobrze, dawałam radę ożywić się, mniej spać, nie pić, pokonywać długie trasy, siedzieć w saunie, parować aurą dojrzałej mądrości, wygłaszać błyskotliwe monologi i ripostować jak szatanica. Nic mi jednak nie dawało radości. Wnętrze nie zgadzało się z zewnętrzem. Byłam otynkowaną ruiną, mogącą się w każdej chwili obrócić w kubkę bibliotecznego kurzu. Moje siostry, anomia, afazja i anhedonia, zgarniane pod szafę, robiły się zaborcze, właziły na języki, na trzecie do łóżka, zasłaniały lustra, sączyły nie warto do ucha. Potrafiły podnosić na zmężniałych karkach meble w mojej sypialni, sojuszniczki złego, najlepsze przyjaciółki. Pojawił się w samą porę, wywołany przez tę część mojej podświadomości, którą odmykałam w tajemnicy przed wszystkimi. To fragment z początku książki Tobiasz i Wielki Liść. Autorka tej książki, Inga Iwasiów, jest naszą gościnią. Witam cię serdecznie.
5: Dzień dobry, dziękuję za tą wspaniałą interpretację.
4: Interpretację dla mnie trudną, ponieważ jestem głosem męskim czytającym jednak prozę, która dosyć szybko słyszymy, że narratorką jest kobieta. Książka wydana przez Filtry. Ja się nazywam Max Cegielski, to jest oczywiście plik tekstowy. Wydawczynią programu jest Michalina Bieńko. Wideo, ponieważ możecie nas także oglądać na YouTubie. Trójki nagrywa Jarek Gawłowski, a dźwięk nagrywa dzisiaj Miłosz Duda. Wszystkie odcinki pliku tekstowego, zarówno do obejrzenia wersji wideo, jak i do odsłuchu na stronach Trójki i w popularnych serwisach streamingowych. Natomiast nasza autorka to nie jest bynajmniej debiut. Wymienimy przynajmniej, chociaż to nie był prawdziwy debiut, ale książka, która się znalazła w finale Nike Bambino 2008 rok. Dodałbym też 50 twoją książkę, bo jakoś mi się też w pewnym sensie łączy z Tobiaszem. I też w ostatnich latach czytany i komentowany tekst pod tytułem Umarł mi notatnik żałoby, żeby wymienić tylko parę. I oczywiście nasza gościnie jest też profesorką Uniwersytetu Szczecińskiego, więc nie tylko autorką, ale też specjalistką od literatury. Do czego dojdziemy? Zacznijmy od samego Tobiasza.
5: A mogę jeszcze powiedzieć o debiucie faktycznym, ponieważ zostanie teraz wznowiony.
4: O, świetnie.
5: Tak, biuro literackie wznowi taką moją niewielką książkę, która miała obieg raczej środowiskowy, zatytułowaną Miasto, ja miasto. Taka bardzo osadzona w Szczecinie rzecz, która gdzieś tam mnie wpisała w te pejzaże miejskie.
4: I myślę, że o Szczecinie też porozmawiamy. On się oczywiście pojawia w Tobiaszu, ale dla tych czytelniczek i czytelników, którzy jeszcze nic nie wiedzą, zdradź, kim jest Tobiasz.
5: Tobiasz to królik rasy baranek, czyli taki królik, który wygląda jak z obrazka czy z bajki dla dzieci, z uszami w dół, co jest dziwną kombinacją, ponieważ zajęczaki potrzebują uszu w górę, którymi dobrze słyszą, ale człowiek uznał, że taki model uszu w dół, czyli takiego bardzo słodkiego, miękkiego, puchatego, okrągłego króliczka będzie mu się bardziej podobał i powołał tę rasę na świat.
4: Ale ja tylko zapytam od razu, czy wobec tego ta rasa to jest wynik różnych straszliwych w zasadzie krzyżówek genetycznych, eksperymentów i tak dalej?
5: Dokładnie, oczywiście. oczywiście nie znam tych dziejów rasy, ale rasy się tak mniej więcej kombinuje, jak o tym opowiedziałeś. Niekoniecznie to muszą być straszliwe zabiegi, ale krzyżowanie po prostu tych egzemplarzy, które coraz bardziej przypominają ideał.

0: Ale czy to oznacza, czy Tobiasz należy do końca do sfery natury, czy on właśnie przez tę mieszankę jest gdzieś pomiędzy, że tak powiem, naturą a kulturą, między światem przyrody a światem jednak ludzkim?
1: To jest pytanie, które może łatwiej byłoby zadać psiarzom. Czy te ulubione gatunki, które widzimy na ulicach miast, to są naturalne psy, czy to są już tylko nasze maskotki? Te wszystkie dudle, te wszystkie mieszanki z pudlem właśnie przemiłym. Czy one są naturalne, czy nie? I czy to lepiej, że powołujemy takie krzyżówki? Czytałam na ten temat, bo interesowałam się tym w kontekście królików i właściwie dość jednoznacznie osoby, które się na tym znają, twierdzą, że lepsze są te czyste rasy, akurat w przypadku zwierząt, czyli te, które mają za sobą długą historię i są genetycznie sprawdzone. A jednak człowiek lubi kombinować, przyznawać sobie to uprawnienie.
0: Tobiasz się pojawia w życiu, no i właśnie, od razu musimy chyba jednak to ustalić. Czy on się pojawia w życiu twoim, czy w życiu narratorki książki?
1: Najpierw się pojawił w moim życiu, bo faktycznie mieszka ze mną królik, a nawet mieszkają dwa króliki. I kiedy się pojawił, to dość szybko uznałam, że jest idealnym bohaterem literackim. Najpierw się przekonałam, że królik to jest gatunek dla mnie. Bo ta konkretna rasa to przypadek. Ja szukałam w stowarzyszeniach, fundacjach opiekujących się królikami, które są przeznaczone do adopcji, czyli z różnym życiorysem, z różną przeszłością. W przypadku Tobiasza to raczej dobra przeszłość, bo są różne warianty tego oddawania do adopcji. Prawdopodobnie był dobrze zaopiekowany, to widać i po książeczce zdrowia, i po jego nawykach. No nie jest to królik po złych przejściach. Natomiast druga moja króliczka, która ma na imię Marysieńka, została znaleziona przez sąsiadów w parku w Świnoujściu w zimie. Sąsiadów człowieka, który prawdopodobnie ją i jej siostry wyrzucił. Więc nawet wiadomo, być może, ja oczywiście tego nie dociekałam i to nie jest jakiś mój cel życiowy, żeby teraz wymierzyć sprawiedliwość, ale w takich okolicznościach trafiła pod opiekę domu tymczasowego, stowarzyszenia Azyl u Małgosi. Tam ją znalazłam. Znalazłam ją przez strony internetowe, więc różne są warianty. Ja najpierw poczułam, żeby to jakoś podsumować, najpierw poczułam, że bardzo dobrze czuję się z królikami, że w królikach jest coś, co odpowiada mojej duszy. Później szukałam królika, zamieszkał ze mną Tobiasz. Wiedziałam, że potrzebuję towarzyszki. Przyglądałam się jemu i tej towarzyszce, zakochiwałam się coraz bardziej w Tobiaszu. I pomyślałam, że to jest temat na powieść, że on jest gotowym bohaterem literackim.
0: Ale czy to oznacza wykorzystanie literackiego królika? Czy to wynika z tego, że naprawdę pomiędzy wami się pojawiła jakaś taka więź, która uznałaś, że jest warta opisu i zapisu?
1: Pojawiła się więź. Ja wszystko to, co do tej pory napisałam, miało takie źródło. Pojawiało się coś, co uznawałam za warte opowiedzenia. Pojawiało się coś, co uznawałam za na tyle specyficzne, że warto to będzie ubrać w literaturę. Czy go wykorzystałam? No. A ile osób w swoim życiu wykorzystałam? Tych, które były pierwowzorami postaci literackich. Na pewno wiele, na pewno wiele. Bo z czego się robi literaturę? Z biblioteki, która jest też motywem tej powieści, i z obserwacji. Ja jestem pomiędzy biblioteką jako osoba zajmująca się naukowo literaturą, ale bardziej mam zmysł obserwacji. Tak sama siebie oceniam. Uważam, że jestem tym typem pisarki podglądaczki, podsłuchiwaczki, kombinatorki, która z różnych zestrojów, z rzeczywistości, z zasłyszanego, z obejrzanego robi postacie i intrygi i wpisuje je w swoje książki. Więc Tobiasz nie jest wyjątkiem, nie został gorzej potraktowany, został potraktowany lepiej, bo jest jawnym głównym bohaterem, któremu nie zmieniłam imienia.
0: Powiedzmy też od razu, że ta książka jest naprawdę, proszę państwa, bardzo zabawna. I myślę, że to ją bardzo odróżnia od wielu innych książek z takiej szeroko pojętej, nie wiem, ekopoetyki, nazwijmy to umownie, czyli różnych książek, które próbują na nowo opisać albo wręcz stworzyć naszą ludzką relację z gatunkami stowarzyszonymi do Naharałej. Zresztą się tutaj pojawia oczywiście w tekście, ale też w ogóle z przyrodą. Tylko większość z tych książek jest strasznie na serio, czasami aż do pewnej przesady. Natomiast mam wrażenie, że ty piszesz jednak z pewnym dystansem. To znaczy, czy ten dowcip,

0: z tego wynika, że to jest ten twój ukochany Tobiasz, ale potrafisz to wszystko opisać dowcipnie i trochę ironizując też w stosunku do siebie, czy też narratorki.
1: Tak się każda zakochana ratuje, bo ten fragment początkowy, który przeczytałeś, wskazuje na to, że to będzie dyskurs miłosny. Mm-hmm. Jak się wymknąć dyskursowi miłosnemu w autoironię i w zdystansowanie momentami, mm-hmm. ale i tak jest się przecież zakochaną po uszy. A o tym serio w innych ekokrytycznych tekstach czy ekopoetycznych tekstach, to powiedziałabym tak, że to jest sprawa ważna do załatwienia na ten czas. Nasza relacja z gatunkami stowarzyszonymi i niestowarzyszonymi, z przyrodą, dzisiaj ze środowiskiem, ze wszystkim, co jest pozaludzkie, ale determinuje nasze przetrwanie, naszą przyszłość. Ponadto mamy dużo wyrzutów sumienia. Zrozumieliśmy wiele. Także w stosunku do tych królików, które są głównymi bohaterami mojej opowieści. Wiemy, jakie są nasze przewiny i stąd ten ton serio, który może się obracać w dydaktykę i jest niebezpieczny o tyle, że trudno znaleźć, tak sobie to wyobrażam, ja szukałam i znalazłam inny, ale wyobrażam sobie, że każdy, kto podejmuje taki temat, musi znaleźć odpowiedni ton, bo sprawa jest piekielnie poważna. Ale teraz jak to zrobić? To jest pytanie też teoretyczne. Teoretyczne, pisarskie. Jak to zrobić? Czy mówić głosem zwierzęcia? Ale jaki jest głos zwierzęcia? Co my możemy zaobserwować i jak możemy zrozumieć to, co obserwujemy? Widzimy, że coś się dzieje w śpiącym psie. I teraz czy dajemy mu swoje sny? Czy opieramy się na badaniach, także laboratoryjnych, badaniach myszy, żeby zrozumieć, jak funkcjonuje jej mózg i wobec tego możemy zapiszczeć głosem myszy? Czy też dajemy po prostu swój głos? Ale przecież my nie mamy innego głosu niż swój. I to jest ta tak zwana aporia, ta niemożność, ta sprzeczność, że nawet jeżeli opowiadamy sen psa, to naprawdę jest nasze wyobrażenie o śnie psa. A co najważniejsze, to wszystko dzieje się w naszym języku. Być może poezja najbardziej, najlepiej potrafi przeczuć ten inny ton, ale też nie posługuje się środkiem, który wychodziłby poza środki używane do opisywania innych sytuacji i stanów. Po prostu nie da się.
0: No tak, też pewien chyba paradoks byłby taki, że w gruncie rzeczy, gdybyśmy mówili głosem zwierząt, to jest to też pewna uzurpacja. Natomiast jedną z takich charakterystycznych wypowiedzi, bo też one się pojawiają, wypowiedzi Tobiasza, to jest taka, którą sobie podkreśliłem, pchi ziew. Prawda? Ta narracja jest też tak poprowadzona, że twoja bohaterka, być może ty też po prostu, coraz bardziej utożsamia się, czy coraz bardziej wchodzi do króliczej nory. Zresztą mam wrażenie, że tutaj też jakieś takie odniesienie do Alicji z Krainy Czarów, która przecież wchodziła do króliczej nory, prawda? Im bardziej wchodzi, tym bardziej ten jej świat się zmienia na króliczy. Więc ty raczej mam wrażenie, że poszłaś bardziej w rozwiązanie czy poetykę gdzieś, powiedzmy, oniryczną w stronę surrealizmu. Znaczy mówię surrealizmu umownie bardzo, prawda?
1: Są takie sceny snów, w których jawnie nawiązuję do surrealizmu i do Alicji, ale też do obrazów surrealistów, których bohaterem bywa królik. Mhm. Królik właśnie jako ta zjawa ze świata, którego nie rozumiemy do końca. To jest ciekawe zresztą, dlaczego akurat królik, ale nie tylko z powodu Alicji przecież. Mm-hmm. Nie z tego arcywzoru otwierania wyobraźni na to, co niemożliwe, na paradoks, na paradoksalne zestawienia. Ale też sądzę, że najważniejszą cechą króliczą, która skłania do czynienia z królika patrona tych wszystkich dziwnych stanów onirycznych, psychodelicznych, to jest jego milczenie. Bycie poza wszystkim, co moglibyśmy uznać za wyraźny sygnał życia wewnętrznego czy komunikacji w sensie, który my znamy, my rozumiemy, my jesteśmy w stanie przełożyć sobie na nasz język.
0: W tym sensie, że wspomniane wcześniej różne psy jednak wydają różne odgłosy. Tak. Królik?
1: Królik wydaje odgłosy, ale jest to rzadkie, wyjątkowe, a nie jest taką komunikacją codzienną. Mhm. Właściwie królik przemieszcza się po cichu. Ma wielu wrogów w naturze, więc ma

0: to też w swoich genach. Ale nie wiemy kiedy pokonuje odległość pomiędzy swoją miską a jakąś ścianą, którą postanowił schrupać. I nic przy tym nie komunikuje dźwiękowo. Tobiasz honkuje, czyli wydaje taki dźwięk przypominający syrenę okrętową, kiedy śpi. No, czyli powiedzielibyśmy, że w specyficzny sposób chrapie.
1: I to go zbliża właśnie do tej sfery snu i tak, do tej oniryczności surrealistycznej.
0: Tak. Więc jeżeli jakiś dźwięk stale istnieje w repertuarze Tobiasza, to to jest ten dźwięk. Więc dźwięk, który pochodzi ze snu. Potrafi też zawarczeć, ale słyszałam to trzy razy. Trzy razy, kiedy coś go bardzo bolało.
1: Czyli tak naprawdę trochę chodzi o to, że psa bardzo łatwo uczłowieczyć, tak. To znaczy jakby udawać, że on naprawdę coś mówi.
0: Do nas mówi, tak.
1: Tak, a w wypadku królika właśnie brak pokazywanych emocji, nazwijmy to, jest właśnie taki, że to zadanie jest trudniejsze literacko.
0: Tak, bo trzeba wypełnić tę ciszę domniemaniami, a przede wszystkim językiem tej osoby, która chce zrozumieć, zbliżyć się, która jest w tej aurze. W tej aurze niesłychanej. Bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby przysposabiać króliki. One są dobre na każdą sytuację. Może tylko przestrzegałabym przed robieniem prezentów z królików dzieciom.
1: A, no tak. Jak wiadomo, dzieci tak naprawdę się nie nadają do zajmowania się takiego poważnego. Ale powiedz jeszcze coś więcej o tych tropach literacko-malarskich. Pojawia się w książce Eleonora Carrington. Tak. Zresztą ostatnio była tutaj u mnie gościnią Agnieszka Taborska. Oczywiście mówiliśmy dużo o surrealizmie, ale także w kontekście jej ostatniej książki o żałobie. Zresztą wiem, że się spotkały na jednym
0: tak,
1: ze spotkań.
0: Tak, wspaniałej książki.
1: No właśnie, ale to o żałobach zaraz, znaczy zdążymy jeszcze porozmawiać. Natomiast czy możesz trochę więcej o tych, czy są jakieś konkretne obrazy, książki, teksty?
0: No właśnie Carrington jakoś była mi najbliższa w tym myśleniu o stronie, którą nazwaliśmy tą oniryczną, a jednocześnie surrealistyczną, ponieważ oczywiście tych królików, jak się zaczyna o tym myśleć i wchodzi na różne strony z malarstwem, z grafiką, no to tych królików jest mnóstwo. My się teraz z tego powodu, że filtrowałam, wyświetlają wyłącznie takie strony, na których mamy i popkulturowe przedstawienia królika, i kulturowe związane z Azją, i te przedstawienia, które pochodzą z malarstwa. I tutaj królik, zając, tak, wymiennie mogą się pojawiać. Zając przede wszystkim w martwych naturach, jako martwe zwierzę. Królik częściej jako element tła, sztafażu, rzadziej jako główny bohater. I to wydaje się, że zawsze jest tak obsadzany jako niezwykle tajemniczy. I ta intuicja przedstawieniowa jest podobna do tej intuicji, którą miałam ja.
1: To może taki fragment. Czasami Tobiasz mówi coś więcej niż pchi ziew, a potem narratorka pisze tak. Kończę tę niby rozmowę. Nie zwariowałam i nie uprawiam realizmu magicznego, fantastyki lub bajkopisarstwa. Mam intuicję, a ponadto układam dialogi. Ujmuję świat dialogicznie, jak Bachtin przykazał. Czym różni się wobec tego to podejście oniryczne od realizmu magicznego? Przywołanie Bachtina i jego analiz narracji, powiedzmy, oczywiście wskazuje na te wszystkie tropy literaturoznawcze, których tak. Tutaj jest mnóstwo. Ale co to znaczy, to co przeczytałem?
0: Och, no dokładne wyjaśnienie tego, co to znaczy, czyli co autorka, a właściwie bohaterka taka miała w tym myśli, bohaterka, no tak. Bo to jest pierwszoosobowa narracja. Nie jest takie łatwe. Ja się łapię na tym, że jakieś tajemnicze mechanizmy powodowały mną wówczas, kiedy pisałam tę powieść i niektóre fragmenty są dla mnie wieloznaczne, wieloznaczne. Ale to na pewno oznacza być może taki wstępny lęk, który odczuwałam, że wpadnę w którąś z tych nor króliczych, że właśnie będę zbyt blisko fantastyki, że to będzie realizm magiczny albo że to będzie bajkopisanie. Wszystkie te możliwości są do wzięcia i żadna z nich nie jest zła, ale jeśli się chce zrobić coś bardziej współczesnego, może bliższego tym doznaniom, które sama miałam w obcowaniu z królikiem, to trzeba je wykorzystać do cna i odrzucić. I Tobiasz to wie, bo jednak jest bytem, który śmieje się z tych naszych usiłowań. Nie chce być instrumentalnie obsadzany w żadnej z tych ról.

0: ta biblioteka, o której wspomniałaś, to jest bardzo ważny motyw tej książki. To znaczy, króliki zajmują się ciągłą konsumpcją, czy w zasadzie przegryzaniem różnych rzeczy. W wypadku twojej bohaterki, która ma wiele z ciebie, ma ogromną bibliotekę, ta biblioteka powoli zaczyna znikać i musi być przetasowywana z powodu zapędów króliczych. I trochę to się staje też dla mnie taką metaforą, no właśnie, no z jednej strony tu mówimy o Leonorze Carrington, tu pojawia się Bakhtin, ale trochę ta biblioteka, czyli zasób kulturowy, okazuje się jakby niewystarczający do bycia z królikiem, prawda? W sensie takim emocjonalnym, że być może w tej książce coraz więcej się robi poziomu jakiegoś emocjonalnego. No nie wiem, jak to widzisz.
1: Tak, coraz więcej jest emocji, a coraz mniej racjonalności. Chociaż po pierwsze pojawienie się królika jest nieracjonalne. Ale nie opowiadajmy może
0: nie musimy zdradzać
1: tego fragmentu, jak to się dzieje, że królik znajduje się w tej bibliotece, a później wytrąca bohaterkę z tych normalnych trybów. Natomiast sama biblioteka, no to jest takie miejsce, które u każdego, kto zajmuje się pisaniem czy humanistyką, to jest twór, który przyrasta. Jest trochę jakimś żywym też tworem, a częściowo martwym. Nie wiadomo, tak jak pytałeś, natura czy kultura jest bliższa rasie, która nie jest rasą pierwotną czy podstawową, to tak samo z biblioteką. Nie wiadomo, czy ona żyje, czy jest martwa. Bo są takie złogi biblioteczne, które przynależą do jakichś okresów w naszym życiu. I ja oczywiście mam też tak poukładaną bibliotekę. Akurat to, co daje bohaterce, to jest skompilowane z różnych pomieszczeń w moim mieszkaniu, w których gromadziłam najpierw bardzo porządnie, systematycznie dzieła naukowe, teorie literatury, klasykę, a potem już poszło. I pytanie o to, czym jest ta biblioteka, czym są te złogi i na ile są pożywne dla 60-paroletniej bohaterki tej powieści, to jest pytanie, na które pomaga odpowiedzieć Tobiasz, podejmując decyzję o tym, co wyjąć z półek, co nadgryźć i co odsłonić może, bo są też w tylnych rzędach jakieś pozycje, a może też udałoby się przegryźć za tę bibliotekę i zobaczyć, czy tam są inne książki, czy świat.
0: No właśnie. Czyli że te książki jednak trochę odgradzają narratorkę też od rzeczywistości jakiejś.
1: Tak, i to tak jest. To jest też nierozwiązywalny dylemat, bo przecież nie chciałam tą powieścią powiedzieć, nie czytajmy, pozbądźmy się książek, pożyjmy. Takiego banału szkodliwego bym nie formułowała. Ale z drugiej strony chciałam bardzo powiedzieć, że biblioteka, zwłaszcza w jej materialnej części, nie jest nienaruszalną świętością. Musi czemuś służyć. I to jest szersza idea, która przyświeca mi właściwie w całym moim humanistycznym życiu. Żeby po prostu nie budować biblioteki, nie pisać kolejnych tekstów przez nikogo nieczytanych, tylko próbować wchodzić w ciągły dialog. Wchodzić w dialog, podważać, proponować, mówić do ludzi, narażać się na odrzucenie, ale jednak to robić. Nie konstruować swojego życia z tego, co przynosi spokój i prestiż, tylko konstruować w starciu raczej z rzeczywistością.
0: Ja bym też powiedział, że jeżeli mówimy o różnych gatunkach, to biblioteka by należała zdecydowanie do jakichś predatorów w zasadzie. To znaczy, ona jest jakby agresywna. Te złogi są w pewnym sensie agresywne.
1: Tak.
0: I grożą ciągłym zawaleniem, ciągle się przemieszczają. Ale to właśnie, skoro o tym powiedziałaś, bo też mamy twoją nową powieść. Powieść, tak, to jest zdecydowanie to słowo. Wymieniłem parę twoich innych książek, ale nie wymieniałem książek, no właśnie takich naukowych, ale też popularyzatorskich. Akurat ściągnąłem z półki twoją bardzo starą książkę, Gender dla średnio zaawansowanych. Aż sprawdzę chyba, że ty pamiętasz od razu, 2004 rok to jest. Zresztą to są wykłady szczecińskie. Tych książek twoich naukowych było bardzo wiele. Był Tyrmand, był Odojewski,
1: tak,
0: prawda?
1: Mój doktorat Odojewski. Tyrmand habilitacja.
0: No właśnie, pani profesor. Ale to jak ci się udaje właśnie łączyć ciągłe pisanie literatury z badaniem naukowym? Czyli bycie trochę i w środku, i na zewnątrz, no bo i sama piszesz, i opisujesz literaturę.
1: Jak mi się udaje? Ja zaczęłam późno pisać literacko, nie licząc drobniejszych rzeczy czy pisania krytyczno-literackiego, które można albo przypisać bliżej nauki, widzieć je jako działalność krytyczną uniwersytetu.

0: uniwersytecką, albo można uważać, że to jest furtka ku literaturze. Zależy, jak się te krytyczne formy uprawia. Więc jakieś teksty pisywałam jako osoba współtworząca czasopismo Pogranicza Szczeciński Dwumiesięcznik Literacki.
1: Które się też pojawiają w Tobiaszu.
0: Tak, zostają zjedzone, wyznam państwu. Choć ostatnio nie tyle zostały zjedzone, ile przekazałam je do biblioteki Centrum Doskonalenia, Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie i tam chyba znajduje się jedyny komplet tego czasopisma. Więc faktycznie dokonałam jakiegoś transferu. Ale wracając do bycia pisarką i akademiczką. No więc pisywałam w tych pograniczach teksty, które były z pogranicza literatury, eseistyki, krytyki. I trochę na kanwie tamtych działalności powstał ten tekst, o którym już mówiliśmy na początku, czyli Miasto, ja miasto, taki zbiór literacko-nieliteracki, eseizujący. Ale debiut mój nastąpił już po Gender dla średnio zaawansowanych. Czyli pierwsza książka, zbiór opowiadań wydany, nazwijmy to, w obiegu ogólnopolskim, dużym obiegu, czyli w świecie książki. To były Smaki i dotyki i później Bambino. Czyli w zasadzie taki silniejszy głos, który właśnie był nominowany do wielu nagród. Czyli ja najpierw dość długo uprawiałam jednak przede wszystkim i bardziej gatunki naukowe. A później, kiedy zaczęłam pisać literacko, to po pierwsze trochę wyciszyłam ten nurt krytyczno-literacki, bo widziałam tu konflikt. Widziałam tu konflikt, bo trudno pisać na bieżąco o książkach koleżanek, kolegów, a potem wydawać własną. To jakoś może być... Też nie byłam pewna tego, czy umiem to w sobie ułożyć. Tak? Czy na pewno nie ma we mnie rozmaitych uprzedzeń, resentymentów, zazdrości i tak dalej. Naukowego pisania nie mogłam i nie chciałam wyciszać, ale ono było coraz bliższe temu, co dzieje się we współczesności, czyli co bardziej mnie dotyczy. I napisałam też na przykład taką książkę po pandemii, Odmrażanie, literatura w potrzebie, która w zasadzie jest książką o uczeniu pisania. Czyli o tym, co robię dydaktycznie od 10 lat. Bo na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku pisarstwo uczę przede wszystkim warsztatowo pisania. O wiele mniej mam zajęć na polonistyce czy na dziennikarstwie, gdzie też, i to sobie bardzo chwalę i cenię, prowadzę warsztaty z eseistyki. Więc wszystkie te aktywności, no cóż, różnie odpowiadam na to pytanie, bo to jest pytanie, które się nasuwa w naturalny sposób. To kim ty jesteś?
1: No,
0: czy to
1: właśnie,
0: ci przeszkadza,
1: tak.
0: Czy to ci nie przeszkadza? Kto komu przeszkadza? Czy piszesz na dwóch klawiaturach, czy masz to w jednym jakimś miejscu? Pewnie trochę na dwóch klawiaturach, ale ja uważam, że wiedza nie przeszkadza w pisaniu. Że wiedza nie musi osłabiać intuicji. Że może za to uchronić przed zbyt dużą pewnością siebie. Może być trochę kontrolerem. Czy kontrolerką.
1: Mi się wydaje, że tutaj te, powiedzmy, dwa podejścia się świetnie dopełniają, ale pomówmy jeszcze chwilę o Szczecinie, bo też Bambino, przypomnijmy, to był bar mleczny,
0: tak,
1: w zasadzie.
0: Tak, bar mleczny.
1: I poprzez ten bar pokazywałaś bardzo różne postacie, które, jak większość w zasadzie mieszkańców Szczecina, który dla mnie jest miastem jeszcze nie do końca poznanym, ale uważam absolutnie fascynującym, no ale miastem przyjezdnych właśnie, prawda? Czyli jakby jest pograniczem rzeczywiście. W Tobiaszu mamy ryneczek Pogodno, który domyślam się, że istnieje naprawdę.
0: Tak.
1: Akcja się rozgrywa w poniemieckiej kamienicy z ogromnym balkonem, który jest też niesłychanie istotny. Więc nie chcesz uciekać od Szczecina, tylko wręcz odwrotnie. On też jest dla ciebie ciągłym tematem i ciągłą zagadką w pewnym sensie?
0: Jest zagadką na pewno. Jest wciąż miejscem płodnym, literacko, pobudzającym wyobraźnię. A z drugiej strony tu mam podejście realistki. Uważam, że najlepiej jest osadzać swoje teksty w tych miejscach, które się dobrze zna. Tak jak w nauce dobrze jest pisać o tym, o czym się ma pojęcie, tak w literaturze dobrze jest znać topografię wydarzeń. W Tobiaszu topografia nie jest tak istotna jak w innych moich powieściach. Jest to mieszkanie, balkon, kamienica, ale nie mamy tego, co się dzieje wokół, poza jedną sceną z sąsiadką. i tym ryneczkiem pogodnym.

0: No, ale to mógłby być każdy inny ryneczek właściwie, na którym bohaterka kupowałaby zieleninę dla swojego oblubieńca, ulubieńca.
1: Oblubieniec, to jest tak. Tutaj odpowiednie słowo. Pojawia też słowo gach, zresztą bardzo ładne. No ale dobrze, ale Szczecin jeszcze.
0: Ale Szczecin, więc właśnie, to podejście realistki każe mi opisywać dość szczegółowo w innych powieściach nie tylko topografię, ale i historię miasta. 2 lata temu w wydawnictwie Drzazgi ukazało się 3. wydanie powieści Bambino, które jest wydaniem rozszerzonym. Policzyłam to, to jest o 1/3 tekstu więcej niż w tym wydaniu pierwszym, które było nominowane. I znajduje się w nim między innymi więcej szczegółów topograficzno-historycznych. Mm. To się stało bardzo ważne dla współczesnego czytelnika, żeby móc poczuć dokładniej to miejsce akcji, jego naturę, ducha. To jest trochę też taka współczesna cepeliada, że chcemy wiedzieć dokładnie. Może to też jest zasługa tej ofensywy reportażu wieloletniej, którą przeżywaliśmy w Polsce. Więc chcemy wiedzieć więcej o miejscu akcji, a kiedy bohaterką powieści jest miasto, to tym bardziej wydaje się istotne. Bar Bambino zresztą, ostatnio jadąc na dworzec, zauważyłam, że to miejsce znów jest bezprzydziałowe, bo zmieniało się. Było barem Bambino, później było kebabem, a nie, jeszcze wcześniej było wypożyczalnią kaset wideo pod nazwą Beverly Hills.
1: Oczywiście.
0: Bardzo pięknie. Następnie było kebabem, najlepszym w mieście, później było kebabcią, czyli taką jadłodajnią, a ostatnio znów stoi puste. Mhm. Ciekawe, co następne. Co 10 lat to miejsce się zmienia. Najbardziej pasował do niego bar mleczny. W Szczecinie jest mało barów. Mamy słynny bar Turysta, który funkcjonuje nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat. Natomiast na przykład Warszawa słynie z barów mlecznych. I nawet jest w Warszawie bar Bambino. Dlaczego więc w Szczecinie nie miałby się odrodzić również bar Bambino? Marzyłabym o tym.
1: No to wobec tego zachęcamy do powrotu baru Bambino. Też pojawia się w książce także Trafostacja Sztuki. Moim zdaniem najważniejsza instytucja, jeżeli chodzi o sztuki wizualne, nie tylko w Szczecinie. Ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Cały czas właśnie poruszamy się pomiędzy prawdą i fikcją, która w każdym razie w literaturze staje się fikcją, ale chodzi mi o to, że bohaterka Tobiasza jest naukowczynią. Ty mówiłaś przed chwilą o swoim stosunku do nauki. Natomiast no, ten obraz nauki polskiej, współczesnej, który mamy tutaj, jest niesłychanie ironiczny. Dla mnie jako początkującego doktoranta wręcz powiedziałbym odstraszający.
0: Powodzenia na nowej drodze.
1: Dziękuję ci bardzo. Ale w zasadzie po tym, co się dowiaduje o twojej bohaterki, no to raczej uczelnia u ciebie no, jest jakimś przerażającym tworem biurokracji. Jak to jest? Czy należy to po prostu potraktować jako pewną groteskę literacką? Brzmi ona bardzo prawdziwie.
0: Groteska zawsze jest zakorzeniona w rzeczywistości, o coś zaczepiona, więc chciałabym, żeby to była moja fantazja surrealistyczna. A nie jest. Faktycznie to poczucie absurdu podzielam z wieloma osobami i zawdzięczamy to reformie Gowina z późniejszymi poprawkami. To przejście, takie skwapliwe przejście uniwersytetu na stronę wydajności i produkcji kapitalistycznej, jeżeli oglądamy je z boku, to wygląda przede wszystkim groteskowo. Mhm. A jeśli jesteśmy w środku, to wygląda, to działa na samopoczucie bardzo negatywnie. Mhm. Więc o ile zaczynałam w uniwersytecie, który był paternalistyczny, bardzo męskocentryczny, pachnący starymi garniturami z imitacji tweedu, o tyle dzisiaj pracuję w uniwersytecie, który podlicza i produkuje i próbuje się wykazać, tylko nie wiadomo właściwie po co.
1: To są te naprawdę bardzo ironiczne fragmenty w Tobiaszu, który nie jest książką, tylko i wyłącznie o królikach. Ale zastanawia mnie też kwestia, że tak powiem, terapeutyczności królika, bo właśnie wspomniałem o twojej książce Notatnik

0: żałoby umarł mi. I tam chyba było takie, taka deklaracja, no właśnie pytanie do, no chyba twoja jednak, że nie wierzysz w terapię, prawda? A tutaj jednak ten krój się okazuje być terapeutyczny, więc czy to jest też tak, że twoje podejście w ogóle do takich możliwości terapeutycznych się zmieniło?
1: Trudne pytanie, ale powiedziałabym, że moje poglądy sprzed lat dzisiaj zaczynają być powszechne, bo coraz częściej czytamy o ślepych zaułkach terapii, coraz krytyczniej podchodzimy do szkół terapeutycznych. I w związku z tym to przeczucie, że taka nagła potrzeba terapeutyzowania wszystkiego, w tym żałoby zwłaszcza, która nie jest stanem choroby, nie jest stanem nienaturalnym, chyba żeby zniszczyła nas zupełnie, to oczywiście trzeba interweniować, to przeczucie czy krytyczny nerw nie mylił mnie. Coś za daleko poszło. I ja zresztą pisałam o tym także w innych książkach, w tej 50, o której wspomniałeś. Tam rzecz dotyczyła terapii alkoholizmu, przy czym powiem to, kto jest konieczne, to nie będzie tylko przypis. Oczywiście, proszę państwa, nie jestem w rzeczywistości przeciwniczką tego, by korzystać z pomocy terapeutów w ważnych sytuacjach, w których to jest po prostu konieczne, nie ma innej drogi. Nie można się samo uleczyć z bardzo wielu problemów, w tym z uzależnień. Ale wracając do tej kwestii, w 50 opisywałam tę terapię najpierw zgrzebną PRL-owską, a później taką opartą na obwinianiu osoby uzależnionej i zrzucaniu na nią całego procesu wydobywania się z choroby. Więc taką terapię AA. I te nurty, które były spokrewnione z AA, tak, bardzo surową, bardzo moralistyczną. AA jest niezwykle moralistycznym systemem i te terapie, które są wokół. No podobnie ruch Monaru był taki. Więc pisałam bardziej o tym i o tym, co się zaczynało dopiero w Polsce w latach 90. późnych i co się rozwinęło w tę sytuację, którą mamy dzisiaj, że mamy do wyboru różne szkoły terapeutyczne. Ale mamy też trochę gorszącą dyskusję samych terapeutów o tym, do czego chcą dopuścić w ramach kontroli państwa, kontroli zawodu. Mówię gorszącą w tym sensie, że poddawanie w wątpliwość konieczności regulacji coś nam mówi.
0: No ale też się okazuje, że forma terapii zależy od osoby danej, no bo jednak królik ma funkcję terapeutyczną. Prawda?
1: Tak, tak. Królik ma funkcję terapeutyczną i to nie jest wobec tego samoleczenie, proszę państwa, tylko to jest poważna decyzja o wpuszczeniu terapeuty do swojej biblioteki.
0: Ale też w notatniku żałoby było coś takiego mniej więcej, że pisałeś, że nie lubisz autotematycznych wstawek. To tak, coś takiego, że masz wrażenie, że zastępują opowieść, gdy przychodzi impas i tak dalej. Więc zastanawiam się, czy przez te lata twojego pisania, jak się twoim zdaniem zmieniał twój stosunek właśnie do autotematyczności? Czy to jest tak, że w tej książce go nie ma, a w tamtej jest? Czy to jest raczej jakiś proces samoakceptacji możliwości pisania o sobie?
1: Zresztą miałam na myśli w tym pojęciu autotematyczności bardziej pisanie o pisaniu, czyli takie celebrowanie tego, że ja tu oto wam przedstawię proces pisania swą mękę i samo ocenię ją jeszcze i samo się przeczytam na koniec. To bardzo jest zakorzenione w moim wykształceniu humanistycznym, w czasach, w których te teksty autotematyczne były właściwie takim głównym nurtem literatury, pisania o pisaniu, które zaczęło się gdzieś w modernizmie, ale dobrze się miało w latach 80. jeszcze. I zresztą no, znakomitym, żeby podać jakiś przykład, znakomitym przedstawicielem tego nurtu jest Tadeusz Konwicki na przykład. Ale znakomitym, a wszelkie podróbki, wszelkie wejścia w te tryby osoby, która już tylko powtarza, uznawałabym za niepotrzebne w swoim przypadku. Ale jasne, jest ten drugi nurt, czyli to pisanie o sobie, już nie o swoim warsztacie, tylko o sobie, które zawsze mnie bardzo intrygowało. Ja zresztą współredaguję z moim kolegą

0: akademickim profesorem Jerzym Madejskim, czasopismo Autobiografia, Literatura, Kultura, Media, w którym zastanawiamy się od strony naukowej nad tym, czym jest autobiografizm, dzisiaj często zwany autofikcją. Nie lubię tego słowa. Widzę w nim widzę w nim ucieczkę od problemów autobiografizmu, który został odsunięty na bok właściwie z całą dyskusją o tym, czy autobiografia to jest wierne przedstawianie siebie, czy to może być też fantazjowanie na własny temat. Więc to pojęcie, które nie jest nowe, ono istnieje w teorii literatury od dawna, nagle stało się bardzo modne i nie można już powiedzieć, że coś jest powieścią autobiograficzną, czy esejem autobiograficznym, tylko czy to wszystko są autofikcje.
1: Ostatnio zapytałem profesora literatury Dariusza Nowackiego z Uniwersytetu Śląskiego, jaki jego zdaniem temat czy problem w polskiej literaturze ostatnio jest najważniejszy, na co on mi odpowiedział: żądanie 10% przez Unię Literacką od ceny okładkowej jako minimalnej. Czy ty też tak byś odpowiedziała?
0: Że to jest bardzo ważne i warto po prostu o tym mówić wszędzie, gdzie można, bo nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Właściwie prawie nikt, kto jest poza tym światem wydawców, hurtowników i pisarzy, a często pisarze nie zupełnie i nie do końca wiedzą wszystko na temat postulatów Unii Literackiej, czy tego, czego powinni się i mogą domagać. Więc przeciętny czytelnik, który kupuje książkę najtańszą z możliwych, zamawia ją w internecie i przystał już na to, że nie mamy przestrzeni księgarskiej, tylko są sklepy z książkami i empiki. Więc taki przeciętny czytelnik dziwi się, że autor ma 3% maksymalnie i to nie, i niekoniecznie od ceny okładkowej. Więc te 10% nadal się ludziom wydaje niewielką kwotą, kiedy to się im przybliży i powie, że ja tu przyszłam na przykład dzisiaj sprzedawać z koleżanką, uprawiam tę czynność od pewnego czasu, że z księgarnią Kamienica w Lesie Szczecińską wychodzę na zewnątrz w te miejsca, gdzie właścicielka Monika Szymanik postanawia zachęcać ludzi do kupowania książek w cenie pierwotnej, okładkowej, pełnej cenie. I tam spotykam ludzi i mówię im, a oni mówią, ale to 10% to strasznie mało. Ja mówię, no nie mam nawet tych 10%. I oni wtedy dopiero zaczynają się zastanawiać nad tym, czy nie jest jakimś gestem ważnym, może patriotycznym, może kulturotwórczym, kupowanie w tej pełnej cenie.
1: Natomiast jeżeli chodzi o literackie problemy, też te nasze dyskusje dzisiaj z naszą bohaterką Ingą Iwasiów wynikają zarówno z jej doświadczenia akademickiego, literackiego, ale też z tego, że akurat w Tygodniku Powszechnym ukazał się twój, Ingo, tekst Autor i widmo. Lit jest taki: autobiografie i zwierzenia są wciąż popularne, ale uwaga piszących i czytających coraz częściej zwraca się ku grozie i fantasy. Schodzimy w rejony ducha. Natomiast piszesz też: za najciekawsze w prozie ostatnich dekad uważam zatarcie granic między fikcją a doświadczeniem. Czyli to, co
0: autofikcja, tak? Ale no, unikam tego słowa.
1: No właśnie.
0: Unikam tego słowa. No, czyli autobiografizm po prostu. Tylko też się już nie można odważyć napisać po prostu autobiografizm, bo wszędzie hula ta autofikcja i teraz nagle nie wiadomo, czy się jest anachroniczną użytkowniczką tego starego słowa, czy się coś postuluje, czy się o czymś dyskutuje.
1: A jak mamy rozumieć to zwrócenie się ku grozie i fantasy? No to jest znowu też coś, czy to fantasy bym potraktował bardzo szeroko. Tak. Tobiasz też ma pewien element, że tak powiem, fantastyczny. No.
0: Surrealistyczny.
1: No, surrealistyczno-fantastyczny.
0: No właśnie, to jednak tak. Fantastyka częściej jest strasznie serio, nie? Surrealizm na szczęście ma właśnie ten element i groteski, i humoru. Choć przecież w głębokie rejony nas prowadzi. Z jednej strony oczywiście to jest też coś, z czym się borykam jako, nie wiem, waham się powiedzieć, plagą. Bo dzisiaj młodzi nie czytają niczego innego. Ale z drugiej strony, kiedy się zaczyna na to patrzeć szerzej, to może jesteśmy w momencie, w którym literatura grozy bardzo odpowiada na tę wewnętrzną, głęboką potrzebę, którą jest zastępcze przeżycie w tragedii.

0: tragedii, ruiny, strachu, które ma pomóc nam oswajać lęki codzienności. Lęki, które wynikają z sytuacji na świecie, z sytuacji bieżącej, z wielu problemów, które mamy w naszym kraju, sukcesu gospodarczego. Ale jednocześnie miałam też w tym szkicu coś innego na myśli. Nie tę wielką produkcję, którą widzimy właśnie w empikach literatury. Nazwijmy ją zbiorczo fantastycznej, czyli tej literatury, która z jednej strony uchyla mimezis, uchyla realizm, wszelkie konwencje z nim związane, a z drugiej strony może być bardzo schematyczna, bo to uchylenie jest poprzez konwencje. Konwencje są wyraźne, wzory literackie są wyraźne, tam wielcy patroni tej literatury czekają na swoją kolejkę. Mamy wiele realizacji filmowych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te elementy dostrzec można, czy trzeba, po prostu nie sposób ich nie dostrzec w prozie głównego nurtu, tak ją nazwijmy. Ja już też nie chcę się posługiwać tymi szufladkami, ale nie mam lepszych. Nie mam lepszych, trudno to inaczej ponazywać. I o takich między innymi tekstach piszę w tym szkicu, a przykład nowej powieści Weroniki Murek, która została nagrodzona Nagrodą Gdynia.
1: Była tutaj naszą gościnią, opowiadała o niej, ten element fantastyczny jest tam tak, kluczowy urodziny, w ogóle.
0: Tak. Urodziny, to taki jest tytuł tej powieści, jest w siódemce Nike. I cóż, oczywiście Weronika Murek jest jedną z autorek, które tę nić z surrealnej wyobraźni, czy tego pomieszania gatunków niesie od początku, czy snuje od początku, od hodowli roślin doniczkowych metodą Michurina, czyli od tego swego bardzo mocnego wejścia z debiutem. Ta powieść jest znakomitą powieścią, która też znajduje sposób na opowiedzenie czegoś, co dla mnie jest bardzo interesujące, czyli momentu przechodzenia w tę smugę cienia, w właśnie kryzysu życiowego, utraty gruntu, także w zawodzie, w tym przypadku w zawodzie aktorki, bo główna bohaterka tej powieści jest aktorką.
1: Tak, i pewnie też to, że Nagrodę Gombrowicza dostała Emilia Konwerska, też za taki zbiór opowiadań bardzo surrealizujący,
0: tak,
1: można by powiedzieć.
0: Tak, ja też jej nie umiejscowiłam w tym szkicu swoim, bo on jest wybiórczy, nie można było o wszystkim, ale teraz jak się nad tym zastanawiam, to coraz więcej tekstów w tym nurcie trzeba widzieć. I to jest nowe i to jest w wyraźnym przeciwstawieniu albo w inwariancie tego, co się działo w ostatnich latach, czyli właśnie opowiadania, które jest bardzo podobne do socjologicznej odmiany autobiografii. Takich socjobiografii, których pewnym apogeum i znakomitą realizacją są książki Renaty Lis w Polsce.
1: To wobec tego, do tego zestawu na koniec naszego spotkania z Ingą Inwasiu, którą czuję, że wykorzystaliśmy cię zarówno jako autorkę, jak i specjalistkę, ponieważ książek się też ukazuje po prostu bardzo dużo. Wszystkie autorki, autorzy są w stanie do nas dotrzeć, do pliku tekstowego, więc w ramach poleceń książka autorki przecież świetnie znanej Anna Cieplak, Istoty zależne, też pomyślałem, że ona jakoś współgra z twoim Tobiaszem, ale co jest niesłychanie istotne dla mnie z kolei jako pisarza, że to jest książka, która wychodzi poza Polskę, co mnie zawsze bardzo cieszy. To znaczy mamy tutaj Galapagos. Ja zawsze jednak mam wrażenie, że to jest pewien problem literatury polskiej, która bardzo niechętnie opuszcza kraj, a tutaj...
0: A moglibyśmy o tym podyskutować, a to odrębny temat.
1: Ale to chyba zrobimy inny program wobec tego. Anna Cieplak, laureatka Nagrody Literackiej właśnie imienia Witolda Gombrowicza, wspomnianej tutaj Nagrody Konrada także i także Śląskiej nominowana także do Nagrody Literackiej Nike, Paszportu Polityki i tak dalej. Wydawnictwo Poznańskie to wydało, aczkolwiek książka w ramach Funduszy Krakowskiego Miasta Literatury UNESCO się ukazała. Annę Cieplak polecamy, a powiedz krótko na koniec, co ty czytasz?
0: Ja czytam bardzo dużo i staram się być na bieżąco, czym uważam, że trochę się różnię od na przykład koleżanek, kolegów pisarzy, deklarujących często, że nie mogą dużo czytać, kiedy wtedy piszą. Ja

Ja przeciwnie, jestem książkożerczynią zawsze, ale jeszcze w kontekście tego mojego szkicu, który we mnie samej wywołuje niedosyt, ponieważ

0: którą uwzględniam, ale jeszcze chciałabym ją mocniej tu zaznaczyć. To jest książka Pauliny Małochleb, Mięśnie mam od miłości, esej o macierzyństwie. Chciałabym, o niej piszę jako o specyficznej odmianie, to można by też mówić o eseju socjologicznym, ale też feministycznym, ale też o bardzo ciekawych rozwiązaniach dotyczących obecności eseistycznego ja, tego macierzyńskiego ja, wewnątrz opowieści. Tu bardzo są ciekawe cieniowania, bo Paulina Małochleb z jednej strony opowiada swoje macierzyństwo, a z drugiej strony potrafi zachować dyskrecję wokół rodziny. To jest majstersztyk. Mm-hmm. To jest właśnie coś, co zawsze mnie zajmuje. Jak to zrobić, żeby nie naruszyć, pytałeś, czy nie naruszam bytu Tobiasza, a jak nie naruszyć bytu własnej rodziny, praw własnej rodziny do prywatności, do indywidualności, do dyskrecji, kiedy chce się napisać o czymś, co jest w samym centrum tej rodziny. Więc to czytajcie państwo Paulinę Małochleb właśnie też pod tym kątem, jeżeli też zastanawiacie się, jak opowiedzieć swoje życie. A jeszcze chciałabym powiedzieć o Agnieszki Dałkrzy, Niedaleko pada granat od jabłoni, bo tę książkę przeczytałam faktycznie już po napisaniu szkicu, a ona się powinna znaleźć w tym wyliczeniu eseistyki, która próbuje rozszczepić dotychczasowe, to brzmi banalniej, ale to powiem, rozszczepić dotychczasowe tryby pisania. Nie jest łatwo wymyśleć to, jak napisać esej o zagładzie. Bo to jest ta tematyka, ale potraktowana w bardzo interesujący sposób, a w dodatku, dlatego o niej wspominam, to jest także esej macierzyński.
1: Dokładnie, więc i zresztą o tym aspekcie macierzyńskim Agnieszka Dałkrza tutaj opowiadała, więc polecam też odcinek pliku tekstowego z nią. Sama jest młodą matką i rzeczywiście też to doświadczenie osobiste i research historyczny i wiele tych warstw w tej ostatniej książce się pojawia. Inga Iwasiów, dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: To był plik tekstowy w Trójce.

0: Autopromocja.
1: Władimir Putin odrzuca możliwość porozumienia pokojowego z Ukrainą nie na warunkach Moskwy. Zapewnia wręcz, że Rosja odnosi sukcesy na froncie, choć tak naprawdę nie ma się czym chwalić. W najnowszym odcinku Po prostu Wschód rozmawiam z Marią Domańską z Ośrodka Studiów Wschodnich o tym, czy istnieją jakiekolwiek czynniki, które sprawią, że Kreml przerwie wojnę. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, dziś 3 października, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wyciek danych po ataku hakerów na serwis turystyczny wakacje.pl. Alerty przed gęstą mgłą dla 9 województw będzie się długo utrzymywać. Retrospektywa lidera francuskiego fowizmu Henri'ego Matisse'a w Amsterdamie. Portal wakacje.pl ofiarą cyberataku. Hakerzy uzyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Wyciekły dane związane z rezerwacjami. Osoby, których dotyczy incydent, otrzymały indywidualne powiadomienia z zaleceniami. Portal poinformował o incydencie NASK i Urząd Ochrony Danych Osobowych. Zapowiada też zawiadomienie organów ścigania.
3: Przedstawiciele firmy podkreślają, że problem dotyczy tylko nielicznej grupy użytkowników, ale apelują do klientów.

0: O zachowanie czujności. Wśród wykradzionych danych są adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy zamieszkania, daty urodzenia i dane paszportowe. Jak dodano, incydent nie dotyczył systemów płatności ani nie umożliwia dostępu do panelu klienta. Wakacje.pl zalecają ostrożność wobec wiadomości i telefonów, które dotyczą rezerwacji, zwłaszcza próśb o dopłatę, zmianę danych lub zalogowanie się na konto. Spółka ostrzega, że pozyskane dane mogą być wykorzystane do prób wyłudzenia pieniędzy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada prezydent Wołodymyr Zełenski i podkreśla, że to odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów. W rozmowie z agencją Reutera ukraiński prezydent zaznaczył, że nie będą atakowane cele cywilne w Rosji. Ataki na rosyjskie rafinerie, terminale i tankowce Ukraina prowadzi od 2025 roku. Ich efektem są problemy z eksportem i brakami paliwa w wielu regionach. W czeskiej Pradze pomnik sowieckiego marszałka Koniewa usunięto 6 lat temu. Na Słowacji właśnie odsłonięto. W uroczystości obok przedstawicieli słowackich władz uczestniczył ambasador Rosji.
2: W swoim wystąpieniu ambasador Siergiej Andrejew podziękował premierowi Robertowi Ficy. Według niego to szef słowackiego rządu wystąpił z inicjatywą upamiętnienia Iwana Koniewa. Lokalne media przypomniały, że kwestia pomnika była jednym z tematów rozmowy Ficy z Władimirem Putinem podczas ubiegłorocznej wizyty słowackiego premiera w Moskwie. Marszałek Iwan Koniew dowodził operacją karpacko-dukielską, która w 1944 roku miała wesprzeć słowackie powstanie narodowe. W późniejszych latach kierował sowieckimi oddziałami podczas tłumienia powstania węgierskiego i uczestniczył w przygotowaniach do inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Pomnik Koniewa stanął w Krużlowej na wschodzie Słowacji w rejonie Przełęczy Dukielskiej, gdzie jesienią 1944 roku toczyły się ciężkie walki. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Alerty, które zaczną obowiązywać za godzinę, wydano dla 9 województw. Dla całych obszarów pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego oraz dla przeważającego obszaru wielkopolskiego. Ostrzeżenie obowiązuje także w części mazowieckiego, podlaskiego i dolnośląskiego. Prognozowana jest gęsta mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów i utrzymująca się przynajmniej 8 godzin. Praca najbardziej znanego przedstawiciela francuskiego fowizmu, Henri'ego Matisse'a, na wystawie w Amsterdamie. Retrospektywę można od dziś oglądać w Muzeum Hart. Pochodząca z paryskiego Centrum Pompidou, kolekcja pokazuje kształty, motywy i kolory, które miały wpływ na sztukę pierwszej połowy XX wieku.
3: Kiedy nauczyciel zobaczył pierwsze rysunki Matisse'a, stwierdził, że zmieni on malarstwo. I tak się też stało, mówiła mi dyrektor muzeum Annabelle Birny. Matisse na dobre rozpoczął pracę artystyczną w wieku 30 lat, po zakończeniu studiów prawniczych. Przez całą karierę nieprzerwanie się rozwijał. 30 wystawionych prac pokazuje całą jego podróż, wszystkie jego twarze. Pozostałych 50 dzieł należy do artystów, którzy inspirowali Matisse'a oraz do tych, którzy go naśladowali, jak Pablo Picasso czy Mark Rothko. Jednym z najważniejszych obrazów pokazanych na wystawie jest rumuńska bluzka. Dzieło zawiera wszystkie aspekty dorobku Matisse'a, brak perspektywy, płaskie powierzchnie, proste linie oraz protest, który jest widoczny we francuskich kolorach narodowych, czerwonym, białym i niebieskim. Matisse namalował obraz tuż przed nazistowską inwazją na Francję i dlatego stał się on symbolem francuskiej wolności. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest przeważnie bardzo dobra lub dobra. Jedynie w Łomży, Żywcu i Nowej Rudzie dostateczna. Tylko 5% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
5: Nasi piłkarze są już w Bośni i Hercegowinie. Biało-czerwoni wylądowali bez kapitana kadry. Pauzujący za kartki Robert Lewandowski obrał już inny kierunek. Wraca do Chicago, by zagrać w meczu ligowym MLS.
6: Wcześniejszy powrót Roberta Lewandowskiego do Wiecznego Miasta to miła niespodzianka dla zespołu Grega Belhartera, który spodziewał się, że będzie musiał rozegrać we wtorek zaległy mecz z Vancouver Whitecaps bez aż 6 zawodników pierwszego składu, którzy wyjechali na zgrupowania swoich reprezentacji Klub Fire nie potwierdził jeszcze oficjalnie, czy Lewandowski będzie dostępny na wtorkowy mecz z Vancouver, choć jego wcześniejszy powrót czyni bardzo prawdopodobnym, że odegra w nim jakąś rolę, nawet jeśli nie wyjściowe jedenastce. 38-latek ponownie spotka się ze swoim wieloletnim kolegą z Bayernu Monachium, Tomasem Müllerem, który niedawno przedłużył kontrakt z Whitecaps do przyszłego lata. Z Miami Jan Pachlowski.
5: My w Lidze Narodów zagramy w poniedziałek. Dzisiaj grają w wyższej dywizji A. Anglia rozbiła w Rijece Chorwatów

0: 7-0, a w trwającym meczu Hiszpania podejmuje Czechy. Mistrzowie świata prowadzą 1-0 po golu Lamine Yamala. W Ekstralidze Żużlowej walczą o brązowy medal, to już spotkanie rewanżowe. W pierwszym meczu Foga Unia Leszna pokonała Orlen Oil Motor Lublin 46-44, a dzisiaj jak na razie to lublinianie u siebie z Bartoszem Zmarzlikiem na czele prowadzą 41-25. Jutro w wielkim finale pojadą Wrocław z Toruniem, ekipa z Grodu Kopernika ma 20-punktową przewagę. W kolarstwie po złotym medalu Mistrzostw Świata, także w Mistrzostwach Europy, Holenderka Demi Vollering nie miała sobie równych. Szóste miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma Fini. Walczyła o medal, jednak upadła na finiszu, mówi selekcjoner reprezentacji Polski Sylwester Schmidt.
1: No widzieliśmy, że Kasia nogi miała super, a przez cały sezon to jednak Demi pokazuje, że jest tą najlepszą zawodniczką. No i dzisiaj tak samo, tak jak Kasia mówiła, że już kurczę cisnęła, no naprawdę mega, mega waty, a ona w pewnym momencie to dokręciła i mówi, no nie idzie za nią, i tak w tym momencie, na takim sztywnym pojechać, bo ma to dokręcenie, i Kasia czuła się super, była zadowolona z tego, jak kręciła, no i nieszczęśliwy upadek przed finiszem, więc tak samo, taki sport.
0: Srebro zdobyła rodaczka zwyciężczyni Puk Pietersa, a brąz Szwajcarka Marlen Reusser. I jeszcze siatkówka i wyniki dwóch zakończonych dzisiaj meczów pierwszej kolejki kobiecej Tauron Ligi. Pałac Bydgoszcz przegrał u siebie z BKS-em Bielsko-Biała 2-3, a Sokół Mogilno uległ Radomce Radom 0-3.
2: Jutro niemal w całym kraju pogodnie, więcej chmur tylko na Pomorzu Zachodnim. Na północy możliwe słabe opady deszczu. Termometry pokażą 14 stopni na północnym zachodzie, 18 w centrum, do 21 na południu kraju.
3: Autopromocja. Ludzie i muzyka.
4: Witamy Cię, Januszu, w naszym trójkowym studiu. Janusz Zaorski.
5: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
4: To niesamowite. Zadebiutował pełnometrażowym filmem fabularnym, mając zaledwie 24 lata. Jak to możliwe?
5: Miałem 16 lat, jak zdałem maturę. 17 lat miałem. Dostałem się do szkoły filmowej. 21 lat, jak ja skończyłem wyższe studia.
4: Na spotkanie z Januszem Zaorskim zapraszam w niedzielę po 10. A naszej rozmowy można posłuchać także na stronie polskieradio.pl i obejrzeć ją na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska. Ludzie to my.
5: A jednak mogą się porozumieć.
3: Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: Hi, this is Tanika Charles and greetings to the listeners of the Jazz and Bass program on the Polish Radio Program 3.
7: Jazz and Bass.
8: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mimo tego, że już nieco zimniejszy, to mam nadzieję, że dobry. A jeżeli nie, no to może radio to zmieni. Do 23:00 Jazz and Bass. Dziś audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a ja ją przygotowałem i poprowadzę. Nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Dzisiaj fani jazzu mogą się na mnie troszeczkę obrazić, no bo powiem szczerze, krucho w scenariuszu z tym gatunkiem. Tak po prostu algorytmy, którymi sam zarządzam i absolutnie mam nad nimi kontrolę, wybrały w ten sposób piosenki i ustaliły ich kolejność. A piosenek, utworów, nagrań będzie dzisiaj sporo. Potańczymy, będzie kącik jesieniarza, wizyty w kolejnej wytwórni muzycznej, w której jeszcze razem nie byliśmy, będzie nawet koncertowo. No i jeżeli ktoś liczy na to, że w tym momencie zdradzę wszystko, no to oczywiście jest w wielkim błędzie.

No pewnie, że warto jest słuchać radia, radia zagranicznego. Jedna z rozgłośni w tym tygodniu przypomniała mi i podpowiedziała. Może, panie Grabku, byśmy wrócili do tego nagrania. Rok 2001, Uncut i Midnight z fenomenalnym śpiewem Jenny G. O, to taki klasyk gatunku, można by było rzec. Także jeszcze raz powtarzam, fajnie jest słuchać radia. Do 23 polecamy się bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś oprócz słuchania chciałby jeszcze pisać, no to bardzo proszę, michał.grabkowski@polskieradio.pl. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Facebook, Instagram, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Facebook, Instagram, trójki, ale to są tylko social media.

19,5 minuty po godzinie 21. No Quincy Jones, oczywiście o tej porze. Mamy środek weekendu, mamy sobotni wieczór. No to jego taneczne tematy, dlaczego nie? Ain't No Corrida, bardzo rozpoznawalny fragment mistrza, bo tak inaczej o Quincy Jonesie mówić chyba nie możemy. Rozsypało się mailowo tutaj towarzystwo, w sensie dużo listów przyszło do audycji. Do kiedy ja mogę potupać pod nogą, jak ja muszę odpisywać? Oczywiście na wszystkie odpiszę michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak jak powiedziałem dzisiaj tanecznie, no oczywiście, że tanecznie. No i to jest dobry pretekst, żebyśmy sięgnęli po nagrania drugiego z mistrzów, o którym ostatnio jest głośno, a w audycji Jazz and Bass to już w ogóle. Przypominam, że minęło 50 lat od ukazania się tej płyty Songs in the Key of Life. Stevie Wonder i Bartek Haciński pięknie opowiedział w radiu i pięknie o tym napisał i wszyscy mówią o tej płycie, tym bardziej, że ukazała się dodatkowa mała płytka po latach nagrania, które przeleżały w szufladzie, ale my dzisiaj sięgniemy do tej zasadniczej części. Tym bardziej, że niedługo Stevie w Europie.

To takie płyty nagrywało się w 1976. To dwuczęściowe wydawnictwo. Godzina 45 minut muzyki. 21 nagrań. Godzina 45 minut muzyki, gdzie przebój goni przebój. Another Star, Stevie Wonder, 50 lat temu. No i z tej okazji szanowny Stevie razem ze swoim zespołem odwiedzi 18 miejsc na świecie i zaprezentuje materiał z tej płyty. No i Agnieszka, która dziś program realizuje, powiedziała, żebym się pochwalił po raz kolejny, więc oczywiście, że się chwalę po raz kolejny. Będę miał przyjemność zobaczyć, usłyszeć i popodziwiać mistrza 4 listopada w Londynie. I niniejszym ogłaszam październik ze Stevie Wonderem na antenie Jazz & Bass w programie trzecim Polskiego Radia, co oznacza, że co tydzień, chociaż na chwilę, będę sięgał po utwory tego wokalisty. Oj, oj, oj, oj, oj, oj. A teraz...

0: Cześć! Tutaj Nioko. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy audycji Jazz and Bass w Trójce.
1: Wszystko rozpocznie się 13 października w Birmingham, a zakończy 19 grudnia koncertem w Los Angeles. Stevie Wonder's Songs in the Key of Life. Trasa z okazji 50-lecia albumu i tak jak powiedziałem, w Jazz and Bass co tydzień sięgniemy sobie do tego czasu, do 3 listopada dokładnie, po utwory mistrza. Teraz mamy 21.32. No tak mnie natchnęło trochę, żebyśmy te starsze nagrania dzisiaj na początku wyjęli w audycji, no bo to nagrane w 1977, a proszę mi powiedzieć, no buja w 2026, buja, prawda?

Młodzi ludzie, młodzi słuchacze, jeżeli jesteście teraz przy trójce, no to proszę sobie wpisać nazwę Earth, Wind and Fire Fantasy, rok 1977. Oj. Facebook, Instagram, gdzie Grabek mówi dzień dobry, dziękuję za kontakt. No i tyle, jeśli chodzi o stare, dobre przeboje, bo teraz chyba zejdziemy do jakiegoś podziemia.

Choć takim do końca podziemiem teraz to nie będzie, bo płyta, o której mowa, czyli New Forms, Ronnie Size Represent, wybiła mistrza na drum and bassowe salony.

30 lat odkąd Ronnie Size i jego reprezentacja nagrali ten album i z okazji 30-lecia wyruszają w trasę koncertową w przyszłym roku.

that mean? Bahamadi, the epitome of MC. Shh.

You got me, ha, ha, ha.

2027 Ronnie Size ze swoją reprezentacją, ze składem na żywo odwiedzi 9 miejsc, oczywiście, że w Wielkiej Brytanii. No i to na pewno będą niezwykłe wydarzenia. 30 lat arcyciekawej płyty New Forms, która pokazała wiele, która pokazała to, jak można drum and bass grać na instrumentach, jak można w tym gatunku dokonać przełomu, bo myślę, że ten album takim przełomem był. Utwory Brown Paper Bag, chociażby to klasyki gatunku, to kamienie milowe muzyki basowej ogólnoświatowej. Dziś z płyty kompaktowej, bo taką posiadam, New Forms, Ronnie Size Represent, ale płyta nie wędruje daleko, bo płyta wróci w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Nasze dzisiejsze spotkanie nazywa się Jazz and Bass. Pierwsze październikowe spotkanie na antenie Trójki. Do 23 jesteśmy z wami. No to teraz utwór, tytuł mnie strasznie zachwycił, kiedy rozpocząłem przygodę z melodiami z tego labelu. Jazzstatics. Jazzstatics, pomyślałem. To musi brzmieć. To musi brzmieć. Potem otworzyłem album, sprawdziłem, wcisnąłem play i myślę sobie, to wybrzmi, to zabrzmi w sobotni wieczór w Trójce.

Moje muzyczne poszukiwania, czyli zajęcie, które towarzyszy mi od nie wiem ilu lat, w tym tygodniu zaprowadziły mnie do Wiednia. Tam od 2008 roku istnieje oficyna wydawnicza, która nazywa się Jazz Sticks Recordings. Jazz Sticks Recordings. Już sama nazwa mnie zaintrygowała. Otworzyłem katalog. No i zobaczyłem, usłyszałem niesamowite rzeczy. Dodam tylko tyle, że jest to oficyna wydawnicza, label założony przez DJ-a Paula S.G., specjalizująca się w takich liquidowych odmianach drum and bassu, w takim neurofunku, liquid funku, takich pięknych rzeczach często u-jazzowionych. Często używam tego określenia, nie mając zielonego pojęcia, czy takie w ogóle istnieje, ale to jest teraz nieważne. Kiedy otworzymy katalog, znajdujemy tam naprawdę niesamowite rzeczy. Rozpocząłem od składanki, która jest jakby takim the best of, jeżeli chodzi o Jazz Sticks z Wiednia, no bo wtedy najlepiej można poznać zawartość ogólnie katalogu, no i spojrzeć na portfolio tej, mówiąc już językiem marketingowym, firmy. No i Zero Gravity przed chwilą tak roztańczyli nam towarzystwo. Mam nadzieję, chociaż drum and bassowe tygryski są po drugiej stronie radia i mam na to sygnały. A teraz Carter. Jesteśmy cały czas w Jazz Sticks Recordings, a ja pozdrawiam tych, którzy włączyli teraz dopiero radio.

na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Jazz and Bass. No co mogę powiedzieć? Powiem, moi drodzy, tyle, że w drugiej godzinie wrócimy jeszcze do dobrego basu, do dobrego bębenka, no bo dzisiaj tego wiele i to nie będą najnowsze nagrania, od razu powiem, 4 minuty do 22. W drugiej godzinie też będziemy na dwóch koncertach, uwaga, na dwóch koncertach, ale oczywiście do końca będę tajemniczy. Michał.Grabkowski, małpa polskieradio.pl. Serdecznie dziękuję za

korespondencję i pod tym adresem mailowym w tym tygodniu znalazłem również przesyłkę od zespołu Ebisoda. Tak, jeżeli chodzi o ich ostatni album i dwa z niego utworu. Ale one zostały zremiksowane i te remiksy są dosyć poruszające i intrygujące i z jednym z nich pozostaniemy do serwisu.

0: Autopromocja.
1: Jest właścicielką jednego z najładniejszych głosów we współczesnej muzyce rozrywkowej. Bywa porównywana do gwiazd sprzed lat, Karen Carpenter i Joni Mitchell. We're all lost. We wrześniu Wise Blood wystąpiła w słynnej sali koncertowej Royal Albert Hall w Londynie wraz z orkiestrą Julesa Buckleya. Koncert Wise Blood z cyklu BBC Proms na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19. Polecam i zapraszam, Grzegorz Hoffman.
0: Autopromocja.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
4: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 października, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Resort Energii nie planuje ograniczeń w kupowaniu paliwa na polskich stacjach przez cudzoziemców. Nie współpracujemy z partiami, które są prorosyjskie, mówi po wyborach premier Łotwy. Ponad 5 tysięcy biegaczy wystartuje jutro w poznańskim maratonie.
6: Fajna przygoda i raz na jakiś czas warto coś takiego dla siebie zrobić.
5: Nie planujemy ograniczeń ani podziału dostaw paliw, zapewnia minister energii. Miłosz Motyka podkreśla, że benzyna i ropa będą dostępne na takich samych zasadach dla Polaków i cudzoziemców.
7: Mieliśmy przez tygodnie, także wiosną, najtańsze ceny paliw w Europie i ta turystyka paliwowa, którą oczywiście analizujemy i będziemy analizowali, nie doprowadziła do radykalnego przeciążenia naszych stacji do tego, żeby tego paliwa brakło, żeby dochodziło do przerwy w podaży paliwa dla Polaków, więc będziemy to analizowali, ale na ten moment takiego scenariusza nie przewidujemy. Byłby on trudny także z punktu widzenia prawodawstwa europejskiego, ale no, jeżeli chodzi o dzisiaj ryzyka, to ich też nie widzimy.
5: Dziś wrócił program Ceny Paliw Niżej. Ceny maksymalne na stacjach ustala minister energii. Do poniedziałku litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 6 zł 73 grosze, 98 7,59, a litr diesla 7,88. Ludzie zagłosowali za bezpieczeństwem. Tak premier Łotwy komentuje sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych. Wygrała je według badania

0: Partia Andrisa Kulbergsa, Zjednoczona Lista. Szef łotewskiego rządu zaznaczył, że wyborcy darzą go ogromnym zaufaniem i jednocześnie zastanawiają się, w jakim kraju przyjdzie żyć ich dzieciom. Zapewnił też, że jego ugrupowanie nie współpracuje z partiami prorosyjskimi.
1: Wyniki badania ogłoszono podczas wieczoru wyborczego transmitowanego w telewizji publicznej. Według sondażu partię związaną z obecnym szefem rządu poparło ponad 35% ankietowanych. Na kolejnym miejscu znalazła się prawicowo-populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu z wynikiem ponad 11%. Niewiele mniejsze poparcie uzyskali Postępowi. Tuż za nimi znalazła się Władza Suwerenna, na którą wskazało ponad 10% ankietowanych. Ugrupowanie cieszy się znaczącym poparciem wśród rosyjskojęzycznych wyborców. W badaniu wzięło udział ponad 6,5 tysiąca osób wychodzących z lokali wyborczych. Autorzy zwracają jednak uwagę na dużą skalę niepewności. Blisko 1/3 ankietowanych nie chciała ujawnić, na kogo zagłosowała. W exit poll nie uwzględniono też osób, które wzięły udział w głosowaniu przedterminowym. Z tej możliwości skorzystało ponad 11% wyborców. Badaniem nie objęto także głosujących za granicą. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Jeszcze tylko do końca dnia przedsiębiorcy muszą zdecydować o wpisaniu swoich firm do wykazu Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Taki obowiązek ciąży na firmach i podmiotach, które są kluczowe i ważne dla funkcjonowania państwa. Chodzi o produkcję i dystrybucję żywności czy produkcję sprzętu transportowego.
2: Znowelizowana ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa nakłada obowiązek samorejestracji w tym wykazie. Oznacza to, że firmy same muszą ocenić, czy spełniają te kryteria. Jednostki publiczne oraz podmioty objęte statusem operatora usług kluczowych zostały wpisane do wykazu z urzędu. Zmieniają się również przepisy dotyczące zgłaszania poważnych incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Firmy albo instytucje uznane za ważne muszą wysłać wczesne ostrzeżenie o takim incydencie nie później niż 24 godziny od wykrycia. Mają również 72 godziny na zgłoszenie incydentu poważnego, czyli takiego, który może spowodować obniżenie jakości lub przerwanie ciągłości usług. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Jedni debiutują, inni tak długą trasę będą pokonywać po raz kolejny. Ponad 5 tysięcy osób wystartuje jutro w poznańskim maratonie. W tym roku po kilkunastoletniej przerwie znów pobiegną przez Stary Rynek. Na poznańskich targach biegacze od rana odbierali dziś pakiety startowe.
3: Pierwszy. Debiutujemy.
4: Też debiut. Raczej czuję się przygotowana, więc myślę, że będzie dobrze.
3: Myślę, że taka fajna przygoda i raz na jakiś czas warto coś takiego dla siebie zrobić.
5: Odebrałem pakiet, numer jest, także gotowy na jutro. To już trzeci mój maraton.
0: Część zawodników zrobiła sobie dziś rozgrzewkę i z okolic targów wystartowała na 5 kilometrów. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro niemal w całym kraju pogodnie, więcej chmur tylko na Pomorzu Zachodnim, na północy możliwy słaby deszcz. Termometry pokażą 14 stopni na północnym zachodzie, 18 w centrum, do 21 na południu.
7: Autopromocja.
6: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
8: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
6: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
8: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
6: Od 5 do 8 października o 11.50, tylko w Trójce.
7: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: To jeżeli dzisiejsza audycja radiowa jest monetą, to po orzełku czas na reszkę.
6: Jazz and Bass.

Witamy, witamy, witamy serdecznie w drugiej części dzisiejszego wydania Jazz & Bass. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabek-Grabkowski, no i kilkadziesiąt osób. Proszę pozwolić mi nie wymieniać imion ani nazwisk, bo to norweska orkiestra radiowa, narodowa i formacja Jaga Jazzist, która od 30 lat nagrywa, ale mam wrażenie, że od kilku już normalnych płyt nam nie daje, tylko zawsze...

0: jakieś wspaniałe eksperymenty z różnymi orkiestrami w cudownych miejscach. Tutaj wzięli na warsztat muzycy Jaga Jazzist i orkiestry kompozycje z płyty Pyramid z roku 2020, Spiral Era. Piękny utwór w pięknej, mam nadzieję, aranżacji. 17 minut po 22, no to jeszcze koncertowo, ale przeniesiemy się zupełnie gdzieś indziej.
1: Are you freaky? Yes? Are you loose enough? Come dance with us. Give me bass.

No tak, ja nie żartowałem, a tym bardziej zespół nie żartował, że koncert w Montre został zarejestrowany i już można go zobaczyć, można posłuchać i można sobie nawet kupić. Tantriki, polska ekipa z Wrocławia, przyjaciele audycji Jazz and Bass, wystąpili na prestiżowym festiwalu w Montre. Tak, i tego można posłuchać, tak jak mówiłem. Freaky Enough, na dziś wybrany do audycji Jazz and Bass. 23,5 minuty po 22. Kontakt jest, czyli jesteście po drugiej stronie radia. Być może w tej części dopiero dołączyła do nas część ekipy, więc powiem, że w 2027 roku w czerwcu Ronnie Size ze swoją reprezentacją da 9 koncertów w Wielkiej Brytanii w związku z 30-leciem płyty New Forms. No właśnie, od początku, kiedy słucham tego albumu, to był zawsze mój numer jeden.

0: Rok 1997, New Forms, wytwórnia Full Cycle Records, którą DJ Ronnie Size założył z DJ-em Krastem i z DJ-em Die. To była legendarna wytwórnia, w której bas połączono z jazzem, z soulem, z hip-hopem i z instrumentami żywymi. Wtedy powstała płyta, o której mowa, i ta płyta kończy 30 lat w przyszłym roku. Ronnie Size wybiera się z ekipą na 9 koncertów Watching Windows z tego właśnie wydawnictwa. I znowu mam ciarki. Oj, oj, oj, 22:29, no to sprawdźmy jeszcze szybko ten drugi remix Ebisoda. On, mówię szybko, bo ma tylko 3 minuty.
1: Halo, halo, tutaj Nowika. Gorące pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy audycji Jazz and Bass. Bardzo fajnej audycji. W trójce.

Artysta ukrywający się pod pseudonimem R. Drum Kids zremiksował obydwa nagrania Episoda. Trzeba powiedzieć, że zrobił to w sposób mocno eksperymentalny, ale połamał, dodał basu i pomyślałem sobie razem z tymi grabkowymi algorytmami, dlaczego nie? Dlaczego nie dzisiaj, skoro praktycznie wszystko, co ukazuje się spod znaku Episoda, prezentujemy w Jazz & Bass. Okej, no to kącik jesieniarza. Dzisiaj o kuszo.

jesieniarza. To album wydany w połowie września, zatytułowany jest Frozen Flashes. I na nim takie jesienne dźwięki można znaleźć. Ale to nie koniec tego kącika dziś, bo jeszcze Sequoia.

Sequoia z Glasgow. Szkoda, że nie mamy więcej materiału. 17 do 23 pozwolę sobie zajrzeć do skrzynki. Dzień dobry. Ośmieliłam się napisać do pana, bo zaraził mnie pana audycją Jazz and Bass mój chłopak, a że kocham drum and bass, jungle i jazz i w sumie są to moje źródła inspiracji. Pozwoliłam sobie napisać kilka słów. Nazywam się Ania i jestem marimbistką z miłości, a z czasem zaczęłam moją miłość do instrumentu ubierać w różne płaszczyki brzmieniowe. Pracuję właśnie nad albumem z moją marimbą i chciałam się podzielić z tobą moim numerem Klupa. Zawsze inspirowały mnie brzmienia elektroniczne i wychowałam się na kasetach i płytach przywożonych przez moją siostrę z UK. Były to jungle, drum and bass, rave, no i jazz. Światowy, polski, free, modern i ogólnie wszystko, co ma związek z wolnością przekazu.

0: Kocham drum and bass, jungle i jazz, pisze Ania Sarna, która ukrywa się pod pseudonimem Saren Marimba. To Klupa, jej autorska propozycja. Na razie tylko tyle, ale wiemy, że będzie tego więcej i czekamy na więcej. UK, jungle, drum and bass, rave, jazz. No, wszystko to, co sobotnie tygryski na antenie Trójki lubią najbardziej. A na antenie Trójki 12 minut do 23 i tylko dwa nagrania.
1: Cześć, tutaj Simba. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy audycji Jazz and Bass w Trójce.

The Sunshine, Alex Rees, klasyka gatunku. Po raz kolejny powiem dziś w audycji, no i po raz ostatni, bo teraz jedyne co mam do powiedzenia to to, że serdecznie dziękuję Agnieszce Łukasiewicz za realizację programu. Wam, drodzy słuchacze Trójki, za to, że poświęciliście swój czas, żeby być z nami. No i powiem, że serwis o pełnej, a po pełnej Gosia Jakubowska N3. Aha, nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i kłaniam się strasznie nisko. Dobrej nocy.

0: Autopromocja.
1: W październiku Trójka świętuje 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, wielkiej poetki, patronki naszego studia koncertowego. Piosenek z jej tekstami posłuchamy w audycji Dobrego Dnia w cyklu Ponad Czasem.

0: Ponad czasem. Osiecka, poetka z Trójki. Od poniedziałku do czwartku przez cały miesiąc między 9 a 12. A już w najbliższy piątek specjalny koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Szczegóły wkrótce.
1: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 3 października, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska zapewnia Mołdawii o wsparciu po incydencie z rosyjskimi rakietami i dronami.
3: To jest przyspieszenie wchodzenia po drabinie eskalacyjnej przez Federację Rosyjską.
2: W Kijowie będą alternatywne przeprawy przez Dniepr, zapewniają ukraińskie władze. Wrocławianie wsparli Kalinkę i jej tatę, pokonali setny most w stolicy Dolnego Śląska.
4: To jest fajne, czuć po prostu poparcie, tak? Czuć jakąś wspólnotę, że nie jesteśmy sami w tym wszystkim.
2: Polska jednoznacznie potępia ataki Rosji na Mołdawię i zapewnia o wsparciu dla tego kraju. Prezydent Maja Sandu poinformowała, że 5 rosyjskich pocisków manewrujących i dronów naruszyło przestrzeń powietrzną i eksplodowało na mołdawskim terytorium. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Rosja atakuje kraj, który opowiedział się za Europą.
3: Polska będzie wspierać Mołdawię, wspieramy również siły zbrojne Mołdawii w celu podniesienia ich umiejętności. Się dzieje obok nas, tam doszło do serii wybuchów przez drony spowodowane i rakiety. To jest przyspieszenie wchodzenia po drabinie eskalacyjnej przez Federację Rosyjską.
2: Szef dyplomacji Radosław Sikorski mówi, że ostatni atak wpisuje się w taktykę rosyjskiej agresji wobec krajów wspierających Ukrainę.
5: No, zdaje się, że chodzi o niszczenie przejść granicznych. No to mieliśmy takie ataki już uprzednio. Putin ewidentnie chce odciąć Ukrainę od pomocy zagranicznej, a im bardziej Ukrainę atakuje i im bardziej nam grozi, tym bardziej powinniśmy Ukrainę wspierać.
2: Od początku roku rosyjskie drony 45 razy naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii. 8 incydentów miało miejsce tylko w ubiegłym tygodniu. Władze przygotowują w Kijowie alternatywne przeprawy przez Dniepr, informuje ukraiński minister odbudowy infrastruktury i transportu. Mykoła Kałasznyk dodaje, że priorytetem wciąż jest zabezpieczenie atakowanych przez Rosję stołecznych mostów. Zapowiada, że prace mają rozpocząć się od przyszłego tygodnia, na początek nad budową wału rzecznego, który pozwoli na połączenie obu brzegów mostem pontonowym. Rano Rosjanie zaatakowali most północny w Kijowie, wczoraj zaś rosyjskie drony

0: uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii kijowskiego metra. Przed nami sezon infekcyjny. Na razie chorują głównie małe dzieci. Lekarze podkreślają, że to najlepszy moment, żeby zaszczepić się przeciw grypie i COVID-19. Przede wszystkim powinny to zrobić osoby z grup ryzyka i seniorzy.
1: Przede wszystkim grupy ryzyka związane z chorobami przewlekłymi, choroby serca, płuc, choroby metaboliczne. No i osoby po 65 roku życia generalnie co do zasady powinny o tych szczepieniach pamiętać.
0: Radzi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Szczepienia przeciw grypie są bezpłatne dla dzieci i młodzieży, seniorów i kobiet w ciąży. Przeciw COVID-19 można zaszczepić się za darmo. Udany koniec projektu Wrocław 100 mostów z Kaliną. W południe dziewczynka i jej tata razem z mieszkańcami przeszli przez kładkę muzealną przy Zatoce Gondoli, setną i ostatnią przeprawę w swojej akcji. Projekt pomaga nagłaśniać zbiórkę na rehabilitację dziewczynki, która zmaga się z rzadką chorobą genetyczną.
2: Jak tylko możemy wesprzeć w jakikolwiek sposób Kalinkę z tatą, to działamy. Pewno siłę i chęć do dalszego działania, żeby pomóc tym dzieciom i żeby walczyć i się nigdy nie poddawać, bo wiedzą, że mają sztab ludzi, którzy działają razem z nimi.
3: Jak tak się zerka na ten mostek, na tą liczbę balonów, to aż się miło robi.
2: Robi potężne wrażenie.
4: Jestem nauczycielką Kalinki. Wspieram ją. Dobra dziewczynka. Bardzo dobra. Z żercikiem. Bardzo mądra. Lubi czytać książki mądre. Nie dla jej wieku.
5: Pięknie, tak naprawdę jest super pogoda, bardzo fajny czas, żeby też się trochę pocieszyć tym sukcesem.
6: Kalina i Rafał jako pierwsi w dziejach naszego miasta razem zdobyli 100 wrocławskich mostów. Teraz wielkie brawa od Państwa.
0: A wcześniej ojciec i córka zdobyli 14 wrocławskich górek, a kolejnym celem ma być dotarcie do najbardziej wysuniętych na północ i południe punktów Wrocławia. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport w studiu Adam Malecki.
8: Nasi piłkarze są już w Bośni i Hercegowinie, gdzie w poniedziałek o 20:45 zagrają w czwartej kolejce Ligi Narodów. W meczu z Bośniakami zabraknie Roberta Lewandowskiego, który potem, jak ujrzał drugą żółtą kartkę w meczu z Rumunią, opuścił zgrupowanie i wraca za ocean do klubu Chicago Fire. A w Lidze Narodów grali dzisiaj w najwyższej dywizji A. Hiszpania 3-1 pokonała Czechy, a Anglia w Rijece odebrała chęć do gry Chorwatom. Wynik robi wrażenie 7-0. Wrażenie robią także tegoroczne wyczyny Demi Vollering. Holenderka obroniła tytuł mistrzyni Europy w kolarstwie, triumfowała jadąc w tęczowej koszulce mistrzyni świata. Szóste miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma Finej. Jutro odbędzie się wyścig elity mężczyzn. W Ekstralidze żużlowej poznaliśmy brązowych medalistów. To Motor Lublin, Bartosz Zmarzlik i spółka odrobili dwupunktową stratę z pierwszego meczu i pokonali Unię Leszno 56-34. Jutro o złoto walczyć będą Betar Sparta Wrocław i KS Toruń. Torunianie mają przewagę 20 punktów. To dalej o sportach motorowych. W Formule 1 pole position przed wyścigiem o Grand Prix Bahrainu wywalczył czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla. W rajdzie Sardynii, która jest ostatnią rundą mistrzostw świata WRC, na prowadzeniu po 13 OS-ach jest Szwed Oliver Solberg. Na piątym miejscu jest Walijczyk Elfyn Evans, który jest liderem mistrzostw i jeśli dojedzie do mety na tej pozycji, to zdobędzie tytuł mistrzowski. Na jak radzi sobie polska załoga Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak? Powie Kajto.
9: Zostały 4 odcinki specjalne. Jesteśmy na drugim miejscu klasyfikacji WRC 2 Challenger, ale mistrz świata tegoroczny jedzie bardzo szybko i nie sądzę, żebym był w stanie utrzymać jego tempo. Szacunek dla niego, ale walczymy. Na pewno się nie poddamy. Spróbujemy jeszcze znaleźć jakieś ustawienia, chociaż po tej rocznej przerwie na szutrach na pewno nie jest to łatwe, żeby od razu wszystko wiedzieć i wszystko czuć. Natomiast no i tak, myślę, że jesteśmy zadowoleni.
8: Zakończenie rajdu jutro. Także jutro w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Pekinie zagra Hubert Hurkacz. Polak o czołową czwórkę turnieju zagra z Rosjaninem Karenem Khachanovem. To spotkanie powinno się rozpocząć około 7 rano czasu polskiego. Dzisiaj do trzeciej rundy turnieju w stolicy Chin awansowała Iga Świątek. Odpadła za to nowa numer 1 światowego rankingu, reprezentująca Kazachstan, Jelena Rybakina.
0: Jutro niemal w całym kraju pogodnie, więcej chmur tylko na Pomorzu Zachodnim. Na północy słaby deszcz. Termometry pokażą 14 stopni na północnym zachodzie, 18 w centrum, do 21 na południu.
10: Autopromocja.
7: Ludzie i muzyka.
11: Witamy Cię, Januszu, w naszym trójkowym studiu. Janusz Zaorski.
12: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
11: To niesamowite. Zadebiutował pełnometrażowym filmem fabularnym, mając zaledwie 24 lata. Jak to możliwe?
12: Miałem 16 lat, jak zdałem

0: maturę, 17 lat miałem, dostałem się do szkoły filmowej, 21 lat jak ja skończyłem wyższe studia.
1: Na spotkanie z Januszem Zaorskim zapraszam w niedzielę po 10:00, a naszej rozmowy można posłuchać także na stronie polskieradio.pl i obejrzeć ją na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Do usłyszenia, Agnieszka Szydłowska. Ludzie to my.
0: A jednak mogą się porozumieć.
2: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Minęła godzina 23. Dobry wieczór. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, a dzisiaj przychodzę z promieniami słońca.

Jamie XX rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie Waited All Night. Nie musimy jednak czekać całej nocy, aby posłuchać rozmowy z Cats & Dogs. To właśnie oni będą disiaj gościć w audycji N3. Bardzo się cieszę, ponieważ jest to początek jesieni, bardzo pięknej jesieni. Przynajmniej tutaj w Warszawie temperatura dzisiaj w ciągu dnia to 20 stopni, więc w sumie to jak lato. Ale liście już całkowicie pożółkłe. Kiedy ten krajobraz się całkowicie zmienia, no to automatycznie też sięgamy po nieco jaśniejszą muzykę, żeby jednak odbić się od tej chandry, a z drugiej strony sami się jej poddajemy. My dzisiaj wybieramy tę pierwszą opcję, a zatem muzyka house'owa przez całą godzinę w audycji N3, taneczna, około też house'owa, która czerpie z tego gatunku, między innymi Fred Again.

Duet Bicep i utwór Atlas z ich 5-letniej już płyty Isles. Można powiedzieć śmiało, że kultowe, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, chociaż wiekowa nie jest. Płyta, która cały czas działa, wcale się nie starzeje, zarówno jeżeli chodzi o wersje studyjne, jak i koncertowe. A jeżeli chodzi o koncerty, to nasze dzisiejsze gwiazdy audycji N3 już za granicą, już koncertują ze swoją płytą Finally, czyli zespół Cats & Dogs. Jakiś czas temu spotkałam się z panami i miałam okazję porozmawiać na temat tego, jak wygląda dzisiejszy rynek wydawniczy. Czy faktycznie wydawanie albumów jest w jakimś trendzie, ale też i czy faktycznie jest tak, że dzieciaki nie chcą tańczyć. O tym do północy Cats and Dogs, We're Gonna Be Alright. Najpierw słuchamy fragmentu tej płyty, a później poszczególne ich utwory będą towarzyszyły nam podczas całego spotkania.

0: W końcu w Trójce. Cats and Dogs. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Dziękujemy za zaproszenie.
0: Grzegorz Demańczuk.
2: Dzień dobry.
0: I Wojciech Tarańczuk.
3: Witamy wszystkich. Bardzo nam miło.
0: Będzie z nami wszystko dobrze? We're gonna be alright?
3: To się okaże, ale my staramy się wierzyć w to, że tak.
0: Finally, taki tytuł nosi wasza najnowsza płyta. Kids Don't Wanna Dance. Tak usłyszymy w utworze Miley Cyrus, który znalazł się na jej najnowszym albumie. Natomiast Madonna z drugiej strony mówi o tym, że muzyka taneczna nie umarła, że dance floor jeszcze nie umarł, że muzyka taneczna nie ogranicza się jedynie do parkietu czy do przestrzeni klubu. Zastanawiam się, jak wy, jako już bardzo doświadczeni muzycy, patrzycie na muzykę taneczną dzisiaj.
3: Ja już się rwę do odpowiedzi.
0: Wojtek, bardzo proszę.
3: No ja po prostu się rwę do odpowiedzi tak, że numer Miley Cyrus, który wybrałem jako singiel, kompletnie nie reprezentuje tej płyty i wydaje mi się, że jest najgorszy, z całej tej płyty.
0: Naprawdę?
3: Tak, bo wszystkie inne numery są naprawdę spoko, a Kids Don't Wanna Dance mi się wydaje, że to jest przewrotne, bo ludzie dalej chcą tańczyć, mi się wydaje. A co do Madonny, to uważam, że ten album jest robiony na siłę i nie podoba mi się on. Nie
0: ja
3: podoba
0: będę
3: mi się
0: bronić Madonny,
3: tak?
0: Bardzo mi się podoba.
3: Ja jestem
0: tak?
3: ogólnie otwarty do dyskusji na temat muzyki, ponieważ bardzo, bardzo lubię dyskutować na... A co sądzisz o singlu Miley Cyrus w takim razie?
0: Ja myślę, że to był singiel, który trochę nas oszukał, jeżeli chodzi o tę płytę, to prawda, z tym się zgodzę. Model Actress jest bardzo dobrym wyborem, jeżeli chodzi o najnowszy album Miley, natomiast ja nie o tym chciałam. Ja chciałam rozmawiać o parkiecie i o tym, jak się zmienia muzyka taneczna, ale jeszcze tutaj wypowiedź Grzegorza poprosiłam.
2: Wiesz co, my DJ-ujemy ponad 20 lat i naprawdę słyszeliśmy już co jakiś czas, że to już jest koniec. Koniec muzyki tanecznej, to już jest koniec chodzenia do klubów. Nie wydaje nam się, żeby to był koniec. Czasy się zmieniają pod każdym względem. Przychodzi nowe pokolenie, które miejmy nadzieję będzie bardziej wyczulone na to, co teraz jest, na algorytmy, na social media, na sztuczną inteligencję. Myślę, że na muzykę i na tańczenie dalej będzie chciało to robić i nie wydaje mi się, żeby młodzież nie chodziła, tak jak nawet jak my gramy, to widzimy, jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy przychodzą i tańczą.
3: Ja chciałbym tylko dodać, że ostatnio wpadłem w taki lub jak w złapie zajawkę, żeby o czymś czytać, to zacząłem czytać o ekonomii kultury klubowej w Berlinie i oglądałem chyba 5 filmów dokumentalnych, co tam ktoś rzucił na YouTube'a. I sprawa jest taka, że dzieci dalej tańczą, jak to można przetłumaczyć dosłownie.
0: Dzieciaki
3: dalej tańczą. W inny sposób. Inne są, są nasz listening bary, są imprezy, różne retreaty, które bardziej, żeby się otworzyć, poznać samego siebie. Są też w Berlinie na przykład teraz dominują pocztą pantoflową organizowane imprezy, które przychodzi po parę tysięcy osób na te imprezy. Więc mi się wydaje, że tylko zmienia się formuła. Myślimy zawsze pozytywnie, dlatego że będąc coraz starszym, przechodzi się coraz więcej cykli. Tych zagrożeń już było tyle. Najpierw było, że kluby się zamykają. Później, że rejwy są niemodne, to trzeba wrócić do klubów. A wcześniej w ogóle to, że tylko domówki teraz. A teraz jest, że młodzież nie chce tańczyć, a jakoś dalej gramy i są ci ludzie. Więc
0: wymiana pokoleniowa na pewno następuje, a wraz z nią jakieś nowe trendy i nowe brzmienia się
3: dokładnie
0: pojawiają. Natomiast ta muzyka taneczna wcale nie znika. Aczkolwiek zgodzę się trochę z tym, że dzisiaj trochę inaczej już słuchamy muzyki tanecznej.
3: Zdecydowanie, tak.
0: Też jest, tak.
2: Nawet to widać w klubach. Ludzie czasami boją się tańczyć przez obecność komórek wszędzie. Możesz zostać nagrany. Później to może być jakoś użyte w internecie, masz stać się memem. Dlatego
3: mój najgorszy horror, stać się memem.
0: Prawda?
2: My się często zastanawiamy nad tym. Naprawdę się cieszymy, że jak byliśmy w młodzieżą, nie było tego, bo
3: nie
2: myśmy
3: było
2: byli
3: tego,
2: memami
3: bo
2: na
3: myśmy byli tak ja bym był 100% mem, a skancelowany to w ogóle 10 razy.
0: No właśnie, ale czasami dobrze jest to porzucić, to myślenie o tym, że się stanie memem i po prostu oddać się tej muzyce, ale faktem jest, że się coraz więcej wstydzimy różnych rzeczy,
3: tak,
0: i się zamykamy coraz bardziej.
3: Tak, to takie słowo, nie? Cringe z internetu, ono przechodzi kolejne etapy, teraz po prostu wszystko jest cringe. Jeśli to jest cringe, to ja jestem cringe i fajnie być cringe.
2: Wcześniej było cancel culture też.
3: Dokładnie, które też już się
0: Zmutowało się,
3: tak.
0: Tak, to prawda. I teraz już w dzisiejszych czasach trudno nam

0: stwierdzić jednoznacznie, czy to była prawda, czy nie.
1: Tak.
0: I w dobie fake newsów i tych wylewów różnych
1: treści. To na inny
0: treści.
1: Podcast, nie? W ogóle już.
0: Tak, to zupełnie na inną rozmowę. Natomiast ja w kontekście tej Wolty w brzmieniu, którą sami zaznaczacie i która jest tak uwypuklona przy waszym najnowszym albumie Finally, wy również macie inne podejście do tworzenia muzyki na swoim najnowszym albumie. Jest więcej słońca, jest więcej piosenkowości, jest
1: ogólnie jeśli, jeśli chcesz, żebym ja mogę odpowiedzieć, to bo Grzegorz na mnie się patrzy.
2: Nie, ja się patrzę, bo cię lubię.
1: Więc tak, album Cats & Dogs powstał by razem z otoczką też społeczną, z różnymi dziwnymi projektami, w które się zaangażowaliśmy, zanim zaczęliśmy robić ten album. Zrobiliśmy przed muzyką, która powstała, koncept, co ten album ma przekazywać. Ten album ma przekazywać pozytywną melancholię. Jest, tak za każdym razem mówimy, ten album ma być tak jak w jesienny dzień, promyk słońca, ten taki złota polska jesień. Ma się nam przypominać lato przez chwilę, dlatego się nazywa Finally, bo przytulicie ten album. Ale też na przykład, jeśli sobie odkurzasz mieszkanie i go puścisz, to też Finally oznacza na te takie dobre chwile. Mogą one być też melancholijne, ale ma być to taki album, który jest jak trochę twój przyjaciel. Ważne było dla nas, by było tam bardzo dużo rzeczy manualnych, czyli zdjęcia są na okładce robione przez nas, użyliśmy różnych polaroidów, współpracowaliśmy z naszymi znajomymi, skupiliśmy się bardzo, bardzo mocno też na grafice samego winyla, zrobiliśmy też kasetę, nagrywaliśmy w Nowym Jorku, w Warszawie i w Madrycie z ludźmi, z prawdziwymi muzykami i w ogóle, więc chcemy po prostu, by ta muzyka reprezentowała nas, naszą wiedzę, nasz stan ducha i tak mogę opisać ten projekt.

dzięki temu albumowi możemy oczywiście zatrzymać się przy czymś miłym albo przy kimś, kogo chcemy wspomnieć w jakiś ciepły sposób. I Wojtek,

0: Tutaj mówi o złotej polskiej jesieni i czystym mieszkaniu. To jest coś miłego. A o czym myśli Grzegorz?
1: Wiesz co, no ten album zrobiliśmy razem, więc myślę o tym samym, ale chciałbym dodać jeszcze...
0: Też o czystym mieszkaniu?
1: Chciałbym dodać jeszcze, że to jest takie bardzo fajne uczucie, które na pewno wielu z was kojarzy i które pozwala też iść naprzód trochę z refleksją, ale też zainspirować się do działania. Jest to takie uczucie, które tutaj nam, mieszkający w tym klimacie, bardzo dobrze się kojarzy i chcieliśmy to zawrzeć na tym albumie. Zależało nam bardzo, żeby ten album był prawdziwy, żeby byli prawdziwi muzycy, trochę wyjść na przekór. Tak naprawdę robienie albumów teraz nie jest za bardzo popularne. Tu jest 16 utworów. Zależało nam na tym, żeby ktoś z tym albumem został na dłużej, przesłuchał go od początku do końca, dlatego też wydaliśmy go, tak jak Wojtek mówi, na winylu i na kasecie.
0: Może albumów faktycznie nie, jeżeli już to epki, jeżeli chodzi o ten świat muzyki elektronicznej. Chociaż bardzo się cieszę, że idziecie wraz z tym, co prezentuje nam rynek zachodni. Chociażby w Nowym Jorku, w Los Angeles bardzo dużo powstaje właśnie tych piosenek w formie muzyki elektronicznej, eksperymentalnej. I bardzo się cieszę, i to jest mój apel do wszystkich artystów tworzących u nas w Polsce, żeby się tego nie bać, że nawet jeżeli się gra sety DJ-skie, można stworzyć dobry album, który ma jakąś koncepcję.
2: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, że to powiedziałaś, ponieważ bardzo wiele osób się nas pyta, no ale jak wy tak? I to jest zdanie po prostu, które... Ale jak wy tak, że wy teraz zrobicie... Odpowiedziałeś, zrobiliście taki album, ale wy przecież gracie i w ogóle, że jak, że wy jesteście DJ-ami i pokażecie...
0: To jest już takie normalne i powszechne na zachodzie.
2: No ale nie, to jest, wiesz, tak jak jest, żeby coś pokazać człowiekowi, żeby w ogóle zauważył na socjalach, trzeba tej osobie to pokazać 7 razy, nie? To jest zbadane, więc nam takim typowym DJ-om house'owym robienie nagle albumu bardziej piosenkowego, elektronicznego, no ludzie mogą różnie to odebrać, ale dla nas każdy challenge jest dobry. Im bardziej pod wiatr, tym my lubimy.
1: Ale... Lubimy wyzwania i tak samo robiliśmy ten projekt Zorza, na którym zrobiliśmy kompletnie nowe utwory z wokalistami, zrobiliśmy do tego pełny show audiowizualny i koncepcyjny. Dla nas to było też świetne wyzwanie i super się w tym czuliśmy. I odkąd zaczęliśmy DJ-owanie, dla nas takim głównym motto było łączenie styli. Nie chcieliśmy być zaszufladkowani w jeden styl. Zresztą na początku zmieniliśmy nazwę, jeżeli jak już za bardzo poszliśmy w jeden styl, żeby mieć tą wolność artystyczną, żeby... I też teraz dorzuciliśmy coś bardziej, też chcielibyśmy coś od siebie dać dla społeczności, bo już wiemy, że możemy, chcemy się bardziej udzielać, chcemy inspirować innych.
0: No właśnie, ale a propos inspiracji, to myślę, że to jest takie koło napędzające się, bo ja w waszym albumie słyszę jakieś takie pokłosie też brytyjskiej sceny. I a propos piosenkowości i też konkretnych utworów, które mają tą krótszą formułę niż set DJ-ski, chociażby Jamie XX, w tym kontekście też jest to ciekawe, że z jednej strony jako Polacy chcemy słuchać tych hiciorów, a z drugiej strony jednak oczekujemy od DJ-ów i producentów jakiejś takiej tylko zamkniętej formy seta DJ-skiego.
2: Ale to jest na to rozwiązanie, bo już to robiliśmy przy albumie Punkt. Niektóre numery nie były takie stricte klubowe i po prostu robi się to są tak zwane wersje VIP, co nie oznacza VIP, to znaczyło...
1: Various in production?
2: Various in production, bo zawsze myślałem, że to oznacza naprawdę VIP-owa wersja. I to są wersje, które są... My jesteśmy zresztą z tego znani. Zrobiliśmy remix taki, którzy wszyscy zawsze rekomendują, żebyśmy wydali remix Mori Dawida Podsiadło. I to jest w sumie dla nas fajne, że my możemy robić remiksy, które wyróżniają nas od innych DJ i to jest też atut nasz, że ludzie przychodzą nas posłuchać, bo wiedzą, że usłyszą coś, czego nie usłyszą, czego nie można ściągnąć, więc to jest też to jest tylko taki moment, w którym będą w stanie usłyszeć ten numer, daną wersję lub remix.
0: To ja bym chciała jeszcze posłuchać trochę opowieści o całym procesie tworzenia tych 16 utworów. Co decydowało o doborze tych konkretnych gości, ale też i podążania w konkretnym kierunku, Grzegorz?
1: Wiesz co, tak jak mówiliśmy, album robiliśmy w różnych miejscach i często o tym wspominamy, że inspirują nas podróże, inspiruje nas spotykanie ludźmi, rozmowy. Mieliśmy właśnie dwutygodniowy tour w Stanach i zatrzymaliśmy się w Nowym Jorku. Robiliśmy research, patrzyliśmy, kto tu jest ciekawy. Często już po kilku słowach, jak się z kimś kontaktujemy, wiemy, czy współpraca będzie dobra, czy jest fajna wymiana energii i zaprosiliśmy wokalistkę Luisę i Adziego,

0: którzy kompletnie nie byli ze sceny elektronicznej, którzy mieli zupełnie inne podejście do muzyki i to było bardzo, bardzo inspirujące, gdy byliśmy razem w studiu, zrobiliśmy po cztery utwory i ta wymiana, ta inspiracja była świetna. W Polsce współpracowaliśmy m.in. z Juskiem z Dispensy, który nagrał nam super pianino. Pracowaliśmy z Mateuszem Krautwurstem, który często się udziela m.in. u Sokoła w chórkach i nagrał nam genialne wokale.
1: Ja mam takiego kolegę, który jest profesorem na uniwersytecie, uczy jazzu. Często pracujemy razem po prostu w studiu, robiąc na sucho różne instrumentale i później z Grzegorzem je sobie dopasowujemy i to jest naprawdę super fun. Czasem w ogóle bardzo ciekawa forma pracy, ja nie wiem, czy to nie jest za bardzo nerdowe na ten wywiad. Ciekawa forma pracy jest na przykład robienie jakiegoś instrumentalu pod inny wokal. Wywalanie tego wokalu, robienie tak jakby remiksu z innym wokalem tego utworu. To jest bardzo, bardzo wiem, że bardzo dużo producentów tak pracuje, ponieważ wokal może sam w sobie mieć inny kontekst niż sam instrumental i później z innym instrumentalem, innym wokalem to się, zawsze można zmieniać kontekst i nasz sposób pracy bardzo często taki jest.
2: Tak, zyskujemy formę eksperymentalną.
1: Tak, dokładnie.
0: Dokładnie.
1: I chciałbym często powiedzieć,
0: też, tak.
1: Bardzo, bardzo ciekawe właśnie, tak jak mówisz, o jaki był dobór pracy i w ogóle. Mhm. Mieliśmy taki problem z tym piosenkarzem AG w Nowym Jorku, bo on jest piosenkarzem soulowym. On ma taki swój swing jednak taki powolny i za każdym razem, jak mu puszczaliśmy beat house'owy, to on się starał zawsze w tym tempie śpiewać i robiliśmy chyba 3 godziny take'i tego, próbowaliśmy nagrać. I wersja, która jest w We Gonna Be Alright, jest kompletnie wokal nagrany w ogóle bez żadnej muzyki. To jest tylko on śpiewa i później dopasowaliśmy go do numeru, ponieważ ta taka żywa emocja innego wokalu w innym kontekście, nie każdy wokalista potrafi od razu przekazać, dlatego właśnie na przykład wspomniany Jamie XX jest tym bardzo dobry, że on te soulowe wokale sampluje i super nadaje innego zupełnie znaczenia, nie? Czy nawet on przecież robił z Gil Scott Heron i w ogóle te produkcje, to jest bomba, nie?
0: Od razu słychać, że lubimy DJ-owanie, prawda?
2: A ja lubię o tym słuchać, prawda? Mam nadzieję, że nasi słuchacze również, ponieważ jest to bardzo fascynująca płyta, która też nam pokazuje takie nieco świeższe spojrzenie na muzykę house'ową, nie tylko jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, taneczną, ale również osadzenie się jakoś w tym gatunku. No, wy jakoś zawsze w mojej głowie się łączyliście właśnie z house'em. Natomiast jeszcze wrócę do tego, co ty powiedziałeś, Wojtku, o tym, że wraz z czasem przechodzi się w życiu coraz więcej cykli, a zatem jaki cykl przechodzą teraz Kacendo?
1: Bardzo mi się podoba, że robisz follow-up pytania. Strasznie doceniam, bo bardzo lubię taki sposób wywiadu i to jest dla ciebie komplet. Nie, bo to jest naprawdę fajne, że wiesz, że słuchamy się nawzajem. W jakim jesteśmy cyklu? Jesteśmy w takim cyklu, że przygotowanie albumu samemu, wiadomo, teraz mamy dystrybucję już w ogóle, ale całe to przygotowanie byliśmy już na autopilocie, bo mieliśmy teraz na przykład rozmawianie z tobą o tym albumie, to już się teraz pojawia, już będą mogły. Jaram się, cieszę się, że mogę rozmawiać o tych procesach. Jestem w cyklu bardzo pozytywnie nastawionym, bo od razu z góry z Grzegorzem założyliśmy, że tym albumem chcemy zrobić ten album i kontynuować taką drogę, że nagrywać teledysk z dancingiem międzypokoleniowym, wspomagać Paradę Równości w Warszawie, dalej organizować eventy, teraz dzienne będziemy organizować eventy bez telefonu, więc wybraliśmy pewną drogę, więc jesteśmy w cyklu szczęśliwy koniec trochę górek i początek fajnej przygody.
0: I też jest to cykl, w którym dzisiaj o tym rozmawialiśmy, że jest to album, który pokazał się i my mamy na niego ochotę dalej go słuchać, więc jest to bardzo ciekawe, podoba nam się ten album, cieszymy się, chcemy się bardziej udzielać, chcemy być bliżej fanów, dlatego też nasze social media trochę zmieniliśmy, żeby ta komunikacja z naszymi fanami była bliższa i ciekawsza.
1: I mamy co innego też pokazywać na tych socjalach.
0: Tak, dokładnie, dokładnie.
2: To w sumie tu byśmy mogli zakończyć, ale ja jeszcze chciałam się o jedną rzecz podpytać, a mianowicie o te emocje i te uczucia, które wpisujecie również w cały album. wreszcie, finally, samo to słowo, że w euforii kryje się melancholia, w smutku ciepło, czyli jakaś taka dychotomia tych wszystkich uczuć, emocji, które mam wrażenie, że jak w żadnym innym momencie jest bardzo silna i obecna w dzisiejszych czasach.
1: Tak, pomysł kreatywny powstał

0: trochę od tego słowa po portugalsku saudade, czyli uczucie braku osoby, którą dzieliliśmy jakiś czas, ale jednocześnie cieszenie się teraźniejszością. I w wielu językach w ogóle to słowo występuje jako uczucie. W Polsce niestety nie ma. Sprawdzałem akurat przed, jak się przygotowałem do wywiadów, to jest, występuje poetyckie stwierdzenie radosny smutek, oksymoron, który jednak się używa w języku. I pozytywna melancholia. Myślę, że to jest stan, który nam się podoba.
1: Na koncertach przede wszystkim. Brawo! Tak, to jest właśnie ten moment, aby bić brawo, bo dobrnęliśmy do końca. Grzegorz Damiańczuk i Wojciech Tarańczuk byli razem z nami. Cats and Dogs w Trójce. Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.

zespołu WUN, przed chwilą w Trójce, jeszcze wcześniej Cats and Dogs, którzy bardzo dużo mówili o doświadczaniu muzyki, o przeżywaniu emocji i uczuć, więc idealnie nam się to połączy z płytą Kaleidoskop, która ukazała się wczoraj. Soul WUN to artysta pochodzący z Australii, ale ja zachęcam do tego, aby sięgnąć po cały jego album, ponieważ tworzony był przez kilka dni w odcięciu od świata cyfrowego. Stało się to bardzo takim niezwykle introspektywnym dziełem. Była to w zamyśle płyta, która miała nieść dużo radości, szczęścia, pozytywnej energii i miłości. I faktycznie tak jest, a przy okazji ja dodam jeszcze różnorodności, więc to jest coś, co oczywiście również cenimy w audycji N3. A tymczasem dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Patrzę na zegar, za chwilę północ, już za chwilę potrójne pasmo przenoszenia. To jest ten moment, aby oddać studio Michałowi Margańskiemu, a ja uciekam, lecę na Unsound Festival. Mam nadzieję, że widzimy się gdzieś w tłumie już za chwilę. Na jednej ze scen już za chwilę pojawi się VTSS. Teraz z tego, co wiem, gra nasz polski DJ Som Guest, więc pozdrawiamy serdecznie. Liczymy oczywiście na to, że za jakiś czas Som Guest również zawita do audycji N3. Za tydzień słyszymy się oczywiście z Krakowa. Tam nieco więcej relacji z tegorocznej edycji Unsound Festival. Do usłyszenia, dobrego wieczoru, Gosia Jakubowska.

0: Autopromocja.
1: Władimir Putin odrzuca możliwość porozumienia pokojowego z Ukrainą nie na warunkach Moskwy. Zapewnia wręcz, że Rosja odnosi sukcesy na froncie, choć tak naprawdę nie ma się czym chwalić. W najnowszym odcinku Po prostu Wschód rozmawiam z Marią Domańską z Ośrodka Studiów Wschodnich o tym, czy istnieją jakiekolwiek czynniki, które sprawią, że Kreml przerwie wojnę. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 4 października. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 30 tysięcy syren alarmowych w całym kraju, rozbudowę systemu zapowiada MSWiA. Czarnogóra wprowadza wizy dla obywateli Rosji, Białorusi i Turcji. Dziś poznamy najlepszą książkę roku, wieczorem gala Nagrody Literackiej Nike. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozbudowuje system alarmowy. Na terenie całego kraju jest już ponad 10 tysięcy syren. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiada, że docelowo ma ich być 3 razy więcej i mają być połączone w jeden system.
3: Dziś tych syren to ponad 10 tysięcy w skali kraju, ale cały czas mamy ten poziom, który chcemy osiągnąć bardzo szybko, czyli 22 tysiące syren już istniejących, aby było włączone w jeden całościowy system. Docelowo chcemy, aby ten system składał się z ponad 30 tysięcy syren na terenie całego kraju.
2: W Mazowieckiem i Pomorskim w sobotę podczas specjalnych treningów ćwiczone były reakcje na zagrożenia atakiem z powietrza. MON pracuje nad założeniami do specustawy dotyczącej budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Ma skrócić i maksymalnie ułatwić procedury inwestycyjne i logistyczne. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski mówi, że rząd wykonał już swoją część zadań.
4: Z Pałacu Prezydenckiego dochodzą głosy, jakoby decyzja już została podjęta. W domyśle, mam nadzieję, pozytywna. Pan prezydent ma, powiem szczerze, główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe. Użyć swojej domniemanej bliskości z Donaldem Trumpem, żeby wyegzekwować tą decyzję. Bo rząd swoje zrobił. Wystosował uchwałę Rady Ministrów do władz amerykańskich, że jesteśmy gotowi tą bazę przyjąć i za nią zapłacić.
2: Według MON-u i MSZ-u raport w sprawie bazy trafi do sekretarza obrony USA w listopadzie, a ostateczne ustalenia Białego Domu powinny zapaść w grudniu. Już dziś poznamy laureata bądź laureatkę Nagrody Literackiej Nike. To nagroda za najlepszą książkę roku przyznawana od 1997 roku. Jej celem jest promocja polskiej literatury współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem powieści. Tegorocznymi finalistami są Anna Bikont, Dorota Grabek, Justyna Kulikowska, Krzysztof Łapiński, Weronika Murek, Zyta Rudzka i Szczepan Twardoch. Zwycięzca lub zwyciężczyni otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę. Gala Nagrody Literackiej Nike odbędzie się wieczorem w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Czarnogóra od 1 listopada zniesie ruch bezwizowy dla obywateli Rosji, Białorusi i Turcji. Rząd Podgoricy zdecydował o wypowiedzeniu umów, które pozwalały obywatelom tych państw na swobodne przekraczanie.

0: granice.
1: Decyzja jest elementem dostosowywania czarnogórskiej polityki wizowej do przepisów Unii Europejskiej. Od 1 listopada obywatele tych państw będą potrzebowali wiz nie tylko przy wjeździe do Czarnogóry, ale także podczas tranzytu i pobytu. W przypadku Turcji Podgorica chce jednocześnie rozpocząć negocjacje nowej umowy, która utrzymałaby ruch bezwizowy dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych i specjalnych. Zmiana była zapowiedziana już w lipcu. Wtedy czarnogórski rząd przyjął przepisy dostosowujące wizowy system kraju do unijnego. Oprócz Rosji, Białorusi i Turcji dotyczą one także obywateli Chin oraz Arabii Saudyjskiej. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Słoneczna pogoda i temperatura w okolicach 20 stopni zachęcają do jesiennych spacerów. Niezwykła aura jest w chętnie o tej porze roku odwiedzanym Białowieskim Parku Narodowym.
2: Piękne miejsce, wracamy tu po jakimś czasie i jak zwykle jest przecudownie. Fantastyczni ludzie, fantastyczna przyroda, fantastyczne miejsce, jedzenie, wszystko się zgadza.
3: Drugi raz w Białowieży, tu jest pięknie.
4: Przyjechaliśmy zobaczyć żubry w naturze, Białowieża, no wiadomo, no dużo przyrody.
5: Jesień mamy przepiękną, pogoda jest fantastyczna, ale w ogóle puszcza o każdej porze roku jest fantastyczna. Fantastyczna. Zapraszamy. Jak jest fajna pogoda, no w tej chwili mamy rykowisko, więc tym bardziej. Grzybów jest w bród. Szlaki są przygotowane nie tylko na terenie Białowieskiego Parku, ale również nadleśnic puszczańskich, więc jest gdzie chodzić, jest co zwiedzać i jest naprawdę pięknie.
0: Jutro aura też będzie sprzyjać spacerom, ale o tym za chwilę w pogodzie.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Niedziela niemal w całym kraju pogodna, więcej chmur tylko na północy i tam możliwy słaby deszcz. 14 stopni na północnym zachodzie, 18 w centrum, do 21 na południu.
7: Autopromocja.
8: Jest właścicielką jednego z najładniejszych głosów we współczesnej muzyce rozrywkowej. Looking like some clear skies, I finally opened up my... Bywa porównywana do gwiazd sprzed lat, Karen Carpenter i Joni Mitchell. We wrześniu Wise Blood wystąpiła w słynnej sali koncertowej Royal Albert Hall w Londynie wraz z orkiestrą Julesa Buckleya. Koncert Wise Blood z cyklu BBC Proms na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19. Polecam i zapraszam, Grzegorz Hoffman.
7: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Dobry wieczór Państwu, witam w radiu, czyli w medium mającym olbrzymi wpływ na wyobraźnię, a ta dziś dostanie wiele swobody, ponieważ mamy pierwszy weekend miesiąca, co oznacza specjalne wydanie dla koneserów i wyrobionych słuchaczek. Przed nami, szanowne i szanowni, muzyka otwartych form, muzyka elektroniczna i współczesna. Szerzej, muzyka powstająca na stygu gatunków. A ja nazywam się Michał Margański i oczywiście kłaniam się Państwu nisko.
10: Potrójne pasmo. Przenoszenie.

Instrumenty elektroniczne Carl Craig. W centralnej części na grand pianie Francesco Tristano. Tuż obok, bliżej środka, dyrygent François-Xavier Roth i najważniejsza przecież orkiestra Le Siècle, którą poprowadził. Rozpoczynam znaną nam kompozycją transkrypcją, czyli utworem Carla Craiga zatytułowanym Domina. Wiele niuansów, wiele zwrotów akcji, muzyka bardziej współczesna niż elektroniczna. Choć, co warto zaznaczyć, oba te gatunki słyną z otwartej formy, co jest jakże ważną częścią wspólną, dziś bardzo nas interesującą. Połączenie tych gatunków proste jest tylko pozornie i właściwie to mało komu to dobrze wychodzi. Choć w przypadku owej transkrypcji eksperyment się udał, a wytwórnia Infine, gdzie wszystko zostało wydane, a wcześniej z jej inspiracji nagrane, była pewnie zadowolona, ponieważ o całym przedsięwzięciu Versus, w ramach którego, przypomnę, wszystko się to stało, mówiono na całym świecie wiele i pewnie jeszcze nie raz powróci ten temat. Dziś przywołuję tę muzykę, ponieważ przed nami znacznie bardziej wyrobiony w materii kompozycji elektronik, który do pierwszych weekendów miesiąca w potrójnym paśmie przenoszenia, no cóż, po prostu bardzo pasuje i nieraz pojawiał się ze swoją muzyką, ale jego najmłodsze dzieło jeszcze w tej audycji nie wybrzmiało, bo najzwyczajniej jest to pierwszy możliwy termin na prezentację po premierze, która miała miejsce pod koniec sierpnia. A mówię o dziele Samuela Sheparda, który jako Floating Points wspólnie z orkiestrą grającą dla spektakli baletowych stworzył muzykę właśnie do baletu i wydał ją w słynnej wytwórni Deutsche Grammophon. W sumie na winylu i kompakcie wydano 14 utworów, a album nosi tytuł Mere Mortals, czyli Zwykli Śmiertelnicy. I kiedy jeszcze zestawimy znaną nam doczesność z wątkami sztucznej inteligencji, to robi się niespokojnie i groźnie, a przede wszystkim bardzo ciekawie, co przyznam, bardzo poczułem, słuchając pierwszy raz Mere Mortals. Do tego dzieła przejdziemy za kilkadziesiąt minut, a do tego czasu kilka znacznie starszych i mniej starszych propozycji korespondujących z tym, co dzieje się w trójce w pierwszych

Piękna płyta i piękna z niej muzyka.

0: Hania Rani w programie trzecim, ale w towarzystwie Patryka Watsona. Dancing with the Ghosts. Wspaniała kompozycja sprzed niespełna 3 lat, wydana na płycie Ghosts. Mówię niespełna, ponieważ pełna 3. rocznica pyknie we wtorek. A na płycie mamy kilkunastu instrumentalistów. Na dokładkę jest to album z paszportem polityki i przypomnę 2 Fryderykami. Z nominacją aż do 5, co robiło wrażenie. Album wydany pięknie, zarówno na winylu, jak i na kompakcie. Sam posiadam tę kompaktową wersję, na którą miło patrzeć i miło ją dotykać. Także metaforycznie, ponieważ czystość i selektywność dźwięków tego wydawnictwa jest naprawdę wyborna.
1: Potrójne pasmo przenoszenia.
0: A w nim kilka minut z Milesem Davisem i także orkiestrowym wcieleniem muzyki podlanym elektroniką. I tu na dokładkę pojawią się także smaki muzyki współczesnej. W miniony poniedziałek minęło 35 lat od śmierci Milesa, co oczywiście jest pretekstem do przywołania muzyki z jego dyskografii. Na dokładkę muzyki korespondującej z tym, co przed nami, właśnie w tej drugiej części. Myślę na przykład o chłodzie wyczuwalnym na płycie, którą za moment przywołam, jak i na albumie Floating Points, ale też podobieństwa słyszane są w pięknym flircie z muzyką współczesną właśnie. Ale bez naciągania. Płyta, której fragmenty wybrzmią za moment, to de facto album Pale Mikkelberga, który wymyślił, skomponował i zaprosił do współpracy Milesa Davisa, ofiarując mu następnie swoje utwory. Album zarejestrowano w 1985 roku w Kopenhadze i owa rejestracja odbyła się w poszerzonym składzie Big Bandu duńskiego radia. Tak więc, no cóż, grubo i na bogato. Płyta nosi tytuł Aura, a na niej 10 tajemniczych utworów brzmiących momentami jak niebezpieczna baśń. Poszczególne kompozycje stanowiące suite zatytułowano kolorami, a z nich, z tych 10, wybieram jeden, żółty. Proszę uważać, bo nie wszystko jest oczywiste w tej kompozycji.

0: Yellow z płyty Aura Milesa Davisa. Inaczej brzmiącej na kompakcie, a zupełnie inaczej na winylu. Co w moim odbiorze zmienia charakter całości. Jeśli będą mieli Państwo możliwość porównania, to naprawdę zachęcam. Jedno słuchanie z kompaktu, a drugie z winylu.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: A w nim Hans Zimmer i Benjamin Wolfish. Obaj są autorami muzyki do Blade Runnera 2049. I czy pamiętają Państwo scenę, kiedy pojawia się Wallace?

On i zestaw maleńkich dronów wokół niego, gdzieś w jaskini z dominującą pomarańczową poświatą. Piękny opas

soundtrack z filmu Blade Runner 2049. Legendy pierwszej płyty wydanej długo po premierze filmu. To kolejne wydawnictwo, ten kolejny projekt nie dogoni, ale raz na jakiś czas jak najbardziej zasługuje to całe przedsięwzięcie na uwagę. Wspaniała realizacja, monumentalne kompozycje i synergia tradycji z nowoczesnością bez użycia sztucznej inteligencji. Najwyższa z możliwych półek autorstwa Hansa Zimmera i Benjamina Wolfisha. Boleję tylko nad okładką, bo chyba można było lepiej. A wracając do tego, co najważniejsze, czyli do muzyki, to duet Zimmera z Wolfishem ratował sytuację, ponieważ pierwszy kompozytor zrezygnował. Na płycie poza nowymi koncepcjami są też smaczki z początku lat 80., kiedy właśnie ta pierwsza płyta Blade Runner Evangelisa była rejestrowana. I te smaczki słychać na przykład w brzmieniach kilku syntezatorów, na przykład syntezatorów Yamahy CS80. I tak przedstawia się utwór tytułowy tego wydawnictwa. Przed nami Blade Runner.

dwa kompakty, a na nich 24 utwory. Jak wspomniałem, także z instrumentami z przeszłości. I poza takimi smaczkami mamy tutaj jeszcze reinterpretację kompozycji Vangelisa, podpisanego jako, no właśnie, tak jak się nazywał, czyli Evangelos Odysseas Papatanasiu. Przed nami Tears in the Rain. A sam kompakt, z którego prezentuję muzykę, jest koloru ciemnego złota.

0: piękny ukłon dla Vangelisa w jego jakże rozpoznawalnej kompozycji. Tears in the Rain w programie trzecim w wykonaniu Hansa Zimmera i Benjamina Wolfisha.
1: Potrójne pasmo przenoszenia.
0: A w nim twórczość Samuela Sheparda, znanego bardziej jako Floating Points. Jeden z najważniejszych współczesnych producentów muzyki elektronicznej, choć chyba lepiej powiem muzyki otwartej formy, jest po sierpniowej premierze płyty Mere Mortals, w której słychać momentami smaczki z przeszłości. No ale w końcu ten proces przecież trwał i wciąż trwa.

Falaise. Z jednej strony tak nazywa się miasteczko we Francji, a z drugiej jest to w bezpośrednim tłumaczeniu Cliff. Po trzecie z kolei jest to tytuł pierwszej kompozycji albumu Crash, wydanego z partyturami w środku przez Ninja Tune, a było to w roku 2019. To był trzeci long play The Floating Points, po którym w 21 pojawił się ten nagrany w towarzystwie Pharoah Sandersa i Londyńskiej Orkiestry Symfonicznej. W roku 2024 pojawiła się płyta Cascade, także wydana w Ninja Tune i będąca płytą utrzymaną często w stylistyce techno, no a po niej soundtrack w roku 2025. No i pod koniec sierpnia tego roku pierwszy album w dyskografii Brytyjczyka wydany przez jakże zacną i szanowaną Deutsche Grammophon. Wytwórnia specjalizująca się w muzyce poważnej opublikowała muzykę Sheparda zarejestrowaną wspólnie z orkiestrą baletową San Francisco. Cały koncept zatytułowano jak balet Mere Mortals, do którego zamówiono u Sheparda muzykę. To było jeszcze w 2022 roku, kiedy Tamara Rojo, dyrektor artystyczna San Francisco Ballet, zwróciła się z propozycją właśnie do Sheparda. Chodziło o kompozycję do projektu, w którym najważniejszy był mit Pandory, teraz odczytywany na nowo w kontekście sztucznej inteligencji. Premiera spektaklu odbyła się w styczniu 2024 roku w War Memorial Opera House w San Francisco. Dopiero po niej zespół spotkał się raz jeszcze i z poprawkami nagrał pod wodzą Floating Points całość, wszystkie kompozycje, z myśleniem właśnie już tylko i wyłącznie o samej muzyce, o wydawnictwie. I tak wyszło muzyczne dzieło sztuki, w którym muzyka współczesna trwa w połączeniu z elektroniką. Całość, w przeciwieństwie do wcześniejszych przedsięwzięć Brytyjczyka, jest koncepcją otwartą, bo ów program z mozołem wykuty wspólnie z orkiestrą baletową San Francisco będzie prezentowany z innymi orkiestrami, o czym nie było mowy wcześniej podczas nagrywania z orkiestrą londyńską przy okazji gry z Pharoah Sandersem. Teraz muzyka Floating Points jest jak regularne dzieło wykonawcze, co powoduje, że może się zmieniać. Nie jest to sytuacja zamknięta jednym nagraniem na płycie. Efektem jest stylistyka balansująca między rozmachem muzyki symfonicznej i muzyki elektronicznej, granej jednak, a nie rysowanej na ekranie komputera. Mamy tutaj do czynienia z wielowątkową narracją, z całą masą też zwrotów akcji w postaci kontrapunktów przenoszących słuchacza w takie dosyć skrajne emocje. Orkiestra symfoniczna współgra z elektroniką, nie dając tutaj przy tym nawet na chwilę jakiegoś takiego wrażenia dźwiękowych łat, wypełnień czy zamienników, które przecież zawsze brzmią sztucznie. Jeśli mówić o postępie, jak z pewnością życzyłaby sobie tego sztuczna inteligencja, to jest on wyczuwalny właśnie w tej pięknej synergii syntetyku z analogiem. No ale puszka Pandory zdaje się, znacznie więcej obaw niż radości, więcej nieszczęścia niż pożytku, bo Pandora raz wypuszczona nie wraca na swoje miejsce, niosąc przy tym

0: przeróżne konsekwencje. No i tutaj właśnie jest ta metafora do sztucznej inteligencji. I już na zakończenie tak sobie myślę, że to doskonale, że to właśnie Floating Points dostał takie zamówienie, bo przecież nieraz mówiłem przy okazji płyty Cascade, na przykład przy okazji płyty Cascade, że jest to płyta z nadzieją dla techno. To dlatego, że Samuel Shepard Floating Points stosuje syntezatory modularne, co niewątpliwie uszlachetnia tę muzykę. Z drugiej strony brytyjski producent cały czas dba o kulturę winylu i to zarówno jako kolekcjoner, jak i disc jockey grający sety z wykorzystaniem właśnie płyt. I tak swoją postawą od lat nie przekracza granice tego wszystkiego, co tworzy i stwarza muzyk, czyli po prostu człowiek ze swoimi ułomnościami, no i chęcią dojrzenia do doskonałości, której jako on, jako człowiek w dziele sztuki przecież nigdy nie osiągnie. Stąd też może pamiętacie, że Brytyjczyk, kiedy gra typowo elektroniczną muzykę, czasem zdarza mu się zaprosić do współpracy artystów, artystki działające na polu sztuk wizualnych. No na przykład właśnie w takich kontekstach nie digitalu swojej sztuki, a tworzenia jej tu i teraz analogowo. Na przykład przy pomocy rozpuszczanych cieczy. Tak sobie myślę, że Floating Points, jak ruchy w Tai Chi, jest nie tyle na granicy, a tuż przed nią. Serdecznie zapraszam teraz na wspólne słuchanie dzieła Mere Mortals, wydanego przez Deutsche Grammophon pod koniec sierpnia tego roku. Niech to będzie dobrze spędzony czas. Czas piękna, tajemnicy i wielkiej finezji.
1: Potrójne pasmo przenoszenia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka.

Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Przypomnę, że wysłuchaliśmy płyty Floating Points, opublikowanej pod koniec sierpnia tego roku, albumu Mere Mortals, stworzonego do baletu i nagranego, zagranego wspólnie z orkiestrą baletową San Francisco. A na zakończenie smaczek. Smaczek z płyty Crash, również Floating Points, również Samuela Sheparda. Smaczek, który myślę sobie, że koresponduje z muzyką Evangelosa, Odyseasa, Papatanaziu. Sea-Watch, ten utwór znalazł się na albumie z 2019 roku. Życzę Państwu dobrej i spokojnej nocy.

0: Autopromocja.
1: Ludzie i muzyka.
2: Witamy Cię, Januszu, w naszym trójkowym studiu. Janusz Zaorski.
3: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
2: To niesamowite. Zadebiutował pełnometrażowym filmem fabularnym, mając zaledwie 24 lata. Jak to możliwe?
3: Miałem 16 lat, jak zdałem maturę. 17 lat miałem, dostałem się do szkoły filmowej. 21 lat, jak ja skończyłem wyższe studia.
2: Na spotkanie z Januszem Zaorskim zapraszam już dziś po 10. A naszej rozmowy można posłuchać także na stronie polskieradio.pl i obejrzeć ją na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Do usłyszenia, Agnieszka Szydłowska. Ludzie to my.
3: A jednak mogą się porozumieć.
0: Autopromocja.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2,
5: are you ready?
6: Strefa Dread.
7: Strefa Dread.
8: Strefa Dread.
9: Pozytywna wibracja w twoim domu.

Minęła godzina druga. Jamański Instytut Tajemnic, czyli Strefa Dread w Trójce, zaprasza w swoje progi. Nadajemy pozytywne dźwięki do godziny czwartej. Będę miał już wkrótce gości związanych z projektem Beat Culture. A to, czego słuchaliśmy przed chwileczką, to połączona historia.